0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięterska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tematach, które dotyczą nas wszystkich. Nie zawsze oczywiście dostrzegamy je na co dzień, ale nierówności społeczne i potrzeba inkluzywności, a także przeciwdziałanie wykluczeniu, to są te tematy, które pokazują nam, że ważne jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy ma równe szanse, czuje się zauważony, partycypuje świadomie, może w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, odczuwać swoją sprawczość, rozwijać siebie jako człowiek, bo rozwijamy siebie przecież w strukturach społecznych i rodzinnych, ale też i tych większych. No więc postawimy dzisiaj takie pytanie, co możemy zrobić jako jednostki, instytucje i lokalne społeczności, by tworzyć bardziej otwarte i sprawiedliwe otoczenie. O tym wszystkim dyskutować będziemy z przedstawicielkami Fundacji Laboratorium Zmiany z Opola, z prezeską tej fundacji Magdaleną Kurowską. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Oraz z Martą Zdybek, wiceprezeską fundacji.
3: Dobry wieczór.
1: No to w takim razie może najpierw powiedzmy, czym zajmuje się Wasza fundacja. Ona funkcjonuje w Opolu od 2015 roku i jest rozpoznawalna, ale być może są tacy słuchacze, którzy jeszcze o tej fundacji nie słyszeli, bo wykonujecie bardzo dużo różnych działań od wsparcia kobiet, od wsparcia organizacji, od edukacji w szkole, od pracy z młodzieżą, po szereg bardzo też takich dużych eventów, jak na przykład Forum Kobietopolszczyzna. To są bardzo duże inicjatywy.
2: Na przestrzeni ostatnich 10 lat wykonałyśmy po raz ponad 18 projektów, których wspólnym mianownikiem jest równość płci. I to myślę, że najlepiej spina te wszystkie nasze działania, czyli właśnie wzmacnianie dziewczyn w życiu, w relacjach i w pracy. To też jest taka nasza misja, więc staramy się każdym naszym działaniem, czy to jest warsztat, czy to jest konferencja, antykonferencja, bo przez wiele lat robiliśmy antykonferencje, czy to są spotkania sieciujące, czy integrujące, czy wzmacniające, czy wytchnieniowe, żeby właśnie dziewczyny, bez względu na wiek, bo u nas tak to właśnie działa, że u nas dziewczyna ma lat 16 i 86, żeby te dziewczyny za każdym razem wierzyły, że mogą w życiu osiągnąć to, na czym im zależy i że jest dla nich miejsce tam, gdzie uważają, że powinny być. To tak bardzo ogólnikowo, ale myślę, że przede wszystkim tym wspólnym mianownikiem jest równość płci, to, że każda z nas powinna być tam, gdzie uważa, że powinna być i że czy kariera, czy marzenia nie mają płci. To moimi słowami, ale nie wiem, jak Marta widzi to, naszą fundację.
3: Bardzo podobnie. Jeszcze bym dodała, że taką naszą, nie wiem, najnowszą misją czy pomysłem jest, są działania na rzecz integracji społeczeństwa czy środowisk, czy to właśnie kobiecych, czy organizacji pozarządowych, bo ostatnimi czasy przez chyba ostatnie 2-3 lata działamy też z organizacjami pozarządowymi, wspierając je w takim zakresie związanym z przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu czy aktywistycznemu. Pokazujemy, jak można sobie radzić ze stresem, jak zarządzać sobą w czasie i pracujemy też z aktywnymi kobietami, działaczkami lokalnymi. Staramy się też je wspierać, poznawać ze sobą, sieciować.
2: Dalej, no organizacje pozarządowe stoją kobietami, więc znowu ta kobieta ciągle jest u nas w centrum działań.
1: Wy też wspierałyście liderki w działaniu. Posieciowałyście z tego, co obserwowałam, posieciowałyście bardzo dużo kobiet na terenie województwa opolskiego, które i z jednej strony dostały narzędzia, wsparcie, ale z kolejnej strony też taką przestrzeń do tego, żeby wspólnie usiąść, porozmawiać i zacząć działać. I teraz się spotykają i działają. Myślę, że to jest wielka siła do tego, żeby dzisiaj w tym takim zagonionym świecie tworzyć takie miejsca, gdzie ludzie mogą mówić o swoich potrzebach, gdzie mogą działać, gdzie mogą budować siebie, gdzie po prostu mogą siebie i rozwijać, ale też czynić świat lepszym.
2: No zdecydowanie, w moim odczuciu tym, co było chyba najważniejsze, to to, żeby mieć poczucie, że nie jestem sama z tym wszystkim, co moja ambicja mi podpowiada, co mi los rzuca pod nogi. Zauważyłyśmy to parę lat temu, że dziewczyny, które robiły fenomenalne rzeczy dla swoich lokalnych społeczności, dla, nie wiem, innych mam z danej miejscowości, dla seniorek, dla dziewczyn, które szukają pomysłu na siebie właśnie przed wejściem na rynek pracy, że one się wycofują z tej działalności. Nas to zastanawiało, z czego to wynika, że robią tak fenomenalną robotę, a później znikają i idą w inne miejsca. Zrobiłyśmy badania, to były samorządne jedynka, że tak powiem, po roboczemu. I wtedy wyszło, że faktycznie mierzą się z tak wieloma rzeczami, że to nie da się na dłuższą metę po prostu zmieniać świat, jak jesteś już umęczona po prostu tym waleniem głową w mur, tym, że jak przychodzi kolega, to spija śmietankę z twojej pracy, bo tak po prostu wyszło w badaniach, że notorycznie ci brakuje pieniędzy na działania, więc cały czas zakładasz, do, że tak powiem, do interesu z własnej prywatnej kieszeni. Raz można, drugi raz można, trzy razy, no to już później się okazuje, że do tej zmiany społecznej to ty ją finansujesz, a nie na przykład jakieś ośrodki, które powinny się tym zajmować, czy to samorząd, czy jakieś inne agendy i instytucje. Zbadałyśmy to i doszłyśmy do wniosku, że najważniejszą trudnością jest to poczucie osamotnienia, że tylko ja tak mam. Jak jeździłam już w kolejnym projekcie i Marta to też później pewnie opowie o swoich działaniach, jak jeździłam po regionie i rozmawiałam z dziewczynami, to ja wszędzie słyszałam to samo zdanie. U nas nigdy tak nie było i u nas zawsze tak było. To są jedyne dwa bieguny możliwe, jeśli chodzi o działalność społeczną. Nigdy i zawsze. I jak później zebrałam te dziewczyny w jednym miejscu, to okazało się, że nigdy i zawsze to jest w 10 miejscowościach w regionie, praktycznie w każdym obszarze działalności społecznej. I dopiero jak one siebie zobaczyły i usłyszyły to samo, co zawsze mówiły sobie w lustro od innych dziewczyn, to okazało się, że to osamotnienie już mniej im grozi, że w końcu mają z kimś możliwość podzielenia się tym, co jest dla nich ważne, to, co ich boli, z czym się mierzą, ale też pocieszyć się swoim sukcesem, albo dowiedzieć się, że ej, to, co robisz, to jest w sumie fenomenalne. Że to, że ty te dzieciaki, że im organizujesz półkolonie, że nie wiem, robisz gimnastykę dla osób senioralnych, to jest fenomenalne, bo nikt wcześniej o tym nie myślał, to było potrzebne, popatrz ile osób do ciebie przychodzi. To, że pielęgnujesz wiedzę o ziołach, no to jest dzisiaj super dla jakiejś tam grupy i one chyba nigdy wcześniej nie słyszały w takich miejscach, że to, co robią, jest ważne i potrzebne. Marta, jak ty się na to zapatrujesz?
3: Ja myślę sobie, że dla nas też super ważne jest to, żeby tworzyć bezpieczne przestrzenie do tego, żeby kobiety, czy w ogóle wszystkie osoby mogły się spotykać i rozmawiać o tym, co robią, jak robią i przy okazji się wzmacniać. Bo ja mam takie poczucie, że jak jesteśmy właśnie w takim osamotnieniu, to bardzo łatwo nam jest wpaść w sidła naszego krytyka wewnętrznego i który zawsze nam podpowiada, co robimy nie tak, albo co mogłybyśmy zrobić więcej. A w momencie, kiedy chociażby te panie właśnie z cyklów projektów samorządne spotykały się, czy to na warsztatach, czy właśnie na jakichś wyjazdach, czy realizując wspólne inicjatywy, miały okazję doświadczyć takiego dużej siły grupowej i takiego grupowego wsparcia. One nawzajem sobie dmuchały w skrzydła. I to jest dla nas też super ważne, żeby właśnie łączyć te panie, te dziewczyny, czy w ogóle inne osoby, żeby mogły nawzajem się wspierać i dzięki temu właśnie rosnąć, działać i ale też dzielić się ze sobą takimi trudnymi kawałkami, bo to też jest jakoś bardzo ważne, a mam takie poczucie, że nie poświęca się temu wystarczająco dużo czasu, że jest dużo taki, nie wiem, nagonka na to, żeby robić rzeczy dobrze, jak najlepiej, że nie wiem, opowiadać o tym, co nam wyszło świetnie i jakie mamy sukcesy. I oczywiście to jest też super ważne, natomiast ważne też jest to, żeby pogadać o tym, gdzie nas boli i co nam nie wychodzi. Nie? I wtedy możemy się też spotkać w tym wspólnym doświadczeniu i wtedy właśnie nie mamy tego poczucia osamotnienia i wtedy też możemy usłyszeć okej, raz ci nie wyszło, ale trzy razy ci wyszło i to, to jest ważne, nie?
2: Ja dodam do tego, bo przypomniała mi się taka jedna sesja podczas jednego naszego wyjazdu. Ja myślałam, że ona trochę nie wypali, no bo dzisiaj jesteśmy nastawieni na to, że jak już sobie coś wywalczyłaś jakieś podwórko, to musisz teraz to ogrodzić płotem i to jest moje i żeby ci przypadkiem żadna nie przyszła, nie, koleżanka jej nie zabrała tego. A sesja polegała na tym, że zaprosiliśmy ich do pracy w takich grupkach, przy wędrujących takich flipchartach i na każdym było napisane na przykład dziennikarze i dziennikarki, które powinnaś znać, albo fundusze i pieniądze, po które można sięgnąć, albo firmy, z którymi warto współpracować. I ja myślałam, że jak któraś na przykład ma wytyczoną ścieżkę współpracy na przykład z Radiem Opole, to już nie będzie chętna, żeby powiedzieć koleżance, a idź na przykład do Agnieszki Ziętarskiej i z nią porozmawiaj i ona ci pomoże. A to okazało się, że nie, że one w to weszły i tak ja widziałam po prostu, jak te grupki ze sobą rozmawiały i tak, słuchaj, ty musisz iść tam do Radia Opole, a tam jest taka i taka dziennikarka. A ja za chwilę, a tam jest taka firma, nam pomagali, to spytajcie, może wam też pomogą. I nie było takiego, że to jest moje tutaj i proszę już mi tutaj moich zasobów nie drenować, tylko mi wyszło, spróbuj tam, może tam też ci się powiedzieć. Dla mnie to było takie budujące, że to było wbrew temu, co się zawsze mówi, że kobieta kobiecie, to nie mogą być koleżanki, że one sobie zawsze podetną tą drabinę, a mnie ta sesja i wiele innych działań, które robiłyśmy w fundacji na przestrzeni ostatnich lat, pokazuje, że kobiety faktycznie mogą być koleżankami, że mogą faktycznie się wspierać, że może być to siostrzeństwo, o którym tyle mówimy i odpowiednio pielęgnowane, wzmacniane, robione razem z kimś, ono ma szansę trwać i przynosić świetne owoce.
1: To taka mocna synergia, o czym teraz opowiadacie, to znaczy takie myślenie, że razem możemy więcej, że gramy wszyscy do jednej bramki, tak. Świata rzeczywistości, jak komuś wyjdzie projekt, to ja też mam większe szanse na to, żeby ten projekt zrealizować. Nie muszę konkurować, bo jesteśmy trochę też w kulturze tak wychowywani, indywidualistycznie, ale też, no wiadomo, że komu się lepiej trochę wiedzie, to mi się będzie dziać gorzej. No takie jest powszechne myślenie. Natomiast stworzenie takiej bezpiecznej przestrzeni, takiej, gdzie, no właśnie, można się spotkać ze swoimi trudnościami, bo my je mamy. Mamy też frustrację.
2: Tak.
1: Mamy też dużo oczekiwań wobec siebie, albo jesteśmy przeciążeni. No, są też badania pokazujące, że milenialsi, a podejrzewam, że większość osób właśnie w tych grupach kobiecych działa, są przeciążeni, bo mają takie przekonanie, że trzeba po prostu działać i działać i działać. I potrzebujemy dzisiaj takiego myślenia właśnie wytchnieniowego, takiego, że wszystko, co robisz, jest okej. Po prostu działaj, może coś ci nie wyjdzie, możesz o tym bezpiecznie porozmawiać. Porażka nie jest porażką, tylko jest doświadczeniem i można sobie zadać pytanie, co ci to doświadczenie robi, jak ty się z tym masz, co z tego bierzesz dla siebie. Ono może być rozwojowe, ono nie musi być interpretowane w kategoriach czegoś, że się coś nie udało. Ale to, co jest jeszcze bardzo ciekawe, to, że ten projekt samorządny, to już trzecia edycja, Siła Kobiecej Rady, ona też pomaga to trochę strukturalizować. To znaczy, że wspieracie Rady Kobiet w województwie opolskim, a wiadomo, że ta samorządność jest potrzebna, bo ona ma też jakiś rodzaj innego sprawstwa.
2: Tak.
1: Na takim poziomie właśnie administracyjnym, społecznym, może zbudować jakieś struktury, powołać jakieś organy. Dla mnie to jest niewątpliwie wzruszające, że powstaje tyle rad kobiet w województwie opolskim. Ty, Magdo, byłaś przez kilka lat szefową Rady Kobiet w Opolu. Wiem, że teraz też jesteś takim organem doradczym dla tych nowych rad. Jak to się rozwija w województwie opolskim? Czy rzeczywiście jest takie duże boom i taka też bardzo duża potrzeba? Jak to obserwujecie, jak to widzicie?
2: No, na pewno my w fundacji zauważyłyśmy tą potrzebę, żeby te Rady Kobiet miały to wsparcie, że do tej pory były takim społecznym gremium eksperckim, niezaopiekowanym przez nikogo. Z jednej strony dla niektórych samorządów to była ciekawa inicjatywa, żeby wprowadzić jakieś gremium. Pierwsze było Opole i tak faktycznie się pojawiło. Pierwsza ta rada, dzisiaj już druga kadencja, czyli w sumie najbardziej doświadczona w regionie. Pojawiły się później rady w Nysie, w Gogolinie, w Brzegu, w Strzelcach Opolskich, teraz w Kluczborku jest najmłodsza, więc widzę, że te samorządy i samorządowcy, samorządowczynie widzą taką potrzebę, żeby móc z kimś konsultować jakieś założenie. To nie jest idealna taka konsultacja, jakby sobie wyobrażamy, że teraz każda uchwała na przykład Rady Miasta przejdzie przez oczy Rady Kobiet i Rada Kobiet będzie mogła tam odnieść się do tego. To jeszcze nie jest ten etap, ale to wszystko powolutku gdzieś tam sobie raczkuje. Dziewczyny budują swoje no właśnie zasoby, żeby wpływać lokalnie, żeby ten głos, który słyszą w różnych grupach, żeby podnosić do góry i przekazywać, co jest ważne, na co warto zwrócić uwagę. Więc my to zauważamy, że te dziewczyny radzą sobie tak, jak się do tej pory sobie radziły z wieloma rzeczami, to co widzieliśmy też w organizacjach pozarządowych, tak? Czyli z własnych pieniędzy, kurdur, razem, weźmy się pod pachy i zróbmy. I one to robią fenomenalnie, ale na dłuższą metę to nie wypali. Trzeba jakichś systemowych działań, dlatego te Rady Kobiet staramy się teraz opiekować i fundacji właśnie tym projektem Samorządne 3, żeby miały wsparcie, żeby miały szkolenie dla siebie, bo bardzo dużo rzeczy robią dla mieszkanek i mieszkańców, ale same dużo nie są w stanie skorzystać, bo no, też praca w takim gremium społecznym, przecież mamy też młodzieżowe rady miasta, czy senioralne rady miasta, czy też powiatowe jakieś takie gremia, no to faktycznie one jeszcze przecież biorą udział w różnych konferencjach, w różnych szkoleniach, na to nigdy nie ma czasu, pieniędzy i zasobów, a my staramy się to dać tym dziewczynom, żeby one czuły się przygotowane, żeby czuły się, że mają wszystkie narzędzia potrzebne do robienia swojej roboty społecznej. A czy to jest jakiś taki wielki boom teraz w regionie? Myślę, że to nabiera tempa. Zdecydowanie jest inna sytuacja niż to, co było, nie wiem, 2-3 lata temu. Wydaje mi się, że już przy tej szóstej radzie, która jest teraz, funkcjonuje w regionie, jest trochę łatwiej mówić, rozmawiać z jakimś prezydentem, prezydentką miasta, że może faktycznie trzeba się wsłuchać w głos mieszkanek i powołać taką radę. W Polsce bardzo to widać, że jak ja zaczynałam z Radami Kobiet, to byłyśmy chyba, było nas 30, może 40, teraz jest prawie setka, więc widać, że faktycznie to gremium eksperckie, jakim są Rady Kobiet, nabierają tempa w całym kraju. U nas w regionie chyba jest teraz trochę łatwiej, ale to jeszcze nie jest taki moment, kiedy teraz każdy samorząd powołuje taką Radę Kobiet. Wiem, że są powoływane podobne ciała dialogu, no tak to nazwijmy. W Głubczycach przecież ostatnio powołano przy staroście Forum Kobiet. W Nysie też jest Forum Kobiet. To nie jest taka Rada Kobiet sensu stricte, ale bardzo podobne ma założenia, po prostu jest jakoś inaczej uformowana, inaczej powołana, więc widzimy, że każdy na swój sposób próbuje to jakoś po swojemu zrobić, no ale gdyby właśnie ustawa o samorządzie terytorialnym była w końcu wzbogacona o ten zapis o Radach Kobiet, to byłoby nam łatwiej wszystkim się poruszać w tym. I my z fundacją byśmy wiedziały, jak lepiej pomagać czemuś, co jest opisane w ustawie, gdzie miałbyśmy jakąś jasną instrukcję, samorządy by miały jasną instrukcję, jak to powoływać te gremia, jak z nimi współpracować. Mieszkańcy i mieszkanki by trochę lepiej rozumieli, co te rady robią, bo powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś pyta, co Rady Kobiet robią, no to ja mówię to, co zawsze, czyli integrują lokalną społeczność, odpowiadają jakieś lokalne potrzeby. W Nysie pamiętam, że Rada zajmowała się jeszcze niedawno kwestią mobbingu, która w sumie wypłynęła w placówkach publicznych zarządzanych przez samorząd i to jest trudna działka. No, dziewczyny nie były do tego przygotowane ani psychologicznie, ani prawnie, ani jakoś tak, ale udzielały tego wsparcia kobietom, osobom, które doświadczyły mobbingu. To jest duży kaliber, ale inne na przykład skupiają się na tym, że kobietom w danej miejscowości, na przykład w Brzegu, brakowało miejsc spotkań kobiecych, więc one organizują przestrzenie, żeby te kobiety mogły przyjść i pobyć ze sobą, a nie tylko właśnie dom, praca. Więc każda rada robi coś innego. Nie ma takiego jednego katalogu działań. Naszym zadaniem fundacji jest to, żeby te dziewczyny czuły, że nie są osamotnione znowu, że dostały teraz powołanie i pan prezydent albo pani prezydentka mówi, no to tam róbcie, co rady robią. Nie, nikt nie wie, co rady robią, to róbcie to, nie? A my jesteśmy żeby im pomóc to ustrukturyzować, żeby czuły się kompetentne, żeby też czuły, że to nie jest pic na wodę, że to nie jest kwiatek do kożucha, że one faktycznie za pomocą Rady Kobiet mogą realnie na coś wpłynąć. Mogą coś rekomendować, mogą na przykład wejść w rozmowę z kuratorium oświaty i na przykład dołożyć do szkół skrzyneczki na podpaski, albo dołożyć te podpaski, bo ich była kiedyś taka fala różnych inicjatyw, żeby dokładać te skrzyneczki na podpaski do szkół. Czasem to Rada Rodziców finansowała, bo faktycznie była taka potrzeba, że dziewczynom brakowało tych środków menstruacyjnych. Teraz się ta fala skończyła, już zapomnieliśmy, że dziewczyny dalej mają okres, więc taka Rada Kobiet może z kuratorium oświaty porozmawiać rozmawiać o tym, że a może warto byłoby to i tamto zadziałać. A kuratorium wtedy powiedziała, a Ministerstwo Edukacji powiedziało, że będzie pieniądz na takie działania, więc ten dialog, prowadzenie tego dialogu, poruszenie różnych stron, to moim zdaniem jest taka najważniejsza funkcja Rady Kobiet. Marta, to dla ciebie ten temat Rad Kobiet teraz z tym projektem nabiera takiego większego znaczenia?
3: Ja myślę, że dużym zasobem tych Rad Kobiet jest to, że te panie, które w nich zasiadają, są bardzo różnorodne. Każda z nich ma totalnie swoją historię, doświadczenia różnej zawodowe i prywatne i dzięki temu, że one są tak różnorodne, to mogą zaopiekować dużo, nie wiem, problemów społecznych, mogą jakby zauważają też więcej, tak? W momencie, kiedy mamy 20 par oczu, to one widzą więcej niż jedna para, więc to jest, myślę, że ich bardzo dużą siłą. My też właśnie w tym projekcie samorządne staramy się edukować społeczeństwo i pokazywać, kim są Rady Kobiet, czym są Rady Kobiet, jak one działają, co mogą robić, żeby też trochę społecznie oswoić ten temat, że właśnie Rada Kobiet może bardzo dużo różnych rzeczy robić, te rzeczy są ważne i potrzebne i że to jest taka organizacja, która widzi te potrzeby, bo te panie, które zasiadają w tych radach, one bywają w różnych miejscach, one są częścią społeczności.
4: Tak, bo to są przecież i naukowczynie, i adwokatki, i lekarki, i nauczycielki, i społeczniczki.
2: Przedsiębiorczynie.
4: To są bardzo różne kobiety.
3: Tak, oprócz tego to są też mamy, siostry, opiekunki.
2: Tak. W różnym wieku. Dziewczyny, które startują dopiero na rynek pracy, takie, które z niego wyszły, bo właśnie przeszły na emeryturę i one, każda z nich mówi, że słuchajcie, w tym wieku to nam się już mówi, że albo tylko, że mamy do wyboru albo robienie kariery, albo robienie dzieci. I nic pomiędzy, nie? I inne mówią, że a my już jesteśmy po 50 i nam się mówi, że nam już w sumie to nic nie wypada i generalnie to najlepiej jakbyśmy siedziały w domu, no bo kobiety w tym wieku to już raczej powinny być niewidoczne. I to, tak jak Marta mówi, że to, że one, te rady są zróżnicowane dla przewodniczących rad kobiet, to jest wyzwanie, żeby takim gremium zarządzać. Ale to jest ogromna wartość, że właśnie z każdej bajki ta dziewczyna jest inna i że one później znajdują wspólny język i wypracowują jakieś wspólne rozwiązania, razem coś adresują. To jest wielkie przedsięwzięcie i chyba dla mnie najlepszy przykład tego, jak my jako obywatelki możemy się organizować. Że nie tylko możemy działać jako ja, Magda, jako lokalna społeczniczka. Nie muszę być tylko w organizacji pozarządowej, żeby mieć jeszcze jakieś inne przełożenie, ale mogę być taką społeczną właśnie ekspertką w takim gremium, jakim jest na przykład Rada Kobiet. A jak będę w określonym wieku, to mogę być przecież w senioralnej Radzie Kobiet. A jak będę jeszcze w jakimś tam wieku zdecydowanie młodsza, no to mogę być w młodzieżowej radzie. No nie ma jeszcze innych rad. Są jeszcze bardzo niewiele jest rad do spraw równego traktowania. Jest ich chyba 8 albo 9 w całym kraju, więc to pokazuje, że tylko mamy wielki wachlarz do wyboru opcji, jak można się zaangażować jako obywatelka. Bo być może, jak się już trochę opatrzę, jak wygląda podejmowanie decyzji, jak się zarządza samorządem, jak różne rzeczy powstają, to ja będę gotowa, żeby pójść do polityki. I po prostu siedzieć jako radna na przykład w Radzie Powiatu albo w Radzie Gminy i być tą osobą, która właśnie to, co usłyszy społecznie, będzie podnosiła i będzie to obradowane. Więc tych opcji angażowania się społecznego jest ileś. Rada Kobiet dla mnie jest taką ścieżką, która pozwala się przyjrzeć, przygotować, być może poczuć, że okej, jestem gotowa, albo nie, faktycznie to nie jest dla mnie bycie przy tym stole decyzyjnym i ja wolę po prostu oddolnie pracować. To jest, wydaje mi się, świetne miejsce do złapania perspektywy.
4: Bardzo to jest widoczne w Opolu, kiedy jest Tydzień Kobiet i też wiem, że bardzo mocno działacie jako Fundacja Laboratorium Zmiany z Radą Kobiet. To jest taki w zasadzie festiwal perspektyw kobiecych, bo są i warsztaty, i dyskusje, i spotkania, i przychodzą też mężczyźni, bo chcemy mówić o tym, że te właśnie kobiece działania, one są na rzecz działania społeczności. One nie są tylko dedykowane kobietom. Oczywiście odpowiadają na potrzeby kobiet, ale tak naprawdę to jest takie szersze myślenie, bardzo inkluzywne. Tam, gdzie są te takie wrażliwe momenty albo pęknięcia, albo coś do zagospodarowania, to tam wchodzą właśnie Rady Kobiet i działają. Też niesamowicie ważną była kampania i cały czas wiem, że też kobiety i w Radzie Kobiet i wy się tym zajmujecie. Badanie piersi na przykład, czyli dbanie o zdrowie kobiet. Myślę, że to trzeba przypominać i przypominać, szczególnie uczyć młode dziewczęta. To jest niezwykle ważne. Ale dbacie także o organizacje pozarządowe. Marto, ile jest organizacji pozarządowych w województwie opolskim? Bo wiem, że też taki macie specjalny projekt roczny i wspieracie bardzo mocno organizacje, które wykonują przecież w Opolu no niesamowite.
3: W tym województwie jest 4000 organizacji pozarządowych, tak. No, my działamy 10 lat.
2: Tak.
3: I podczas tego okresu miałyśmy różne momenty, takie, że różnie, powiedziałabym, że różnie się czułyśmy. I zaczęłyśmy się temu troszkę bardziej przyglądać w momencie, kiedy same zaczęłyśmy doświadczać troszkę więcej stresu. Pojawiły się na horyzoncie jakieś sygnały wypalenia zawodowego czy aktywistycznego. No i ten temat zaczął nam być bardzo bliski. Radzenia sobie też ze stresem w tej jakby nie było specyficznej pracy, w specyficznym sektorze. No i od jakiegoś czasu organizujemy takie spotkania wytchnieniowe, my je tak nazywamy, właśnie dla osób, które współpracują z organizacjami pozarządowymi. Czyli to są pracownicy, pracowniczki, ale też osoby, które wykonują takie działania wolontariackie, które jakoś współpracują z organizacjami pozarządowymi albo z grupami nieformalnymi. Wszystkie te osoby właśnie zapraszamy do udziału w projekcie. I mamy dla nich taką propozycję takich różnych warsztatów, do których pokazujemy, jak można sobie radzić ze stresem, jak budować swoją odporność psychiczną, jak sobie radzić w takiej trudnej, myślę, takiej pracy właśnie w organizacji pozarządowej, która jest pracą dynamiczną, mocno bazującą na wartościach, które mamy, która wiąże się z ogromnym takim poczuciem sensu i potrzeby niesienia jakiejś pomocy i wsparcia innych osób i jednocześnie przy całym tym zaangażowaniu i tych wartościach może być taką pracą wymęczającą, taką właśnie stresującą i doprowadzającą do tego, że możemy momentami o sobie zapominać. Więc,
4: albo nawet się wypalić zawodowo.
3: Tak. No więc jakby zapraszamy, pokazujemy, jak można siebie wspomóc po to, żeby móc też wspomagać innych, tak?
4: Bardzo mi się podoba takie dbanie, dzisiaj się o tym dużo mówi, o nie tylko dobrostanie psychofizycznym, ale też relacyjnym. Mhm. Jak to regulować? Bo można bardzo dużo dawać, zapominając o sobie, a ta dynamika musi być spójna i taka wspierająca. Mało o tym mówimy dzisiaj.
2: My jakoś w ostatnim czasie zaczęliśmy o tym myśleć, że wszyscy jesteśmy trochę takimi ofiarami tego, że my jako kobiety możemy wszystko. Wszędzie i jakby w jednym momencie, że możemy być takie i takie, realizować się zawodowo i społecznie, i relacyjnie i tak dalej, że możemy być na tym samym poziomie zaangażowane we wszystko. Ale później okazuje się, że no, to jest tylko i wyłącznie iluzja. Nie da się być na 25% w czterech działkach, to trzeba zawsze jakoś tam wyważyć. I doszliśmy do wniosku, że no, musimy ten wątek relacji wciągnąć w te nasze działania równościowe, że my z kimś dzielimy te zmartwienia, te sukcesy, obowiązki i zobowiązania, różne inne takie rzeczy. I doszliśmy do wniosku, i to jest też taki mój osobisty apel, że potrzebujemy fajnych, mądrych mężczyzn, z którymi możemy współpracować. Dla mnie najlepszym wyrazem naszych prób, pierwszych kroków w tym temacie to jest projekt Mental Load. Trzeba było poprosić. Jest o przeciążeniu takim emocjonalnym, przeciążeniu mentalnym, czyli to, kiedy my jako kobiety staramy się świetnie wykonywać swoją pracę zawodową czy społeczną. Idziemy do domu, jesteśmy menedżerkami domu i rodziny. Pamiętamy o wszystkim. Nawet jak współdzielimy z partnerem, z mężem czy z osobą partnerską jakieś obowiązki, to my jakoś jesteśmy zewnętrzną pamięcią dla tych osób. Robimy listę zakupów, coś tam i doszliśmy do wniosku, że to nie tędy droga. Musimy zacząć, jeśli chcemy być aktywne publicznie i społecznie, to musimy tą warstwę domową współdzielić tak naprawdę partnersko, a nie tak, że okej, no ja poodkurzałem, a ja wyniosłam śmieci i teraz jesteśmy 50-50. To tak nie działa. I ten projekt dla nas Mental Load jest pierwszym takim przedsięwzięciem, kiedy chcemy wciągnąć też panów do takiej rozmowy o tym, jak faktycznie się dzielimy tą pracą domową, bo od domu się zaczyna. Od domu się po prostu zaczyna, od nas, od naszej relacji się zaczyna i dopóki nie sobie nie układamy tej strefy, to trudno nam będzie później realizować się gdzieś na zewnątrz, no bo nawet malując najpiękniejszy obraz, będzie z tyłu myśl o tym, Boże, jeszcze pranie, jeszcze umówienie wizyty u weterynarza, coś tam, zapakowanie dzieci do auta i tak na wakacje, Jezu, a wakacje, czy ubezpieczenie wykupić, to coś tam, a czy wszyscy mają kąpielówki, no i to jedna ręka maluje obraz, a druga już notuje w telefonie, co ma do zrobienia. Mam nadzieję, że dzięki temu naszemu pierwszemu działaniu, jakim jest właśnie mental load, będziemy mogły częściej później rozmawiać w gremiach różnorodnych, właśnie damsko-męskich, o tym, że musimy się równo podzielić tą pracą domową, żeby każdy z nas i panowie czuli się bardziej zaangażowani i wciągnięci w tą relację, ale też panie, żeby czuły, że mogą faktycznie zostawić połowę domu, czy tam dom na czyjejś głowie i nie mieć wyrzutów sumienia, że teraz ja idę gdzieś z koleżanką. Wydawało nam się, że to już jest dawno przepracowane, że my już dawno weszliśmy w takie partnerski podział obowiązków. Na wierzchu tak, ale nie przerobiliśmy chyba tego tak głęboko w sobie i dalej po prostu staramy się być perfekcyjnym, tak jak Marta mówiła wcześniej, że chcemy być perfekcyjną panią domu, mamą, siostrą, córką, pracowniczką, pracodawczynią i to po prostu nas spala. Więc liczę, że niebawem jakoś połączymy siły też z jakimiś środowiskami fajnych panów, którzy będą chcieli z nami po prostu rozmawiać o tym, jak budować równościowy świat, zaczynając od domu.
3: No tak, bo dla nas działania równościowe jakby nie mogą się odbywać bez udziału wszystkich płci.
2: Tak.
3: Nie da się inaczej. Musimy być wszyscy zaangażowani, żeby tak to wyszło.
2: Bardzo mi się też podobało, jak rozmawiałam ze swoimi studentami, studentkami PR-u o właśnie Forum Kobiety Polszczyzny i pytałam ich o to, jak możemy zaprosić młode osoby, ale też, uwaga, jak możemy zaprosić panów do udziału w naszym Forum Kobiet, które jest w październiku. I tam mi studenci i studentki podpowiedzieli, że musimy jakoś to reklamować hasłem, że przyjdź ze swoją kobietą, zostań dla programu, czy coś w tym stylu, albo właśnie była druga frakcja, która mówiła, że przyjdź coś tam, a będzie spotkanie z piłkarzami Odry Opole, a zostań dla swojej kobiety. I tak sobie pomyślałam, fajnie.

0: o równości robić tylko jedną częścią społeczeństwa.
1: Co ciekawe, my też mamy na swoim koncie współpracę z młodszymi mężczyznami, bo my pracując też ze szkołami, czy współpracując ze szkołami i prowadząc warsztaty, czy takie właśnie projekty równościowe, my zapraszamy całe klasy, tak? To nie jest tak, że te nasze warsztaty są dedykowane tylko dziewczynom. I faktycznie chłopcy bywają na naszych warsztatach i spotkaniach. Jest ich mniej, to prawda, niż dziewcząt i kobiet, ale ci, którzy przychodzili właśnie na te warsztaty w szkołach, pokazywali nam to, że jest jakaś luka w edukacji chłopaków właśnie, że wiele takich około kobiecych tematów, dla nich to jest w ogóle czarna magia, tak? Oni nie wiedzą o różnych, nie wiem, czy kłopotach, czy problemach dziewczyn i mają w sobie pewną otwartość, żeby o tym rozmawiać, tylko że nikt im tego nie mówi, czy nikt ich nie edukuje i faktycznie takich działań łączących i dziewczyny, i chłopaków w kontekście właśnie równości, myślę, że jest mało. Mhm. Dlatego my zawsze staramy się zapraszać właśnie panów i chłopaków na nasze działania, bo wszyscy są u nas jakby mile widziani.
0: Tak, teraz nie wiem, czy na pewno nie powinnam zadzwonić do Odry Opole i poprosić o wsparcie.
2: Mi się też ten pomysł bardzo podoba. Tak.
3: Dużo mówimy o kobiecości, oczywiście te luki są jeszcze cały czas, ale też potrzeba mówić o męskości takiej dobrej, mądrej, bo też i chłopcy, i panowie są otwarci coraz bardziej na to, żeby o tym rozmawiać i myślę, że właśnie w kontekście takiej kobiecości otwiera się też taka przestrzeń, żeby też mówić i o tym, bo przecież razem żyjemy, jest mniej więcej po połowie, prawda, mężczyzn i kobiet i wiadomo jest tak, że chcemy żyć w takim świecie, w którym wszyscy mają się dobrze i jeśli mężczyźni się mają dobrze, to kobiety się mają dobrze i na odwrót i te wszystkie takie dynamiki, które mówią, że kobiety walczą tylko o siebie i feministy są takie walczące kobiety, no jest bardzo krzywdzący i jest taki mocno populistyczny, bo to absolutnie nie o to chodzi, jest bardzo dużo różnych, bardzo dobrych projektów, które wspierają wszystkich.
0: I myślę, też, że, przepraszam, że wchodzę w zdanie, ale od razu mi się pojawiło słowo polaryzacja, że my po prostu żyjemy w tak podzielonym świecie, gdziekolwiek by nie zajrzeć, w jakiejkolwiek statystyki, przyjrzeć się jakimkolwiek zjawiskom, jesteśmy tak bardzo na różnych biegunach i bardzo dużo rzeczy nas dzieli i potrzebujemy absolutnie wszystkich teraz narzędzi, zasobów i działań, żeby nas wszystkich łączyć. Czy my będziemy teraz razem robić ogród społecznościowy, czy będziemy wyszywywać makatki, czy będziemy sadzić drzewa, czy będziemy gdziekolwiek, musimy być razem w tym wszystkim. Mówimy tutaj o działaniach dla mnie, z mojego punktu widzenia, takich, które łączą osoby z różnych kultur, różnego pochodzenia etnicznego, z różnych warstw takich w sensie, że z większych ośrodków, z mniejszych ośrodków, naprawdę musimy się teraz łączyć. To tylko, nie tylko kwestia takiej odporności społecznej, że my mamy zaufanie do naszych sąsiadów, sąsiadek i możemy liczyć na ich wsparcie, ale to też jest takie zaufanie, że jak będzie, nie wiem, skażona woda w wodociągu, to no, ktoś nam powie, żeby nie pić E. coli, albo ktoś nam pomoże przy płonącym mieszkaniu, a jeśli trzeba będzie, to odbierze dzieci albo coś tam podleje kwiatki, a jak już przyjdą jakieś rzeczy takie naprawdę trudne, no to udzieli schronienia albo zadzwoni po policję, udzieli, nie wiem, pierwszej pomocy. Dla mnie to, że dla mnie ten wątek, że jesteśmy w tym wszystkim, my zaczynamy od tej działki równościowej na bazie płci, ale dla mnie tak szerzej patrząc, to jest kwestia, że my łączymy społeczności, żeby one działały razem jako solidarne systemy, które się wspierają w mniejszych i większych wyzwaniach, ale też po prostu są odporne na to, co się dzieje też z zewnątrz. Czy ktoś będzie nam zagrażał naszemu bezpieczeństwu, zdrowiu, przeszłości, to my po prostu dzięki temu zaufaniu, które wyrobimy sobie poprzez różne działania społeczne, będziemy mogli sobie lepiej z tym wszystkim poradzić. No, dlatego chyba tak nam bardzo zależy w fundacji, żeby zapraszać absolutnie wszystkie osoby do współpracy, żeby budować już teraz te mosty i zasypywać to, co się pogłębiło w ostatnich latach, po tych wszystkich kryzysach, które przechodzimy. Więc no, potrzebujemy absolutnie wszystkich.
3: No właśnie, to jest bardzo spójne z waszymi działaniami. Co byś powiedział młodszym osobie? To jest też taki projekt, międzypokoleniowe warsztaty tworzące przestrzeń do rozmowy, tworzenie wspólnej wizji miasta i promujące aktywność obywatelską na poziomie lokalnym, czy też na przykład projekt Zoom Out.

0: Tak. Czyli takie bardzo intersekcjonalne podejście w badaniu czy działaniu na literaturze dla dzieci i młodzieży i wsparcie nauczycieli i nauczycielek, żeby wypracować różne narzędzia do pracy. Więc widać, że tak naprawdę wasza fundacja otwiera się i bierze pod uwagę wszystkie grupy społeczne, to znaczy od dzieci po osoby starsze i nauczyciele, i NGOsy, i rady kobiet, i kobiety, i mężczyźni, i jeszcze Odra Opole.
1: Czyli jest ktoś z Odry Opole, który nas słucha, to my chętnie pomyślimy o współpracy.
0: ten zoom out, to jest też takie bardzo ciekawe, to jest projekt, który nadal trwa.
1: Kończy się już, dobiega końca dwuletnia współpraca międzynarodowa, bo też inną taką naszą działką trzecią w tym wszystkim jest współpraca międzynarodowa i lokalnie staramy się wypracowywać różne narzędzia albo jakieś zasady współpracy, które później testujemy też w innych krajach, w innych miejscach, sprawdzamy, czy to działa w danych grupach i później razem tworzymy jakieś takie kompendium wiedzy, które możemy później dystrybuować na całą Europę, ale też i lokalnie.
0: I to będzie jakiś podręcznik, jakiś zbiór narzędzi, który będzie publikowany na stronach internetowych
1: i dokładnie każdy będzie miał tego dostęp. Dokładnie tak. I tak jak wspomniałeś wcześniej, tutaj wyjściowym punktem jest literatura dziecięca. Tam poprzez tą analizę taką krytyczną uczymy nauczycieli i nauczycielki, edukatorów, edukatorki, żeby właśnie być czułym to, co literatura przekazuje, żeby później móc z dzieciakami porozmawiać o tym, że jest miejsce dla każdego, dla, nie wiem, dla piegowatego, dla chudego, dla wysokiego, dla niskiego, dla osoby pochodzącej z różnych domów, bo to jest w sumie taka kwestia najważniejsza, żeby pokazać dzieciom, że jest miejsce dla każdego absolutnie w naszej społeczności.
0: Ale też zauważenie rozmaitych kontekstów, kiedy ta literatura powstawała, bo na przykład dzisiaj czytanie W pustyni i w puszczy Daniela Sienkiewicza wymaga takiej właśnie analizy, że no to zostało napisane w kolonialnym świecie i to traktowanie osoby czarnoskóre wynikało z jakiegoś konkretnie kontekstu historycznego. To jest bardzo ważne, bo to nie chcemy dyskredytować tej literatury,
1: nie,
0: ale
1: tylko
0: pokazać kontekst bardzo świadomie.
1: Dokładnie, więc w tym projekcie to nie tylko było takie uważne przeglądanie się temu, co przekazujemy za pomocą literatury dzieciom i młodzieży, ale też wyrobienie takich narzędzi właśnie do takiej rozmowy. A czy wiecie, skąd to się bierze, że ktoś był jakąś taką osobą w danej literaturze? Więc po zakończeniu tego projektu, który jest finansowany z funduszy europejskich, będzie i taki zestaw narzędzi właśnie, jak rozmawiać z młodzieżą o tej literaturze, jak zachęcać w ogóle do takiego krytycznego myślenia, ale też będzie po prostu podręcznik wyjaśniający, wprowadzający, bo dla niektórych osób nie jest takie oczywiste ta intersekcjonalność. My już poruszamy się parę lat w tym temacie. Więc
0: intersekcjonalność, czyli?
1: Czyli podejście takie szerokie, popatrzenie, że nasza tożsamość składa się z wielu kawałków, one się przenikają i to, że ja jestem kobietą, to nie jest tylko jeden jakby wycinek mojej tożsamości, jest tego znacząco więcej i każda...
0: Mogę być polityczką, żoną, matką, córką, siostrą, sąsiadką, pisarką.
1: I
0: sama sobie układam tę dynamikę w jakiś sposób i buduję, prawda, siebie z tych bardzo różnych fragmentów, które są spójne, ale są różne i tworzą jedną całość.
1: I to jest taka mozaika, która jest nie do podrobienia, w sensie, że my możemy siedzieć przy stole i wyglądać tak samo, zachowywać się tak samo, być ubrane w te same ubranie, ale nasza tożsamość jest o wiele bardziej złożona i trzeba po prostu wziąć pod uwagę, że jesteśmy tak, każda z nas jest inną mozaiką albo witrażykiem, więc o tym rozmawiamy właśnie za pomocą tego projektu Zoom Out i liczymy, zresztą już teraz widzimy to, że to jest też regionalnie potrzebne, bo my stwierdziliśmy, że to, co wypracowałyśmy, te materiały pięknie ilustrowane w tym międzynarodowym projekcie, chcemy przełożyć na regionalny kontekst i powstała książeczka. I ta książeczka, wyprodukowałyśmy ileś tysięcy propozycji, rozeszły się gorące półeczki, być może będziemy starały się o jakieś środki na dodruk tego, bo nagle jakieś biblioteki szkolne, biblioteki miejskie się do nas odezwały, nauczyciele, nauczycielki, że oni by chcieli mieć tą pozycję, żeby móc właśnie później ze swoimi uczniami, uczennicami rozmawiać o tym, że Harry Potter jest taki i skądś to się bierze, a...
0: Jest to na stronie internetowej? Można to pobrać?
1: Tak. Zapraszam na naszą stronę laboratoriumzmiany.org, tam w zakładce nasze publikacje, albo do pobrania, nigdy nie pamiętam. Są wszystkie materiały, które publikujemy, tworzymy w ramach naszych projektów społecznych i to nie tylko będzie Zoom Out, ale wszystko inne, nasze raporty, których jest mnóstwo.
2: Tak, raporty z badań, publikacja poradniczka, tak, właśnie jak wspierać kobiety w samorządach. Wszystkie te publikacje są bezpłatne, więc można je swobodnie pobierać, one są na otwartych licencjach.
0: Tak. I też informacje o waszych projektach, do których można dołączyć, albo oczywiście, które będziecie w przyszłości realizować. Dokładnie. Bardzo dużo działań współtworzycie, to nie jest tak, że wy organizujecie dla kobiet, tylko kobiety je tworzą razem. I tak na przykład jest Forum Kobiet Opolszczyzny, które będzie w październiku tego roku, to już kolejne forum i to współorganizujecie z kobietami. One to w zasadzie robią.
1: Marta, ty jako pierwsza koordynatorka forum, jak byś to podsumowała, ten rok pierwszej współpracy z mieszkankami regionu?
2: No ja mam takie osobiste wspomnienia z tamtego roku, że to była wspaniała impreza. Naprawdę było to bardzo satysfakcjonujące organizowanie jej i zaproszenie i goszczenie tylu wspaniałych kobiet, czy to na scenie, czy w kuluarach, czy na konsultacjach, bo też miałyśmy taką formę. No wspaniałe to było. To było spotkanie wielu naprawdę różnorodnych kobiet, które mogły właśnie w bezpiecznej przestrzeni porozmawiać o różnych ważnych tematach.
1: Ja jako koordynatorka w tym roku czuję taką presję i że mam tak poprzeczkę wysoko zawieszoną, bo faktycznie to, co moim zdaniem nas wyróżnia na tle podobnych wydarzeń, to jest to współtworzenie. Że to nie jest wymysł Fundacji Laboratorium Zmiany, że teraz przyjedzie ktoś i będzie nam mówił, jak mamy żyć, tylko że to mieszkanki regionu mówią o rzeczach, które są dla nich ważne. Ten segment programu Głos Kobiet Opolszczyzn to jest esencja tego, kiedy mamy kilka krótkich prezentacji i każda z nich jest, że tak powiem, od sasa do lasa tematycznie. Każda z nich porusza inny temat. Już teraz mamy chyba z kilkanaście zgłoszeń. Wydarzenie jest 10 października, a my już teraz mamy 10 zgłoszeń.
0: Można się jeszcze zgłosić?
1: Jak najbardziej. Zbieramy właśnie teraz propozycje tematów.
0: Gdzie się zgłosić i jak? To znaczy, to są wystąpienia 15-20-minutowe?
1: Gorzej, 7. Trzeba. Gorzej, 7-minutowe, bo faktycznie trzeba taką esencję swojego tematu zaprezentować.
0: Tematu działania tego, co się chce poznać.
1: Co nam w duszy gra, tak.
0: To zapraszamy, jak nas teraz słyszą jakieś wspaniałe kobiety, to wszystkie kobiety są wspaniałe.
1: Tak.
0: Każdy ma coś do pokazania.
1: Oczywiście.
0: Ale może te, które mają odwagę, albo te, które się wahają i teraz czują, to albo niech przyjadą i posłuchają, ale najlepiej niech też coś powiedzą.
1: Dokładnie tak. Jest formularz otwarty, jest on opublikowany i w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku Fundacja Laboratorium Zmiany, też na Instagramie. Na stronie nie wiem, czy jest jeszcze zawieszone, ale jeśli nie jest, na pewno jest w mediach społecznościowych i tam jest wszędzie aktywny, podlinkowany, więc zachęcam do tego, bo zbieramy właśnie wasze propozycje, czy to są kwestie jakiegoś rozwiązania, problemu społecznego, filozofii, a być może jakieś narzędzia, o którym nie wiemy, a może powinniśmy wiedzieć. Ja pamiętam po ostatnim właśnie forum naszym w tamtym roku, że dużo było o pilatesie i o ruchu i tak sobie później pomyślałam przez parę miesięcy, że jednak zacząć się ruszać, może to ten pilates, a może nie, zobaczymy. Więc zasiało się we mnie jakieś ziarenko, które do dzisiaj jeszcze gdzieś tam kiełkuje sobie. Liczę, że w tym roku 10 października znowu będziemy mogły zaprezentować fenomenalne dziewczyny z naszego regionu, bo nie tylko to jest ten segment Głos Kobiet Opolszczyzny, ale też przecież mamy panel dyskusyjny do przeprowadzania, a mamy moim zdaniem fantastyczny temat przewodni, Moje Dobre Życie. To jest hasło, które nam w tym roku przewodzi, żebyśmy właśnie miały okazję porozmawiać o tym, jak my postrzegamy dobre życie, czym jest dobre życie, dla kogo jest dobre życie. Czy dobre życie to jest to, które widzimy na Instagramie i ono ma jakąś określoną estetykę albo, nie wiem, zbiór aktywności, które się składają na to dobre życie, czy to jest coś innego. I więc chcemy pogadać o dobrym życiu. No i liczę, że nie tylko właśnie ten Głos Kobiet Opolszczyzny, czyli prezentacje, nie tylko panel, ale też mamy warsztaty, że każda uczestniczka i współtwórczyni forum znajdzie dla siebie miejsce i przestrzeń i czas, żeby porozmawiać o dobrym życiu.
2: Tak. Ważnym też jeszcze dodam, że ważnym fragmentem Forum Kobiet Opolszczyzny są targi, bo podczas pierwszego forum przyświecała nam też taka idea, że my chcemy wspierać kobiece biznesy, chcemy wspierać nasze tutaj przedsiębiorczynie, które prowadzą swoje firmy w województwie opolskim, więc zapraszamy też panie, które które mają jakieś właśnie swoje biznesy, czy to jakieś rękodzielnicze, czy związane z usługami, żeby właśnie przyjechać na targi i pokazać się, że tak, to jest właśnie moja firma, to robię i takie usługi czy towary oferuję.
1: Formularz zgłoszeniowy na targi niebawem opublikujemy, na razie zbieramy zgłoszenia do wystąpień jako prelegentka.
0: Bardzo serdecznie w takim razie dziękujemy za te informacje i czekamy na Państwa. Tak myślę, że dobre życie trzeba sobie stworzyć i też chcemy o tym mówić. A dobry wieczór, Szanowni Państwo, przed nami. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Magdalena Kurowska, prezeska Fundacji Laboratorium Zmiany i wiceprezeska Marta Zdybek. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.

0: go to church, 'cause I find my angel that night.
1: Pora na twój głos. Zadzwoń do nas o każdej porze. 774-541-541.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: To ja będę za 1,5 godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, popularna kiedyś warszawska piosenka rodem z miejskiego folkloru, zachęcająca do odwiedzin Warszawy Lewobrzeżnej, zawiera frazę: weź bracie lagie i chodź na Pragię.
6: Rzeczywiście w niegdysiejszej gwarze miejskiej Warszawy taka wymowa była słyszana. Jednak z punktu widzenia normy językowej jest dzisiaj inaczej. Najprostsza rada na temat sposobu wymawiania połączeń liter k, g, k, g jest taka. Wymawiaj tak, jak jest napisane. Rada ta nie sprawdza się co prawda w odniesieniu do wielu polskich wyrazów, ale w przypadku tych wyrazów z omawianymi połączeniami, czyli k, g, k, g, tak. Zatem mówimy kefir, ale kiełbasa. Ketchup, ale kiedyś. Kelner, ale kierowca. Gest, ale giewont. Geriatryczny, ale giętki. Pod uwagę, ale węgiel i tak dalej. Można jednak zapytać, dlaczego zdarzają się błędy polegające na wymowie k zamiast kie, g zamiast g i odwrotnie, kie zamiast k i g w miejscu g. Otóż tego rodzaju błędy mają podłoże gwarowe. Tak jak w przykładzie podanym przez pana redaktora, chociaż tutaj chodziło o gwarę miejską. Dziś coraz mniej osób posługuje się na co dzień gwarą w czystej postaci. Oczywiście wyjątkami są takie obszary jak Śląsk, Podhale czy Kaszubszczyzna. Jednak ślady takich gwarowych realizacji słyszy się w wymowie bardzo wielu mieszkańców, chociażby Kociewia czy Kujaw. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy osoby te piszą poprawnie wyrazy zawierające te omawiane połączenia. Najczęściej też nie zdają sobie sprawy z tego, że mówią niepoprawnie. Dopiero gdy ktoś zwróci im uwagę na to, że nie mówi się kiełbasa, tylko kiełbasa, albo nie mówi się walizkie, tylko walizkę, uświadamiają sobie, że popełniają błąd czy błędy. I co dalej, można zapytać? Będą unikać błędów? To już zależy od ich postawy wobec języka ojczystego. Powiedzmy tak, jeśli zależy im na tym, aby być uważanym za kogoś, kto dobrze i poprawnie się nim posługuje, pewnie będą starali się unikać takich błędów. I innych zresztą też. Jeżeli natomiast ich stosunek do języka jest obojętny, to będą nadal mówić błędnie. Warto przy okazji wspomnieć, że to, jak mówimy w języku rodzimym, jest też elementem naszego wizerunku.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Szepty natury.
1: Minęła 22, przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szept Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjęła Monika Bębenek, mistrzyni florystyki z Opola, która przybyła do studia z przepięknym bukietem polnych kwiatów. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Co my tutaj mamy w ogóle, gdybyśmy mogli opisać słuchaczom Radio Opole, bo ja jestem pod wrażeniem tego absolutnie pięknego bukietu i to w ogóle jest ten bukiet symbolem tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli o kwiatach czerwcowych.
2: To są właśnie kwiaty czerwcowe, zebrane w taki klasyczny, staropolski sposób, czyli wszystkie, jakie są razem, bez specjalnie wyszukanej kompozycji i wtedy to tworzy bardzo wyszukaną kompozycję. Mamy tu ostróżeczki, dziką marchew, chabry, groszek pachnący, goździki szamotowe, troszkę limonium, zboża, kłosy zbóż.
1: Chabry widzę.
2: Chabry, tak. Maków nie dawałam, po tych skwarach to one tak słabo. A i jeszcze krwawniki.
1: A czy ma pani swoje ulubione kwiaty czerwcowe? Czy one są w tym bukiecie, w tej kompozycji?
2: Są wszystkie w tej bukiecie. I tu jeszcze jest czosnek. Taki fajny, polny trochę. Taki ozdobny, ale z tą nutą polną. Czyli to jest ten bardzo drobny, delikatny czosnek, który tańczy na wietrze. Ja tak naprawdę nie mam ulubionych kwiatów. Podchodzę do tego tak, że lubię te kwiaty, które urosną i które przetrwają i dostosowuję się do tego, co przyroda i klimat nam dają. Nie wybieram mocno kwiatów. Wszystko.
1: A mówi się, że w ogóle czerwiec to jest taki bardzo sprzyjający kwiatom miesiąc. Czy zgodzi się pani z tym sformułowaniem, czy jednak maj jest taki bardziej bogaty właśnie w te kolory, zapachy?
2: Nie, na naszym siedlisku bardziej czerwiec, choć ten rok daje popalić. Kwiatom też przypala na przykład. Przypala, przyspiesza.
1: Bo nie mamy takiej jednostajnej temperatury, która się nam, powiedzmy, o stopień, dwa podnosi, tylko mamy takie strzały temperaturowe, albo zjazd, albo skok.
2: Mamy strzały temperaturowe, mamy też dużą, momentami bardzo dużą różnicę temperatur między dniem a nocą. Mamy też i sucho, a potem mamy deszcz ulewny, więc bardzo duże takie kontrasty mocno pogodowe, no nie sprzyjają. Ale co bym chciała powiedzieć? Myślę, że to też jest czas na to, żeby jednak szukać gatunków rodzimych albo szukać gatunków odpornych. I ja tak robię. Mam chyba 4 czy 5 odmian szałwii na siedlisku i one się pięknie trzymają. Mam kilkanaście kolorów krwawników i one spokojnie wytrzymują. Sieję bardzo dużo groszku i to taki jest ten groszek, który jest hartowany od zimy. Ostróżeczka też się świetnie trzyma. Staram się nie uprawiać roślin, które wymagają jakiejś specyficznej temperatury, czy specyficznej gleby, czy odpowiednich tam nawodnienia, bo nigdy nie wiadomo, co będzie.
1: No właśnie, niektórzy straszą, że już za chwilę to tylko sukulenty będą u nas.
2: No i tu bym powiedziała, że będzie szałwia, będzie krwawnik i nie trzeba będzie sukulentów. My mamy rośliny, które wytrzymują suche stanowiska i tu też jest limonium, szałwia, dzika marchew. To są rośliny, które świetnie wytrzymują. Dużo ziół i trochę inaczej sadzone, z bardzo dużą ilością biokompostu.
1: Właśnie mówi się, że można wychować też trochę te rośliny, żeby była gotowa na takie trudne warunki atmosferyczne.
2: Można je hartować. Ja też korzystam z takich odżywek. To są odżywki z naszego regionu. Ożywki na bazie drożdży. I one są bio i wspaniale wspomagają rośliny. Są świetno przeciwgrzybowe, są też można tam znaleźć odżywki jako katalizator wzrostu, przyspieszacz, więc też je stosuję do tego.
1: Mm-hmm. A jeśli chodzi o podawanie samej wody?
2: Ja podaję. W momentach, kiedy uprawiam na kwiat cięty, to podaję wodę. Robię to jakoś tak, staram się sprytnie, ale też zbieram wodę, ale osłaniam, wysłaniam grządki, czyli siłkuję mocno.
1: A czym?
2: Ja siłkuję słomą i ściętymi wcześniej miskantami. Nie siłkuję niczym specjalnym. Jakby staram się na siedlisku używać rzeczy, które są z siedliska. fajnie się ściółkuje z rąbkami, ale nie mam tych zrębek za dużo. Jak gdzieś w okolicy ścinam jakieś wielkie drzewa i tną gałęzie i są to drzewa liściaste, to załatwiam sobie te zrębki, odkupuję, żeby nie było dużego transportu, ale z daleka nie sprowadzam.
1: A jakie błędy możemy popełniać w ogródku właśnie, kiedy panują takie upały, takie w zasadzie skoki temperaturowe, no i te kwiaty zaczynają nam padać?
2: Nie wiem.
1: Bo pani ściółkuje,
2: ja
1: pani nawozi.
2: A dobrze, już mówię. To tak bardziej całą uprawę powiedziałabym. Na przykład przekopywać ziemię możemy, szykując grządkę. I to jest niekorzystne bardzo, ani dla gleby, ani dla roślin. My ją mamy tylko zluźnić, spulchnić, następnie zostawiać gołą ziemię.
1: Zostawiać jednak gołą? Nie powinniśmy.
2: To jest właśnie błąd. Czyli przekopywanie, zostawianie gołej ziemi. Albo sadzimy bardzo gęsto, tak, że rośliny po roślinach, albo ściółkujemy. To wtedy naprawdę dużo więcej wody zostaje i roślina też jest trochę osłonięta od tego, i gleba też od tego bezpośredniego słońca. To, co ja robię, to może powiem, co ja robię jeszcze, bo tak, co powinniśmy, co nie powinniśmy, strasznie mądre głowy się wypowiadają. Ja pilnuję, żeby rosły drzewa, pilnuję to, co rośnie, to jest, to zostawiam. Nie wyrywam chwastów, dopóki nie ma potrzeby, czyli dopóki nie zagłuszają. Zostawiam je też. Ścinam trawę tylko tam, gdzie są ścieżki, a pozostałe zostawiam takie. Naprawdę jest na przykład bardzo duża różnica temperatury, kiedy wracam z Opola i łąka bardzo wychładza powietrze. Bo dowiedziałoby się, że nie ma cienia, nie ma drzew, a to, co robią łąki, to jest naprawdę bardzo duże schłodzenie, więc zostawiam wysokie trawy.
1: Czyli kosiarka nie ma za bardzo nad czym pracować.
2: Ma też, bo mamy dość dużo do zrobienia. Mój mąż by zaraz krzyczał, że mam co robić, bo to jest jego ulubione zajęcie, ale kusimy ścieżki tylko.
1: Mhm. Ale właśnie pani Moniko, pani tak pięknie o tym opowiada, że mam wrażenie, że pani właśnie potrafi zachować ten balans między tym, co kocha człowiek i jakby chciał, żeby to wszystko wyglądało, a tym, czego oczekuje natura.
2: No bo my jesteśmy gościem. Kiedy kupiłam działkę z siedliskową łąką, wiedziałam, że to nie będzie ogród pokazowy, ani to nie będzie ogród reprezentacyjny, tylko to będzie takie porozumienie między mną a tą łąką i tymi zwierzętami, łaniami, które niedaleko mieszkają, stadem bażantów i stadem turkuci podjadków, które słychać jak podgryzają. Nie mam żadnych warzyw korzeniowych, nie ma szans. Mam blisko rowy takie dość w niektórych okresach roku bardzo nawodnione, no to mam karczowniki i różne inne wodne zwierzątka, które podgryzają, co mogą i co lubią. Więc zgodziłam się na to i mam kreta wspaniałego, albo dużo kretów, które wtedy, kiedy najbardziej chcę mieć reprezentacyjny ogród, czyli w okolicach maja, początek czerwca, to one ryją na potęgę. Ale sobie tam mieszkają, więc jakoś się z nimi godzimy. I tak zostawiam. Czasem sama się zastanawiam, czy to jest fajny ogród, czy to jest za dziki ogród. Ale potem stwierdzam, nie, okej, dobra, już znowu nasiąknęłaś jakimś miastem. Jest okej, taki dziki ogród.
1: Mhm. A czy w tym dzikim ogrodzie jest miejsce na róże? Bo ponoć czerwiec to jest taki miesiąc, w którym róże rozkwitają i cieszą nasze oko tak szczególnie.
2: Jest i mam. Niektóre mi niestety zmarniały i muszę się za nie zabrać. Mam nawet odmianę Austina, takie sprowadzane, fajne, ale mam bardzo dużo takich pierwotnych odmian, czyli tych z drobniutkimi owocami, multiflorę, taką starą, podkładową, którą sadzę w miejscach, gdzie nic nie rośnie i tworzy przeogromne kępy kwitnącej róży. U mnie już nawet przekwitły te podstawowe róże, a róże kwiatowe, czy takie pnące z kwiatami, to dopiero się właśnie zaczynają. U mnie teraz jest zawsze trochę, może dlatego, że u mnie jest trochę zimniej i większy wiatr i wszystko jest lekko opóźnione, ale są róże, jest ich sporo i rosną, gdzie tylko mogę, tam je wsadzam.
1: A czy róża potrzebuje jakiegoś takiego specjalnego, wymuskanego wręcz miejsca?
2: Róża potrzebuje mieć jasno, ciepło. Potrzebuje podpory, jak potrzebuje. I róże trzeba w odpowiednich momentach przyciąć. Ja wszystkie swoje róże w związku z tymi pogodowymi sprawami zaszczepiłam mikoryzą, żeby sobie spokojnie radziły.
1: Czyli grzybami.
2: Tak, czyli grzybami, żeby sobie dobrze radziły w trudnych warunkach, kiedy raz jest za mokro, raz jest za sucho. I teraz tylko to robić, co ja lubię najbardziej, czyli przycinać kwiaty. Cały czas przycinać różom kwiaty. I róża jest wtedy piękna. Nawet jak nie mogę ułożyć bukietu, to ścinam główki i puszczam gdzieś na wodę, albo biorę płatki i sobie gdzieś tam sypię. Nawet jakbym miała sobie na trawniku rozsypać, to sobie rozsypuję dla radości rozsypywania.
1: Bo to róży nie szkodzi.
2: Nie, to róży pomaga. Róża, żeby dłużej kwitła, trzeba przycinać kwiaty.
1: To ile tych krzewów róż znajdziemy u pani właśnie na siedlisku?
2: Ja mam chyba 18 krzewów róż, takich ładnych, a ładnych, czyli z takimi fajniejszymi kwiatami, a ze 4 takie dzikusy i te dzikusy są już przeogromne, a te ładne tak pomalutku, pomalutku. Zamierzam dosadzić róże, ale to jeszcze chwilę, muszę się najpierw nauczyć, bo to jest dla mnie nowość. Ja w żadnym wcześniejszym ogrodzie nie miałam róż, więc to jest dla mnie nowość, jak z różami. Ale bardzo są piękne. One też karmią mi ptaki, w szczególności te dzikie, karmią mi ptaki owocami, a ja uwielbiam ptaki. Ja specjalnie dla ptaków nie mam kotów, żeby mieć dużo ptaków.
1: A pszczoły też przelatują? Zapylacze mają co zapylać w tym ogrodzie?
2: Zapylaczy mamy mnóstwo. Mamy nawet słynną zadrzewie, jak ona się nazywa.
1: Zadrzechnię fioletową.
2: Bardzo ładna, ale kolor ma tą piękną czarno-fioletową pszczółkę mamy i to nie jedną widziałam już.
1: I się zagnieździła gdzieś.
2: Gdzieś są. Obserwuję je na kwiatach, czyli mamy mnóstwo owadów. Niektóre nie są takie najfajniejsze. Ale równowaga musi być. No, też mieliśmy nadmiar ślimaków, ale sobie z tym poradziliśmy w piękny sposób. Mamy teraz kaczki i jest równowaga.
1: Czyli w tym ogrodzie, tym pięknym, w którym sobie kwitną róże, są kaczki.
2: Są kaczki, biegusy i one są sanitariuszkami, najlepszymi, jakimi można mieć. Jak mnie ktoś pyta, czy zjadają uprawę, nie, nie zjadają, ale bardzo regulują harmonię między ślimakami a resztą, bo ślimaki, w szczególności te pomrowiki, potrafiły nam zniszczyć wszystko.
1: A czy to jest taki rok właśnie, w trakcie którego zobaczymy dużo tych takich czarnych, oślizgłych, brzydkich,
2: ja już nie zobaczę, bo moje kaczki zrobiły robotę, ale tak to by były. U mnie by były zawsze, bo mamy mokro, mamy dużo łąk, więc byłyby.
1: Wracając jeszcze do tych krzewów, wspomniałyśmy o różach, a co jeszcze tak pięknie kwitnie w czerwcu?
2: Ja mam teraz jaśminowce kwitnące jeszcze piękne. Zaczyna mi kwitnąć coś, co nie wiem jak się nazywa, ale jest bardzo ładne. To jest właśnie, ja nie przywiązuję uwagi do nazw, odmian. Wyjmę sobie książkę, zaznaczę w katalogu i taki mam jeden fajny krzewik, co kwitnie, ale to bardzo ładnie powiedziałam. Nie wiem, co to jest.
1: Zdarza się i najlepszym, i nawet mistrzom. A ten jaśminowiec, jak on sobie radzi w czerwcu właśnie?
2: Świetnie sobie radzi. Tak pięknie kwitnie po prostu i pachnie. Przekwita czarny bez, ale to już tak na początku czerwca jeszcze był. Kocham go i mam czarny bez zielony i czarny bez czarny. Bardzo mi się podoba ta czarna odmiana. No i to chyba tyle, co kwitnie z krzewów teraz. Pęcherznica kwitnie, przepraszam. Pęcherznica jeszcze kwitnie, ja ją kocham. Nad życiem mam bordowej kilkanaście odmian, zielonej ze dwie odmiany i ta bordowa, mam trzy starsze krzaki, to już pięknie kwitła. Myślę, co jeszcze kwitło. Z krzewów. No to tyle z krzewów chyba.
1: Bo te azalie piękne to już tam wszystkie poprzekwitały.
2: To w maju kwitły azalie i rododendrony nie kwitły w tym roku w Czechach. Chyba, że to był przełom. Mamy teraz koniec czerwca, nie? To jakby może na przełomie, no miałam rododendrony, miałam azalie i to mam posadzone w takim lasku olchowym. żeby miały trochę cienia i bardzo dobrze tam radzę. Mam kwaśną glebę u siebie, więc za chwilę będą hortensje. Hortensji mam najwięcej w ogrodzie. Ze wszystkich krzewów najwięcej mam hortensji. Rosną u mnie jak trawa.
1: Mhm. I te hortensje też już raczej poprzekwitały?
2: Nie, jeszcze nie.
1: Jeszcze nie?
2: Jeszcze nie. One teraz właśnie zaczynają zawiązywać kwiaty. Tak naprawdę będę je miała pod koniec sierpnia. W sierpniu już może takie zatrzęsienie. Zaczną te wcześniejsze i mam różne odmiany. No nie mam tych odmian bukietowych, tych odmian ogrodowych nie mam. Mam te bukietowe, te, które u nas wytrzymują. Nie mam tych, które przemarzają, bo jeszcze nie mam żadnego takiego osłoniętego miejsca. Ja naprawdę muszę się mocno dostosowywać do pogody.
1: A czy osoby, które pragną, żeby właśnie w czerwcu mieć takie piękne, kolorowe ogrody, też właśnie powinny je osłaniać? Czy możemy na przykład podpowiedzieć, na które gatunki powinny się zdecydować, żeby to kwitnienie u nich trwało jak najdłużej?
2: Mhm. No to ja myślę, że warto iść w te właśnie różne szałwie kocimiętki, to są przepiękne kępy kwitnących kwiatów, że warto iść w tanacetum, czyli różne wrotycze, że fajnie różne te nasze jasne, to też jest wrotycz, a potem jeszcze jest to drugie? Dobra, zaraz sobie przypomnę. Dzikie marchwie to, co ja lubię, ale warto iść też w goździka, ten goździk szamotowy, czyli goździk brodaty, bardzo jest piękny.
1: I to nie jest kwiat PRL-owski?
2: Nie, on jest bardzo piękny w ogrodach i bardzo pięknie kwitnie. Ja kocham groszki, jak się je powysiewa wcześniej. Zaczęły się nam też już rudbekie. Mamy gilardę, więc te wszystkie babcina, ogrodowe rzeczy, no jak się dobrze posteruje, to być może jeszcze by była piwonia. Natomiast u nas bardzo wcześnie w tym roku przekwitło, no ale to też przez to, że w maju były takie straszne upały, bo normalnie w czerwcu jeszcze jest sporo piwoni.
1: Mhm.
2: No i saćmy róże. No one się w czerwcu zaczną, będą tak do połowy lipca, później będzie druga tura na koniec lata, jeszcze raz powtórka. No niektóre będą kwitły cały czas. Ja też namawiam do tego, żeby pamiętać o tym, że kwiaty trzeba ciąć, jak chcemy kwitnące, to trzeba cały czas ciąć. Więc ciąć, układać bukiety, cieszyć się nimi i ścinać i one za chwilę odbiją i znowu będą kwitły, więc sporo tego.
1: A czy pani właśnie czuje w swoim ogrodzie, w swoim siedlisku, że ten klimat się zmienia, że część z tych roślin po prostu, mówiąc kolokwialnie, wymięka?
2: Tak, tak. Są rośliny, które powinny na przykład teraz się świetnie trzymać i pięknie kwitnąć, a one albo nie zawiązują kwiatów, albo w ogóle bardzo są krótko, czyli otwierają się i kończą. No tak jak piwonie na przykład w tym roku. Najpierw było to bardzo długo, długo, zanim puściły. Potem u mnie było kilka krzaków, które zawiązały pąki i nie zdążyły nawet rozkwitnąć. I też mi się wydaje, że to jest przez pogodę. Więc w różnych miejscach różne rośliny. Tak nie wytrzymują tych zmian klimatycznych. Ale wtedy warto szukać takich, które w naszym klimacie się dobrze trzymają i które są bardziej odporne na suszę albo bardziej odporne na takie mocne zmiany. Ja w tym roku na przykład będę rozmawiałam z takim fajnym ogrodnikiem, bardzo sympatyczny człowiek, jeszcze niedaleko Częstochowy, ogrodnik z kilku pokoleń i ja potrzebuję porobić osłony na wiatr. Takie, żeby szybciej mi kwiaty zaczynały kwitnąć, dłużej były wyższe. No i żeby ten wiatr tak nie hulał po ogrodzie. No i polecił mi zrobić ogrodzenie z miskanta. Sobie pomyślałam, faktycznie ciekawie, miskant jest dość odporny, ale rozmawiałam z największym producentem chyba traw w Polsce, z panem Sowińskim i zaproponował mi, żebym przyjechała do nich jesienią na szkółkę i wybrała miskanta, którego nie trzeba będzie przycinać.
1: O!
2: Czyli on będzie się sam rozgałęział, rozszerzał, nie jest inwazyjny mocno, natomiast nie trzeba go przycinać. I z tego miskanta na pewno zrobię sobie żywopłot.
1: i on ochroni przed tym wiatrem?
2: Ochroni przed tym wiatrem, a też jak będzie suchy, to zimą przytrzyma trochę te chłodne, mocne takie podmuchy. No i jakby były takie podmuchy teraz, to też zawsze trochę przytrzyma. Mhm. Zresztą w angielskich ogrodach no, jest bardzo modne, że są takie żywopłoty podzielone, rabaty na takie sektory, każdy sektor jest otoczony żywopłotem, jakąś osłoną. No i myślę, że warto patrzeć, jak oni to robią.
1: Czyli odchodzimy, no, boję się to, ale powiem, od tych tui, które się w ogrodach pojawiały i które dawały cień.
2: Teraz... Ja mogę to 100 razy powiedzieć nawet, że odchodzimy od tui, że uwielbiam iglaste na przykład rośliny w ogrodach. A mam chyba, nie wiem, z 12 gatunków czy odmian, 12 odmian sosny. Uwielbiam, kocham pasjami. Mam przeróżne jodły, mam świerki. Sadzę je tak w sumie pomiędzy w ogrodzie. I rozumiem żywopłoty stój, bo sama, czy z iglaków, sama miałam w poprzednim ogrodzie żywopłot z cyprysa. To jest piękna, fajna, zielona ściana, ale tą ścianę rozluźniałam innymi krzywami, tylko zrobiłam ją tak jakby tłem i zaporą i na jej tle zrobiłam nierównomierną linię z krzewów i kwiatów kwitnących, żeby nie mieć takiej równej zielonej ściany cyprysowej. Natomiast jeśli to jest jedyna ozdoba, no to ja, przepraszam za kolokwializm, nie kumam. Dla mnie jest to niezrozumiałe. To ani nie jest roślina naturalna nigdzie, bo to są takie odmianowce, że nawet ogrodnicy czasem nie wiedzą, co to jest. Nie daje, oprócz schronienia dla ptaków, przyrodniczo nie widziałam, żeby dawało coś więcej.
1: A jednak był popyt, była duża chyba moda też na to, żeby
2: no tak,
1: te w projektach chyba się pojawiały po prostu architektonicznych.
2: No musieliśmy gonić jakby różne ogrody, teraz już coraz więcej z nas, znam mnóstwo miłośników roślin i wiem, jak bardzo podróżują po ogrodach, po całym świecie. Oglądają te ogrody, szukają, uczą, inspirują się i coraz bardziej do nas dociera, że jak będziemy mieć ogród bioróżnorodny, czyli jak w nim będzie wszystko, to on będzie lepszy dla nas i dla roślin i dla zwierzątek. A jak pozbędziemy się wszystkiego, co nam się kojarzyło z babcią, w związku z tym było niemodne, albo z jakąś ciotką, to pozbywamy się z tym całego dobrodziejstwa przyrodniczego. Bo to była taka mądrość, żeby w ogrodzie był i koperek, i kwiaty, i jakieś warzywa, i trawa, i jakiś iglak, i orzech, pod którym był cień. On by dawał liście, ojojoj, ile liści z orzecha. Ale to spadało w ciągu tygodnia czy dwóch i można było wtedy zadbać, żeby te liście nie spowodowały zniszczenia trawnika.
1: Zakwaszenia, prawda? A pani Moniko, bo no ja takie mam obserwacje, że coraz więcej dostrzegam też roślin takich egzotycznych. No palmy nam się jak w Hiszpanii pojawiają w tych naszych ogrodach.
2: Pojawiają się. Ku mojej radości mam taki uśmiech wtedy szeroki. No również się pojawiają.
1: Bo nie chcę mówić o roślinach inwazyjnych.
2: Nie, palmy się pojawiają, ale tak samo jak się pojawia śródziemnomorski styl w architekturze czasem. Uh-huh. I też się zastanawiamy, a gdzie ja jestem? A tu takie lwy stoją. A gdzie ja jestem? Ale jak ktoś lubi i sprowadza, wiele dawnych ogrodów jest tak budowanych i ja za to za każdym razem powtarzam sobie albo komuś, komu pomagam robić ogród. Robisz ogród dla siebie czy botaniczny? Dla mnie. No to zrezygnuj z botanicznego. Nie potrzebujesz mieć na 5-6 arach, nawet na 0,5 hektara, nie potrzebujesz mieć 1000 gatunków odmian z każdej strony świata. Od tego są wspaniałe ogrody botaniczne. A jak budujesz botaniczny, no to gratuluję, podziwiam, inwestycja przeogromna, ale proszę się zająć wtedy tym botanicznie. Mhm. Wiele ogrodów botanicznych powstało z tego, że ktoś kochał rośliny, sprowadzał. Ale konsultuj to z kimś, ucz się, dowiaduj, sadź rośliny z tego regionu albo dziel ogród na strefy, dbaj. To są przeogromne koszta. to są nie tylko koszta finansowe, ale też są to przeogromne koszta pracy i tego doglądania i na to trzeba bardzo długo czekać. Więc zawsze mówię, jak masz mały ogródek, to czemu chcesz botaniczny?
1: W sumie słuszne pytanie. A pani Moniko, który miesiąc lubi pani najbardziej w swoim ogrodzie?
2: Wszystkie. Jestem... W swoim ogrodzie lubię wszystkie miesiące. Ja nawet lubię styczeń. Ja sobie wtedy chodzę po śniegu i mam ciszę. O ile jest śnieg, ale w tym roku był, nie?
1: Więc... O ile nie odmrozi pani sobie stóp.
2: Teraz na jakiś czas sobie odmrożę, później znowu wybiegam. Ale byłam w tym roku po zamknięciu ogrodu jednego botanicznego, byłam tam na spotkaniu i wyszłam na chwilę na spacer. Wracam, taka zachwycona, no i co, się mnie pytają, i co, nie jest taki ładny, a ja mówię, jest przepiękny, jest piękniejszy niż był latem. No co ty mówisz, jesteś pierwsza. Ja mówię, są takie struktury w ogrodzie, jak opadną liście, to nagle widzimy formę drzew, widzimy strukturę gałęzi, konarów, krzewów, więc jak to się fajnie skomponuje, jak się myśli o tym sadzeniu, jak nie mamy tylko tui, tylko mamy rabaty, na których jest różnorodność i zostawimy, no to też jest ważne, i zostawimy, nie przytniemy równo nożem przy ziemi jesienią, tylko zostawimy te trawy, te krzewy, zostawimy z kwiatostanami, kwiaty nawet, to mamy tak piękny zimą czy późną jesienią ogród, że aż oczywiście fajnie się go ogląda, zza szyby najlepiej. Ja w ogóle kocham taki moment, kiedy ogród wchodzi nam do domu przez widok i że my mamy tak to zaprojektowane, żeby ogród był częścią domu. No i wtedy sobie zza szyby oglądamy, ptaszki podglądamy, karmik postawimy. Ja tak mam, mnie ogród uspokaja cały rok.
1: A czy są jakieś takie czerwcowe kwiaty albo krzewy związane z tradycjami, z symboliką albo z jakimiś dawnymi wierzeniami?
2: Z nocą świętojańską chyba najwięcej. No to przede wszystkim zioła. Przede wszystkim zioła. Te wszystkie ruty, pioruny, mięty i inne wrotycze. W niektórych rejonach nawet sosnę się dodawało do wianków. Paprocie, nie? Zawsze
1: tak.
2: Paprocie. Słynne kwiaty. One są teraz ładne, paprocie. Może mieć takie gatunki paproci, które naprawdę zaciekawiają i można je tak fajnie powsadzać. Zresztą, nie wiem, ja na przykład na moich łąkach, zanim się wprowadziłam i jak je podglądałam, to tam jeszcze były storczyki. A potem przyjechał ktoś, zrobił oprysk. Ja już nie umiałam tego zastopować i storczyki zginęły. Ale możemy też mieć storczyki na naszych terenach.
1: Ale to nie są te takie storczyki, jak znamy jazdyniczek,
2: nie,
1: prawda?
2: Nie, to są te takie kukułki, czy jak one się podobnie nazywają. Są takie trochę inne, ale możemy je spotkać.
1: Takie mniejsze.
2: Mniejsze i w takim kwiatostanem, trochę jak hiacynty, w taką budowę kwiatostanu. A najwięcej spotykam je w Beskidach na łąkach, jak sobie tam wędruję. Więc... te wszystkie bardziej ziołowe, jeżeli mamy w ogrodzie fragment takich łąkowych rzeczy, to tam będzie wszystko, co jest z ludowych wierzeń i co jest potrzebne do wianków, do bukietów, no ale tam też są i kwiaty lipy, i liście dębu, też w związku z tym widać wyraźnie, warto mieć drzewo. Nie ma nigdzie w tych symbolicznych rzeczach, żeby dać gałązki tui.
1: Pani Moniko, a jeszcze na koniec zapytam, bo jeśli ktoś nie ma ogrodu, a ma tylko balkon albo taras, to co by pani tam proponowała, żeby na tym tarasie było? Na przykład w wakacje, w czerwcu, na jakie kwiaty, na jakie rośliny postawić? Bo tam słonko też będzie ostro operować.
2: To ja zawsze mówię tak, a co chcesz od tego tarasu i tego ogrodu? Czy chcesz mieć reprezentacyjny? To sadzisz ekstra pelargonię zamówioną u ogrodnika, pięknie podlewasz, możesz do nich dodać jakiś dodatek i będzie reprezentacyjny. I bardzo lubię takie balkony, tarasy, jakby naprawdę, ale wiem, ile to jest pracy. I wiem, ile to... Czasem ktoś mówi, a posadzisz pelargonię, nic nie ma. Nie, tam trzeba pracy włożyć. Czy chcesz mieć taki, w którym chcesz siedzieć, czytać książkę i skubnąć sobie poziomki, maliny? Ja na przykład bardzo lubię takie pomieszania, jakby, żeby taki trochę mały ogród zrobić na tym tarasie. I miałam kiedyś taki epizod, mieszkałam w blokach na Koszalińskiej w Opolu. Króciutko bardzo. I miałam mały balkon. I tam była marchewka, pietruszka, koperek, poziomki i jakiś krzaczek. Balkon był bardzo mały. Natomiast kiedyś urządzałam balkon mojej córce, to pamiętam, że organizowaliśmy duże donice. Były róże, maliny, były zioła, były pomidorki koktajlowe. Były jakieś kwitnące rośliny, które jej się podobały, ale też były te wszystkie takie wiszące helichryzum, czyli kocanki, które wytrzymają skwary, upały, są różnokolorowe. Mamy przepiękne rośliny, które wytrzymują trudne warunki do pierwszych mrozów, czyli tak zwane pokrzywki, koleusy w różnych kolorach. Też się fajnie rozrastają. Można trawy sadzić, można wszystko to, co się lubi. Jak mamy większy balkon i taras, to namawiam na duże donice z jedno chociaż drzewo. I to może być jakaś brzuska, to może być jakiś karłowaty klon, to może coś być, co się... Brzoza, dla mnie najfajniejsza jest brzoza. Nie wiem, czy pani wie, czy państwo wiedzą, że brzoza wspaniale chłodzi. Ona ma przez te drobne liście bardzo chłodzi też powietrze. I brzozy, nie będę się teraz wypowiadać, ile jest odmian w Polsce, ale rosną od bagien po suche tereny, więc naprawdę są gatunkami bardzo przystosowanymi do trudności. Więc posadziłabym jakieś drzewo, posadziłabym coś, ale myślałabym o tym, że żeby pamiętać, kiedy sadzimy na tarasie, bo na balkonie to trzeba zastanowić nad ciężarem.
1: Mm-hmm.
2: I to trzeba przemyśleć wszystko, ale sadząc na tarasie, sadźmy w wielkich donicach. One wtedy mają łatwiej. No i jeszcze jak mamy, nie będziemy tego wnosić do środka, to osłaniajmy styropianem, czy jakąś inną osłoną, ociepleniem w środku donicy. No i tu też jest miejsce na te palmy. Mhm. Kiedy je kochamy, lubimy, kiedy nam przypominają nasze, nie wiem, podróże, no to tu jest miejsce. A jak ktoś lubi kontrasty, no to niech posadzi tą palmę koło brzozy, jak będzie wyglądać. Naprawdę może wyglądać fajnie. Bo to nie, jakby nie przyniesiemy klimatu Hiszpanii, czy
1: Włoch.
2: Nawet ja to lubię zatęsknić za takim klimatem, więc ja sobie zawsze robię z tego, co jest w danym momencie wkoło mnie. Ale wiem, że niektórzy potrzebują, żeby im przypominało dobre chwile, to proszę, jak najbardziej, ale tak odważnie. Odważnie, pomieszajmy to z jagodami, poziomkami, maliną, z polskiej brzozą.
1: Czyli najpierw zapytajmy siebie, czego pragniemy, czego oczekujemy, a potem zacznijmy projektować albo ten balkon, albo ten ogród i wtedy będziemy zadowoleni.
2: Tak.
1: Monika Bębenek, mistrzyni florystyki, była gościem programu Szepty Natury w Radio Opole. Bardzo pięknie dziękuję i za ten bukiet, i za tę bardzo interesującą rozmowę.
2: Dziękuję pięknie.
1: A za uwagę dziękuję, Iwona Tokarska. Spokojnej nocy i do usłyszenia.
0: Szepty Natury.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Na www.radio.opole.pl można obejrzeć poranną rozmowę Radio Opole, która właśnie teraz startuje. W studiu porannej rozmowy jest Joanna Matlak i jej gość.
2: A gościem Radia Opole jest dr Grzegorz Balawajder, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Panie doktorze, czy sprawa Szpitala Południowego, Warszawskiego Szpitala Południowego i może szerzej też temat dotyczący służby zdrowia będzie tematem na wybory parlamentarne?
3: Myślę, że tak, że to, co mamy teraz, atmosfera wokół tego szpitala będzie bardzo mocno podgrzewała nastroje i to nie tylko będzie kwestia tego szpitala, dlatego że być może w obliczu tych różnych nowych jeszcze informacji, niejaki pan doktor Jędrzejewski zaczyna zeznawać przed prokuraturą, wyjdzie na to, że mamy tam jeszcze w obrębie tego szpitala inne problemy. Być może w ślad za tym pójdą różnego rodzaju denuncjacje dotyczące innych jeszcze szpitali, ale ja myślę, że tutaj sprawa dotycząca służby zdrowia w kampanii wyborczej wystąpi dlatego, że złożą się na to różne problemy. To będzie taki, można powiedzieć, bardzo spektakularny przykład tego właśnie szpitala południowego, ale proszę zauważyć, mamy w skali kraju chociażby ograniczenie ilości izb porodowych, tak? Oczywiście wiemy, że z jednej strony demograficznie jest niedobrze, ale z drugiej strony dla kogoś, kto mieszka w danej miejscowości, gdzie była izba porodowa i nie ma tej izby porodowej, a ktoś gdzieś tam ma w perspektywie urodzenie dziecka, to będzie rzeczywiście rzecz bardzo niedobra. Do tego jeszcze dojdą te sytuacje, jak wiemy, z jednej strony mamy ogromne zarobki lekarzy, ja w to bym nie chciał specjalnie wchodzić, bo tu być może decyduje prawo popytu i podaży, być może jeśli będzie rzeczywiście większa podaż lekarzy, sytuacja się unormuje, natomiast chodzi o to, że pensje lekarzy stanowią w tej chwili największy koszt w ramach budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Można powiedzieć, że tutaj ta pozycja rośnie, a ponieważ wiadomo, mamy do czynienia z pewną ograniczonością zasobów, konsekwencje są takie, że różnego rodzaju zabiegi, diagnostyka finansowana z NFZ będzie ograniczana, będziemy mieli sytuację, że ktoś potrzebuje poważnego badania diagnostycznego, proszę bardzo, za 4 lata, nie wiem, czy ja dożyję za 4 lata, prawda? I to się wszystko będzie kumulowało, a opozycja, biorąc pod uwagę sposób działania, język, pewną taką odwagę w formułowaniu zarzutów, nie liczenie się z niczym, będzie mocno ten problem akcentować. A kwestia wyborów, no cóż, szanowni państwo, tak się składa, że o wyborach decydują ci, którzy na ten moment są niezdecydowani. Dlatego, że elektoraty twarde będą zawsze po stronie swoich, natomiast o tym, gdzie się
2: przechyli walka tych niezdecydowanych,
3: to oni właśnie mogą w tym momencie uznać, że to jest wina tej władzy i w związku z tym inny sposób głosowania.
2: A proszę powiedzieć, bo ze służbą zdrowia, z Ministerstwem Zdrowia jest tak, że no nikt nie chce tej taki brać, bo to jest temat trudny, trochę niewdzięczny i wszelkiego rodzaju reformy, no spotykają się z pewnymi trudnościami, z oburzeniem, ale może społeczeństwo stwierdzi, że kto tej reformy nie zrobi, ten przegra. Czy to już są takie nastroje? Doszliśmy do ściany?
3: Może być taka sytuacja, że w jakiejś części społeczeństwa będzie takie przekonanie, że na przykład, i tu może być punkt dla Konfederacji, że system jest niewydolny i nikt go nie uczyni wydolnym. W związku z tym pojawiają się argumenty, którymi bardzo mocno szafuje Konfederacja, że te pieniądze, które idą w ramach na przykład składki na NFZ, przekażmy ludziom. Mhm. Niech więcej zarabiają, a oni sobie sami w tym momencie ustalą, jak chcą się ubezpieczyć, z jakiego tutaj ubezpieczenia będą korzystali, biorąc pod uwagę leczenie, czyli będą bardziej optowali za takim systemem amerykańskim, który, jak wiemy, on no niestety jest bardzo niedobry. Świetnie to pokazał taki serial The Pitts, gdzie jak nie masz ubezpieczenia, to niestety masz problem. To jest świetny argument dla młodych ludzi, którzy nie widzą jeszcze wielu wyzwań, które czekają ich w życiu. W związku z tym wychodzą z założenia, jak będę więcej zarabiał, to ja sobie załatwię lekarza, prawda? starsza generacja będzie zupełnie na tego typu rozwiązania nieprzygotowana. Dlatego istotnie problem służby zdrowia będzie się zawsze wiązał z finansami, a finanse będą zawsze ograniczone, bo co zrobić, żeby one były, żeby ten system lepiej finansował? No, trzeba byłoby podnieść składkę zdrowotną. Podniesienie składki zdrowotnej oznacza mniejszą pensję netto, tak? Natomiast ja powiem tak, oczywiście można rozważać nawet kwestię podniesienia tej składki, ale tylko wtedy, jeżeli istotnie spowoduje to takie przekonanie społeczeństwa, że za tym idzie zdecydowana poprawa dostępu do usług. To jest troszeczkę tak jak na przykład w systemie podatkowym. Najbardziej restrykcyjne systemy podatkowe w Europie mamy w krajach skandynawskich. Tam są najwyższe podatki, tam jest wiele progów podatkowych, ale jeżeli są prowadzone badania, gdzie społeczeństwo najbardziej akceptuje system podatkowy, to właśnie w krajach skandynawskich, bo widzą efekty tego systemu. Mhm. Więc jeżeli u nas ludzie widzieliby efekty tego systemu, że podnosimy składkę, ale za to macie krótki czas oczekiwania do specjalistów, szybkie badania diagnostyczne i wszystko, co się z tym wiąże, to w tym momencie poparcie
2: tylko pytanie,
3: by było.
2: Czy ktoś teraz podejmie te rękawice?
3: To jest bardzo trudne, dlatego że tutaj niestety...
2: Bo też są pewne nawoływania w koalicji rządzącej chociażby. Przecież Nowa Lewica dosyć mocno stawia sprawę właśnie służby zdrowia. Tak jeszcze nawiązując do Szpitala Południowego, przecież Lewica w ratuszu postawiła żółtą kartkę, powiedzmy, Rafałowi Trzaskowskiemu. Więc też to gdzieś tam jest odprysk tego, nawoływania chociażby, panie premierze, zróbmy coś ze strony Anny Marii Żukowskiej, prawda? No jest pewne postawienie sprawy, może nie na ostrzu noża, prawda? Ale jest pewne oczekiwanie, żeby coś w końcu z tym tematem zrobić.
3: Tak, tylko że tu jest, no, to jest dosyć poważne wyzwanie, dlatego że tutaj są jakby dwie możliwości, aby fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia dysponował znaczącymi środkami. Pierwsze, podniesienie składki, tak jak powiedziałem, ale za tym musi być rzeczywiście, w ślad za tym musi iść efektywne wydatkowanie tych pieniędzy, albo też mocne ograniczenie na przykład wydatków na kwestie związane z wynagrodzeniami. W tym drugim aspekcie sprawa jest trudna, no bo nikt nie chce, że tak powiem, buntu lekarzy. Tym bardziej, że w wielu przypadkach lekarze mogą powiedzieć, mi się nie opłaca pracować dla NFZ-u, wolę pracę prywatnie, w sektorze prywatnym. W związku z tym, poza tym jest oczywiście określony lobbying, no bo jest, bo tutaj zawsze gdzieś jakaś grupa, pani minister zdrowia też jest lekarzem, więc nie wierzę, że ona też nie lobbuje na rzecz swojego środowiska. W związku z tym problem jest trudny, ale to nie oznacza, że on nie jest do rozwiązania.
2: A jak w pana ocenie on wpływa na koalicję rządzącą?
3: On, no cóż, to jest tak. Ci, którzy są głównymi, że tak powiem, udziałowcami tej koalicji, a więc Koalicja Obywatelska, na której spoczywa, oni mają ministra finansów, oni mają, że tak powiem, główny wpływ na sferę finansów publicznych. Dla nich istotne znaczenie ma to, aby zmniejszać dziurę budżetową, która jest i tak bardzo wysoka. Pozostali koalicjanci, oni są troszeczkę w takiej komfortowej sytuacji, bo oni mogą kreować różnego rodzaju koncepcje, skądinąd słuszne, natomiast w paru przypadkach mogą to być takie troszeczkę koncepcje życzeniowe, na zasadzie chcielibyśmy, żeby tak było, ale zmartwieniem rządu jest to, skąd znajdzie na to środki, tak? I tu my proponujemy, nawet krytykujemy, powiem więcej, nawet jest taka świadomość, że co nam może premier zrobić, przez nas nie wyrzuci, tak? No bo koalicja przestanie funkcjonować na bazie większości. A jednocześnie ten czas przedwyborczy, który jest, powoduje, że koalicjanci będą coraz bardziej grali na siebie. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę na ten element, że my będziemy proponować, że chcielibyśmy takie rozwiązania, a rząd, no cóż, rząd robi tak, jak robi. Natomiast też jest jedna bardzo niesprzyjająca okoliczność, mianowicie to, co obserwujemy w sferze stosunków międzynarodowych, czyli ten stan napięcia, tak? Gdzieś jest ta świadomość bliskości wojny i tego, że grozi nam być może poważniejszy konflikt, to to powoduje większe nakłady na zbrojenia, a więc ten budżet państwa musi, jeśli zakładamy, że będziemy wydawać 5% PKB na wojsko, a nie więcej niż 3% na przykład na służbę zdrowia, no to niestety to też ma swoje konsekwencje.
2: Nie będzie łatwo te interesy pogodzić. W stolicy nie regionu, tylko w stolicy naszego państwa w Warszawie pojawił się pomysł odwołania Rafała Trzaskowskiego w drodze referendum. To trochę pokłosie tej afery związanej ze Szpitalem Południowym. No właśnie, teraz do tych referendów chciałam przejść. Czy mamy do czynienia faktycznie z tym efektem Miszalskiego, gdzie udało się odwołać prezydenta Krakowa i stwierdzono w samorządach, skoro udało się w dużym mieście, to w naszych, może mniejszych, jeszcze bardziej jest możliwość, aby to zrobić?
3: Znaczy tak, jak wiemy, ustawa o samorządzie terytorialnym, ordynacja wyborcza w zakresie wyborów do samorządu zawsze przewiduje możliwość zorganizowania referendum w celu odwołania organów samorządu. Był taki czas, że rzadko się zdarzały tego typu sytuacje, natomiast rzeczywiście przypadek Krakowa, miasta, które wydawało się, że w dużej mierze jest, czy sprzyja Koalicji Obywatelskiej, i przypadek pana Miszalskiego spowodował, że w wielu przypadkach tam, gdzie obserwujemy właśnie taką większą aktywność społeczną w tym zakresie, o Opolszczyźnie na przykład, o Brzegu się mówi w tej chwili, moim rodzinnym zresztą mieście, to jakby spowodowało, że jest takie przeświadczenie, że to można zrobić. Istotnie można to zrobić, dlatego że kwestię samego referendum może z inicjatywą wystąpić grupa co najmniej 10% obywateli, którzy mieszkają w danej gminie, w danym mieście i mają czynne prawo wyborcze. Czyli sama inicjatywa 10% to nie jest dużo. Natomiast inną kwestią jest później uzyskanie nie tylko wyniku, w sensie ile za, ile przeciw, ale tutaj dosyć istotna jest frekwencja, która w przypadku, jeśli chodzi o odwołanie tych organów, które są jednoosobowe, które pochodzą z wyborów, czyli tak jak burmistrz, wójt, prezydent miasta, no tutaj musi być frekwencja na poziomie 60% tego, co poszło do wyborów. I tutaj to nie jest łatwe, aczkolwiek biorąc pod uwagę to, że w każdych wyborach jest ktoś za, ktoś przeciw, mocno zaktywizujemy tych, którzy byli przeciw, tak? Ktoś tam jeszcze dołoży się do tego i możemy ten efekt uzyskać. W przypadku pana Miszalskiego była w ogóle ciekawa sytuacja, ponieważ tak się składa, że ja mam sporo rodziny w Krakowie, mam też tutaj na Uniwersytecie Opolskim w gronie moich studentów, dyplomantów, krakowianina, więc powiem tak, byłem na bieżąco z sprawą pana Miszalskiego. I co jest ciekawego, w tym referendum przeciwko Miszalskiemu wypowiedzieli się również ci, którzy za nim głosowali. To nie było tylko działanie tych, którzy z góry... Oczywiście, jak pamiętamy, w tych wyborach samorządowych w drugiej turze Miszalski niewielką przewagą wygrał z swoim kontrkandydatem, z panem Łukaszem Gibałą. Tam były chyba 2 punkty procentowe, to było niewiele. Ale to już pokazuje, że miał swoich teoretycznie przeciwników. Natomiast dołożyli się do niego jeszcze ci, którzy za nim głosowali. Dlaczego? Dlatego, że tak jak rozmawiałem chociażby z tym wspomnianym przeze mnie studentem, po pierwsze, Miszalski przestał słuchać ludzi, co w samorządzie jest poważnym błędem, bo samorząd jest reprezentantem społeczności danej. I tutaj nie tylko chodziło o te nieszczęsne bilety autobusowe, czy komunikacji miejskiej, przepraszam, natomiast były inne problemy, mianowicie problem dotyczył przebiegu niektórych arterii komunikacyjnych, gdzie w grę wchodziły wyburzenia domów, gdzie ludzie, szczególnie w południowych częściach Krakowa, mocno protestowali, bo nagle nawet on, ten właśnie mój student, mówił, że w grę wchodziło wyburzanie czegoś, co było własnością jego rodziny.
2: I tutaj, to już bardzo bezpośrednio dotyka konkretnego obywatela.
3: Bardzo bezpośrednio dotyka. W związku z tym ludzie byli zawiedzeni, bo to nie jest tak, że oni mi, co mi w zamian dadzą, tak? Ja mam tu od pokoleń dom, ja mam tu ziemię. nie chcieli ludzi prezydent nie chciał ludzi słuchać w kwestiach dotyczących alternatywnych, ewentualnie tras przebiegu. Do tego dochodziły takie różne jeszcze, bo jak się już na tym tle pojawiają, no powiedziałbym, takie złe emocje, no to jeszcze dochodzą do tego różnego rodzaju takie spostrzeżenia, że no, dobrze współpracuje z deweloperami, prawda, a więc jest to jakiś taki szerszy interes. Więc tutaj istotnie ten akt takiego protestu no miał swoje urzeczywistnienie w tej frekwencji, która ostatecznie doprowadziła do tego, że Miszalski został odwołany, choć nie udało się na przykład odwołać Rady Miasta, tak? Tu już zabrakło. Ale sam fakt, że to referendum zorganizowano, bo zorganizować referendum jest naprawdę bardzo łatwo. Drugi wymiar, no to jest frekwencja, która tutaj, szczególnie w przypadku tych właśnie organów jednoosobowych, musi być dość wysoka.
2: Czyli to frekwencja z tym najtrudniejszym
3: jest to najtrudniejszym.
2: Etapem,
3: i teraz w tej frekwencji jest referendum. Taki, co zrobić, tak? Bo ci, którzy na przykład opowiadają się, tak jak było też w Krakowie, ci, którzy się opowiadali, że Miszalski powinien zostać, tak? Więc tu pojawiła się taka oto instrukcja, najlepiej nie iść na to referendum.
2: Najlepiej nie iść.
3: Tylko, że owszem, i w paru sytuacjach, Onysa tak miała właśnie, to wypaliło. Natomiast nigdy nie wiadomo, wiele zależy od tego, na ile społeczeństwo jest zdeterminowane, żeby tego, nazwijmy to, gospodarza miasta, gminy odwołać, tak? Na ile obserwują jakieś takie zjawiska niepokojące, bo tu w Krakowie rzeczywiście to, o czym mówiłem, te wyburzenia, te różnego rodzaju działania, które były ewidentnie na szkodę ludzi. Wyborcy Miszalskiego od niego się, tak jak powiedziałem, odwracali. Natomiast w tych innych miastach jest zawsze próba, bo te 10% nie jest trudno zdobyć. Natomiast czasami wykorzystuje się to, że tak jak na przykład w Brzegu, pani burmistrz realizuje różne inwestycje. Te miasto jest trochę rozkopane, tak? Trzeba czasami poczekać, żeby te inwestycje zostały zrealizowane.
2: Trzeba poczekać
3: natomiast
2: na efekty.
3: Żeby był efekt, to czasami trwa. Natomiast jeśli to na przykład powoduje jakieś problemy komunikacyjne, bo są objazdy, ludzie nie mogą do swoich posesji dotrzeć, no to jest generalnie, proszę za określenie, wkurzenie. I to się też wykorzystuje jako jeden z elementów, a spróbujmy.
2: A ja się tak zastanawiam, bo stosunkowo niedawno były przecież wybory samorządowe, niespełna 2 lata temu. Dlaczego ludzie chcą tak szybko władzę rozliczać? Bo można by poczekać przecież do wyborów i wtedy przychodzi ten dzień sądu.
3: Ja myślę, że w dużej mierze na to wpływa też...
2: Czy tu już wchodzi może dynamika związana z wyborami parlamentarnymi?
3: Niewątpliwie jesteśmy już w przededniu, ponieważ jesteśmy w przededniu wyborów parlamentarnych, to może też sprzyjać, to są już pewne takie, bo to jest też pewna forpoczta. O Kraków na przykład był takim sondażem, tak? Teraz zobaczymy, co wydarzy się w kontekście nowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Która opcja wygra, bo to też będą, Kraków jest taką, jest takim miastem, gdzie na przykład opozycja nie ma zbyt mocnego mimo wszystko poparcia, ale może coś się zmieni, tak? A więc jeżeli opozycja na przykład odbije Kraków, no to już będzie argument bardzo poważny do kolejnych wyborów. Natomiast ja myślę, że to jest też tak, na przykładzie Brzegu, gdzie mamy od 2 lat nową panią burmistrz, po długim okresie urzędowania wieloletniego burmistrza, który jest też w opozycji. Być może to też stanowi pewną szansę, a może odzyskamy władzę. Są okoliczności sprzyjające. Do tego jeszcze dochodzi to, że jest duży przekaz poprzez media społecznościowe. Ludzie dzisiaj patrzą nie na wiadomości, patrzą na media społecznościowe i tu jest nakręcanie pewnej atmosfery. Zawsze można poprzez media społecznościowe spowodować, że dotrą do ludzi informacje, które będą pokazywały obecnego włodarza w bardzo niekorzystnym świetle. Nieważne, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, prawda, ale to wyrobi u ludzi jakieś takie przekonanie, że jednak pomyliliśmy się. Albo, że no, ponieważ często te wybory były rozstrzygane w taki sposób, że kilkaset głosów nawet decydowało o tym, kto będzie tym burmistrzem, czy wójtem, czy nawet prezydentem, to spróbujmy jeszcze raz. Może akurat ci, którzy byli przeciwko, którzy nie głosowali za tym kandydatem, pójdą właśnie do referendum i zagłosują przeciwko, oni stworzą tą frekwencję, a może jeszcze inni się zniechęcą i też pójdą.
2: Mhm. Referenda to dobry straszak na samorządowców?
3: Znaczy ja uważam, że generalnie demokracja powinna, prawdziwa demokracja powinna być w dużej mierze oparta na instrumentach demokracji bezpośredniej i referendum jest jednym z takich narzędzi. No, przykład Szwajcarii, gdzie wykorzystuje się referendum praktycznie w każdej sprawie, nawet gdzieś jakaś gmina zrobiła referendum, czy przedszkole ma dłużej pracować, czy nie. Natomiast wszystko można wykorzystać też w taki sposób, gdzie to narzędzie może stać się troszeczkę taką formą patologii. Szczególnie dzieje się wtedy, jeżeli na przykład to referendum jest organizowane bardzo szybko, na swój sposób chaotycznie, bazuje w dużej mierze na emocjach, przekaz jest przede wszystkim poprzez media społecznościowe, a więc może być tendencyjny, może w tym względzie stanowić pewną formę manipulacji. Dlaczego o tym mówię? Będąc w Szwajcarii, miałem okazję porozmawiać ze Szwajcarami, mieszkającymi tam również Polakami, jak wygląda sytuacja referendalna. Ona wygląda tak, że jeżeli jest to referendum, to każdy obywatel tego obszaru, którego dotyczy referendum, dostaje pełne informacje. Do skrzynki pocztowej są przekazywane taki plik, można powiedzieć, materiałów dotyczących tego referendum. Czemu ono służy, kto je zorganizował, z inicjatywy czyjej, dlaczego, jakie są argumenty.
2: To przygotowuje ten komitet referendalny?
3: Tak, tak, to przygotowuje ten komitet, który organizuje referendum. Znaczy, to już przechodzi przez jakby instytucję państwową, która jest, czyli na przykład tutaj byśmy powiedzieli biuro wyborcze na przykład. Natomiast chodzi o to, żeby obywatel idąc na to referendum wiedział, czego ono dotyczy, jakie są argumenty zwolenników, przeciwników, co jest za, co jest...
2: Był po prostu dobrze poinformowany.
3: Tak, dobrze poinformowany, żeby nie było tej manipulacji takiej zewnętrznej, właśnie medialnej, która może być tendencyjna. Tu oczywiście, jak się tutaj dowiedziałem, to często jeżeli na przykład mieszkają, czy to jest budynek wielorodzinny, czy gdzieś domy są obok siebie, prawda, sąsiedzi rozmawiają na ten temat, o referendum, rozmawiają na temat tej problematyki, która będzie dotyczyła tego referendum. W związku z tym Szwajcarzy idą bardzo świadomi do tego. Natomiast tutaj rzeczywiście, jakby w nawiązaniu do tego pytania pani redaktor, mamy, organizatorzy referendum liczą też na emocje. I że te emocje troszeczkę przyciemną taki racjonalny, spokojny sposób widzenia. Przykładowo wkurza nas to, że burmistrz czy prezydent rozkopał miasto, denerwujemy się, już chcemy go odwołać, tylko nie patrzymy, że za dwa lata te prace się zakończą i będziemy może mieli dzięki temu fajniejsze życie w tym mieście, tak? No ale cóż, żyjemy w takich, a nie innych czasach.
2: Emocje rządzą wyborami.
3: Emocje rządzą, tak, to jest bardzo ważne. I to wiedzą na przykład ci, którzy dzisiaj są w opozycji. Dlatego sprawa szpitala na przykład będzie bardzo mocno, bo to będzie jeden z elementów generalnie służby zdrowia. A wiadomo, Polacy służbę zdrowia traktują poważnie.
2: To prawda. Doktor Grzegorz Balawajder był gościem Radio Opole. Pięknie dziękuję panie doktorze
3: za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Bardzo przyjemnie budzić się z Anią Karwan w Radiopole, tak na spokojnie, powolutku, na spokojnie jeszcze zaparzyć pierwszą kawę, albo drugą, albo trzecią już, bo niektórzy wstają bardzo wcześnie i są słuchaczami Radiopole. Agnieszka Wawer-Krajewska bardzo wcześnie wstaje, jest też słuchaczką Radiopole. A po ilu kawach już jesteś?
1: No po jednej, ale przede mną kolejna, bo dzisiaj jakoś tak sennie.
0: No, bo nam zmiana pogody się szykuje. Rzeczywiście synoptycy mówią, że już od dzisiaj powoli będziemy wchodzić w taki czas ochłodzenia. 5 stopni mniej niż wczoraj.
1: Cudownie.
0: Poniżej 30 schodzimy dzisiaj.
1: Wspaniale.
0: I już będzie można powoli zacząć myśleć o tym, że już niedługo będziemy marzli i się lato skończy. A na razie 6.
1: Za nami próby obciążeniowe nowego mostu w Głuchołazach. Od ich wyniku zależy, kiedy będzie oddany do użytku. Mamy też ważną informację dla pacjentów. Od dziś jedną receptę będzie można zrealizować w różnych aptekach. A w ekonomii tanie zakupy z Chin mogą być droższe.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze poranne wiadomości w Radio Opole prezentuje Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Na nowym moście w Głuchołazach.

0: Wczoraj przeprowadzono próby obciążeniowe, w ramach których m.in. na przeprawę wjechało 8 ciężarówek o masie 34 ton każda, mówi Rafał Pydych, dyrektor Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Są to takie maksymalne obciążenia, jakie mogą wystąpić na konstrukcji podczas jego eksploatacji. Jeżeli obiekt przejdzie te próby obciążeniowe pozytywnie, w tym momencie będzie można powiedzieć, że konstrukcja została zaprojektowana i wykonana w 100% prawidłowo, zgodnie z tym, co przewidują normy i wytyczne w tym zakresie, i można z tą dokumentacją z prób obciążeniowych wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie, co w dalszym etapie pozwoli na dopuszczenie ruchu na tym obiekcie.
0: A wyniki prób mają być znane w przyszłym tygodniu. Niewykluczone, że jeszcze w lipcu most zostanie udostępniony kierowcom, jednak będzie na nim funkcjonował ruch wahadłowy.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Jedną receptę będzie można zrealizować w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia od dziś wprowadza możliwość dzielenia recept. Wiceminister Katarzyna Kacperczyk podkreśla, że to wyjście naprzeciw oczekiwaniom pacjentów.
3: Czyli od tej pory pacjent będzie mógł tak naprawdę każdy lek, który ma na recepcie, wykupić w innej aptece. Czyli jeżeli mamy 4 leki, jeden w jednej aptece, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej. Oczywiście my nie zachęcamy, żeby biegać po aptekach, ale to jest rzeczywiście w sytuacjach, kiedy w danej aptece nie ma jednego leku, można spokojnie pójść do innej apteki i taki lek tam kupić.
0: Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że dostępna będzie specjalna mapa na portalu pacjent.gov.pl, ułatwiająca lokalizację placówek, które obsługują e-receptę dzieloną. Irlandia rozpoczyna dziś półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Stery przejmuje od Cypru, który zostawił parę kwestii do rozwiązania. Najważniejsze zadanie dla Irlandii to wynegocjowanie kompromisu w sprawie kolejnego pakietu sankcji na Rosję, rozszerzenie Unii, czyli dalsze negocjacje z Ukrainą i Mołdawią, a także unijny budżet na lata 2028-2034.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się tymczasowym aresztem wobec Zbigniewa Ziobry. Na posiedzeniu, które rozpocznie się o 9.30, skład 3 sędziów rozpozna zażalenie obrony byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Uprawomocnienie decyzji o tymczasowym areszcie pozwoli prokuraturze na rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. A propos może nie przyjazdu, a wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, Robert Lewandowski będzie grał w zespole Chicago Fire z numerem 9, a ten numer na koszulce miał we wszystkich poprzednich klubach. Klub z Wiecznego Miasta w poniedziałek potwierdził zakontraktowanie kapitana reprezentacji polskiej, a więcej Jan Pachlowski.
4: Dotychczas numerem 9 w drużynie Fire grał najlepszy strzelec zespołu, a zarazem lider strzelców Ligi MLS Hugo Kuipers. Zrzekł on się jednak dziewiątki i przekazał ją Polakowi. Robert jest jednym z najlepszych zawodników grających z dziewiątką w historii. Wyglądałoby to dziwnie, gdyby występował z innym numerem. Decyzja o przekazaniu mu go przyszła mi z łatwością i mam wielką nadzieję, że wspólnie wiele osiągniemy na boisku. Czytamy we wpisie Hugo Kuipersa, który ma na swoim koncie w obecnym sezonie 13 zdobytych bramek, jedną więcej niż Leo Messi, który występuje w Interze Miami.
0: Bardzo dziękuję za relację. I na koniec, faworyci mundialu nie zawiedli. Reprezentacja Francji pokonała Szwecję 3-0 w meczu 1/16 finału i pewnie awansowała do kolejnego etapu piłkarskich mistrzostw świata.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po godzinie 6.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Joanna Matlak, dzień dobry. Od dziś każda przesyłka z zakupami spoza Unii Europejskiej będzie podlegała obowiązkowej opłacie celnej. To koniec ze zwalnianiem z tych opłat przesyłek o wartości do 150 euro, mówi profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
6: W przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski, no to jest olbrzymie wyzwanie, więc na końcu zapłaci klient, no ale Polska słynie z kreatywności, więc już tutaj są pewne pomysły, jak na przykład to, że będą się ludzie mawiali i będą wspólnie zamawiali te towary po to, żeby cła było mniejsze.
5: Ekonomista wyjaśnia, że zgodnie z nowymi regulacjami najtańsze przesyłki będą podlegały ryczałtowemu cłu w wysokości 3 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu. Chińskie platformy, aby ominąć nową opłatę, przenoszą towary do magazynów w Europie, skąd mogą wysyłać je do klientów bez dodatkowych opłat. Cła mają służyć ochronie europejskiego rynku. W ocenie eksperta podwyżki za drobne zakupy mogą być w niewielkim stopniu odczuwalne przez kupujących. ogłoszono przetarg na wykonanie ostatniego odcinka największej inwestycji kolejowej w kraju. Chodzi o realizowany w Małopolsce projekt Podłęże Piekiełko, dzięki któremu podróż pociągiem z Krakowa do Nowego Sącza skróci się do godziny, a z Krakowa do Zakopanego do 90 minut. Prace mają zakończyć się najpóźniej w 2032 roku. W czerwcu inflacja obniżyła się do 2,5%, tak wynika z szybkiego szacunku GUS. W maju inflacja wyniosła 3,1%. Główny ekonomista PZU Dawid Pachucki powiedział, że dane drugi miesiąc z rzędu są lepsze od oczekiwań. Informacje o czerwcowej inflacji Główny Urząd Statystyczny poda w połowie lipca.
2: Pogoda.
7: Jest szansa na to, że w końcu się ochłodzi, tak? Przynajmniej mają taką nadzieję niektórzy z nas, ci, którzy nie specjalnie przepadają za ostatnimi upałami. 20 stopni teraz mamy o poranku, bardzo przyjemny, rześki dzień na Opolszczyźnie. Trochę pochmurny, ale z tych chmur, które mamy teraz na niebie, to raczej niewiele nam popada, jeżeli już to tylko przelotnie. Natomiast na godzinę 16 mniej więcej prognozowane są burze, intensywne burze, intensywny deszcz na Opolszczyźnie, zwłaszcza w stolicy województwa opolskiego. To po godzinie 16. Dzisiaj maksymalnie do 27 stopni. No i od dzisiaj stopniowo spadek temperatury.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Będzie można w końcu świeżym powietrzem poddychać. Mamy 7 minut po godzinie 6. Magda Szybińska i Darek Kuzera. Cześć, witajcie. Baby.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Już 14 minut po godzinie 6 wietrzymy mieszkania, póki jeszcze się da, póki jeszcze to powietrze jest rześkie. A zaczynamy poranny program od wiadomości z Mundialu. Meksyk wygrał z Ekwadorem, Francja zrobiła potop Szwecji, Norwegia pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej, a dzisiaj jeszcze mecze Anglia-Kongo i Belgia-Senegal. Z kolei Iga Świątek weszła do drugiej rundy Wimbledonu.
2: Wiem, jak grać. Pytanie, jak to w praktyce wyjdzie, więc no to nie jest tak, że to jest jakaś fizyka kwantowa, no tylko wciąż trzeba wyjść i to zrobić i nie wahać się i być pewnym swoich uderzeń, więc na pewno to jest też coś, co w trakcie turnieju no łatwiej będzie pracować po kilku meczach.
1: Teoretycznie jesteśmy znakomicie przygotowani, teraz trzeba tę teorię jeszcze włożyć w praktykę, ale Iga doskonale to potrafi, przecież to ona broni swojego tytułu zwycięskiego na Wimbledonie. Kamil Majchrzak też ze zwycięstwem na trawiastych kortach, zresztą sam mówi, że bardzo te trawiaste korty lubi. 1 lipca dzisiaj mamy, to jest pierwszy dzień nowego miesiąca, Kanada obchodzi swoje święto. Dzisiaj też mamy Dzień Sejmu Polskiego, Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Światowy Dzień Architektury, Międzynarodowy Dzień Reggae i co jeszcze? No tak, jeszcze psy się domagają, żeby o nich wspomnieć. Dzisiaj mamy w Polsce Światowy, a także i Polski Dzień Psa. Właściciele czworonogów wolnego nie mają. Trzeba na poranny spacer wyjść. O tej porze jeszcze całkiem przyjemnie. Kwadrans po godzinie 6. Przyjemnie i dla psa, i dla właściciela.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Na dobry początek dnia, zupełna nowość w Radiopole. Pierwszy raz grany w Polsce kawałek pod tytułem bardzo ładnym Granatowe Porsche, a w nim pojedzie m.in. Jan Marczewski. No to wrzucamy wyższy bieg, rozpędzamy tę maszynę.
3: Wracam nad ranem o 4:00 i nie chcę już kłamać, że położę sam się. Za głupi jestem na...

0: Taka to była poranna modlitwa w Radio Opole. Babie Lato, taki projekt właśnie w Radio Opole. Gramy dla Was 20 minut po godzinie 6. Pierwsza lipca dzisiaj mamy, to jest dzień, kiedy imieniny ma Bogusław, Gaweł, Halina, Julian, Karolina, Marian, Otto i Szymon. A 520 lat temu to się urodził Ludwik II Jagiellończyk, który był synem Władysława II Jagiellończyka, królem Czech i Węgier, adoptowany przez cesarza Maksymiliana I Habsburga i ożeniony z jego wnuczką Marią Habsburżanką. No łatwego życia ci królowie to nie mieli. W 1791 roku Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Marokiem. No i być może właśnie wtedy nauczyliśmy się targować, bo stolicą Maroko jest Rabat. 145 lat temu wykonano pierwsze międzynarodowe połączenie telefoniczne. Połączenie odbywało się między miastami St. Stephen w Nowym Brunszwiku w Kanadzie, a Calais w stanie Maine w Stanach Zjednoczonych. W 1953 roku założono zespół pieśni i tańca Śląsk. Jego założycielami byli Stanisław Hadyna oraz Elwira Kamińska. Siedziba zespołu jest w zamku w Koszęcinie koło Lublińca. W 2007 roku Śląsk otrzymał status Narodowej Instytucji Kultury. No i jeszcze jedna ciekawostka z kalendarza historycznego. W 1979 roku japoński koncern Sony wprowadził na rynek Walkmana. Urządzenie miało całkowicie wyeliminowało z rynku wcześniejsze modele przenośnych magnetofonów kasetowych. Gdyby tak teraz współczesnej młodzieży spróbować wytłumaczyć, co to takiego było, to był taki pradziadek Spotify'a, tylko zamiast kliknąć Next, trzeba było przewinąć kasetę przez tak mniej więcej pół minuty. I jeszcze taka ciekawostka, że Walkman był znakiem towarowym Sony, ale z czasem wiele osób zaczęło mówić Walkman na każdy przenośny odtwarzacz kaset, nawet jeżeli był wyprodukowany przez zupełnie inną firmę.
1: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas. Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
7: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.

0: Trochę leniwy ten poranek mamy na Opolszczyźnie, ale to wina albo raczej sprawka pogody, która nam się powoli zmienia. Już będziemy mieć od dzisiaj delikatne spadki temperatury. Byliśmy muzycznie w objęciach Artura Rojka, a teraz w objęcia Agnieszki Wawer-Krajewskiej przechodzimy.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Koniec programu osłonowego, ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast od dziś wraca 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
2: Unia Europejska uderza w platformy internetowe z Chin, by ograniczyć tani import. Dziś wygasają zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki zostaną nałożone cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Polacy kupujący na takich platformach jak Shine, Temu czy AliExpress muszą więc liczyć się z dodatkowymi kosztami.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Sala gimnastyczna zespołu szkół w Kietrzu idzie do remontu. Na pierwszy etap modernizacji samorząd pozyskał 200 tysięcy złotych dofinansowania z programu sportowo-kulturalnie-lokalnie organizowanego przez Fundację Lotto. A w wiadomościach za pół godziny 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych, znalazło się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany wchodzą w życie od dziś. A ponadto zakończyła się rozbudowa szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 21 stopni na opolskich termometrach. Dzisiaj do 27 stopni. Po raz pierwszy od kilku dni spada temperatura poniżej 30, ale będzie też dosyć duszno, bo zapowiada się nam deszcz. Deszcze prognozują synoptycy na mniej więcej godzinę 16. Wtedy nawet mogą być burze. Wyładowania atmosferyczne przez region mogą przejść. Oby były łagodne, bo kilka dni temu to nawet grad padał na Opolszczyźnie. Dzisiaj do 27, jutro do 26, od piątku 23 i tylko w dół.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A od niedzieli to nas nawet kilka dni deszczu czeka, ale ten deszcz także jest potrzebny. Słuchajcie o poranku Radio Opole, 28 minut do 7.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Do 7.20 minut pozostało. My w tym czasie zaglądamy na Facebooka Radio Opol, tak żebyście wy nie musieli sobie jeszcze tym o poranku głowy zawracać. Sprawdzamy za was, co takiego interesuje słuchacze Radio Opol. Bardzo dużo tak zwanych lajków i dużo komentarzy pod postem o tym, że blisko 180 ochotników rozpoczęło służbę w 17. Opolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, czyli w tak zwanych terytorialsach. Przed nimi 16 dni szkolenia podstawowego, więc czas próby charakteru, wytrzymałości i gotowości do działania. To jest pierwszy etap wojskowej drogi, w której decyzja o służbie zmienia się w codzienną odpowiedzialność za mundur, za danie i za drugiego człowieka. Piękne zdjęcia zresztą opublikowaliśmy, a wy piszecie tak. 16 dni? Robert, cóż oni się nauczą w 2 tygodnie? Mimo wszystko życzę im powodzenia. Robert też napisał nam, w jakiej jednostce sam chyba służył, więc pozdrawiamy bardzo serdecznie. Piotr z nim wchodzi w dyskusję. Tak, no i czego się uczyli przez 2 lata? Robić rejony, strugać kartofle, pasować buty i siedzieć na wartach? No, różnie służba wyglądała w różnych czasach, w dawnych czasach. Teraz to pewnie zupełnie inaczej to wygląda. Co te dziewczyny robią w tych mundurach? Pyta Krzysztof. No jak co? Są gotowe do tego, żeby zacząć szkolenie wojskowe. Strzelać to ja bym mógł, ale biegać? No chyba, że w asyście karetki albo śmigłowce LPR-u. Tak dodaje John Bravo. No brawo, brawo, brawo zachęci, no i też powodzenia, jeżeli chodzi o to szkolenie w służbie. Inny temat, który też bardzo porusza słuchaczy Radia Opole, to próby obciążeniowe nowego mostu na drodze krajowej 40 w Głuchołazach. O tym wczoraj wam mówiliśmy. Wkrótce może on zostać otwarty dla kierowców. Posłuchajcie, jak wyglądały te próby obciążeniowe.
2: W pierwszym etapie wprowadzamy 2 samochody, każdy po 34 tony. W kolejnym etapie kolejne 2 samochody, w następnym etapie kolejne 2 samochody, aż do osiągnięcia pełnego obciążenia, czyli 8 samochodów, każdy po 34 tony.
3: Po tej próbie statycznej wykonamy przejazdy z różnymi prędkościami przez most i będziemy badać również przemieszczenia oraz drgania przęsła. I to porównamy do wartości teoretycznych, które mamy w modelu. I będziemy na tej podstawie oceniać, czy most pracuje prawidłowo i czy może zostać dopuszczony do użytku.
1: Wczoraj nasza reporterka była na miejscu, oglądała to i z lądu, i z powietrza także. Piękne zdjęcia z drona mamy dla was na Facebooku Radio Opole. Jeżeli macie ochotę, jeżeli macie czas, no to zachęcamy do tego, żeby wejść na Facebooka Radio Opole i to zobaczyć. A więcej informacji drogowych na bieżąco w Radio Opole. Za 18.07.

0: co płonie. Zrobię z tego Fight Club.
1: Męski granie orkiestra. Tańcz. No, o tej porze to jeszcze, kiedy wszyscy śpią, to można sobie śmiało potańczyć salsę i inne kankany. Agnieszka Wawer-Krajewska razem ze mną tańczyć się nie będzie.
2: A dlaczego
1: ale
2: nie?
1: Dzień Święty
2: dlaczego
1: będzie
2: nie?
1: Święcić. Z psem, na spacerze.
2: Bo z dwoma.
1: No właśnie, więc podwójne święto. Dzień psa dzisiaj mamy. Wszystkiego najlepszego.
2: W imieniu moich piesków bardzo dziękuję.
1: Dzisiaj każdy właściciel czworonoga, no to powinien jakimś smaczkiem poczęstować swojego pupila. Takim dodatkowym, no i dodatkowym spacerem też można uraczyć.
2: Wiesz co, ja zastanawiam się, dlaczego to tak jest, że te smaczki, które najbardziej brzydko pachną, najbardziej psom smakują, wiesz?
1: No tak, tak.
2: I później cały samochód. No właśnie.
1: Ale z drugiej strony, jak popatrzeć na skład czasami takich tych dobrych karm dla psów, no to powiem,
2: znakomity,
1: że...
2: Znakomity, naprawdę.
1: Że całkiem nieźle to wygląda.
2: Ja mam wrażenie, że czasami w tych puszkach jest więcej mięsa w mięsie niż w tych takich puszkach dla ludzi.
1: Co tam w wiadomościach, Aga, powiedz?
2: Sporo informacji, myślę, że bardzo ciekawych dla naszych słuchaczy. Będziemy mówić m.in. o planach na wspólny bilet do Ogrodu Zoologicznego i Europarku, ale także o promocjach biletowych do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Cóż jeszcze? W miejscowości Kały uroczyste wbicie łopaty przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej w gminie Murów. Fajna historia.
1: Łopaty w Kałach.
2: No tak, na to wygląda. Później, cóż jeszcze będziemy mówić? Będzie mowa o zakazie sprzedaży alkoholu między 22 a 6 na terenie Nysy. Na razie chodzi o konferencję i pomysł, ale w związku z tym myślę, że też warto tym się zainteresować. O, to jest informacja ważna dla wielu osób. Od 1 lipca właśnie, czyli od dzisiaj, rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy, który ma pomóc rodzinom o najniższych dochodach w pokryciu rosnących kosztów ogrzewania. Można dostać nawet 3,5 tysiąca złotych rocznie. Cóż jeszcze? Przedszkole w Leśnicy będzie remontowane. Będziemy mówić też o problemie suszy glebowej jako większym problemie niż ryzyko pożarowe. Więc tych tematów naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo.
1: No i te tematy wszystkie będziemy Wam prezentować w wiadomościach Radio Opola, które o poranku mamy co pół godziny. Te najnowsze za 9 minut, czyli punktualnie o 7. Dzięki, Agnieszka.
2: Proszę bardzo.

0: wieczorem, bo czas się powoli, zbliżamy się do godziny 7. O tej porze jak zwykle przenosimy się do redakcji informacji Radio Opole, przynajmniej wszystko to, co warto wiedzieć z samego rana.
1: W Kędzierzynie Koźlu będzie dzienny oddział chemioterapii, za moment o rozbudowie szpitala, a ponadto dziś wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Mamy też informacje dla kierowców jeżdżących do Holandii.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Ja te wiadomości przygotowała i prezentuje Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Zakończyła się rozbudowa szpitala w Kędzierzynie Koźlu. W nadbudowanych piętrach będą funkcjonować oddział geriatrii, ginekologii onkologicznej oraz urologii i urologii onkologicznej. W budynku wolnostojącym powstanie dzienny oddział chemioterapii, a to dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy, mówi Jarosław Kończyło, dyrektor SPZOS w Kędzierzynie Koźlu.
3: Zmienią się warunki diametralnie pacjentów, w szczególności to dotyczy pacjentów geriatrycznych, ale również pacjentów z oddziałów urologicznego, ginekologicznego, no i zupełnie nowa jakość, to jest jakość oddziału dziennej chemioterapii. Takich świadczeń dotychczas w szpitalu nie było. 2/3 pacjentów wyjeżdżało poszukiwać takie świadczenia do województwa śląskiego. Dzisiaj mamy oddział dziennej chemioterapii w naszej lokalizacji.
1: Rozbudowa szpitala ma ogromne znaczenie nie tylko dla miasta i powiatu, ale dla całego województwa, podkreśla

0: wicewojewoda Piotr Pośpiech.
1: Szpital jest wieloprofilowy, jest znacząco oddalony od Opola, więc z natury rzeczy stanowi taki istotny filar stacjonarnej opieki medycznej. Co udało się gospodarzom powiatu i tego szpitala wykonać? To jest rozbudowa szpitala, wyposażenie o moim zdaniem jako laika bajeczny sprzęt, przede wszystkim stworzenie nowych możliwości leczenia onkologicznego.
0: A do lecznicy trafił właśnie nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych, znalazło się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany wchodzą w życie od dziś. Będą nowe preparaty, m.in. w raku płuc, raku endometrium, gruczołu krokowego, w szpiczaku mnogim oraz raku jelita grubego, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Po raz pierwszy osoby cierpiące na raka jelita grubego z zaburzeniami naprawy DNA będą mogli otrzymać zaawansowane leczenie immunologiczne już na początku terapii, a nie dopiero po niepowodzeniu kolejnych opcji terapeutycznych.
0: Będą również nowe terapie w łuszczycy, chorobie Parkinsona, chorobie leśniawskiego Crohna, w niewydolności serca, nadciśnieniu oraz depresji, dodaje wiceminister.
3: Bardzo się cieszymy, że bupropion możemy objąć w końcu refundacją i też zaoferować pacjentom, którzy absolutnie cierpią na zaburzenia psychiczne, na depresję.
0: Następna aktualizacja listy leków refundowanych w październiku.
2: To są wiadomości Radio Opole.
0: A teraz o tym, że w Holandii od dzisiaj zaczynają obowiązywać winiety dla ciężarówek.
4: Opłata obejmuje autostrady i część dróg prowincjonalnych. Będzie pobierana od ciężarówek o masie powyżej 3,5 tony. Ich wysokość będzie obliczana przez zainstalowane w kabinie urządzenie do poboru opłat i uzależniona od emisji pojazdu. Elektryczna ciężarówka za każdy przejechany kilometr może zapłacić nawet pięciokrotnie mniej niż tir na benzynę. Ze względu na wysokie ceny paliwa opłaty będą do końca tego roku o ponad 22% niższe od zapowiadanych.
0: Mówiła Katarzyna van Rooyen. Bardzo dziękuję za relację. A dzisiaj wtorek to pierwszy dzień lipca.
2: To przyniesie dzień.
0: O 10:00 w Nysie konferencja prasowa przed Urzędem Gminy będzie dotyczyła zakończenia zbiórki podpisów pod inicjatywą dotyczącą zakazu sprzedaży alkoholu na terenie miasta. To między godziną 22:00 a 6:00 rano. Także o 10:00 w pawilonie Wielkich Kotów w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym konferencja prasowa, na której będzie mowa m.in. o wspólnym bilecie do ogrodu oraz do Jura Parku w Krasiejowie. Będzie też o letniej promocji biletowej. O 13:00 rusza akcja wakacyjne układanie największych puzli w mieście, na którą zaprasza Wojewódzka Biblioteka Publiczna do ułożenia 42 tysiące klocków. O 17:00 w Karpkowickim Domu Kultury spotkanie dla mieszkańców Karpkowic, ale także wszystkich osób zainteresowanych, a dotyczyć będzie realizacji rozbudowy drogi krajowej 45 w Karpkowicach.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: 21 stopni, bardzo przyjemna temperatura teraz o poranku na Opolszczyźnie. Szansa na opady jest dosyć spora. Teraz synoptycy mówią, że być może około godziny 8 trochę popada w stolicy województwa opolskiego. Później po godzinie 17 większe opady są spodziewane. Dzisiaj do 27 stopni, przyjemny dzień, bo już nie aż taki gorący, już te 30 za nami. Jutro 26, a od piątku 23, 21, 20 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: A chyba jeszcze ważniejsze jest to, że noce już nie będą aż takie tropikalne i będzie można na spokojnie otworzyć okno, wyspać się jak człowiek. 13 stopni nawet w piątek i w sobotę w nocy mamy mieć, także będzie czym oddychać. 5 po 7. Witamy po raz kolejny. Magda Szybińska i Darek Kuzera.

0: Dobry z Radiem Opol.
1: Ale się zachmurzyło. Wygląda na to, że zaraz w stolicy województwa opolskiego zacznie padać, a może gdzieś już w regionie pada. Dajcie nam koniecznie znać pod 774-541-541. Mamy 11 minut po godzinie 7. To, że palenie jest szkodliwe, to wiedzą chyba wszyscy. No, ale nie każdemu za ten nałóg grozi nawet 20 lat więzienia. Posłuchajcie tej historii. No, może nie tylko za to, ale faktycznie ten nałóg to mógł być punkt zapalny pewnej sytuacji. Dwaj mężczyźni mieli napaść na 36-latka w rejonie parku w Buchołazach. Ukradli mu papierosy i zapalniczkę warte łącznie 30 zł. Nie skończyło się jednak na prośbach, bo były też groźby maczetą, a o szczegółach nam opowie Janina Kędzierska z Policji w Nysie.
2: Jak ustalili śledczy, w samym środku nocy na jednej z ulic w rejonie parku w Buchołazach dwóch mężczyzn w zasłoniętych twarzach i trzymających maczety podeszli do pokrzywdzonego. Napastnicy, grożąc ich użyciem, zażądali od mężczyzny wydania gotówki, jaką miał przy sobie. Gdy okazało się, że mężczyzna nie posiada przy sobie żadnych wartościowych rzeczy, agresorzy zabrali mu papierosy i zapalniczkę. Łącznie spowodowali straty na blisko 30 zł.
1: No, bardzo pechowa to była napaść. Pechowa też była próba zdobycia punktów u policjantów za szczerość. To jest z kolei historia z Jemielnicy. Policjanci strzeleckiej grupy Speed zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Volkswagenem. 30-letni kierowca od razu wyznał policjantom: mam dwa dożywotnie zakazy prowadzenia, ale dzisiaj jeszcze nie piłem. No, alkomat miał trochę inne zdanie, bo pokazał około promila. Jak widać w niektórych rozmowach, lepiej nie dodawać tego słowa.

0: Prawie 19 minut po godzinie 7 mówiliśmy o tym, że dzisiaj parasolki mogą się przydać, ale raczej po południu, a tymczasem deszcz chyba powoli przyszedł także do stolicy województwa opolskiego. Zresztą w tej sprawie do nas dzwonicie.
1: Dzień dobry. Na Zaodrzu
0: już kropi, też pozdrawiamy bardzo serdecznie. A jak to wygląda na przykład, no nie wiem, w Głuchołazach?
2: Coś z tą waszą prognozą pogody jest nie halo. Mm-hmm. W Głuchołazach od jakiegoś czasu już pada. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam też bardzo serdecznie, czyli ten deszcz idzie od tamtej strony, a na przykład, nie wiem, w Krapkowicach pada, czy nie?
3: Dzień dobry, w Krapkowicach już zaczyna padać. Bardzo się cieszę, bo od razu inne powietrze. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie. No faktycznie, jak ten deszcz popada, to będzie czym oddychać. Trochę świeżego powietrza się zrobi. No ale trudno na spacer z psem będzie wyjść, jak pogoda będzie pod psem.
4: Słuchaj nas na www.radioopole.pl. Reklama społeczna.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
6: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
7: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
8: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
11: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
10: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
11: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
10: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
12: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
13: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu. Uwaga! Podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
14: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
15: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma
1: ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
16: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. Już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
17: Po reklamie.

0: Wielu z nas powie, no nareszcie ten deszcz zaczął padać. W całym naszym regionie na to wygląda, przynajmniej tak nas informujecie w swoich telefonach.
1: Do boku, koło Nyszy już też leje deszcz. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam też bardzo serdecznie, więc jeżeli do pracy wychodzicie, to koniecznie weźcie ze sobą parasolkę. Jest 7:30, teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem. W większości kraju, także w naszym regionie, obowiązują ostrzeżenia. W pasie od Suwałk przez Warszawę i Łódź po Dolny Śląsk prognozowane są bardzo silne opady deszczu w wysokości od 35 do 55 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę.
2: Tu są wiadomości Radia Opole.
3: A w związku z gwałtownymi burzami w ciągu ostatniej doby Straż Pożarna w całej Polsce interweniowała blisko 1000 razy, informuje rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec. W naszym regionie noc była w miarę spokojna.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne w rosyjskim ataku na stacje benzynowe w obwodzie Dniepropetrowskim w Ukrainie. W miejscu ataku doszło do pożaru. W wiadomościach o 8:00 koniec programu osłonowego, ceny paliwa niżej. Zapytamy specjalistów, jakie będą tego konsekwencje, zwłaszcza dla naszych portfeli. Wracamy też do tematu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Czasami o poranku, zwłaszcza przy takiej aurze, jedna kawa to za mało. 21 stopni teraz mamy na opolskich termometrach, do 27 stopni ma być dzisiaj w ciągu dnia. Jest spora szansa na opady właśnie teraz. Później się rozpogodzi, później będzie więcej słońca, a po godzinie 17 znowu zacznie padać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I niech tam sobie mówią, że lato to powinno być słoneczne i powinno być upalne. Czasami deszcz i chwila odpoczynku od upałów też jest potrzebna. To wszystko przed nami. Od jutra spadek temperatury, a później dużo deszczu.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: W najbliższą sobotę w Opolskim Amfiteatrze całkiem spora, bo licząca ponad 300 osób Mała Armia Janosika. Koncert, na który zapraszamy słuchaczy Radia Opole. Zapraszamy tak dosłownie, bo mamy dla Was wejściówki do zdobycia, do wygrania w naszych zabawach. O taką podwójną wejściówkę na koncert trzeba jednak troszeczkę powalczyć. A skoro dzisiaj mamy Dzień Psa, no to one też domagają się trochę uwagi i właśnie z psami będzie dzisiaj związane pytanie konkursowe. Tak, właśnie z takimi, które bardzo mocno domagają się tego, żeby zostały wyprowadzone na spacer. No i trzeba do nich też odpowiednio zawołać, zawołać po imieniu. A jak myślicie, jak się powinien nazywać taki pies Janosika? Takie jest dzisiaj zadanie konkursowe. Wymyślić imię dla psa Janosika. 774-541-541. Jeżeli wiecie, jak powinien taki pies Janosika się nazywać i macie najlepszy pomysł na świecie, no to macie dużą szansę na to, żeby wybrać się na koncert Małej Armii Janosika do Opolskiego Amfiteatru i wygrać podwójną wejściówkę na to wydarzenie. 774-541-541. Czekamy na Wasze telefony.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: dla psa Janosika jest dzisiaj pilnie poszukiwana o poranku w Radio Opole. Mamy już pierwsze wasze propozycje.
1: Dzień dobry. Myślę, że pies Janosika mógł nazywać się Filuś.
2: Powinien nazywać się Dudek. Wszyscy górale przecież lubią dudki.
0: Ach, co prawda, to prawda. Czekamy na wasze kolejne propozycje pod numerem 774-541-541. A propos dudków, to o kilkadziesiąt groszy więcej za litr paliwa płacą od dzisiaj kierowcy na stacjach benzynowych. Wygaszony został rządowy program osłonowy CPN, czyli ceny paliwa niżej. No i od lipca znowu obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i na olej napędowy. A co na to kierowcy?
3: Taniej niż w Europie Zachodniej, ale to możemy podziękować tylko i wyłącznie Donaldowi Trumpowi, naszemu rządowi. Oni zrobili wszystko, co mogli, aby było lepiej, chociaż przez jakiś czas.
4: 95,682.
5: A był 5,90 coś tam. To wyciągnąłem złotówki chyba.
6: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
7: Zawsze się da utrzymać dłużej, no ale to z naszej kasy jest, nie? Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale... No, ale coś za coś.
0: No właśnie, coś za coś. Łobudubu, niech nam żyje prezes klubu. To po ile tankujecie? Dajcie nam znać pod 774-541-541, czy już faktycznie widzicie, że podskoczyły te ceny paliw, a może jeszcze wczoraj zatankowaliście pod korek? Czekamy.

0: W, czyli ceny paliw wyżej teraz już niestety tankujemy drożej. Od dzisiaj wzrasta stawka VAT na paliwa. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ceny? Dajcie nam znać pod 774-541-541. A do tego tematu wracamy także w wiadomościach o 8.
1: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
2: Reklama.
3: Adidas.
4: Gant.
5: Karl Lagerfeld.
6: Tommy Hilfiger.
7: Yes.
6: Diesel.
1: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
8: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
9: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonaszadyba.pl.
8: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
10: Słyszałaś o kompasie jutra?
11: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
10: Czy to konieczne?
11: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
12: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
13: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
14: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Po reklamie.
0: Już godzina 8. Skoro tak, to przenosimy się do redakcji informacji. Pora na najnowsze wiadomości z kraju, ze świata i z regionu. Jest godzina 8.
15: Nie ma jeszcze planu inwestycji. Wracamy do tematu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu. Koniec programu osłonowego, ceny paliwa niżej. Zapytamy, jakie będą tego konsekwencje. A ponadto dla mieszkańców gminy Prudnik darmowe przewozy na kąpielisko w Białej.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A przed mikrofonem Radia Opole już teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
15: Ale na początek ważna informacja, zwłaszcza dla kierowców ruszających w dalszą drogę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem. W pasie od Suwałk przez Warszawę i Łódź po Dolny Śląsk prognozowane są bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Za kilka minut szczegóły prognozy pogody w naszym regionie.
1: Wiadomości Radio Opole.
15: Centrum Zielonej Transformacji w Opolu nadal na etapie projektowania. Wiosną tego roku miały ruszyć pierwsze prace, jednak wciąż nie zakończyło się tworzenie planu inwestycji. Jest kluczowe, bo wówczas wykonawca będzie mógł uzyskać pozwolenie na budowę. Roboty projektowe powinny zakończyć się do października tego roku, mówi Patryk Staś, jak prezes zakładu komunalnego w Opolu.
16: Cała inwestycja, która powinna potrwać około 18 miesięcy. Większość osób była przekonana. Dużo osób udało nam się przekonać. Ci nieprzekonani jest ich bardzo trudno przekonać, bo oni po prostu są z definicji na nie i jakakolwiek argumentacja merytoryczna czy też pytanie pod tytułem to proszę zaproponować alternatywę trafia w próżnię i nie uzyskujemy żadnych odpowiedzi, projektów, pomysłów na to, co zrobić z nierecyklowalną frakcją kaloryczną odpadów.
15: Dodajmy, że Centrum Zielonej Transformacji za 150 milionów złotych złotych ma być oddane do użytku.

0: w 2028 roku.
1: To są wiadomości Radiopole.
0: Koniec programu osłonowego, ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast od dziś wraca 23-procentowa stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Zdaniem ekspertów podwyżki cen paliw w związku z tym są nieuniknione. Ekspert Urszula Cieślak uważa, że może być różna skala tego wzrostu w zależności od lokalizacji i operatora stacji.
2: Jeśli chodzi o ceny przy autostradach, to o ile pakiet CPN chronił kierowców, którzy musieli zatankować na stacjach przy autostradzie przed wysokimi cenami paliw, to wycofanie się z programu spowoduje, że wróci ta zwyczajowa różnica i ceny benzyny oleju napędowego na tych stacjach mogą podrożyć znacznie bardziej niż na innych stacjach i z całą pewnością przekroczą poziom 7 zł za litr.
0: Dodała, że finalnie ile będziemy płacić za paliwo, dalej będzie uzależnione od sytuacji na rynku walutowym i na rynku ropy naftowej. Chiny będą zacieśniać współpracę z Białorusią. To deklaracje, które padły podczas niedawnej wizyty Aleksandra Łukaszenki w Pekinie. Niektóre z nich odbierane są także jak próby zapewnienia Łukaszence politycznego parasola w przypadku żądań Moskwy związanych z agresją przeciwko Ukrainie.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Prudnicki basen letni czeka na popowodziową odbudowę. Tymczasem mieszkańcy gminy mogą korzystać z darmowego transportu na kąpielisko w Białej. Przewozy autobusowe ruszają jutro, mówi wiceburmistrz Prudnika Wiesław Kopterski.
3: Gmina zapewni dojazd na basen środa, sobota i niedziela. Jeżeli będzie to niemożliwe, wtedy taki kurs będziemy realizować do Głogówka. Frekwencja w tamtym roku dopisała. Wiele osób skorzystało z tego dowozu na basen Białej. Jest dobra informacja, że została podpisana umowa na odbudowę naszego basenu, ale musimy jeszcze poczekać.
0: I na koniec ma przypominać o trosce i opiece, jaką jesteśmy winni czworonożnym przyjaciołom. Dziś w Polsce Dzień Psa. Ten w ostatnie gorące dni lekko nie miał, a ulgę w czasie upałów psiaką może przynieść wizyta u groomera, mówi wykonujący ten zawód Krzysztof Czarnecki.
4: Każda kąpiel i suszenie pomaga w termoregulacji skóry i pozbywamy się podszerstka, który blokuje dopływ powietrza do skóry, jeżeli mówimy o pieskach podszerstkowych. Tutaj natomiast, jeżeli są pieski, które mają sierść długą, no to jak najbardziej każda pielęgnacja pomaga chłodzenie się pieskowi.
0: A Dzień Psa to także promocja adopcji, bo najwięcej zwierząt zostaje porzuconych właśnie na początku wakacji.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Jeżeli na poranny spacer z psem, to teraz, póki jeszcze nie pada, przynajmniej tak jest w stolicy województwa opolskiego, chociaż już wiemy od naszych słuchaczy, że w wielu miejscach na Opolszczyźnie te deszcze się zaczęły, no i one dzisiaj mogą nam towarzyszyć niemal przez cały dzień. Mamy korektę w prognozy pogody i ostrzeżenie przed burzami, które mogą przejść przez województwo opolskie. Prognozowane burze miejscami z silnym opadem deszczu, a także lokalnie możliwy grad może wystąpić m.in. w powiecie brzeskim. Uważajmy na siebie, takie burze są prognozowane aż do wieczora. Dzisiaj do 27 stopni, więc też dosyć ciepło, dosyć parno. Od jutra delikatny spadek temperatury, 26 stopni, a od piątku ochłodzenie, 23, 22, 21 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Przez te ostatnie dni to mieliśmy prawdziwe tropiki na Opolszczyźnie. W ogóle w całym kraju grzało się i lało się żarem z nieba, a teraz taki oddech łapiemy mniej więcej przez tydzień, a w następnym tygodniu znowu trzydziestki się pojawią na naszych opolskich termometrach. Korzystajmy, póki jeszcze się da, póki da się pozdychać, wywietrzmy mieszkania. Mamy 6 po 8, Magda Szybińska i Darek Huzera. Witajcie.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
4: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny. Koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks. Znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic. Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2022.
6: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beck Lepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.

0: I mamy kwadrans po godzinie 8. Słuchacie porannego programu w Radio Pola. O tej porze jak zwykle przenosimy się do studia porannej rozmowy. Tam już jest Joanna Matlak i jej gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem Radio Opole jest Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, Nowa Lewica. Witam serdecznie, panie marszałku.
3: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Przy ulicy Kościuszki 15 w Opolu została otwarta siedziba partii. To taki sygnał, że Nowa Lewica chce się mocniej zaznaczyć w stolicy województwa opolskiego?
3: No na pewno tak i może nie jesteśmy obecni w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Jest nowy przewodniczący, pan Gradzik, który z dużą pasją wziął się do roboty. Jeżeli chodzi o województwo, chyba nie mamy struktur w dwóch powiatach tylko. Liczymy na dobry wynik w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Mówię o Senacie i mówię o Sejmie. Więc z przyjemnością byłem przy otwarciu nowej siedziby. Zapraszam państwa zresztą. Kościuszki 15.
2: Tak jest. To tak prawda, jest, że na Opolszczyźnie musimy włożyć sporo pracy, tak pan powiedział na konferencji prasowej.
3: No to prawda. Prawda, dlatego że bardzo dużo żeśmy jako lewica w rządzie uzyskali i trzeba te sprawy, które zostały tam zrealizowane w formie ustawy i zabezpieczenia finansowego wprowadzać również poprzez ludzi lewicy w poszczególnych województwach. Mówię o rencie wdowiej, którą w tej chwili bierze 1 600 000 ludzi. Im więcej będzie jej brało, tym będzie po prostu lepiej. Mówię o największym programie mieszkaniowym, jaki jest po transformacji robiony i prowadzony przez lewicę. Mówię o wielu sprawach, które po prostu zostały zrealizowane, więc ktoś tego musi przypilnować, ktoś o tym musi mówić. Ktoś musi mówić o sytuacji w rządzie, o sytuacji lewicy w rządzie. No i bo to jest właśnie lewica, bo ja jestem zadowolony z tego, co udało nam się osiągnąć w rządzie, chociaż na pewno kilku spraw nie załatwiliśmy i można by było lepiej. Mamy jeszcze 1,5 roku. Wierzę, że również następne 4 lata, jak nie zgłupiejemy.
2: Panie marszałku, czy lewica będzie też z równym zaangażowaniem patrzyła na wybory samorządowe? No bo jeżeli mówimy o budowaniu pewnych struktur, chociażby też w powiatach, gminach i wyżej, jaki jest tutaj plan?
3: No tak, ale wybory samorządowe to jeszcze jest długa perspektywa,
2: to
3: 3 lata, w związku z tym przyjdzie czas, będziemy oczywiście starali się również uczestniczyć w wyborach samorządowych i zdobywać mandaty, bo tak naprawdę tylko poprzez przedstawicieli, poprzez radnych, radne można realizować swój program. Więc tak, ale to są za 3 lata. Ja dzisiaj zresztą poza otwarciem siedziby wojewódzkiej, fajnej, w fajnym miejscu, przyjechałem bez 35-lecie traktatu polsko-niemieckiego i spotkałem się z panią Andreą Linz-Hoitz, która jest wiceszefem Bundestagu. Ważne rozmowy dzisiaj się odbyły, bo mamy kilka spraw z Niemcami niezałatwionych, ale akurat ta pani, która jest wiceszefowa tego parlamentu niemieckiego, to jest osoba, która w grudniu 25 roku prowadziła obrady, kiedy ustanowiono pomnik polskich ofiar niemieckiej okupacji. To ważna sprawa, bo on jest kilka metrów dosłownie od Bundestagu i to jest duże wydarzenie. Dzisiaj żeśmy też rozmawiali na temat zadośćuczynienia dla jeszcze żyjących ofiar II wojny światowej.
2: Jest otwarta na te zadośćuczynienia?
3: Wszyscy są otwarci, tylko jeszcze efektów nie ma. W związku z tym, a czas biegnie, bo ci ludzie już mają swoje lata i bardzo mocno jako przedstawiciel Parlamentu Polskiego to podkreślam. Zresztą mówiłem również w imieniu Radosława Sikorskiego, wicepremiera do spraw stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej. To są dla nas bardzo, bardzo ważne sprawy. Tym bardziej, że jest taki czas trudny dla kontaktów Polaków z innymi narodami. Wiemy o tym, począwszy od Ukraińców, a skończywszy na Niemcach, bo są siły w Polsce, którym się sąsiedztwo nie podoba. Sąsiedztwa się nie zmieni. Żaden kraj nie zmieni swojego miejsca na mapie. Historia jest ważna, bo to jest duma Polaków. Ale o przyszłości trzeba myśleć również w kontaktach polsko-niemieckich i niemiecko-polskich. To jest zresztą nasz ważny partner gospodarczy. Mamy olbrzymią wymianę gospodarczą. To jest partner również główny w ramach Unii Europejskiej. Jesteśmy 5. siłą w Unii Europejskiej i musimy sobie z sąsiadami naszymi układać jak najlepsze kontakty, pomimo historii, która co prawda wydarzyła się 80 lat temu, ale była bolesna. Między Francją i Niemcami też była bolesna historia, narody się pogodziły i myślę, że czas również wiele spraw w Polsce i w Niemczech będzie załatwiał. Te rozmowy raz są łatwe, raz są trudne, ale są. Ale są i myślimy o przyszłości, o swoich dzieciach, o naszych dzieciach, o naszych wnukach.
2: Gdyby pan miał decydować albo wysunąć pewną propozycję, jeśli chodzi o te zadośćuczynienia, to jakby to miało wyglądać?
3: Ale one są znane, te propozycje. To znaczy, negocjuje od tych spraw jest rząd jednego i drugiego kraju. My negocjujemy te sprawy. Moja rola jako marszałka Sejmu jest taka, żeby rząd w tych sprawach wspierać, czyli również na tym forum parlamentarnym. Udaje się to nam, dlatego że moja pierwsza wizyta była w Niemczech, bo uważam, że to ważny partner i bez względu na to, co mówi pan Braun, czy pan Kaczyński, czy pan Czarnek, to po prostu wypominanie wszystkim ich narodowości albo innych cech i historii naprawdę nie ma sensu. Po prostu trzeba budować przyszłość. Dobra informacja, w październiku pierwszy raz od 11 lat będzie spotkanie szefów parlamentów Trójkąta Weimarskiego. To zostało dzisiaj potwierdzone przez panią Lindholz. W związku z tym szefowa parlamentu niemieckiego i francuskiego, dwie panie plus moja skromna osoba, spotkamy się w październiku, będziemy mówili o bliskiej współpracy. Polska jest piątą siłą w Unii Europejskiej i musi realizować swoje interesy i w kategoriach interesów musimy myśleć, a naszymi partnerami są Niemcy, jest Francja i to bardzo mocno jest podkreślane. Dobrze, że mówimy o 35-leciu podpisania traktatu polsko-niemieckiego. Dobrze, że Władysław Kosiniak-Kamysz w czerwcu podpisał umowę o współpracy w dziedzinie obronności między Polską a Niemcami, bo wiadomo, że czas jest trudny, tak? Nie wiemy, czego do końca możemy się spodziewać po Stanach Zjednoczonych, chociaż zabiegamy o przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi, ale wiemy, że różnie to bywa z tymi rozmowami.
2: Panie marszałku, wspomniał pan o 35-leciu traktatu. No, przedstawiciele mniejszości niemieckiej tutaj w Opolu dosyć tak gorzko się wypowiadają o tych relacjach polsko-niemieckich. Tutaj pan Rafał Bartek, przewodniczący TSKN-u, czyli Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsko-Opolskich, o polskim mówi, że polsko-niemieckie kwestie stały się też trochę politycznie niewygodne, że jest taka presja środowisk prawicowych, które budują taki negatywny obraz tych relacji.
3: No dobrze, no ale w ogóle jest presja w tej chwili środowisk prawicowych na wszystko, co jest z negatywnym ustawieniem do wszystkiego, co jest inne. To znaczy, proszę zauważyć, że w tej chwili nagle mamy wrogów w Ukraińcach, nagle mamy wrogów w Niemcach, nagle mamy wrogów w Żydach, nagle mamy wrogów w gejach. No to jest narracja ultraprawicowa, z którą ja po prostu w imieniu i tego parlamentu, również w imieniu koalicji 15 października się nie zgadzam. Ktoś musi być w tej sprawie mądrzejszy, ktoś musi myśleć kategoriami interesu polskiego. Nie zmienimy miejsca na mapie, musimy ze swoimi sąsiadami na Boga żyć dobrze. To nie jest normalna sytuacja, że w tej chwili mamy, to jest oczywiste, wroga w Rosji, w Putinie, który jest mordercą. Mamy złe stosunki z Białorusią. Właśnie obydwie strony bardzo dużo robią złego między Polską a Ukrainą i Polską, żeby te stosunki nie były coraz lepsze, tylko poprzez pryzmat historii właściwie rozmontowujemy wiele rzeczy, które i tak muszą wrócić na swoje miejsce. Mamy złe stosunki, zaczynamy źle mówić o Niemcach, to znaczy co nam zostaje? Zostają nam Czechy, Słowacja i możemy się pojechać na północ i wykąpać w Bałtyku. Jest jeszcze Litwa oczywiście. No, w czasach, kiedy jest niepokój, w czasach, kiedy jest wojna na Ukrainie, u naszego sąsiada, tak, gdzie giną ludzie, raczej trzeba dążyć do tego, żeby z jak największą ilością sąsiadów, a szczególnie tych, którzy są w Unii Europejskiej. W związku z tym myślę o Niemcach tutaj w tej chwili, o Litwie, o Czechach, o Słowacji, mieć jak najlepsze kontakty, bo dobre kontakty to jest polskie bezpieczeństwo. panie redaktor, to jest tak, jak są trudne czasy, to zawsze się znajdzie jakaś siła, która na trudne pytania ma proste odpowiedzi. I muszę państwu powiedzieć jedną rzecz. Uciekajcie od takich ludzi, którzy mają bardzo proste odpowiedzi na trudne pytania, bo to jest populizm, który do niczego naszego narodu nie doprowadzi.
2: To jak odpowiedzieć w tej chwili stronie ukraińskiej, która ma no chyba takie coraz bardziej eskalacyjne wypowiedzi i działania?
3: Po pierwsze, mieć do tego dystans. Po drugie, mieć dumę Polski i Polaków. Powiedzieliśmy prezydentowi Zełenskiemu, ja powiedziałem swojemu odpowiednikowi Stefańczukowi, szefowi parlamentu ukraińskiego, źle robicie. To jest droga, która do niczego nie doprowadzi. Trzeba uszanować wrażliwość drugiego narodu. Wołyń to było ludobójstwo, tak to trzeba nazywać. W związku z tym trzeba być w tej sprawie wyjątkowo delikatny i wyjątkowo sprawiedliwy. Jak ktoś jest niedelikatny, to doprowadza to do zagrożenia kontaktów. Tylko też, proszę państwa, trzeba spokojnie o tym myśleć. W Polsce pracuje w granicach 1,5 miliona Ukraińców. Jeżeli wyjadą, jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, takie branże jak usługi, takie branże jak budowlanka będą miały problemy. Ukraina za chwilę będzie odbudowywana. Jeżeli nie będziemy rozmawiali z Ukraińcami, to środki finansowe przeznaczone z różnych źródeł na odbudowę Ukrainy nie trafią do polskich przedsiębiorstw, nie trafią do Polaków pracujących w polskich przedsiębiorstwach i trzeba mieć tego świadomość. W związku z tym tak na to trzeba spokojnie patrzeć. Będzie Ukraina wchodziła do Unii Europejskiej, trzeba walczyć o polskie interesy, to znaczy zabezpieczać polskich rolników. Inaczej się tego nie da zrobić, jak poprzez rozmowę. Nie daj Boże, jakby Rosja nas zaatakowała, trzeba korzystać z technologii ukraińskich dronów, bo są najlepsze na świecie. Jak nie będziemy mieli z nimi kontaktów, to nie będziemy mieli ich technologii dronowej. Nie będziemy mieli, będziemy zagrożeni. To po prostu jest elementarz polityki. Historia jest bardzo ważna. I przykładam do niej wielkie znaczenie, ale przyszłość też jest bardzo ważna.
2: To ja o odbudowę Ukrainy i o Unię Europejską za chwilkę dopytam. Teraz przechodzimy do internetu. Przypominam, naszym gościem jest marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: na www.radio.opola.pl. Wciąż trwa poranna rozmowa, część internetowa tej porannej rozmowy, której gościem jest marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wejdźcie koniecznie, obejrzyjcie. A jeżeli nie słyszeliście tego, co padło na antenie, to w skrócie mamy dla Was to już teraz. Jest w 8:30 Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Alert RCB w związku z burzami, intensywnym wiatrem i opadami deszczu dla 11 województw. Ostrzeżenie obowiązuje dziś i jutro w pasie od Suwałk przez centralną Polskę po Opolszczyznę i Górny Śląsk. Możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni. Napisano w treści wiadomości SMS-owej.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Przy Kościuszki w Opolu została otwarta siedziba nowej Lewicy. Czy to sygnał, że partia chce mocniej zaznaczyć się w stolicy naszego regionu? Oto w porannej rozmowie Radio Opole pytaliśmy Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu z Nowej Lewicy.
3: No na pewno tak. Może nie jesteśmy obecni w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Jeżeli chodzi o województwo, chyba nie mamy struktur w dwóch powiatach tylko. Liczymy na dobry wynik w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
2: Kryptowaluty w Unii Europejskiej pod specjalnym nadzorem. Od dziś w całej wspólnocie zaczynają obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować rynek kryptowalut. W Polsce nie ma jednak ustawy do stosowania tych unijnych przepisów, bo przygotowane przez rząd przepisy trzykrotnie wetował prezydent. A w wiadomościach o 9:00 zatrzymano 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mieli prowadzić tak zwane mieszkaniowe agencje towarzyskie. Ponadto złodzieje nie mają wakacji, przypomina opolska policja.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 22 stopnie, chyba już po deszczu, tym przynajmniej porannym, ale mamy ostrzeżenie meteorologiczne przed burzą, która może wystąpić dzisiaj w ciągu dnia w całym województwie opolskim. Do 27 stopni temperatura prognozowana na dzisiaj. W nocy temperatura spadnie do 16 stopni. Jutro jeszcze dosyć ciepło, 26. Od piątku ochłodzenie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I to rzeczywiście będzie solidne ochłodzenie, bo temperatura od piątku ma wynieść 23, 22, 21 stopni. W nocy nawet spadek do 13.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Razu przed momentem w Radiu Opole śpiewał, że nie ma miejsca jak dom. Warto o tym pamiętać także w wakacje. Uwaga, Łąka Prudnicka, mamy drobną ucieczkę z domu. Mamy węża na gigancie. W ostatni weekend czerwca z jednego z domów wybrał się na nieplanowaną wycieczkę pyton królewski. Młody, niewielki, ważący około 600 gramów, raczej zestresowany niż groźny, więc jeżeli ktoś go spotka, to nie trzeba organizować już od razu ewakuacji gminy. W razie zauważenia węża jest taka osoba proszona o kontakt bezpośredni z właścicielem i o zachowanie spokoju, bo to jest bardziej przypadek zagubionego lokatora niż scenariusz z filmu przygodowego. Na znalazcę czeka też nagroda pieniężna, bo jak podkreśla właściciel tego pytona królewskiego, zagubionego, węża nie ma także w kieszeni.

0: Odbieramy kolejne telefony w sprawie imienia dla psa Janosika, a to jest zadanie dla naszych słuchaczy. Dzisiaj pytamy was o to, jak taki pies Janosika, na przykład z Małej Armii Janosika, zespołu, który wystąpi w Opolskim Amfiteatrze, mógłby mieć na imię. Dzisiaj, przypomnę, też mamy Dzień Psa w kalendarzu świąt nietypowych. No i w tej sprawie dzwonicie pod 774-541-541.
1: To jeszcze raz dzień dobry. Może się też nazywać Baca, a może się nazywać Juchas. Po góralsku ten piesek.
2: Witajcie, kiedy to była dziewczynka, to będzie ciupaska, a jak będzie pies, to będzie harnaś. Hej!
0: No, muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Janosik pewnie też byłby, ale to jeszcze nie koniec naszej zabawy. Jeżeli macie swoje propozycje, takie bardzo oryginalne, ciekawe, nawiązujące do rzeczy związanych z górami i z góralami, to dzwońcie do nas pod 774-541-541.

0: w domu, w pracy czy na urlopie. Wszędzie tam słuchacie Radio Opole, radia, które jest blisko waszych spraw. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, ale nie wyjechali złodzieje. Jak się przed nimi ustrzec? Dobre rady w tej sprawie będziemy mieć dla was punktualnie o 9:00 w najnowszych wiadomościach.
1: Słuchaj Radio Opole na 89.1 w Oleśnie.
2: Reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD.

0: minut szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
5: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
6: Miłość nadal w sercach gra.
7: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl. I już
8: nie. Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się chopinowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po reklamie.
9: Pierwszy dzień nowego miesiąca, pierwszy dzień lipca pod chmurką. Dzisiaj mamy zmianę trochę w pogodzie. To środa. Halina, Marian i Otton mają imieniny, a na zegarach 9.
10: Nowa Lewica chce wzmocnić swoją pozycję na Opolszczyźnie. O tym w Radiu Opole mówił marszałek Czarzasty. Złodzieje nie mają wakacji, przypomina opolska policja. Powiemy też o remoncie przedszkola w Leśnicy.
11: Wiadomości Radia Opole.
9: Agnieszka Wawer-Krajewska.
10: Ale na początek alert RCB w związku z burzami, intensywnym wiatrem i opadami deszczu dla 11 województw. Ostrzeżenie obowiązuje dziś i jutro w pasie od Suwałk przez centralną Polskę, Polpolszczyznę i Górny Śląsk. Możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni, napisano w treści Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
11: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
10: Przy ulicy Kościuszki w Opolu została otwarta siedziba Nowej Lewicy. Czy to sygnał, że partia chce mocniej zaznaczyć się w stolicy naszego regionu? Oto w porannej rozmowie Radio Opole pytaliśmy Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu.
12: No na pewno tak. Może nie jesteśmy obecni w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Jest nowy przewodniczący, pan Gradzik, który z dużą pasją wziął się do roboty. Jeżeli chodzi o województwo, chyba nie mamy struktur w dwóch powiatach tylko. Liczymy na dobry wynik w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Mówię o Senacie i mówię o Sejmie.
10: Marszałek Sejmu był wczoraj na otwarciu siedziby Nowej Lewicy w Opolu, ale także uczestniczył w spotkaniu z okazji 35-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami, w trakcie którego rozmawiał z Andreą Lindholz, wiceprzewodniczącą Bundestagu.
12: Ważne rozmowy się odbyły, bo mamy kilka spraw z Niemcami niezałatwionych, ale akurat wiceszefowa parlamentu niemieckiego to jest osoba, która w grudniu 25 roku prowadziła obrady, kiedy ustanowiono pomnik polskich ofiar niemieckiej okupacji. To ważna sprawa, bo on jest kilka metrów dosłownie od Bundestagu i to jest duże wydarzenie.
10: A więcej o tym na stronie internetowej Radia Opole.
11: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
10: Opolska policja przypomina, przed wyjazdem na urlop zadbaj o zabezpieczenie mieszkania lub domu. Sprawdźcie, czy drzwi i pomieszczenia gospodarcze są zamknięte. O pomoc w doglądaniu domu warto też poprosić zaufanego sąsiada. Złodzieje nie mają wakacji, mówi aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
13: Pamiętajmy o tym, aby odpowiednio zamknąć wszystkie okna, również te do piwnic czy też garaży, bo często właśnie złodzieje wykorzystują te miejsca, które wydają nam się mało istotne.

0: istotne. Takim najlepszym zabezpieczeniem będzie zaufany sąsiad, który będzie doglądał tej naszej posesji, który być może weźmie listy ze skrzynki. Taka duża ilość listów może wskazywać na to, że nie ma nas w domu.
1: Mundurowi przypominają również, aby osoby korzystające z mediów społecznościowych zdjęcia z wakacji publikowały dopiero po swoim powrocie. Takie relacje podczas naszej nieobecności mogą również przyciągać potencjalnych złodziei.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
1: 1 700 000 złotych będzie kosztować remont publicznego przedszkola imienia braci Grimm w Leśnicy. Wczoraj burmistrz Łukasz Jastrzębski podpisał umowę z firmą wykonawczą. Przed nami kilka intensywnych miesięcy prac, bo do października zadanie musi być zakończone, mówi Łukasz Jastrzębski.
3: W związku z tym bardzo krótkim terminem na wykonanie tego zadania dzieci z przedszkola zostały przeniesione do tymczasowej lokalizacji w budynku po byłym gimnazjum, tak aby maksymalnie ułatwić firmie wykonującej to zadanie terminowe wykonanie prac. Po zakończeniu tego zadania wyremontowany dach, elewacja, wymiana źródła ciepła, wymiana instalacji wewnętrznych. Jesienią dzieci wracają do pięknie wyremontowanego przedszkola w Leśnicy.
1: Już za godzinę przed Urzędem Gminy w Nysie rozpoczyna się konferencja prasowa. Będzie dotyczyła zakończenia zbiórki podpisów pod inicjatywą dotyczącą zakazu sprzedaży alkoholu na terenie miasta w nocy. A jeszcze godzina 17 w Krapkowickim Domu Kultury. Spotkanie dla mieszkańców Krapkowic, ale także wszystkich zainteresowanych. A chodzi o realizację rozbudowy DK45 w Krapkowicach.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
1: Teraz 4 minuty po godzinie 9.
2: Sport w Radiu Opole.
4: Kuba Biel, zapraszam. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Holandii Ronald Koeman ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Decyzję podjął po tym, jak Holandia odpadła z Mistrzostw Świata po porażce w rzutach karnych z Marokiem w 1/16 finału. Koeman poinformował o rezygnacji w mediach społecznościowych. Wszyscy marzyliśmy o Mistrzostwach Świata, na których zapiszemy się w historii. To się nie stało. Nikt nie jest bardziej rozczarowany niż ja. Jako trener ponoszę za to odpowiedzialność, napisał m.in. Koeman pracował z kadrą Holandii od 2023 roku, a wcześniej od lutego 2018 do sierpnia 2020 roku. Jeden z najsłynniejszych koszykarzy NBA, 41-letni LeBron James, poinformował swój dotychczasowy klub Los Angeles Lakers, że ma zamiar grać gdzie indziej. Wiadomo więc już, że król James wróci na swój 24 sezon w lidze zawodowej, ale nie jest jeszcze jasne, w którym zespole wyląduje. Jego agent Rich Paul ma zebrać oferty i przedstawić koszykarzowi. Media za oceanem spekulują, że słynny zawodnik może trafić do Golden State Warriors. James, który gra w NBA od 2003 roku, w ostatnim sezonie zaliczał średnio 21 punktów, 7 asyst i 6 zbiórek. 22-krotny uczestnik meczu gwiazd i 4-krotny mistrz NBA jest liderem wszechczasów pod względem liczby rozegranych meczów. Tych ma 1622 i zdobytych punktów 43 440. Piłkarze Meksyku wygrali w Mexico City z Ekwadorem 2-0 w meczu 1/16 finału Mistrzostw Świata i zapewnili sobie awans do kolejnej rundy. Strzelcami goli dla zwycięzców Julian Quiñones i Raul Jimenez. W samej końcówce Ekwador radził sobie w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę otrzymał Piero Hincapie za to, że w czasie wymiany zdań z rywalem zasłonił usta. Ten przepis obowiązuje od obecnego mundialu. Ze względu na burzę rozpoczęcie meczu opóźniło się o godzinę. Meksykanie w walce o ćwierćfinał spotkają się z lepszym z pary Anglia Demokratyczna Republika Konga. W innych meczach rozegranych wczoraj wieczorem i dziś w nocy Norwegia po bramce Erlinga Haalanda w końcówce spotkania pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1, a Francja bez problemu odprawiła Szwecję, pokonując ich 3-0. Dwie bramki dla trójkolorowych strzelił Kylian Mbappé. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabillo 6-3-7-5-7-5. Następnym rywalem Majchrzaka będzie Amerykanin Zachary Swajda, który w pierwszej rundzie pokonał Hiszpana Pablo Larmasa Ruiza 6-1-6-2-6-4. W drugiej rundzie jest także Hubert Hurkacz, który rywalizować będzie z Austriakiem Sebastianem Hofnerem. Do drugiej rundy turnieju pani awansowała Iga Świątek. W spotkaniu pierwszej Świątek wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6-1-2-6-6-3. Mecz trwał 2 godziny i 2 minuty.
2: Pogoda.
5: No i wygląda na to, że to już chyba po deszczu. Teraz słońce się pojawiło w stolicy województwa opolskiego, ale niech ono was nie zwiedzie. Parasolkę dzisiaj nośmy na wszelki wypadek nawet, bo może się zdarzyć tak, że się rozpada w najmniej oczekiwanym momencie. Synoptycy mówią, że dzisiaj mogą takie opady wystąpić w całym województwie opolskim, a do tego też mamy zapowiedź burz, które mogą mieć silny przebieg, nawet z gradem, z bardzo intensywnym deszczem i z wiatrem też. Do 27 stopni, więc jeszcze cały czas dzisiaj będzie ciepło. Od jutra delikatne delikatny spadek, 26 stopni, no i noce już przyjemniejsze, bo rzędu 17-16 stopni, a od piątku to nawet już solidne ochłodzenie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: To solidne ochłodzenie, to się nazywa 23 stopnie w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie, czyli teraz mamy właśnie tyle i będzie tak najcieplej, jak się da. Natomiast w nocy będzie tak do 13, do 12 stopni. Nawet można powiedzieć, że zimna. Mamy 8 minut po godzinie 9, a już za chwilę w porannym programie Prawdziwy Cios odwiedzi nas bokser, wicemistrz młodzieżowy Polski. Zostańcie z nami.

0: dobry z Radiem Opole.
1: Trochę sportu teraz w porannym programie Radia Opole. Na młodzieżowych mistrzostwach Polski po raz kolejny bardzo głośno było o Opolu i o polskiej kuźni boksu. Nasz zawodnik Pascal Wilczek wrócił z turnieju ze srebrnym medalem w wadze ciężkiej do 90 kg, 90+, po bardzo mocnej drodze do finału, gdzie stoczył walkę o złoto. I to nie jest pojedynczy sukces, to jest kolejny rozdział wielkiej historii pisanej przez opolski klub bokserski. Pascal to jest wychowanek kuźni boksu Opole, zeszłoroczny brązowy medalista Mistrzostw Młodzieżowych Polski, a dzisiaj to już srebro, no i realna szansa na to, że za rok, za to bardzo mocno trzymamy kciuki, także będzie złoto. A za tym wszystkim stoi trener Dawid Dużyński, który także ma na koncie swoje sukcesy razem ze swoimi podopiecznymi. Panowie razem z nami w studiu. Cześć, dzień dobry, witamy.
2: Dobry.
1: Ogromne gratulacje na sam początek. No Pascal, trzeba powiedzieć, że ten medal, który przyniosłeś do naszego studia, to on waży zdecydowanie więcej niż tylko ta jego waga, prawda?
2: No się zgodzę tutaj akurat. Dużo treningów włożyłem, choć i tak dzisiaj według mnie trochę za mało.
1: Jak to?
2: Inni chłopacy cisną po 6 miesięcy ostrych przygotowań na Mistrzostwa Polski. Ja przycisnąłem z treningami 1,5 miesiąca przed i jeszcze miałem wcześniej rozpoczęte wakacje, że tak grzecznie powiem.
1: Czyli tak trochę rzutem na taśmę. Czy ty chcesz powiedzieć, że ty nie zasłużyłeś na ten srebrny medal?
2: Nie, no zasłużyłem, ale nie dałem aż tyle ciężkiej pracy, jak inni według mnie.
1: No ja to nie wiem teraz, co trener powie, kiedy tego wszystkiego słucha.
3: Trener zawsze dużo wymaga z zawodnika, więc jak najbardziej Pascal mógłby się jeszcze bardziej przyłożyć i wtedy byłyby realne szanse na złoto.
1: Słuchajcie, no ja myślałam, że wy będziecie się cieszyć z tego wielkiego sukcesu, no bo to jest wicemistrzostwo młodzieżowe Polski. No to jest wielki sukces, to jest powód do radości i do dumy, a wy narzekacie, że nie ma złota?
2: Nie, że narzekamy, że nie ma złota, tylko
3: trzeba wymagać dużo od siebie.
2: Dokładnie.
1: Czyli trzeba wysoko mierzyć i mieć wysokie wymagania w stosunku do tego, jakie mamy cele, żeby te cele zostały później zrealizowane. Jak to się robi? Jak się zostaje wicemistrzem Polski w młodzieżowym boksie?
2: To pani powiedziała, jakby była lista rzeczy do zrobienia gotowa i każdy mógłby zostać. No, ciężka praca i trzeba jeździć na te zawody, trzeba zdobywać doświadczenia.
1: Co takiego Pascal w sobie ma, że zdobywa medale?
3: No myślę, że na pewno ma talent. Ma taki naturalny luz w sobie, co wielu zawodnikom tego brakuje. Poza tym jest leworęcznym zawodnikiem, to tak samo jest utrudnienie dla przeciwników.
1: Ja, czyli tutaj ma taką przewagę, że jak krzyczy do niego trener na ringu, to teraz prawy prosty, to Pascal od razu
3: jest,
1: lewym.
3: Tak, jest to taka zmyłka. Mamy tak akurat już Pascala, można powiedzieć, przeprogramowanego, że jakby jego lewy to jest prawy i na odwrót. Po prostu nie robię różnic między zawodnikami praworęcznymi i leworęcznymi, czyli po prostu on już tak się nauczył boksować. W ringu to jest na pewno duża zmyłka dla przeciwników.
1: A co jest ważne w boksie? Co trzeba mieć takiego, żeby później móc zdobywać laury, zdobywać medale? Determinacja, ciężka praca. A ze sprzętu co jest ważne?
3: Ze sprzętu, no, dobre buty na pewno.
1: A, no właśnie. Historia z butami, które Pascal dzisiaj też wziął do naszego studia, jest bardzo interesująca i ją już za moment opowiemy w porannym programie Radio Opole. Koniecznie zostańcie z nami, a już teraz na naszej antenie Joe Cocker. Bardzo, bardzo letni przebój.

0: wysoko trzeba mierzyć, trzeba sobie wysoko stawiać poprzeczkę po to, żeby później tę poprzeczkę przekroczyć. Takie są cele opolskiej kuźni boksu. W naszym studiu wicemistrz młodzieżowy Polski Pascal Wilczek wraz ze swoim trenerem Dawidem Durzyńskim. Panowie, ciekawa historia z butami jest. Te buty my mamy teraz w studiu. Świeża sprawa, bo te buty to jeszcze pachną tymi ostatnimi mistrzostwami. Ale dlaczego one są dziurawe? Pascal, opowiedz.
1: Ogólnie bardzo dużo w nich trenuję i przyzwyczaiłem się do tych butów na treningach.
0: Poczekaj, ja je wezmę w dłoń, tak żeby zobaczyć dokładnie, jaka jest ta wielka dziura. No tak, ja bym powiedziała, że 5-złotówka to by weszła tutaj w tę dziurę na samym czubku podeszwy.
1: Też tak sądzę.
0: Rozmiar tak ze 40, poczekaj, 8 tego buta? 48. Dlaczego ty takie stare buty masz?
1: Przyzwyczaiłem się do nich bardzo, wiem, jak w nich chodzić. O dziwo, w obuwie to bardzo duża sprawa w boksie, bo poruszam się dużo na tych nogach.
0: Ale takie jest przeświadczenie, że bokser to rękami walczy, a nie nogami.
1: Ale tu trzeba jeszcze dystans trzymać, bo to bokser głową ci nie odejdzie, tylko na nogach.
0: A te buty to jeść wołają.
1: No tak, tu się też zgodzę.
0: Dlaczego takie buty?
1: No, przyzwyczaiłem się do niej. No, mam też sentyment ogromny do tych butów.
0: Wiesz, no przyzwyczajeniem, ale to mimo wszystko buty to już dzisiaj nie jest towar luksusowy.
1: No nie jest, niestety nie.
0: Czy one przynoszą szczęście?
1: Nie wiem w sumie.
0: A próbowałeś w innych?
1: Też nie.
0: Też nie. No to kwestia po prostu przyzwyczajenia. Trenerze, czy to jest tak, że te pewne nawyki, pewne przyzwyczajenia, one też decydują później o sukcesie?
2: Jak najbardziej. Zawodnicy przyzwyczajają się do sprzętu, którym trenują. To jest też na pewno element takiej zmyłki dla przeciwnika, bo nie są to buty stricte bokserskie. Generalnie buty bokserskie wyglądają troszkę inaczej.
0: A to są takie zwykłe buty sportowe do biegania, już trochę zużyte, delikatnie tak mówiąc. Mają swoją historię, nie jeden trening przeżyły.
2: Jak zawodnik zobaczy przeciwnika w takich butach, no to od razu podchodzi do niego w lekceważący jakby sposób. A tutaj Pascal zaskoczył.
0: A, czyli to jest taka wojna trochę psychologiczna na
2: każdy ringu. Element jest istotny. Jak się patrzy na przeciwnika, jak się stoi w ringu, jak się schodzi z ringu, czy po przerwie na przerwę minutową jest głowa w dół, jest zmęczenie duże, czy klatka do góry. Każdy element jest istotny. Takie buty podejrzewam, że też.
0: Niesamowita sprawa. A skąd się bierze takich zawodników jak Pascal? Czy oni sami przychodzą, czy jest jakieś łowienie takich talentów, nie wiem, w szkołach na przykład?
2: Myślę, że to jest dużo szczęścia. Myślę, że ja podchodzę też w sposób taki dosyć przyjacielski do tych ludzi, do tych młodych chłopaków i dziewczyn też, którzy trenują. Myślę, że potrafią się po prostu dobrze przy mnie czuć. Jakby atmosfera na sali jest też istotną sprawą, nie tylko warsztat trenerski, ale też właśnie ta psychologia.
0: A czy każdego da się nauczyć boksu?
2: Myślę, że boksu w dużej mierze tak, ale wyjścia do ringu, do walki niekoniecznie tak, bo tutaj psychologia jest bardzo istotna, dlatego ja spędzam z tymi chłopakami bardzo dużo czasu, czy to jakieś wyjazdy w góry, czy to inne kwestie, po prostu żeby się do nich jak najbardziej zbliżyć, żeby się czuli po prostu ze mną pewni i bezpieczni, bo jakby wiadomo, zawodnik walczy sam, ale jest ze mną też, czyli jakbym pokazywał stres, strach i tak dalej, no to przeciwnik w ringu by to samo odczuł.
0: Czyli wsparcie trenera jest na wagę złota. Pascal, ale ja mam taką propozycję, gdybyś tak mi pokazał pewne rzeczy, może ja bym się też nauczyła, może ja bym się przekonała, co wy na to?
1: Okej.
0: Dobra, to jesteśmy umówieni i za chwilę przekształcamy Studio Radia Opole w bokserski ring.
3: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
4: Reklama.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
5: Już 4 i 5 lipca w Jakubowie. W Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
6: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
4: Po reklamie.

0: zamieniliśmy studio Radio Opole w ring bokserski. No taki trochę improwizowany na tyle, ile byliśmy w stanie. Ale ja już mam na sobie rękawice bokserskie, a będę teraz próbowała nauczyć się podstawowych ciosów bokserskich, a będzie uczył mnie tego prawdziwy wicemistrz Polski Młodzieżowej w młodzieżowych zawodach, w Mistrzostwach Polski. Ostatnio zdobył srebrny medal, to Pascal Wilczek. Pascal, od czego mam zacząć tę postawę bokserską?
1: Od ustawienia się. Pani jest leworęczna czy praworęczna?
0: Ja jestem praworęczna.
1: No to lewa stopa do przodu.
0: Lewa do przodu.
1: Mhm. Druga trochę do tyłu.
0: Trochę do tyłu.
1: Szerzej staniemy.
0: Jeszcze szerzej, ale ja z spódnicy jestem, to mogę?
1: Wybacz ten jeden raz.
0: Okej, radiu nie widać.
1: Taka postawa koszykarska.
0: Koszykarska.
1: Kolana trochę
0: luźne
1: bardziej do
0: środka.
1: Nogach,
0: tak? Takie ruchy kocie.
1: Można tak powiedzieć. Kolana bardziej do środka.
0: Kolana do środka.
1: Musimy się położyć trochę bardziej na tej tylnej nodze.
0: Położyć?
1: Położyć.
0: Jak? Na ringu to się kładzie, jak ktoś nokautuje.
1: No to właśnie dają się znokautować tacy, co się nie położyli na tylnej
0: nodze.
1: Aha,
0: czyli rozumiem, że ciężar ciała po prostu na tylną nogę.
1: Tak jest.
0: I co teraz?
1: Garda.
0: Takie łokcie. Jezioro we Włoszech.
1: Dokładnie. A łokcie przy ciele.
0: Mhm.
1: I już jest w porządku, myślę.
0: Już jestem gotowa na Mistrzostwa Polski.
1: Może nie na Mistrzostwa, ale żeby zadać podstawowy cios, myślę, że tak.
0: Okej, okay. No to który to jest ten podstawowy?
1: Lewy prosty.
0: Lewy prosty. Tak?
1: Tak, i wracamy jeszcze do gardy od razu po tym ciosie.
0: Dobrze?
1: Teraz jest lepiej.
0: Czy lepiej nie gadać? No mów jak jest.
1: Nie, no.
0: No, dobra. To ja tylko udawałam teraz już naprawdę. Uwaga, będzie cios.
1: O!
0: Nie wiem, czy to słychać.
1: Lewy, prawy spróbujemy.
0: Prawy, tak?
1: To jest.
0: Lewy, prawy. I co teraz? A co z moją resztą ciała? Bo mówiłeś, że nogi są ważne. Ja tak stoję w miejscu.
1: No tutaj nie mamy gdzie za bardzo pochodzić. Tak jak w ringu. Ale możemy jeszcze wykorzystać...
0: Biodra?
2: Wraz ze skrętowym, tak.
1: Wraz ze skrętową bioder i barków. Więc spróbujmy jeszcze raz. Lewy, prawy.
0: Lewy, prawy.
1: Od razu jest mocniejszy ten cios. Przy takiej pracy.
0: Jaki jest kolejny krok w boksie? Czego się później uczy? Jakie to są kolejne te szczeble, które trzeba pokonać?
1: To znaczy,
0: uczy się od tego pierwszego podstawowego ciosu lewego prostego, potem prawy prosty, a potem?
2: Tak, generalnie jak przychodzi młody chłopak na salę, to co mu pokażemy na pierwszym treningu, jakby w głowie mu się zakodujesz na lata, czyli ten lewy prosty jest takim podstawowym ciosem, bo poprzez lewy prosty budujemy dystans, przygotowujemy sobie też mocną prawą rękę, czyli bez tej lewej ręki ciężko boksować, prawda? Tutaj w przypadku Pascala to jest prawa ręka, bo to jest Mańku, to jest zawodnik leworęczny, czyli ustawiony jest odwrotnie. No i później rozbudowujemy akcję sobie poprzez lewy, prawy, zejścia, praca nóg, taktyka, całe już przygotowanie do zawodnika, do przeciwnika. Więc jakby to jest szereg tych rzeczy, ale bazujemy na prostocie, czyli na tych prostych ciosach w dużej mierze przyjmie w olimpijskim boksie. W zawodowym boksie troszkę to inaczej wygląda.
0: Bo to też chodzi o to, żeby to ciało wprowadziło się w takie mechanizmy, żeby ta pamięć mięśniowa była na tyle silna, że nawet kiedy jest olbrzymi stres na ringu, to żeby mięśnie same wykonywały te ruchy, tak?
2: No można powiedzieć, tak, że to jest taki jakby już mechanizm pamięć mięśniowej, czyli jakby nie myślimy zbyt dużo, tylko pracujemy już na tych mechanizmach, które wyuczyliśmy się na treningu.
0: No to w takim razie pouczmy się jeszcze, ja chcę jeszcze kawałek treningu.
2: Ja
0: dobrze, to teraz będzie pewnie trudniej, skoro z trenerem. Mam nadzieję przynajmniej, uwaga.
2: Pozycja bokserska, musi łokcie ciasno trzymać, ciężar ciała troszkę na tylnej nodze. Ta lewa stopa skierowana w ten sposób, tak jak ja. Próbujemy wprowadzić taki leciutki balans. To jest bardzo ważna sprawa, żeby być trudnym celem dla przeciwnika. Nie stoimy sztywno, staramy się leciutko balansować. Teraz spróbujemy zadać lewy prosty, tylko bardzo ważną kwestią jest, żeby zaangażować całe ciało do tego, czyli praca skrętowa. Biodro, bark, a pięść już jest jakby tylko przedłużenie tego ciosu, prawda? Próbujemy lewy prosty, zapauzujemy leciutko ten cios, czyli nie wracamy do gardy. Tak, ciężar ciała na tylnej nodze. O, i ten cios właśnie musi być sztywny. Wracamy do gardy, czyli łokcie tu i zostają cały czas na tej nodze prawej. Lewy prosty. Hop, dobrze. Przy ciosie staram się wykonać wydech dynamiczny. Lewy prosty. staram się nie skracać tych ciosów, tylko na cały zakres. Mhm. Lewy, prosty. O, troszkę celniej.
0: Prawie, że znokautowałam trenera.
2: Była bliska. Spróbuję zadać też wydłużoną kombinację, czyli teraz lewy, prawy.
0: Lewy, hop, prawy.
2: O, właśnie, staram się łapać cel. Lewy, prawy.
0: Lewy, prawy.
2: Dobrze. Dwa lewe, jeden prawy, czyli raz, raz, dwa. Taka klasyka boksu. Mhm. Podstawowa akcja, na której można bazować już w walce. Dwa lewy, lewy, lewy, prawy. O, staramy się te lewe takie luźniutkie zadać. Mhm. Lewy, lewy, lewy. O, właśnie, a prawy jest mocniejszy. Jeszcze raz. Lewy, lewy, prawy. Dobrze. Praca w obronie leciutko. Obracujemy rękami, zasłaniamy się. W boksie jest bardzo ważna ta praca w obronie. Jest to męczące, prawda? Taka presja.
0: Powiedziałabym, że ja już jestem gotowa jak Rocky Balboa do ringu, ale to zdecydowanie za dużo powiedziane. Już za moment podsumujemy ten dzisiejszy trening.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mówić.

0: Magdalena przed godziną 10. Trening bokserski w studiu Radio Opole już zakończony. Ja mam wrażenie, że zrobiłam naprawdę porządną robotę, ale zegarek mi pokazał, że spaliłam 12 kalorii zaledwie w czasie takiego treningu. Ale trenowałam z zawodowcami, z wicemistrzem młodzieżowym, to Pascal Wilczek, pod okiem trenera Dawida Dużyńskiego, który ma też już 9 medali na swoim koncie, trenerskim. Panowie, no to jak mi poszło? To podsumujmy jednym zdaniem. Czy każdy się nadaje do boksu?
1: Może, żeby boksować, tak, ale na zawody to już
0: to ciężej. Jeszcze nie, to jeszcze bym musiała trochę popracować, prawda?
1: Nie, no na zawody akurat pani mogę jechać.
0: Ale chyba jako kibic, tak? Żeby tobie tam krzyczeć, Pascal, Pascal.
1: Może jako kibic, może jako zawodniczka.
0: Co przed wami? Bo tak, Pascal już ma na koncie brązowy medal Mistrzostw Polski. Do tego też dopiero co świeży krążek ze srebrem. Złoto jest w planie, prawda?
1: Oczywiście, że jest w planie, no, ale to jest dopiero równo za rok. A teraz na razie czekamy, czas pokaże. Może mi się uda dostać do ligi bokserskiej Polski.
0: No i Pascal tak patrzy teraz na trenera i nie wie, czy dobrze powiedział, czy nie.
2: Dobrze, no są takie plany. Na razie przerwa w wakacje, a po wakacjach zobaczymy, spróbujemy właśnie się dostać do ligi, może jakąś walkę się uda zrobić. Zastanawiam się nad startem też w Mistrzostwa Polski Seniorów w tym roku, ale no, chyba jeszcze jest zbyt szybko na to. Także celujemy na przyszły rok na Mistrzostwa Młodzieżowe. No i staramy się walczyć o złoto.
0: A w tym roku jakie jeszcze macie plany?
2: Jak chodzi o Pascala czy o
0: klub? O Pascala.
2: O Pascala, no to właśnie tak jak mówię, na pewno teraz przerwa, regeneracja troszkę, później wracamy na salę, pracujemy nad elementami te, które gdzieś tam są do poprawy po tych mistrzostwach. Od września może jakieś walki, jakieś, może właśnie ta liga bokserska, bo taki projekt fajny ruszył w Polsce, wróciła liga bokserska, więc są szanse dla zawodników do rozwoju, do startów i to jest taki cel na początek, no zobaczymy.
0: To powiedzcie jeszcze na podsumowanie naszej rozmowy, czy takie sukcesy jak Pascala, czy one budują też popularność tego sportu, również na Opolszczyźnie? Czy jest coraz więcej chętnych do uprawiania boksu? Widzicie
1: to
0: na ringu?
1: Myślę, że tak.
2: Tak, tak, jak najbardziej. Bardzo dużo ludzi na sali jest, którzy rekreacyjnie ćwiczą. Na pewno jest to taki napęd duży dla tych ludzi, jeszcze tym bardziej, że w jednym klubie, no to wiadomo, że każdy wspiera, motywuje. Przyszedł Pascal wczoraj na trening, wszyscy klaskali, brawo i tak dalej. Więc jest to motywacja też dla uczestników takich, którzy sobie rekreacyjnie ćwiczą.
0: No i dla ciebie, Pascal, to też chyba takie wielkie wsparcie, prawda? Kiedy słyszysz, że to, co robisz, no to jednak się cieszy powodzeniem wśród innych.
1: No, oczywiście, że tak. Przyjemnie dostać aplauz od każdego na treningu.
0: A na dziewczyny to działa?
1: Ja nie gadam dziewczynom, że jestem bokserem. Może teraz będę mógł kwestię zacząć jak wicemistrz Polski, ale zazwyczaj mam inne taktyki.
0: Rozumiem. Spadłaś mi z nieba, te sprawy, tak?
1: Nie, to ja będę przesadny.
0: Czy bolało?
1: Nie.
0: Czy nie bolą cię nogi, bo mi cały dzień chodziłaś po głowie? I tak można długo, długo jeszcze żartować. Serdeczne gratulacje raz jeszcze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mistrzostwo Polski to Pascal Wilczek, no i jego trener Dawid Dużyński. Jeszcze kogoś byś chciał pozdrowić? Bardzo proszę.
1: Chciałem bardzo pozdrowić mojego tatę, z którego ten wyjazd by się nie powiódł, moich przyjaciół, którzy wszyscy trzymali za mnie kciuki, mamę oraz babcię za pyszne obiadki, które dały mi siłę, i brata, który też wspierał mnie z całym sercem.
0: To wsparcie od najbliższych to jest bardzo ważna sprawa. Serdeczne raz jeszcze gratulacje i powodzenia. Trzymamy kciuki za kolejne wasze występy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was. W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: były momenty. Oj, były momenty dzisiaj w porannym programie Radia Opole, w których poboksowaliśmy się, ale trzeba przyznać, ja to przyznaję sama przed sobą, że był to prawdziwy cios. Za 3 minuty będzie godzina 10. Razem ze mną już Iwona Tokarska, Krzysiek Rap.
1: Słuchajcie. Myślałam, że chcesz przyznać, że masz krzepę.
0: Że mam krzepę? A mam.
2: Lewy prosty.
0: I prawy, sierpowy.
2: To fajnie.
0: W razie czego.
2: To super.

0: podróżowali autobusami komunikacji miejskiej, bo trochę się pozmienia w najbliższym czasie, plus jeszcze będzie takie nowe przejście pod Solarisem.
1: Tak, będziemy też mówić o akcji charytatywnej, to będzie poważny temat. Rowerem na Giedrzwałt, pozdrowie dla Iwonki, będą organizatorki tej akcji. Panie chcą przejechać.
0: O tak, następczynia Łatwoganga.
1: Tak, na Warmię rowerami 400
2: km. No to
1: kilometrów.
2: Więcej szczegółów w takim razie już po godzinie 10. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Magda Szybińska, Darek Kuzyra. Do jutra.
3: Radio Opole. Reklama.
4: Dzień dobry, Straż Miejska.
5: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
4: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
5: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
6: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
7: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
8: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola. Po reklamie.
0: Dzień psa, Dzień Sejmu Polskiego, Światowy Dzień Architektury i czy Międzynarodowy Dzień Owoców to wszystko dziś? Zbliżamy się do 10:00, pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości.
9: W sierpniu może ruszyć budowa mostu na ulicy Andersa w Głuchołazach. Na kolei spore utrudnienia to wynik upałów z ostatnich dni. Od dzisiaj jedną receptę będzie można zrealizować w różnych aptekach.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: A szczegóły już teraz przedstawi Agnieszka Wawer-Krajewska.
9: Jest szansa, że w sierpniu ruszy budowa nowego mostu na ulicy Andersa w Głuchołazach, gdzie obecnie jest przeprawa tymczasowa. Jeszcze tylko do piątku zainteresowane firmy mogą zgłaszać oferty. Po ich weryfikacji i wyborze wykonawcy ruszy inwestycja, a ma potrwać 16 miesięcy. To zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. To znaczy, że wykonawca najpierw musi stworzyć dokumentację projektową, a następnie przystąpić do robót budowlanych. Tłumaczy Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.
10: Chcemy, żeby to był most jednoprzęsłowy, czyli bez podpory w korycie rzeki, tak jak było do tej pory. I będzie mostem w śladzie starego mostu, ale bardziej pod kątem w stosunku do koryta rzeki, tak aby najazd od strony ośrodka Skowronek był bardziej bezpieczny, nie taki ostry jak do tej pory, bo szczególnie zimą, jeśli ktoś nie dostosował szybkości, to zdarzały się wypadki, a wręcz nawet niektóre auta wpadały do rzeki. Też takie historie były.
9: A przypomnijmy, wczoraj na nowym moście na Białej Głuchołaskiej w Głuchołazach przeprowadzono próby obciążeniowe. Nie wykluczono, że jeszcze w tym miesiącu będzie można tędy przejechać.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: 6 pociągów odwołanych na całej trasie. Opóźnienia przekraczające 200 minut. Kolej cały czas zmaga się ze skutkami upałów. Jak mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych, kolejarze cały czas usuwają dwa typy usterek.
11: Ekstremalnie wysoka temperatura powodowała wojaki utrudnienia. Jedne to były wypaczenia torów, drugie to było opuszczenie się sieci trakcyjnej. Działaliśmy na bieżąco, aby usuwać skutki tych usterek, jednakże proszę pamiętać, że nasze służby techniczne usuwają usterkę sieci trakcyjnej w bardzo wysokich temperaturach, więc musieliśmy również zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo pracowników Polskich Linii Kolejowych.
9: A skutek upałów to także ryzyko pożarowe w lasach, ale również susza glebowa. To oznacza, że wody brakuje nie tylko na powierzchni, ale też znacznie głębiej, w strefie korzeniowej. To wiąże się z kolei z ograniczeniem wzrostu drzew i roślin. Marek Bucianowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Pruszków, mówi, że najlepiej, gdyby równomiernie padało przez kilka dni z rzędu.
12: To jest oczywiście stan idealny.

0: Natomiast ja bym powiedział, że jako leśnicy z pokorą przyjmiemy każdy deszcz, zarówno krótki, nawalny, jak i ten rozciągnięty w czasie. Przynajmniej na nizinach, w dużych kompleksach leśnych ta woda tak od razu, po prostu nie oszukujmy się, ona nie ma gdzie spłynąć. Tutaj nie ma dużych nachyleń, więc gwałtowna powódź nas nie grozi.
1: Dodajmy, po przejściu frontów burzowych z deszczem zagrożenie pożarowe w opolskich lasach się zmniejszyło.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Jedną receptę można zrealizować w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia od dziś wprowadza możliwość tak zwanego dzielenia recept. Wiceminister Katarzyna Kacperczyk podkreśla, że to wyjście naprzeciw oczekiwaniom pacjentów.
3: Czyli od tej pory pacjent będzie mógł tak naprawdę każdy lek, który ma na recepcie, wykupić w innej aptece. Czyli jeżeli mamy 4 leki, jeden w jednej aptece, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej. Oczywiście my nie zachęcamy, żeby biegać po aptekach, ale to jest rzeczywiście w sytuacjach, kiedy w danej aptece nie ma jednego leku, można spokojnie pójść do innej apteki i taki lek tam kupić.
1: A dodajmy, dostępna będzie specjalna mapa na portalu pacjent.gov.pl, ułatwiająca lokalizację placówek, które obsługują e-receptę dzieloną. Jeszcze na koniec, właśnie teraz w pawilonie Wielkich Kotów w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym konferencja prasowa, na której będzie mowa między innymi o wspólnym bilecie do zoo oraz do Jura Parku w Krasiejowie. Jesteśmy tam z mikrofonem Radio Opole. O szczegółach ustaleń rzecz jasna będziemy mówić w wiadomościach Radio Opole.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: Teraz 4 minuty po godzinie 10.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
4: Katarzyna Zawadzka. Wystawy otwarte w ramach 16. Opolskiego Festiwalu Fotografii można oglądać w stolicy regionu. W Muzeum Śląska Opolskiego pokazywana jest wystawa 35 lat Opawskiej Szkoły Fotograficznej, część pierwsza. Zaś na Placu Wolności plenerowo pokazana jest druga część ekspozycji. Zaś wystawa pod tytułem Druga strona to prace Marcina Śliwy, fotografa i dziennikarza. Tematem jest życie mieszkańców bloku w centrum Katowic, który od kilku lat jest przysłonięty rusztowaniem.
5: Doszło do dość niespotykanej sytuacji, w której 4 lata mają przy swoim budynku, w którym mieszkają, rusztowania i częściowo to jest przysłonięte siatką i można pomyśleć, tak jak mijamy taki obiekt idąc ulicą, okej, remont jakich wiele, prawda, no ale jednak za tą historią kryje się ten bardzo długi czas, który to się wiąże jakby z pewną jakąś taką sytuacją, powiedzmy, administracyjno-prawną, która się przeciąga i właśnie ci ludzie są po drugiej stronie jakby tego konfliktu, ponoszą całą odpowiedzialność za to.
4: Wystawę Marcina Śliwy znajdziemy w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Krakowskiej 32 w Opolu. W sobotę kolejne spotkanie w ramach cyklu Światło na obraz proponuje je Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Tym razem będzie to spotkanie z obrazem przedstawiającym wizerunek świętego Ignacego Loyoli, który został namalowany przez nieznanego artystę żyjącego w XVII wieku. Spotkanie odbędzie się w sali odczytowej muzeum w sobotę o godzinie 16. Poprowadzi je Marta Podstawa-Bulkrą z działu sztuki Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
2: Pogoda.
6: Nastał ten dzień pochmurny, ale całkiem przyjemny, bo troszeczkę popadało, zrobiło się bardziej rzeźko. W końcu jest czym oddychać. To tyle, jeśli chodzi o plusy. No dobra, jeszcze temperaturę powiem, od 28 do 30 stopni. Ale będzie dzisiaj burzowo i deszczowo, także uważajcie na siebie. Podczas burz poryby wiatru mogą osiągać nawet 100 km na godzinę. Na pewno też już otrzymaliście alerty RCB, więc to nie są żarty. Faktycznie do nas komórki burzowe zmierzają. Nocą od 14 do 16 stopni, a jutro solidne ochłodzenie od 22 do 23 maksymalnie, ale chyba nie ma maruderów i narzekaczy. Krzysiu, dobra.
7: Nie, że Krzysiu, absolutnie nie, że Krzysiu. Ja po prostu znając życie trochę dłużej od ciebie, założę się, że na pewno są maruderzy, natomiast nie jest tak źle, słuchajcie, jakby mogło, bo chociaż tak, faktycznie trochę tak jakoś ciemnawo i pochmurno, to mamy w Opolu 25 stopni, czyli taki optimum. 25 jeszcze także w Kluczborku, 24 w Nysie, 23 w Namysłowie i Brzegu, Kędzierzyn-Koźle to najcieplejsze miasto, tam aż 27 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: 8 minut po godzinie 10. Rozpoczynamy program Radio Opole na wakacjach. Przed wami Iwona Tokarska,
7: Krzysztof Rap i Darek Kuzera, który ten program realizuje.
6: Zostańcie z nami co najmniej do 15, a już teraz Sugar Babes, Push the Button.

0: Opole. 105.1 w Strzelcach Opolskich.
1: Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
3: Słyszałaś o kampusie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
5: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny, koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 gwiazda wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beg Klepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
2: Ace of Base śpiewało Beautiful Morning, czyli o takim pięknym poranku. No te poranki jakieś takie niezapiękne ostatnio, no to my je trochę upiększymy. My sprawimy, że będą fajne, ciekawe i miłe.
1: A mi się podoba.
2: Czekaj, ale będzie jeszcze piękniej, bo jak zaczniemy rozdawać nagrody w konkursie, to na pewno wielu osobom ucieszą się buźki. Do tego zmierzam, że chcemy dziś znów wręczyć komuś dwa podwójne zaproszenia na koncert grupy Mała Armia Janosika. Przypominam, że to już w najbliższą sobotę, czyli 4 lipca w Polskim Amfiteatrze, a tam, no, tą armię to tworzy prawie 300 artystów, słuchajcie. Nie jestem pewien, czy oni wszyscy wystąpią naraz, ale jeśli tak, to będzie niezłe show. Generalnie już 150 koncertów za nimi pod bojem biorą świat, no i możecie w Opolu im pokibicować, możecie z nimi pośpiewać, potuptać nóżką, a jak ktoś ma ze sobą ciupagę, to może mu pozwolą wnieść na ten amfiteatr.
1: Oj,
2: taką stępioną, jakąś taką, może, nie wiem, drewnianą zabawkową i niech tam trochę powymachuje.
1: A niektórzy mają nawet tutaj w naszym regionie takie góralskie stroje, więc mogą się wystroić, tak, jak to, co? Na to wydarzenie, ale najpierw trzeba wziąć udział w naszej zabawie, czyli wybrać numer telefonu 7745-41541 i słuchajcie, w związku z tym, że mamy dzisiaj w kalendarzu Dzień Psa, to pytanie jest następujące. Jak w obecności psa zapytać o spacer albo o smaczki, nie mówiąc tego magicznego słowa na S?
2: Bo jak je powiemy nagło, za pies już jest przyzwyczajony, to wiecie dobrze, psiarze, co się wtedy dzieje. No ciężko wtedy powiedzieć, że jednak nie teraz za godzinkę, bo pies już właściwie smycz nam przyniesie w zębach.
1: No właśnie.
2: Siądzie nam na głowie i będzie merdał i czekał, aż będzie smaczek. No wiecie dobrze, o czym mówimy. Trzeba to jakoś zakamuflować.
1: Zakamuflować. O to nam właśnie dzisiaj chodzi. Czekają na was dwa podwójne zaproszenia właśnie na koncert Małej Armii Janosika, a my czekamy na wasze kreatywne propozycje. Jak w obecności psa zapytać o spacer albo o smaczka, nie mówiąc tego magicznego słowa.
3: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Eddie Grant w Radio Pole, który nie chce tańczyć. I don't wanna dance. Dwie minuty mamy po wpół do 11. Ważne informacje dla mieszkańców miasta Opola, a głównie tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, bo otóż szykują się nam, słuchajcie, utrudnienia w funkcjonowaniu tejże komunikacji. W piątek dokładnie będzie zamknięty przejazd kolejowy na ulicy Tysiąclecia, no bo kolejarze będą remontować jeden z torów, a w związku z tym zmieni się trasa przejazdu linii numer 14, 21 i 28.
1: I teraz postaramy się z Krzychem trochę wam to wytłumaczyć. Co ważne, autobusy jadące w kierunku pętli przy ulicy Wschodniej oraz dzielnicy Grudzice będą kursowały do przystanku Tysiąclecia Kościół. Następnie skręcą w lewo i ulicą Poziomkową dojadą do tymczasowego przystanku Poziomkowa Pętla. Po drugiej stronie przejścia kolejowego umiejscowiony będzie przystanek też tymczasowy Akacjowa Pętla, skąd odjeżdżać będzie linia specjalna S28.
0: Na przejazd autobusów kursujących w kierunku centrum będzie odbywał się z kolei następująco od przystanku Grudzice Pętla lub też Wschodnia Pętla do tego tymczasowego Akacjowa Pętla. Następnie pasażerowie przejdą na tymczasowy przystanek Poziomkowa Pętla i stamtąd będą mogli przesiąść się do autobusów numer 14, 21 i 28. Prawda, że proste?
1: Dużo tu pytania tam się szykuje. Więcej szczegółów na stronie...
0: kolorów.
1: Tak jest. Więcej szczegółów na stronie MZK Opole. Utrudnienia w związku z remontem torów kolejowych potrwają do 12 lipca.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: No to już teraz. Twin Atlantic w utworze In Your Eyes. A zatem dajcie głośniej, bo gramy to pierwsi w kraju specjalnie.
1: Bo nie tylko w oczach, ale i w uszach będzie pięknie.
0: Oh yeah.

0: ten utwór zawsze będzie kojarzył się tylko z jednym filmem, Smash Mouth i I'm a Believer. No ale teraz to będziemy mówić nie o fajnych kreskówkach z osłami, tylko o pogodzie. No bo o tej pogodzie to można by dużo mówić. Na razie to nas nie rozpieszcza w te wakacje. Albo mamy piekielne upały sięgające 40 stopni, albo zaraz kilka dni później spadek temperatur o kilkanaście, czy nawet 20 stopni. No i tak sobie lawirujemy między krótkimi i długimi rękawkami, albo klapkami i kaloszami. Aktualnie mamy fazę ochłodzenia i burz, przed którymi ostrzega i to na poważnie IMGW.
1: Takie ostrzeżenie na dzisiejsze popołudnie i wieczór już obowiązują. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje gwałtowne burze i nawałnice. Będzie też intensywnie padać i bardzo mocno wiać. Synoptyk IMGW Anna Gryczman wyjaśnia, że najbardziej gwałtowne burze będą występowały na południowym wschodzie i w centrum Polski.
2: Tutaj nie wykluczamy bardzo gwałtownych burz z ulewnym deszczem, dużym gradem. Jeżeli utworzy się taki specyficzny układ burzowy, możliwe będą również bardzo silne porywy wiatru powyżej 100 km na godzinę. Obowiązują w tym momencie ostrzeżenia ze stopniem drugim, ale cały czas monitorujemy sytuację i nie wykluczamy, że ten stopień ostrzeżenia będzie podnoszony.
1: Anna Gryczman dodaje, że cały czas obowiązują ostrzeżenia dla południowo-wschodniej części kraju w związku z upałem.
2: Tam temperatura jeszcze dzisiaj będzie wynosiła powyżej 30 stopni, a na Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie powyżej 34, nawet do 37 stopni. Stąd właśnie w tamtym rejonie tak intensywne burze i to właśnie dla województwa podkarpackiego, lubelskiego spodziewamy się szczególnie burz niosących ten ulewny deszcz, mogący powodować lokalnie podtopienia czy nawet zalania.
0: No a gdzie będzie chłodniej? Na północnym zachodzie, tam dziś maksymalnie 23 stopnie. Warto śledzić tak ogólnie te informacje pogodowe, jeśli zamierzamy gdzieś dalej wyjechać. Nawet niekoniecznie jakoś bardzo daleko, bo nawet jeśli w miejscu naszego zamieszkania teraz względnie jest ładna pogoda, to te 50-100 km dalej już możemy faktycznie teraz trafić na potężne załamanie pogody, no i warto być na to po prostu przygotowanym.

0: 14 minut będzie 11. Bryska, Janusz Walczuk i Dems, Myśl o mnie, a my myślimy o was i chcemy, żebyście też byli na bieżąco, jeśli chodzi o Mundial.
1: I właśnie dlatego powstał ten cykl. Krótka piłka już teraz i Kuba Biel.
2: Krótka piłka w Radio Opole.
3: Są takie dni na Mundialu, kiedy człowiek siada przed telewizorem z przekonaniem, że obejrzy piłkę, a dostaje wykład. Nie z taktyki, nie z przygotowania fizycznego, tylko z prostego faktu, że futbol od lat jest grą ludzi, którzy potrafią zrobić coś szybciej niż inni. Norwegia długo próbowała udowodnić światu, że nie żyje samym Haalandem i nawet miała na to argumenty. Odegaard rozdawał piłki z elegancją księgowego rozdającego premię, Nusa szarpał, obrona nie panikowała. Ale kiedy przyszła pora rozstrzygania, wszystko wróciło do starej piłkarskiej prawdy. W wielkich meczach dobrze jest mieć faceta, który kosztuje więcej niż budżet kilku federacji. Haaland pojawił się tam, gdzie powinien, zrobił to, co robi od lat i Norwegowie po raz pierwszy wygrali mecz w fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Historia lubi takie chwile, a pisze ją zwykle ktoś z numerem 9 na plecach. Za chwilę czeka ich Brazylia i wtedy okaże się, czy bajka ma kolejny rozdział, czy tylko ładną okładkę. Francja zrobiła z kolei dokładnie to, co robią wszystkie naprawdę wielkie drużyny. Najpierw pozwoliła rywalowi uwierzyć, że może coś ugrać, Szwedzi biegali, walczyli, mieli plan, a potem francuskie terzewe ruszyło. I kiedy się rozpędziło, można było jedynie sprawdzić godzinę odjazdu następnego pociągu, tego do domu. Mbappé jest dziś piłkarzem, którego nie zatrzymuje się ustawieniem. Obok niego są Dembele, Olise i Barcola. Czterech ludzi, którzy potrafią zamienić zwykły mecz w pokaz możliwości. To już nie jest reprezentacja jednej gwiazdy. To orkiestra, w której każdy potrafi zagrać solo. I dlatego Francja wygląda dziś jak drużyna, której najbardziej boją się pozostali kandydaci do tytułu. A na koniec Meksyk. Drużyna, która nie ma może tylu nazwisk na okładkach magazynów, ale ma coś, czego nie da się kupić. Wiarę, że od pierwszego gwizdka trzeba przeciwnika złapać za gardło. Ekwador wyglądał tak, jakby spóźnił się na własny mecz. Meksykanie grali z energią ludzi, którym ktoś powiedział, że za godzinę kończy się świat. Dwie bramki były konsekwencją tej przewagi, a mogło być ich więcej. Ekwador długo miał piłkę przy nodze, tylko że z samego jej posiadania futbolówka jeszcze nigdy nie wpadła do bramki. Po tych spotkaniach fazy pucharowej można odnieść wrażenie, że Mundial zaczyna oddzielać tych, którzy dobrze przeżyli fazę grupową, od tych, którzy naprawdę przyjechali po puchar. Norwegia ma swojego egzekutora, Francja ma geniuszy, Meksyk ma rozpęd.

0: Radio Opole.
1: Z nami się nie rozstajesz.
2: Didn't know much, but we got lost living in daydreams.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie.

0: Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
1: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
3: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. Już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy dziś środę i to jest pierwszy dzień lipca, dzień Sejmu Polskiego między innymi. Sprawdźmy, co ważnego w kraju, regionie i na świecie.
6: Ważna zmiana dla kierowców. Zakończył się program CPN. Dwuletni chłopiec odnaleziony pod gruzami 6 dni po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. A ponadto Polacy szykują się do meczu z Austriakami.
7: Wiadomości Radia Opole.
8: Agnieszka Wawer, Krajewska.
6: Fikcyjne usługi transportowej, ponad 200 tysięcy złotych strat. Do sądu okręgowego w Opolu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom, którym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mieli wyłudzać pieniądze, oferując fikcyjne usługi transportowe. Śledztwo prowadził dział do spraw cyberprzestępczości prokuratury okręgowej w Opolu. Śledztwem objęto łącznie 86 przypadków oszustwa, tłumaczy prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
9: Mechanizm przestępstwa wykorzystywał kanały tematyczne funkcjonujące na portalu społecznościowym, gdzie osoby poszukujące usług transportowych zamieszczały stosowne anonsy. Na ogłoszenia odpowiadali sprawcy, zapewniając o przystąpieniu do realizacji usługi, formułując jednocześnie oczekiwanie szybkiej płaty pieniędzy, były to kwoty od 1000 do niemalże 10 tysięcy złotych, na wskazany rachunek bankowy. Wpłacane środki pieniężne były następnie szybko wypłacane w bankomatach bądź transferowane na inny rachunek, a usługa transportowa nigdy nie została zrealizowana.
6: Oskarżeni to trzej mieszkańcy Śląska oraz mieszkaniec Warszawy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Zmieniamy temat. 6 dni po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli ratownicy odnaleźli żywego, kilkuletniego chłopca. To jedyna osoba wydobyta spod gruzów żywa w 6 dniu akcji. Dwuletni Kliber Moran został odnaleziony w zawalonym budynku i trafił do szpitala w Caracas. Trzęsienie ziemi zniszczyło tysiące budynków oraz infrastrukturę w kilku regionach kraju. Oficjalny bilans ofiar przekroczył 1900 zabitych. Według UNICEF pomocy humanitarnej potrzebuje około 1 800 000 osób.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Ważna zmiana dla kierowców, a odczują ją w kieszeni. Zakończył się program osłonowy, ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast od dziś wraca 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Analityk rynku paliw z epetrol.pl Jakub Bołucki powiedział, że wracamy do rynkowej metody kształtowania cen.
10: I to się odbija niestety zwyżkowo, ponieważ z tych cen na poziomie 6 zł, czy dla benzyny, czy 6 kilkunastu dla oleju napędowego mamy zwyżkę o mniej więcej 80 groszy. Natomiast jeśli chodzi o dalszy bieg zdarzeń, o to, co się będzie działo, no to tutaj wiele zależy już od sytuacji międzynarodowej stricte, a nie od naszych krajowych regulacji, ponieważ te wróciły do takiego standardowego poziomu, jaki znaliśmy jeszcze z okresu przed wybuchem konfliktu w cieśninie Ormus.
6: Pierwsza grupa pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystała dziś z programu Odejść na urlopy górnicze. To ponad 1100 pracowników. Zgodnie z założeniami w tym roku z tego rozwiązania ma skorzystać łącznie ponad 3000 osób zatrudnionych w spółce, mówi rzecznik Wojciech Sury.
11: Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. Osoby korzystające z programu są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, a w czasie urlopu otrzymują 80% wynagrodzenia obliczanego na zasadach obowiązujących przy urlopie wypoczynkowym.
6: Program osłonowy ma objąć ponad 4200 pracowników.
7: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Polscy koszykarze zagrają w piątek w Wiedniu z Austrią w ramach pierwszej fazy kwalifikacji Mistrzostw Świata. Polacy, którzy są już pewni awansu do drugiego etapu, rozegrali dwa

0: zwycięskie sparingi z Finlandią i Słowacją. Trener reprezentacji Polski Igor Minicic tak ocenia ostatnie okresy przygotowawcze.
1: Cieszę się bardzo, że zawodnicy są naprawdę zdeterminowani mocno, żeby wykonywać to, co chcemy, żeby wyjść na tą ścieżkę, którą mieliśmy wcześniej, tej zadziorności tego naszego kultu, którego tutaj mamy w szatni i na boisku.
0: I na koniec, o 13 rusza akcja wakacyjne układanie największych puzli w mieście, na którą zaprasza Wojewódzka Biblioteka Publiczna do ułożenia aż 42 tysiące klocków. I taką oto informacją żegnam się z naszymi słuchaczami. Od godziny 12 w wiadomościach Radio Opole będzie już Daniel Klimczak.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Choć w prognozie od IMGW mowa jest o zachmurzeniu dużym, a nawet całkowitym, no to teraz, gdy spojrzymy sobie za okna w Opolu, no to jakieś przebłyski słońca widać i to nawet takie spore, niestety. Mamy też w prognozie przelotne opady deszczu i burze, i to takie burze, uwaga, z gradem, możliwe. Od 28 do nawet 30 stopni dziś w ciągu dnia, wiatr do tego słaby północny, no jeśli będą burze, to i mocno powieje, nawet bardzo mocno, bo do 90, a być może nawet lokalnie 100 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże może pokropić, zanikające burze też możliwe, no i noc taka chłodniejsza niż te poprzednie, od 14 do 16 stopni tylko.
4: Po 24 stopnie mamy w Brzegu i w Namysłowie, 25 w Nysie, po 27 w Kluczborku i w Opolu, w Kędzierzynie-Koźlu najcieplej, tam mamy 29.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A na zegarze 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry. W środę, to już pierwszy dzień nowego miesiąca lipca. Przed wami Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rab, cześć i czołem. Darek Kuzera ten program realizuje.

0: Pamiętaj mnie.
1: Reklama społeczna.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Zadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
6: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
7: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa. Wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na festiwalu ryb w Jakubusie.
8: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
9: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja WroSound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na WroSound.com.
4: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
2: 19 minut po godzinie 11, no nie taka mała ta Armia Janosika, bo to największa kapela góralska w Polsce. Liczy obecnie blisko 300 artystów. Oni będą pięknie ubrani, oni będą cudownie śpiewać nam na scenie Opolskiego Amfiteatru już najbliższą sobotę. I tak się doskonale składa, że my mamy dwa podwójne zaproszenia dla kogoś z Was, żebyście sobie też usiedli w tym amfiteatrze na widowni i posłuchali tego znakomitego koncertu.
3: Dokładnie tak. No a dziś, słuchajcie, wyzwanie dla Was ma związek z świętem. W kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Psa. A zatem pytanie brzmi, jak w obecności tego właśnie psa wymówić słowo spacer albo smaczek, ale tak w rozmowie na przykład z kimś, żeby no nie powiedzieć właśnie tego słowa na S, no żeby pies nam się nie nakręcił za bardzo pozytywnie, nie dostał szału i nie chciał już od razu wyjść, albo nie oczekiwał tego rzeczonego smaczka. Jak to zakamuflować? Jak z tego wybrnąć? 774-541-541. No i mamy propozycję, posłuchajcie.
4: Wejść na spacer, nie mówiąc słowo spacer przy psie, można powiedzieć, idziemy przewietrzyć głowę, bądź też skakujemy w buty. Pozdrawiam.
2: No jest to ciekawa propozycja.
3: Jest propozycja, chociaż buty, no nie wiem, jak na przykład czasem gdzieś tam się mówi, idę założyć buty, bo wyjdę z psem, a już te buty mogą być też takie tam jakimś sygnałem.
2: Ja wiem, że jeszcze też trzeba omijać słowa jedziemy. To już jedziemy? I to jest od razu taki...
3: Jedziemy, idziemy,
2: sygnał,
3: spacerek. Tak, tak, tak, tak, tak. To mój Jackuś w głębokiej podstawówce też tak miał.
2: A mój Piesław musi usłyszeć dosyć często, że idziemy na S.
3: Wiesz, jak wyczerpiesz te zakamuflowane słowa, to ci braknie, bo psy się szybko uczą.
2: No właśnie, no. To są cwane bestie. 774-541-541. Jak to zrobić, żeby nie powiedzieć słowa spacerek, tylko coś innego? Dajcie koniecznie znać.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Roxy zadaje nam pytanie. Chcesz? No oczywiście, że chcę zobaczyć uśmiech na twarzy Iggy Świątek, bo ta wygrała swój pierwszy mecz podczas tegorocznego Wimbledonu po zwycięstwie nad Taylor Townsend. Niestety bardzo mocno się popłakała. Widać, że wiele ją to wszystko kosztuje. Oczywiście powrót do pełnej dyspozycji wiele ją kosztuje. Presja jest ogromna, a my trzymamy bardzo mocno kciuki, ale nie tylko o Idze chcemy wam opowiadać, bo w Londynie wprowadzono w tym roku niezłą nowinkę.
1: Oj tak, słuchajcie, od tegorocznego Wimbledonu kibice na kortach All England Clubu nie zobaczą już sędziów liniowych. W najstarszym turnieju tenisowym świata decyzje o autach, serwisach i błędach stóp podejmuje elektroniczny system. Tradycja, owszem, została, ale na trybunach. No a przy liniach kortu rządzi już technologia, czyli kamery, komputery, no i takie właśnie automatyczne decyzje.
2: To jedna z największych zmian w historii turnieju, który zwykle bardzo ostrożnie podchodzi do nowości. Przez dziesięciolecia sędziowie liniowi byli częścią Wimbledonu, stali tuż przy korcie, śledzili każdą piłkę i krótkim out. Rozstrzygali, czy zawodnik może cieszyć się z punktu, czy musi grać dalej. Teraz robi to za nich system elektroniczny. Kamery śledzą lot piłki, komputer analizuje jej położenie, a decyzja pojawia się natychmiast. Organizatorzy tłumaczą, że chodzi o większą precyzję i takie same zasady na wszystkich kortach. Brytyjskie media zauważają jednak, że Wimbledon stracił kolejny element swojej dawnej scenografii. Truskawki ze śmietaną, białe stroje i kolejka przed bramami zostały, ale przy liniach kortu człowieka zastąpiła maszyna. Technologia miała raz na zawsze zakończyć spory o auty, ale na Wimbledonie sama znalazła się na cenzurowanym. Podczas kwalifikacji do głównego turnieju w Roehampton elektroniczny sędzia odmówił posłuszeństwa i mecze trzeba było na krótko wstrzymać. Organizatorzy zapewniają, że system działa teraz bez zarzutu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: No patrzcie, jak to się mówi, złośliwość rzeczy martwych. Oby tylko naszej Idze i głowa, i te systemy w końcu sprzyjały.

0: Sylwia Grzeszczak i słowa na K, a my wam w Radio Opole polecamy słowa na W. To nie Wimbledon, to wakacje i nasza wakacyjna ramówka.
1: No dokładnie tak, słuchajcie. Między innymi taka akcja się szykuje. Wakacje w radiowozie, to oznacza, że będziemy spotykać się w plenerze i już w najbliższy piątek taki radiowóz nasz będzie gościł w Otmuchowie na 53. lecie kwiatów, a zaraz dzień później w sobotę będziemy na międzynarodowym zlocie pojazdów pożarniczych w Główczycach. No a propos, to organizatorzy tego zlotu będą także dzisiaj w naszej audycji. Śledźcie nasze poczynania, no i zaglądajcie na stronę Radia Opole.
0: radio.opole.pl

0: Justyna Steczkowska w Radio Pole w utworze Za karę. Za 17 minut będziemy mieli południe. Absolutnie nie za karę, absolutnie w nagrodę teraz dla was taki cykl, który przygotowujemy sobie razem z 17 różnymi innymi oddziałami Radia Polskiego. Idziemy, to dzisiaj pojedziemy, polecimy.
1: Nasi koledzy z Radia Szczecin dzisiaj zapraszają nas nad wodę. Właściwie to będą się chwalić, że Szczecin prężnie rozwija wodne szlaki turystyczne.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie z radiem.
4: W górę oraz w dół Odry. Ze Szczecina można wypłynąć do kilku pobliskich miejscowości. Mieszkańcy bardzo chwalą sobie takie podróżowanie.
5: Dawno nie płynęliśmy stateczkiem, a kiedyś pływaliśmy tą żeglugą szczecińską.
6: Cieszę się, że taka tafla, spokojna woda.
7: Rzadko kiedy mamy okazję oglądać Szczecin i okolice z tej perspektywy. Płyniemy pierwszy raz.
8: Płynę drugi raz statkiem. Jak byłem pierwszy raz, to tak bujało, że prawie wypadłem ze statku.
9: Tutaj buja?
8: Nie.
9: Dlaczego tramwaj wodny, a nie na przykład samochód?
8: Mama nie umie jeździć samochodem.
10: Zgadza się.
4: Jeśli chcemy dotrzeć nad polskie morze innym środkiem komunikacji niż pociągiem, warto wybrać tramwaj wodny. Tam do wyboru mamy kilka szlaków, mówi starosta Policki Siwan Fate.
11: Pierwsza to jest od Szczecina w kierunku Stepnice i do Trzebieży. Druga linia będzie startowała ze Świnoujścia w kierunku Trzebieży, zaraz do Nowego Warpna i każda z tych jednostek będzie dwa razy zawijała do tych miast.
4: Podczas takiej podróży widoki są atrakcją samą w sobie, podkreślają mieszkańcy.
12: Bardzo dobry pomysł.
5: A my z daleka przyjechaliśmy, na ten rejs.
12: Przyjechali na rejs do nas.
13: Będę się napawał. No i wizerunkowo też, no wiadomo, piękne tereny, bo to jest naprawdę śliczny rejs. Tutaj Odra, później Zalew, no i Świna, no coś ślicznego.
14: Nigdy w Świnoujściu nie byłam. Nie miałam okazji i tu mnie namówiono.
4: Kolejna propozycja to szlak prowadzący przez Dolinę Dolnej Odry. Jak podkreśla przewodnik turystyczny Jacek Woch, jest to bardzo urokliwa trasa.
15: Po drodze mijamy piękne lasy łęgowe, olszowe, szuwarów, które na co dzień wydają się takie nudne, spokojne, ale gwarantuję Państwu, że tam życie kwitnie, że rozglądając się po nabrzeżach, na gałęziach drzew zobaczycie Państwo i czaple, i żurawie, i bielika też można tutaj bez problemu wypatrzeć, już nie mówiąc o kormoranach czy łabędziach. Pamiętajmy też, że Międzyodrze to jest kraina stworzona ręką człowieka. Dokładnie 120 lat temu wbito pierwszą łopatę podczas prac, które miały usprawnić żeglugę i poprawić bezpieczeństwo powodziowe. Po wojnie zaczęła te tereny odzyskiwać natura. Dzisiaj 70% roślinności jest to roślinność naturalna.
4: Szlak prowadzi do niemieckiego miasta Garz, w którym, jak się okazuje, można odwiedzić polską lodziarnię albo kwiaciarnię prowadzoną przez panią Monikę.
16: Jest dużo terenów zielonych, jest gdzie chodzić, spacerować, jeździć na rowerze. Mieszkańcy bardzo, bardzo mili, sympatyczni. Mamy piękny nad Odrą tam deptak, można sobie pospacerować. Są fajne małe knajpki, restauracje. Bardzo dużo rowerzystów z Gryfina, ze Szczecina. Jest bardzo dużo też z Berlina turystów.
4: Na ten rejs również możemy zabrać ze sobą rower. Z obu atrakcji korzystać można w każdy wakacyjny weekend.
2: Na Pomorze Zachodnie zaprasza Radio Szczecin.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na

0: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny, koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoja. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2022.
1: Po reklamie. Powoli zbliżamy się do 12. Słuchacie Radio Pole w środę. To pierwszy dzień lipca. Imieniny Haliny i Mariana. Wszystkiego najlepszego. Zatem sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości.
2: Upały spowodowały uszkodzenia dróg i torowisk w całym kraju. Obecnie trwa ich usuwanie.
3: Specjalne zespoły monitorowały kilkanaście tysięcy kilometrów.
2: Jest wyrok dla mężczyzny, który pod koniec czerwca zaatakował załogę niemieckiego pogotowia. I o tym także w serwisie.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: A dyżur w newsroomie rozpoczął Daniel Klimczak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. 34-letni mieszkaniec Wrocławia skazany na rok więzienia w zawieszeniu za atak na załogę pogotowia. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca na terenie powiatu Nyskiego. Ratownicy zostali wezwani do pijanego mężczyzny, który według zgłoszenia miał uraz głowy, drgawki i znajdował się pod wpływem alkoholu. Początkowo współpracował on z medykami, jednak gdy podjęli oni decyzję o przewiezieniu mężczyzny do szpitala, zaczął się awanturować. Wyzywał jednego z ratowników, szarpał się, a następnie miał go kopnąć, mówi młodszy aspirant Janina Kędzierska z Nyskiej Policji.
6: Na miejscu zostali wezwani policjanci. Również wobec nich 34-latek zachował się agresywnie. Znieważył funkcjonariuszy, używał wobec nich wulgarnych słów oraz kopnął jednego z mundurowych. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.
2: Dodatkowo sąd orzekł wobec niego nawiązki w wysokości 1000 zł na rzecz pokrzywdzonych.
4: Radio Opole. Szybciej niż plotka.
2: Straż pożarna interweniowała ponad 1200 razy, usuwając skutki burz. Najwięcej wyjazdów odnotowano w nocy na Śląsku i Opolszczyźnie, a także w Wielkopolsce, Kujawsko-Pomorskim i w centrum. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP wyjaśnia, że strażacy przede wszystkim oczyszczali i zabezpieczali miejsca, przez które przeszły nawałnice.
7: Działania głównie dotyczyły usuwania powalonych drzew, udrażniania szlaków komunikacyjnych, ale też doszło do uszkodzenia kilkunastu dachów na budynkach. Te dachy wymagały zabezpieczenia. Pozostałe działania związane z pracami dotyczącymi zabezpieczenia mienia ruchomego, porządkowania chodników, dróg.
2: A opolskie służby usuwają obecnie skutki kolizji dwóch samochodów osobowych, do której doszło w stolicy regionu na ulicy Fabrycznej. Pojazdami podróżowały łącznie 3 osoby, ale żadna z nich nie wymaga hospitalizacji. Na miejscu występują utrudnienia w ruchu.
4: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
2: Fala upałów spowodowała utrudnienia na kolei, drogach i kilku lotniskach w Polsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wyjaśnił, że wysokie temperatury były przyczyną uszkodzeń pasów startowych na lotniskach w Warszawie i Gdańsku. W Sejmie mówił również o uszkodzeniach niektórych dróg.
3: Najpoważniejsza awaria zdarzyła się na drodze S17 na węźle Żyżyn koło Puław. Tam nastąpiło wybrzuszenie, które jest teraz naprawiane. Jeden pas ruchu zostanie oddany jeszcze dzisiaj wieczorem.
2: Minister zapewniał, że wszyscy przewoźnicy kolejowi są przygotowani do szybkiego reagowania na awarię.
3: 182 zespoły awaryjnego usuwania usterek, 64 zespoły do naprawy trakcji, 18 zespołów ratownictwa technicznego, specjalne zespoły, które monitorowały kilkanaście tysięcy kilometrów linii kolejowych.
2: W poniedziałek podczas największych upałów odnotowano ponad 250 pociągów. Wczoraj było ich 135.
4: Radio Opole. Bijemy na alarm tam, gdzie trzeba.
2: Opolska policja zatrzymała grupę nastolatków w wieku 16, 17 i 19 lat, która miała dopuszczać się pobić i gróźb. Młodzi mężczyźni podejrzewani są również o dokonanie kradzieży zuchwałej, mówi aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
8: Zaatakowali najpierw jednego z przechodniów, powodując u niego obrażenia ciała. Gdy pokrzywdzonemu udało się uciec, sprawcy rozpoczęli jego poszukiwania. Na ich zachowanie zareagował starszy mężczyzna, który również został przez nich zaatakowany i dotkliwie pobity. Kilkadziesiąt metrów dalej podejrzani zaatakowali kolejnego przypadkowego przechodnia spacerującego z psem. Wobec tego mężczyzny również kierowali groźby karalne. Po tych zdarzeniach trzej młodzi mężczyźni pojechali do centrum miasta, gdzie dopuścili się rozboju na kierowcy świadczącym usługi przewozu osób za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
2: Wobec 19-latka sąd zastosował tymczasowy areszt. 17-latek został objęty dozorem policji i zakazem opuszczania kraju, natomiast 16-latek trafił do poprawczaka. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Coraz więcej chmur nad Opolem. Czyżby miało z nich popadać? No niewykluczone. Takie są właśnie prognozy synoptyków IMGW. Przypominamy, że w trakcie burz

0: może wystąpić porywisty wiatr, który momentami może osiągać nawet 100 km na godzinę. Uważajcie na siebie, tych burz spodziewamy się dzisiaj po południu. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to do 31 stopni dzisiaj w regionie. Jutro spadek temperatury i to taki spory, powiedziałabym, bo maksymalnie termometry jutro osiągną między 22 a 23 stopnie.
1: Ja widzę niezły rozrzut temperaturowy na tej mojej optymistycznej mapce, bo jeśli by jej uwierzyć, to w Kędzierzynie Koźlu mamy teraz 28 stopni, słuchajcie, a w Brzegu tylko 23. Opole to 27 stopni, no i jeszcze mamy 27 także w Kluczborku, no właśnie, a Namysłów też taki raczej chłodny, tam 24 i 25 w Nysie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Rozpoczynamy środowe popołudnie. Witamy w Radio Opole na wakacjach, a przed mikrofonami siedzą niezmiennie i do was mówią Iwona Tokarska,
1: Krzysztof Rab na posterunku, no i Darek Kuzera, który ten program realizuje.
0: Raz, dwa, w górę ręce, teraz będą śpiewać Stargard Muffin. No to raz, dwa, śpiewajcie razem z nimi.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
3: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
2: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603-040-944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603-040-944.
8: Cześć sąsiad, jak firma?
9: Wszystko dobrze. Tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
8: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
9: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
8: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
9: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
10: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
11: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beck Lepez i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
2: I tak się składa, że mamy już 17,5 minuty po godzinie 12 i będziemy teraz przypominać o tym konkursie i o nagrodach, bo chodzi, no, jakby nie było, o dwa podwójne zaproszenia na tenże właśnie koncert do Polskiego Amfiteatru na sobotę i tam ta armia stanie naprzeciwko was i zaśpiewa i zagra najlepiej, jak potrafi, różne górolskie, fajne kawałki, a wy będziecie mogli tuptać nóżką, tudzież ciupagą i śpiewać razem z nimi.
3: Jaki juchas się w tobie w ogóle odezwał w tym momencie? Jak tam zacząłeś zaciągać tak po góralsku?
2: Ja się ograniczam jak mogę, bo wiesz, że mogę.
3: Płynie w nas góralska krew. 774-541-541. A wydajcie znać, jak w obecności psa zapytać o spacer, nie mówiąc tego magicznego słowa na S. Co proponujecie?
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Po prostu powiedzmy, że musimy rozpisać kilometrówkę.
2: Świetne. Jakie na czasie.
3: Chyba pani pracuje w firmie, gdzie trzeba rozpisywać kilometrówki.
2: Albo za dużo się ogląda telewizji i różnych zeznań posłów, tak, że oni nawet samochodu nie mają.
3: 774-541-541. A co pani proponuje?
5: Mój 5-letni Ziutosław na słowa Ziutek, ubieramy szele. Gdzie są szele? Ubieramy. Siada i czeka. A jaki przy tym ma wyraz twarzy, musielibyście państwo zobaczyć. To na własne oczy. Także ubieramy szele i idziemy do Opola po bilety na Małą Armię Janosika. Pozdrawiam państwa gorąco.
3: A my pozdrawiamy panią i Ziutosława oczywiście.
2: Koniecznie.
3: To imię skradło moje serce.
2: Ciekawe. Czy Piesław zna Ziutosława?
3: Nie, ale myślę, że mogliby się zakumplować.
2: Tak, byliby dobrymi kumplami.
3: 774-541-541. Jak w obecności psa zapytać o spacer, nie mówiąc tego magicznego, czarodziejskiego słowa, dajcie znać koniecznie.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: 103,2 Radio Opole.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam tę piosenkę. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, a my wam opowiemy już teraz, jakie tytuły znaleźliśmy w internecie. No i myślę, że mam nadzieję, że wszyscy będziemy się uśmiechać do tego.
1: Ja już się uśmiecham.
0: Już się uśmiechasz? Tak, aha, bo no. Masz jakiegoś hiciora pewnie. Mam wygodnie usiąść, rozsiąść się. To ja może od razu zaznaczę, że większość tytułów dzisiaj, które będę ja cytować, to podesłał mi nasz serdeczny kolega, nasz koordynator muzyczny Adrian Chimiak, którego serdecznie pozdrawiamy.
2: Jaka kolaboracja.
0: Ale zacznę od tytułu, który znalazłam sama. Małgorzata Kożuchowska pojedynkuje się z drzwiami luksusowego Porsche za 500 tysięcy złotych.
1: Ciekawe to w ogóle. Jak to możliwe?
0: Biedna Kożuchowska. Co za agresywny samochód.
2: No, niezłe, niezłe. Ja mam tak. Agnieszka Woźniak-Starak w czerwonym kostiumie a la Słoneczny Patrol tapla się w jeziorze. No szło do połowy tytułu nieźle, a później tak napisali, tapla
0: ale
2: się w
0: jeziorze. Ale Słoneczny Patrol to był nad morzem chyba, albo nawet nad
2: też
0: oceanem, prawda?
2: Tak, tam się taplali w morzu, idąc tą terminologią.
0: Ciężarna pisarek w bikini, ale jej urósł brzuszek.
2: Aha.
0: No bo jest w ciąży, no to rośnie brzuszek, naturalne.
2: To jest pomysł na artykuł, tak. Nikola Zalewski z gorącą dziewczyną byczy się na wakacjach. Rozgogolona Emily kocha prężyć się do zdjęć.
0: A to jakaś nowa dziewczyna?
2: Nie mam bladego pojęcia.
0: Czy ta dziewczyna aktualna jeszcze nie wie o tej dziewczynie?
2: Jakie to ma znaczenie, skoro kocha prężyć się do zdjęć? Słuchaj.
0: No to uwaga.
2: Spełnia?
0: To może to cię zaszokuje. Pożyteczni idioci Kremla mieszkają wśród nas. Czasami szkodzą spokoju obok.
2: No i to weszła w nasz śliski grunt jakiś polityki.
0: To nie ja, to właśnie to jest od naszego kolegi serdecznego propozycja.
2: Widzisz, no dobrze, dobrze.
0: Ale jest to szokujące.
2: Bo ja mam, wiesz, tą bombę, co chcę zostawić na koniec.
0: Dajesz.
2: Masz jeszcze coś?
0: Ja już nic nie mam więcej.
2: No to dobra, uwaga, bo teraz ja najpierw zrobię wstęp. Pamiętasz, taki serial był Alo, Alo?
0: Mhm.
2: Taki fajny, tam był sympatyczny policjant, który mówił dzień dobry.
0: Ja jeszcze pamiętam, tak.
2: No to ja myślę, że ten policjant napisał ten tytuł. Bo tytuł idzie tak. Dmychane jacuzzi na taras i do ogrodu. Ma świetną cenę, szybko znika ze sklepu. Ja bym tam jeszcze poprawił, ze sklepu. Żeby to kliknęło się lepiej.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: Nowa muzyczna propozycja na antenie Radiopole. Cool Mike Lindsay. Beat of Love. I jeszcze Jaga im pomaga. No to posłuchajmy wspólnie tego polsko-maltańskiego

0: Za 20 minut wybije 13. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my mamy dla Was ciekawostki z Poznania, bo tamtejsi naukowcy chcą odkryć bocianie tajemnice. Żeby lepiej poznać ten gatunek, kontynuują projekt znakowania ptaków. W tym roku oznaczyli najwięcej, bo prawie 600 osobników. 150 z nich zostało wyposażonych w takie e-obrączki, pozwalające na bieżąco śledzić ich lokalizację, a 17 sztuk w plecaki z miniaturowymi kamerami.
1: Dzięki podobnym badaniom, które to przeprowadzili rok temu, dowiedzieliśmy już, że rośnie liczba bocianów, które, uwaga, żerują na wysypiskach śmieci. Szczególnie chętnie w państwach Półwyspu Iberyjskiego, tak powiedział Polskiemu Radiu Poznań profesor Piotr Tyjanowski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Zwiększa się znaczenie składowisk odpadów względem tradycyjnych miejsc, gdzie żerowały bociany, czyli łąk, czyli pól uprawnych. To widzimy na pewno.
0: W tym roku naukowcy sprawdzają m.in. w jaki sposób wyjątkowe warunki atmosferyczne przełożą się na zachowania bocianów.
2: W kwietniu mieliśmy nawet gradobicie, później w maju było przeplatanie gorących i zimnych dni, a z drugiej strony no teraz w końcówce czerwca, no te ekstremalnie wysokie temperatury, więc no nic dobrego, tak powiem. No wszystkie ekstrema pogodowe wpływają nie najlepiej.
1: No i pierwsze wnioski z obserwacji już są. Naukowców zaskoczyło zróżnicowanie wieku piskląt. Pierwsze, słuchajcie, przyszły na świat już w połowie maja, a ostatnie dopiero pod koniec czerwca.
0: Zgodnie z przewidywaniami badaczy, większość z nich opuści gniazda za kilka tygodni. Miesiąc później rozpoczną się tradycyjne sejmiki przed jesienną migracją. Za 17 minut będzie 13.

0: Myslowic i AC Land. Za 10 minut będzie godzina 13, a teraz dobra informacja, myślę, dla fanów wszelkich możliwych koncertów. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo już dziś rozpoczyna się Open Air Festival, czyli 4 dni, 4 sceny i kilkudziesięciu wykonawców.
1: I to z całego świata. Impreza jak co roku przyciąga dziesiątki tysięcy fanów muzyki, a z festiwalowiczami, którzy dziś rano przyjechali do Gdyni, pociągami rozmawiał reporter Polskiego Radia Gdańsk Marcin Lange.
2: Na ile przyjechaliście?
3: Cały festiwal.
2: A skąd?
3: Z Poznania. Ja ze Szczecina.
4: Świętokrzyskie, okolice Ostrowca.
5: Z Krakowa.
6: Z Poznania.
2: Jakby pani miała oszacować w tym pociągu, to jaki procent był takich, co jechali właśnie tutaj na festiwal?
6: Na pewno więcej niż 50%, bo koło mnie wszyscy o festiwalu rozmawiali, a poza tym jeszcze było widać, że jadą na festiwal.
2: Pierwszy raz na festiwalu?
3: Tak, pierwszy raz. Na polu namiotowym też pierwszy.
2: Spakowanie, widzę, porządnie.
3: No tak, gotowi na wszystko.
2: Peleryna jest?
3: Jest, peleryna jest, oczywiście.
2: Szuka pan chętnego, który panu bilet odsprzeda?
3: Tak.
2: A to już nie ma? Takich czterodniowych?
3: Są, tylko można zawsze taniej. Dużo jest takich ludzi, którym coś wypada.
0: No to ja jeszcze dodam. Gwiazdami tegorocznego Open Air Festiwalu będą m.in. The Cure, Florence and the Machine, Calvin Harris czy Teddy Swims. No
1: można pozazdrościć wszystkim tym, którzy wybierają się.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
2: BYD. Build your dreams.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
7: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie.

0: a już za chwilę na zegarach punktualnie 13 wybija, to oznacza, że czas na wiadomości.
1: Krajowa Administracja Skarbowa ujawnia nieprawidłowości z czasów rządów prawicy.
2: Między innymi naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji.
1: A polski ratusz ostrzega przed konsekwencjami kąpieli w kamionce Piast, a Ukraina chce utworzyć panteon bohaterów narodowych.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: O szczegółach Daniel Klimczak.
1: Prawie 120 miliardów złotych wynosi wartość nieprawidłowości ujawnionych w audycie Krajowej Administracji Skarbowej dotyczącym wydatkowania publicznych pieniędzy w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z publicznych pieniędzy kupowano m.in. wycieczki czy spłacano kredyty, mówi rzecznik KAS Justyna Pasieczyńska.
2: Krajowa Administracja Skarbowa objęła działaniami audytowymi 167 podmiotów. Krajowa Administracja Skarbowa stwierdziła wiele nieprawidłowości, w tym m.in. naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej, wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym, czy wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem.
1: Do prokuratury złożono już 250 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. KAS nie wyklucza kolejnych. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość będzie domagało się powołania specjalnej komisji, która wyjaśni możliwe nadużycia w warszawskim Szpitalu Południowym i innych placówkach medycznych. Wniosek w tej sprawie zapowiedział szef ugrupowania Jarosław Kaczyński.
3: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
1: Opolski ratusz przypomina, że kamionka Piast to nie jest miejsce do kąpieli. Akwen jest głęboki i niebezpieczny, dlatego mogą z niego korzystać tylko płetwonurkowie. W sieci pojawiają się jednak filmy, które pokazują na przykład młodzież skaczącą do wody. Apelujemy, by korzystać ze sprawdzonych i bezpiecznych miejsc, mówi rzecznik magistratu Adam Leszczyński.
5: Takie miejsca mamy na kamionce Bolko, mamy również na jeziorze Malina i mamy przede wszystkim na basenie Błękitna Fala. Te miejsca są przeznaczone do kąpieli, są atestowane, jeśli chodzi o badania wody, również o opiekę ratowników. Pamiętajmy o tym, wiemy, że w momencie, kiedy temperatury przekraczają 30 stopni, szukamy wszędzie sposobów na ochłodę, ale powinniśmy robić to z głową.
1: A łamanie przepisów o zakazie kąpieli jest zagrożone mandatem lub naganą.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: A w nich za granicę. Ukraińcy uderzyli w zakłady rosyjskiego holdingu Roskosmos. W nocy ukraińskie drony skutecznie atakowały też rafinerię w mieście Ufa. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Jak czytamy w komunikacie ukraińskiego sztabu generalnego, trafiony naukowo-badawczy Instytut Pomiarów Fizycznych w obwodzie Penzeńskim. To czołowe rosyjskie przedsiębiorstwo w dziedzinie aparatury kosmicznej, lotniczej i wojskowej. Produkuje m.in. czujniki do rosyjskich pocisków manewrujących i balistycznych, Iskander, Kalibr oraz H-101. Wytwarza też komponenty do systemów pokładowych dla rosyjskich samolotów wojskowych. Obwód Penzeński położony jest około 700 km od granic Ukrainy. Rafineria w Ufie, która też była obiektem udanych ataków, położona jest około 1300 km od linii frontu. Jest jednym z największych rosyjskich producentów środków smarnych. Także Rosjanie w nocy atakowali Ukrainę. Użyli ponad 150 dronów.
1: Natomiast ukraiński parlament uchwalił ustawę powołującą panteon bohaterów narodowych. Inicjatywę w tej sprawie złożył w ostatni weekend prezydent Wołodymyr Zełenski. Pozostajemy za granicą. 12 polskich turystów zostało lekko rannych w wypadku autobusu w tureckiej Antalii. Pojazd, którym podróżowała grupa obywateli Polski, zderzył się nad ranem z samochodem osobowym. Według lokalnych mediów w zdarzeniu zginął kierowca samochodu.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Branice rozpoczynają drugi etap modernizacji ulicy Szkolnej. Inwestycja będzie kosztować prawie 3 miliony złotych. Połowę kwoty samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tłumaczy burmistrz Sebastian Baca.
7: Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli na nowo wybudować tę drogę. Powstaną chodniki, powstanie oświetlenie, alej kanalizacji. Realizacja deszczowa, parkingi, to będzie prowadziło do bloków, ale też do takiej strefy aktywności, do stadionu.
1: Prace mają potrwać do końca listopada.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: Pogoda. Nawet nieźle to wygląda, coraz więcej błękitu, owszem jest kilka chmur, ale słońce coraz bardziej się przebija. No nie wiem, w prognozie mamy cały czas ostrzeżenia przed burzami i to nawet takimi z gradem, mocnym deszczem, uważajmy na to. Do 30 stopni maksymalnie dziś w regionie, wiatr słaby północny, no jeśli będą burze, to tak raczej po 18, no to i mocniej powieje, to nawet bardzo mocno, bo tak od 90 do nawet 100 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże może pokropić możliwe takie zanikające burze i od 14 do 16 stopni w nocy. Ja nie wiem, co jest z tym zabawnego, droga koleżanko.
4: Środki smarne. Wziąłeś dzisiaj tabletki na alergię?
0: No dobrze, miałem tego nie mówić, ale tam coś było w wiadomościach o środkach smarnych, tak, w Rosji. Jak nie wezmę tabletki na alergię, też produkuje środki smarne. Boże.
4: A na termometrach po 26 stopni.

0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Mamy 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, na wakacjach, mówią Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rap, wziąłem tabletkę na alergię, a Paweł Oliwa ten program realizuje i też wygląda całkiem nieźle.
1: A specjalnie dla nas zaśpiewają, zagrają już teraz Maroon 5.

0: Reklama. Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
1: A Ekstra Pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w Mega Pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. Już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
3: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show. Zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzanie rybi, mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: A przed chwilą słyszeliśmy zespół Zakopower i Sebastiana Karpiela-Bułecka, który doskonale wprowadził nas w taki góralski klimat. No to się go trzymamy, bo Mała Armia Janosika już w najbliższą sobotę wystąpi w opolskim amfiteatrze. Z tej okazji mamy dla Was dwie podwójne wejściówki właśnie na to wydarzenie.
2: Tak, a ponieważ mamy dziś Dzień Psa, to tak pytamy, jak to zrobić, żeby, tak wiecie, w obecności psa bezpiecznie wymówić słowo spacer albo smaczek, żeby zaraz nie zaczął się armagedon w domu, żeby pies nie chciał wyjść na dwór albo nie domagał się właśnie tych smaczków. Jak to zakamuflować, jak to zrobić? No i to jest jedna z ciekawych propozycji.
3: Witam. Trzeba po prostu mówić w różnych językach do tego pieska. Na przykład jednego dnia po niemiecku. Wir gehen spazier, potem po angielsku. Let's go for a walk. Czy też po czesku. Idymy se projd. Na skutkę, że piesek się nie połapie, o co chodzi. Pozdrawiam.
1: Świetny to
2: był. Ja wola, psolimon i tak dalej. No fantastyczna propozycja, rzeczywiście. No, po ich niemu, po nie po psiemu.
1: 7745415 Spróbujcie to przebić. Jak w obecności psa zapytać o spacer, nie mówiąc tego magicznego słowa. Czekamy na Wasze kolejne pomysły.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: 26 minut po godzinie 13. Bruno Mars na antenie Radio Pole Count on Me. No jeśli na kogoś można liczyć, to chyba na pewno na gościnie, które w naszym studiu właśnie się pojawiły. A mowa o Małgorzacie Mykicie i Renacie Sarnickiej. To organizatorki akcji charytatywnej Rowerem na Giedrzwałt. Trudna nazwa. Pozdrowie dla Iwonki. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panią Iwonę i pana Krzysztofa i wszystkich słuchaczy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No dobrze powiedziałem, że można na was liczyć, dlatego że wy dla Iwony Glazer z Kluczborka jedziecie za chwilę, czyli w piątek, 400 km z Kluczborka do właśnie Giedrzwałtu na Warmię, no a po drodze chcecie zbierać pieniądze na leczenie tejże pani. Proszę o szczegóły.
1: No, będziemy zbierać właśnie dla Iwonki Glazer, dla mojej siostry, którą się opiekuję już od 2019 roku, a zbiórka już jest od 2020, że więc no, jesteśmy na półmetku, jest 820 coś tysięcy do uzbierania, że więc właśnie...
3: 825 tysięcy dokładnie.
1: No to super, dziękuję za pomoc. I właśnie w tym momencie jest tak, że chcemy zrobić właśnie, mi przyszedł po prostu po łatwo gangu, ja jestem obcięta, widzicie, byłam łysa, już mi odrosły, że więc bardzo kibicowałam łatwo gangowi, jak live'a robił w domu, streama i później rowerem. I że bardzo zawsze od młodości uwielbiałam rower. Gdzieś go zaprzepaściłam, nie jeździłam, a że po szpitalu w tamtym roku pojechałam do Turawy z Kluczborka i później z Turawy do Kluczborka i w ogóle nic nie czułam, że gdziekolwiek byłam na jakiejkolwiek przejażdżce. Czułam się tak, jakbym była w domu. Że więc stwierdziłam, mówię mamie, mamo, ja pojadę do Giedrzwałtu. Moja mama mówi, stuknij się w głowę. Nie? A ja mówię, dlaczego? No i mówię, tylko nikomu na razie nic nie mów, bo ja muszę obadać, zobaczyć u ludzi, czy ktoś się otworzy na tą akcję. No i poszłam właśnie do naszego kolegi z burgerowni, który kiedyś w tamtym roku pomógł, pomaganie przez burgerowanie dla Iwonki.
2: Barbecue House.
1: Tak. Mateusz. I z Basią i mówię, słuchajcie, mam taki pomysł. Oni mówią, super, jedziemy. No i właśnie później...
3: Pani Gosia, ja muszę jeszcze tutaj dopytać, na co choruje pani siostra?
1: Iwonka choruje na poważne skrzywienie kręgosłupa. To jest kifoskolioza. Ten kręgosłup jest skrzywiony o 160 stopni, który uciska na płuca i serce i przez to siostra musi być pod nieinwazyjną tlenoterapią z respiratorem i koncentratorem tlenu 24H na dobę.
3: A zbieramy ponad 5 milionów złotych?
1: 5,5 miliona musi być nazbierane.
3: Na operację kręgosłupa
1: w USA, w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku.
3: Tak jest.
0: No dobrze, a ta cała kwestia logistyczna, jak to teraz zrobić, żeby zaangażować właśnie jak najwięcej osób w ten iście, no taki odważny
3: bohaterski rajki, czyn.
0: To już po stronie pani Renaty Sarnickiej, to jak się pani do tego zabrała, żeby właśnie, żeby to nie były dwie kobiety, tylko porządny rajd.
2: Team. Właśnie przeszedł mi dreszcz, jak pan o tym mówił, jak to się zaczęło. Zaczęło się 4 tygodnie temu, w niedzielę, kiedy właśnie Basia z Mateuszem powiedzieli, Renia, przyjedź do nas, bo Gosia wymyśliła taką akcję i ty musisz wziąć w tym udział, my wiemy, że ty to ogarniesz. Więc ja się stawiłam, Gosia się stawiła rowerem, ja samochodem i po prostu do Krzywizny, to jest tam 12 km od Kluczborka, no i tam powstał ten zaczątek, ten plan. I ja w ten sam dzień zadzwoniłam już do naszego jednego z pierwszych sponsorów, mimo że była niedziela. Oni mówią, Renia, daj spokój, przecież jest niedziela, co ty, będziemy ludzi tutaj denerwować w weekend. A ja mówię, nie, dzwonimy, już działamy. I po prostu zadzwoniłam do pana z OKL Travel and Rent z Chocianowic, ma taką flotę samochodów i przewozy organizuje do Holandii oraz Niemiec. I pan powiedział od razu, jasne, dam wam vana, nie ma sprawy, ile chcecie, kiedy chcecie. Więc no po prostu Gosia, Mateusz, Basia przetarli oczy i mówią, serio? Mamy już tego vana? Może nas pilotować tą całą wyprawę? Ja mówię, no tak, no właśnie mamy. I to się tak zaczęło.
0: I
2: później już lawinowo. Tak, tak.
0: To zaraz powiemy, co było potem, bo jeszcze na pewno, słuchajcie, jest w organizacji cały sprzęt do nadawania live. Tak a propos tutaj w nawiązaniu do tego łatwo ganga, wy też chcecie, żeby to wszystko było w czasie rzeczywistym live i będzie można to śledzić w social mediach. Zostańcie z nami, bo za chwilę wracamy do rozmowy z tymi dzielnymi kobietami. Przypominam, Małgorzata Mykita i Renata Sarnicka w naszym studiu. Zostańcie z nami.

0: Za 20 minut wybije 14. Serce rośnie, jak przychodzą do naszego studia tacy znakomici mieszkańcy naszego regionu, którzy porywają się na naprawdę bardzo bohaterskie wyprawy. W ubiegłym roku w wakacje relacjonowaliśmy chociażby wyprawę Łukasza Mularza, który na rowerze wybierał się też do Włoch i to w szczytnym celu. A teraz w naszym studiu Małgorzata Mykita, siostra Iwony Glazer i Renata Sarnicka, organizatorki akcji rowerem na Giedrzwałt. Pozdrowie właśnie dla Iwonki z Kluczborka. Drogie panie, to opowiadajcie, o której startujecie i jaka to będzie ekipa?
1: Startujemy z Kluczborka, z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek 3 o godzinie 6 rano. Z ekipą całą rowerzystów jest nas 13 rowerzystów plus kierowcy, trzech kierowców z samochodami. Jeden jest.
0: Którzy będą asystować,
1: tak,
0: wspierać,
1: będą,
0: prawda?
1: Nas asystować w drodze. Tam będziemy mieć właśnie lodówki z jedzeniami, nasze jakieś bagaże. Będą nawet miejsca na to, żeby rowery ustawić na stojakach, na przyczepce i tak dalej. Więcej takich organizacyjnych.
2: Znaczy ja tak w ogóle muszę powiedzieć, że pełen szacun, bo dopiero teraz niedawno, tuż przed naszymi tutaj wejściami na antenę, dowiedziałem się, że wy chcecie ten dystans 400 km zrobić w 3 dni. To naprawdę średnia wychodzi no grubo powyżej 100 km. To szacun, to dobrze to policzone wszystko? Treningi takie były mocne? Dacie radę w ogóle?
0: Radzą.
3: To jest taka kwestia właśnie, że... Ja, jak ten pomysł powstał, stwierdziłam, dobra, jestem fit, grałam w siatkówkę w Irlandii, w pierwszej lidze, nie chwalę się tutaj, ale tam jest trochę inny poziom niż w Polsce. No też joga asztangę przez 7 lat, taką bardziej wyczynową jogę i mówię, co to dla mnie, ja po prostu będę ćwiczyć i będę działać i Gosia mnie też zmotywowała, bo Gosia jest taka zdeterminowana, że też chce jechać, ale ja mówię, hola, hola, my sobie same tego chyba nie ogarniemy, więc mówię, mam takiego kolegę, który wiem, że jeździ nad morze z powrotem z ekipą rowerzystów z Głuchołaz i po prostu ja mówię, oni są tym peletonem, do którego trzeba się zwrócić, więc zwróciłam się do Rafała, naszego, nazwałam go kierownika wyprawy rowerowej, od strony technicznej rowerowej. No i Rafał właśnie zapytał, dziewczyny, jaki jest termin? Miałyśmy termin w czerwcu, no ale stwierdziłyśmy, dobra, już jest tak późno, nic nie zdążymy zorganizować, no i przesunęłyśmy ten termin właśnie teraz na 3 w piątek lipca i Rafał zaraz po prostu napisał na grupie tych swoich rowerzystów, kto jest osiągalny w tym terminie. No i ci ludzie sobie po prostu poblokowali już ten weekend,
2: oni
3: żeby z nami jechać.
2: Po prostu, tak?
3: Będzie 7 rowerzystów z Głuchołaz, 6 z Kluczborka, łącznie z nami. No i 3 kierowców, jak już Gosia wspomniał.
0: A rowery już dobrze sprawdzone, zakonserwowane, przygotowane na taki dystans?
3: Tak, te rowery kluczborskie ogarnia nam Marcin Detyna z firmy Dende Bikes, rowerowa patologia. To pewnie wiecie, bo to jest super człowiek, bardzo pomocny chłopak, który właśnie od razu nam wszystko posprawdzał. Tak dajemy mu te rowery sukcesywnie, żeby go nie zarzucić, więc...
0: Bo to są rowery tradycyjne, żadnego elektrycznego napędu
3: tam
0: nie ma.
3: Tak, tradycyjne, ale różne. Na przykład Gosia ma swój.
1: Mam damkę, nie?
3: Mój stary Góral by nie podołał, bo jest taki retro z czasów mojego ogólniaka, więc stwierdziłam, że coś muszę tutaj w tej kwestii poczynić, jakieś kroki, no i Marcin ofiarował mi swój składany przez siebie Góral z kołami szosowymi, więc jakby pożyczył mi ten swój rower na wyjazd, przygotował mi go, także no na nim
2: jedna
3: ćwiczę.
2: Ważna rzecz, słuchajcie, bo musicie to powiedzieć, że będziecie nadawać, właściwie jest plan 24, ala łatwo gang, 24 na dobę chcecie nadawać, no nie wiem, czy 24, ale część z tej trasy, dobra, chcecie robić takiego live'a też, tak? Bo to też chodzi w tej akcji, ten sprzęt techniczny też macie już przygotowany, macie już na to też sponsorów i fachowców?
3: Gosia to wymyśliła, żeby taki stream był non-stop, więc ja zrobiłam szybki research i po prostu zobaczyłam, że jest taka firma we Wrocławiu, która robi takie wydarzenia rowerowe. Skontaktowałam się szybko. Pan Piotr, wspaniały człowiek z firmy Vena Sport Life, Life Sport, nie pamiętam, po prostu od razu powiedział, ja chcę wam pomóc, ja uwielbiam taki, działać charytatywnie. i od razu mi powiedział, daję wam Starlinka, daję wam plecak bondingowy z 4 sieciami telefonicznymi, daję wam takie pchełki i ja jeszcze jakiekolwiek wsparcie techniczne, jakie będę mógł wam oferować, mimo tego, że w tym samym czasie mają inny po prostu event rowerowy, gdzie cała ich załoga techniczna jest w tamtym miejscu, wszystkie te plecaki bondingowe są w tamtym miejscu. No i teraz niestety w tej pogodzie ten plecak, który nam miał ofiarować, pożyczyć, uległ zniszczeniu w tej niesamowicie ciepłej temperaturze.
2: A, w tych upałach, tak?
3: Tak, więc ja po prostu, jak dowiedziałam się tego przedwczoraj, zaczęłam znowu obdzwaniać całą Polskę z zapytaniem, kto nam coś takiego pożyczy, ale okazało się, że te plecaki są robione na zamówienie według specyfikacji w Tajwanie i żeby taki kolejny plecak wygenerować, to zajmuje miesiąc.
0: No ojej, więc, ojej.
3: Tak, więc ja po prostu innymi...
2: Ale będzie stream czy nie, bo się zaczynam martwić.
3: Skontaktowałam się z... Znałam takich po prostu trzech redaktorów niezależnych z brzegu. Jeden jest Robert, drugi jest Łukasz z Tarnowskich Gór i trzeci jest pan Jacek, nie pamiętam skąd. Więc szybko do nich obdzwoniłam. Wiem, że Robert nie mógł, bo ma inne wydarzenie, ale pan Jacek nie wiedziałam i Łukasz też nie wiedziałam. No i pan Jacek powiedział, że niestety nie może z nami jechać, bo ma po prostu brata, który jest niepełnosprawny, musi się nim opiekować. I pan Łukasz powiedział, no ja nie wiem, bo ja nigdy czegoś takiego nie robiłem, mimo że ogarniam wszystkie sprzęty. Mam najnowsze sprzęty Osmo, które myśmy właśnie szukały w całej Polsce, żeby ktoś nam pożyczył. Osmo Action, Osmo Pocket i powiedział, ja to wszystko mam. Mówi, mam najnowszy w ogóle iPhone jakiś tam 17, mam najnowszą kamerę, która się nie grzeje w słońcu. Ja
0: ale mówię, pani Renato, to pojedzie, dobra. Będzie to
3: ja
0: transmisja.
3: Mówię, Jezu, to my pana chcemy, to pan jest tym gościem. On właśnie powiedział, wie pani co, ja podziwiam pani entuzjazm i pani zaangażowanie i wszystko, ale ja nie wiem, czy ja podołam. Ja mówię, jak to pan nie podoła? Ja panu pomogę, ogarniemy. On mówi, nigdy tego nie robiłem, takiego live streama non-stop. Ja mówię, spokojnie, damy radę.
2: Gdzie
3: ja,
2: szukać? Gdzie szukać
3: słuchajcie,
2: tego streama?
3: Dzisiaj dzwoniłam do tego pana i on dalej się zastanawia, czyli nie powiedział nie.
2: Aha.
3: Także mamy trzymamy to tak... Kciuki.
0: Jak ma pan na imię?
3: Pan Łukasz.
0: Panie Łukaszu, apelujemy do pana. Niech pan zrobi dziewczynom streama. My będziemy oglądać i kibicować.
2: Dokładnie tak. Na pewno na waszym profilu na Facebooku rowerem na Gietrwałt. Pozdrowie dla Iwonki. Pewnie będzie można śledzić. Na TikToku? Zapewne.
1: Na Margarita Mykita YouTube. I Renatki zrobiłam taki YouTube'owy kanał.
3: Tylko chodzi o to, że musimy mieć 50 subskrybentów na YouTubie, na TikToku obserwatorów 50, żeby zacząć takiego streama live.
0: No więc to teraz wszyscy klikajcie, drodzy.
3: Właśnie to zrobiłyśmy.
2: Od 6 rano w piątek.
0: Od 6 rano w piątek będzie transmisja, tylko musicie właśnie oglądać. No a mam nadzieję, że nam też będzie się udało przemycać co jakiś czas informacje z tego, jak właśnie ta trasa charytatywna przebiega. Małgorzata Mykita i Renata Sarnicka były w naszym studiu. One właśnie w najbliższy piątek startują rowerami na Gietrwałt. Pozdrowie dla Iwonki.
2: Dziękujemy
0: bardzo.
2: I powodzenia na trasie.
1: Miłego dnia.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Słyszałaś o kampusie jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
6: Miłość nadal w sercach gra.
7: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
8: 17 i 18 lipca we Wrocławiu kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impaktem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
9: Po reklamie.
10: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 14 i przypominam,

0: osób mieszkających w naszym regionie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
1: Mechanizm przestępstwa wykorzystywał kanały tematyczne funkcjonujące na portalu społecznościowym, gdzie osoby poszukujące usług transportowych zamieszczały stosowne anonse. Na ogłoszenia odpowiadali sprawcy, zapewniając o przystąpieniu do realizacji usługi, formułując jednocześnie oczekiwanie szybkiej płaty kwoty od 1000 do niemalże 10 tysięcy złotych. Wpłacane środki pieniężne były następnie szybko wypłacane w bankomatach bądź transferowane na inny rachunek, a usługa transportowa nigdy nie została zrealizowana.
0: Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Działacze partii Razem złożyli obywatelski projekt uchwały dotyczącej nocnej prohibicji w Nysie. Zbieranie głosów mieszkańców zajęło około 3 tygodni, informuje Karolina Kucfir ze Stowarzyszenia Młodzi Razem.
3: Udało nam się zebrać ponad 450 podpisów, które będziemy mogli zanieść do Urzędu Miasta. Wymagane było 300. Myślę, że około 8 na 10 osób było za takim rozwiązaniem. Odbyliśmy bardzo dużo rozmów z mieszkańcami.
0: Zakaz ten nie dotyczyłby lokali gastronomicznych.
4: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Rodzice mogą już starać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. ZUS rozpoczął nabór wniosków w ramach programu Dobry Start, mówi rzecznik jego mazowieckiego oddziału Wojciech Ściwiarski.
5: Wsparcie z programu przysługuje raz w roku na każde dziecko, które uczy się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Pieniądze nie przysługują na dzieci, które uczą się w zerówkach, ani na studentów.
0: Wniosek o świadczenie można złożyć elektronicznie do końca listopada. Zmieniamy temat. Niebawem rozpocznie się budowa jednego z ostatnich odcinków drogi ekspresowej S11, która połączy Śląsk i Opolszczyznę z Pomorzem Środkowym. Chodzi o fragment między Gotartowem a obwodnicą Olesna. To najkrótszy, ale najbardziej złożony odcinek tej części S11, mówi dyrektor opolskiego oddziału GDDKiA Rafał Pydych.
6: Na przestrzeni 10,5 km mamy dwa węzły, Kluczbork Północ, Kluczbork Południe. Pomiędzy zaprojektowane zostały MOPy. Cały ten odcinek został wspięty jezdniami zbierająco-rozprowadzającymi. Mamy do zrealizowania jeden most, 7 wiaduktów.
0: Prace powinny rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu i potrwają do drugiej połowy 2028 roku.
4: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: A w nich sprawy międzynarodowe. Poczekajmy na skład tego panteonu. Tak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odpowiedział na pytanie o decyzję ukraińskiego parlamentu o powołaniu panteonu bohaterów narodowych. Polityk dodał, że Polska musi reagować w sposób rozsądny, bo w naszym kraju jest 1,5 miliona ukraińskich uchodźców. Wypracowują oni 3% PKB i wpłacają do budżetu ponad 2 miliardy złotych w podatkach.
7: Będzie Ukraina wcześniej czy później wchodziła do Unii Europejskiej i musimy zabezpieczyć interesy polskiego rolnictwa, że w momencie, kiedy doszło do jakiegokolwiek zagrożenia naszego terytorium, to Ukraińcy mają technologię dronową, której nikt na świecie nie ma. Jakbyśmy chcieli z tych dronów skorzystać. Trzeba mieć partnera po drugiej stronie.
0: A w ukraińskim panteonie narodowym honorowane mają być osoby, które pełniły funkcję głów państwa, ale też wojskowi dowódcy, m.in. Ukraińskiej Republiki Ludowej, Armii Halickiej oraz UPA. Ta ostatnia jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Cudownie świeci teraz słońce w stolicy regionu od 28 do 30 stopni dzisiaj maksymalnie. Po południu mają wystąpić burze. No a w trakcie burz powieje nawet do 100 km na godzinę. Zatem pozbierajcie kwiatki z balkonu, jeśli tam takie macie. No są od 14 do 16 stopni. Jutro ochłodzenie od 22 do 23.
9: Kwiatki albo na przykład jakąś suszącą się bieliznę, bo później te majtki u sąsiada znajdziecie.
8: Głodnemu chleb
9: na myśli. Taki żarcik. No dobrze.
8: A może ty już tak przed wakacjami?
9: Nie, ja na balkonie nic nie suszę.
8: Jakbyście gdzieś gadki fruwające widzieli, to od Krzysia.
9: Nie wprowadzaj w błąd słuchaczy. To są wszystko fake newsy. Najwyżej jeden kwiatek się suszył mnie na balkonie i to wszystko. Słuchajcie, 28 stopni pokazuje mi teraz. Tyle mamy w Opolu, czyli no całkiem. 27 w Kluczborku, 28 jeszcze też, przepraszam, w Kędzierzynie-Koźlu. Nysa, Brzeki, Namysłów, tam dużo chłodniej i to będzie tak w okolicach 23-24 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Wy tego nie widzieliście, ale Krzysiu właśnie pogroził mi palcem, także musi być coś na rzeczy z tymi gadkami.
9: Ja nie mam siły, naprawdę, ja chcę na urlop już.
8: Iwona Tokarska.
9: Krzysztof Raab, zostańcie z nami jeszcze przynajmniej przez tę godzinkę. Paweł Oliwa ten program realizuje.
8: O, właśnie.
9: Paweł, gdzie suszysz bieliznę? Powiedz, bo się dzisiaj zwierzamy na antenie. Daj znać później, powiemy słuchaczom.
8: A propos zwierzeń, Phil Collins i

0: tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz B. Klepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
3: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Już najbliższy piątek, DK 46. Będzie jechało mnóstwo strażackich wozów w kierunku Dobrodzienia, a konkretnie to do Główczyc, bo tam szykuje się 16 Fire Truck Show, o którym teraz będziemy rozmawiać z organizatorami. To Joachim Ptok, prezes OSP Główczyca. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Oraz Rafał Saliński, skarbnik OSP Główczyca, czyli człowiek, dzięki któremu finansowo wszystko będzie się dopinać. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Drodzy panowie, jak to się w ogóle wydarzyło, że to już 16 edycja i to w ogóle ile samochodów z was przyjedzie? Bo ja chyba nie przesadziłam z tym, że ta droga DK 46 będzie zatłoczona wozami strażackimi.
3: Będzie cała na czerwono, nie tylko na Google, ale po prostu dosłownie, bo te wozy będą czerwone.
4: Od piątku wszystkie drogi prowadzą do Główczyc.
3: O!
4: Samochodów będzie dużo. Na dzień dzisiejszy jest zgłoszonych 281 sztuk. Non-stop te samochody są dopisywane, zgłaszane, ale oficjalną listę zamknięto.
5: Ale można się dopisywać oczywiście. Można zadzwonić, zapytać i tak dalej, nie? Osoby, które po prostu nie zdążyły jeszcze lub się zdecydowały w ostatniej chwili, będą po prostu z marszu dopisane ręcznie do listy.
3: To skąd oni wszyscy do was jadą? To jest tylko Polska, czy to jest
1: zagranica? Nie, międzynarodowa impreza.
3: No, ja chcę, żeby powiedzieli goście.
4: zgłoszone są samochody z Niemiec, z Czech. W zeszłym roku byli z Ukrainy, no ale jeszcze w tym roku się nie zgłosili, no może zrobimy niespodziankę i przyjadę bez zgłoszenia, bo tak też można przyjechać.
1: I impreza zaczyna się w piątek czym?
4: W piątek zaczynamy rozgrzewką.
5: Disco zabawę robimy taką. I wtedy dobrze się rozgrzewam, że jak powiem, na sobotę szykujemy.
1: I to już cała ekipa, rozumiem, te 280 wozów
5: nie,
1: przyjeżdża.
5: Nie. To są ci, którzy mają więcej wolnego, więc przyjeżdżają już sobie w piątek. I sobie tam już mamy pole namiotowe dla
3: tych wozów. I się aklimatyzują.
5: Sobie tam się już spotykają, bo to jednak jest 16 raz, to już jest tyle znajomości, że po prostu już mają swoje miejsca, przyjeżdżają sobie na cały weekend i się dobrze z nami bawią. I zaczynamy od piątku. W sobotę dojeżdża 90%, można powiedzieć, albo 80% wozów, bo nie wszyscy mogą wyjechać na 2-3 dni, bo to nie są samochody nasze prywatne. O każdy wyjazd trzeba po prostu o zgodę pytać. I więc samochody przyjeżdżają na konkretny dzień, na tą sobotę, ten dzień strażacki, odbywają całą tą imprezę i z powrotem wracają po całej tej imprezie.
3: Na pewno jednym z takich spektakularnych punktów właśnie w sobotę to będzie chyba ten taki, no po pierwsze poświęcenie pojazdów i korowód, czyli no ja nie wiem jak wy to w ogóle, ja czasami jestem na zlotach motocyklowych, chociaż już dawno nie byłem, jak wygląda parada, no to jest w ogóle jak same motocykle pojadą, to jest korek. Ja nie wiem jak to będzie, jak pojedzie 280 wozów strażackich w korowodzie, którędy i jak wy to chcecie zorganizować. Czy będzie delegacja jakaś tylko?
4: Nie będzie delegacja. Jadą wszystkie samochody drogą 46 od godziny 14. Droga 46 pomiędzy Dobrodzieniem a Gwoździanami będzie jeden pas wyłączony z ruchu do godziny 15.
3: Mhm. Specjalnie dla was, tak?
5: Tak. To wszystko mam na wszystkie przejazdy zezwolenia, bo jedziemy drogą gminną, drogą krajową
4: i powiatową.
5: I te wszystkie zezwolenia mamy uzyskane. Policja nam pomaga w zatrzymaniu ruchu, żeby było bezpiecznie. I wtedy ten cały korowodzik, mamy taką piękną trasę, na której nas dobrze widać, te wszystkie samochody, wszyscy, którzy goście przyjeżdżają, oprócz tych strażaków, inni goście, których bardzo oczywiście zapraszamy, przyjeżdżają i wtedy obserwują sobie pięknie ten cały korowód, jak te wszystkie samochody jadą i potem sobie parkują w odpowiednim miejscu, wtedy je można zwiedzać, oglądać i podziwiać.
1: I wtedy można też już oceniać te wozy strażackie, bo one będą potem właśnie oceniane przez kogo? Przez samych strażaków, czy przez uczestników wydarzenia, żeby wybrać Miss i Mistera z lotu?
5: Miss i Mistera z lotu to są osoby.
1: Myślałam, że wozy.
5: Nie. Wozy do wozów, do wybrania najpiękniejszego wozu jest komisja.
3: Czyli też będą takie wybory.
5: Są osoby wybrane, które tylko mają za zadanie przejść te wszystkie samochody, porozmawiać z każdym tam chwilkę o tym wozie, żeby się dowiedzieć skąd się wziął, historię jaką taką króciutką. No i na takiej podstawie i wygląd i wszystko, no wszystkie tam aspekty wpływają na tą ocenę. No i wtedy komisja wybiera, komisja się tylko zajmuje wyborem tych samochodów. a mistera i mistrz lotu to są osoby, czyli to są wszystkie ci strażacy, którzy przyjadą z tych osób.
3: Piękni strażacy pewnie w pełnym rysztunku.
5: Bardzo
3: no
5: fajne
3: i
5: nagrody są dla nich przewidziane, także że warto się zgłaszać do tego konkursu i brać udział czynny.
3: Słuchajcie, to tu robimy mały przecinek. Joachim Ptok, prezes OSP Główczycy i Rafał Saliński, skarbnik tejże OSP. W naszym studiu rozmawiamy sobie o 16 już edycji Fire Truck Show, czyli Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych.
1: To jest tak jeszcze bardziej po angielsku, tak jak wiesz, Robert w Chicago.
3: Proszę, ja ciebie. To jest Fire Truck Show. Wszyscy wiedzą, o co chodzi.

0: mrozu. Nie ma miejsca jak dom na antenie Radia Opole. No, na pewno słuchają nas różni starsi i młodsi. Kiedyś na przykład, jak byli dziećmi, to może chcieli być strażakami. No to słuchajcie, tyle wozów strażackich w jednym miejscu to się rzadko kiedy zdarza, a chyba właściwie nigdzie indziej. I koniecznie musicie być w ten weekend w Główczycach. To jest powiat oleski, to jest gmina Dobrodzień, bo tam właśnie Fire Truck Show, czyli taki już 16. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych. Bardzo efektowna impreza. Joachim Ptok, prezes OSP Główczyce i Rafał Saliński, skarbnik tejże OSP, w naszym studiu nadal. Panowie, powiedzcie, bo ja tak jeszcze znalazłem, szukając sobie w tym programie ciekawych różnych rzeczy. Będą koncerty, będą imprezy, będzie można pojeść, potańczyć, ale widzę, że będzie można też wziąć taki, no chyba spory prysznic. Cóż to za punkt programu o 19 w sobotę?
1: To jest

0: punkt, na który wszyscy czekają jeszcze, szczególnie przy tych pogodach, które teraz mamy. To jest taki punkt przewidziany dla wszystkich tych, którzy przyjadą ze swoimi samochodami, że o pewnej godzinie, w pewnym regulaminie, wszyscy wylewają swoją wodę z samochodów i robią taki ogromny prysznic. Wszyscy w górę leją tą wodę i jest super świetnie. Po prostu ci, którzy chcą być mokrzy, chcą się ochłodzić albo pobawić w wodzie.
1: Ale to będzie taka woda dla nas sikawek.
0: Tak, z wszystkich samochodów, które przyjadą.
2: Ty sobie to wyobrażasz, co to w ogóle musi się dziać
1: A
2: wtedy?
1: Ja to już widziałam na kilku filmikach, nigdy tego nie przeżyłam, ale może w tym roku.
0: Myślę, że przy tej ilości samochodów to może jakiś bason olimpijski by się napełnił.
2: No chyba tak.
1: No dobrze, ale oprócz tego, że będzie ten wielki prysznic, to bardzo mnie na przykład punkt interesuje o 17, który się wydarzy w sobotę. Pokazy małych strażaków, OSP Główczyce, OSP Wieruszów i OSP Mazury. Co też oni będą prezentować?
3: Mali strażacy będą pokazywać no tego, czego się nauczyli do tej pory. Jednak jest drużyna jak nasza, dwuletnia. No i chcą zrobić taki mały pokaz, gaszenie pożaru na przykład.
2: Ale to są te młodzieżowe drużyny strażackie? Ta młodzież jakaś, ten wasz Narybek? Czy to mówimy o młodych
3: Nie, to jest Narybek. Narybek to jest drużyna MDP. To jest
1: ile mają
0: drużyna
1: lat?
0: Drużyna dziecięca i drużyna młodzieżowa.
2: A właśnie, no.
0: My mamy dziecięcą bardziej. Zrobiliśmy w tamtym roku taki samochodzik, taki pojazd z Melexa przerobiony, na którym znajduje się prawdziwa pompa, węże, zbiornik na wodę, czyli
2: te dzieciaki
0: robią to wszystko, co dorośli, tylko mają to wszystko takie zminiaturyzowane. Rozwijają węże, leją wodą. Tak jak my na zawodach ćwiczymy, tak oni sobie ćwiczą swoim sprzętem.
1: Wspaniale. A powiedzcie, jakie perełki motoryzacyjne zjadą w ogóle do Główczyc? Bo to jest chyba też taka główna atrakcja.
2: Jakieś zabytki, jakieś leciwe takie wozy?
0: Drodzy Państwo, no samochody przyjeżdżają, nie wiem, przekrój lat... bardzo duży, bo to są najstarsze samochody, jakie gdzieś tam wyprodukowano, które jeszcze się poruszają, czyli takie
1: które
0: też się pojawiają.
1: Jeszcze przechodzą przeglądy techniczne.
0: Z drugiej strony...
2: A to są zabytkowe po
0: powiedzmy,
2: prostu,
0: przynajmniej 80 albo 90% tych samochodów dalej jest w podziale bojowym, czyli na co dzień pracują, jeżdżą do pożarów i do innych akcji. Ale no, przyjeżdżają przeróżne samochody, od najstarszych do najnowszych, no trudno powiedzieć nam, jakie będą, na pewno... będzie H1 amerykański, taki krążownik, jak to w filmach amerykańskich. Będą jakieś tam wersje amerykańskie Fordów, takich pick-upów. Nasze polskie stary, nie stary, inne takie żuczki.
2: Jakieś sikawki konne to chyba nie. To aż tak, czy aż tak daleko sięgacie w przeszłość?
0: To są pojazdy zmechanizowane, nie sikawki konne.
2: Dobra,
0: więc to jest jakby osobny dział na sikawki konne.
2: Jakieś konkurencje może będą? I może, nie wiem, oprócz tego, że zrobicie wszystkim wielki prysznic, to może, nie wiem, jeszcze będą jakieś zawody takie strażackie, coś będzie się, nie wiem, tak rozwijać węże albo jakieś lanie wody?
3: W ciągu dnia będą robione różne takie konkurencje. Żeby nie było nudno, żeby się nie nudziło.
0: Jest osoba prowadząca całą imprezę i są różne występy artystów, żeby było ciekawiej, a w przerywnikach są przewidziane konkursy właśnie dla tych wszystkich, którzy przyjadą, żeby było po prostu ciekawiej, żeby coś się działo na tej scenie i ich zabawić po prostu.
1: To ja dodam, że więcej szczegółów dotyczących Fire Truck Show, czyli 16. Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Pożarniczych, znajdziecie na stronie patrona medialnego tego wydarzenia, czyli Radio Opole. Wchodzimy na stronę radio.opole.pl do zakładki patronaty i tam mamy nie tylko plakat, ale wszystkie poszczególne atrakcje wypisane, więc zachęcamy gorąco do odwiedzenia naszej strony, a potem do tego, żeby się wybrać do Główczyc.
2: No pewnie, że tak. Dzięki piękne za wizytę w studiu. Przypomnę, kto dziś był naszym gościem. Joachim Ptok, to prezes OSP Główczyce i Rafał Saliński, skarbnik OSP Główczyce. Dzięki i udanej imprezy życzymy w takim razie.
0: Dziękujemy i zapraszamy.
1: Wszystkiego dobrego.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Już tylko 12 minut pozostało do godziny 15, a wcześniej na antenie Radio Pole Teddy Swims, Mr. Know It All, a Teddy to z tego co wiemy, to się już pakuje, żeby do Polski na Openera przylecieć, tak, do Gdyni. No dobrze, ale my tu teraz gadu-gadu, konkurs trzeba rozwiązać, bo za chwilę się pożegnamy. Przypominam szybko, o co dziś pytaliśmy, o to jak zamienić trudne słowa takie na S, jak spacer albo smaczek w obecności psa, żeby on nie usłyszał, nie skumał o co chodzi i nie zamęczał, że on chce już teraz, koniecznie. Dzwoniliście pod 774-541-541 do wygrania. Dwa podwójne zaproszenia na koncert Małej Armii Janosika w najbliższą sobotę w Opolskim Amfiteatrze. No to zestaw numer jeden wędruje do autorki tego telefonu.
2: Mój 5-letni Ziutosław na słowa ziutek, ubieramy szele, gdzie są szele, ubieramy, siada i czeka. A jaki przy tym ma wyraz twarzy, musielibyście Państwo zobaczyć to na własne oczy. Także ubieramy szele i idziemy do Opola po bilety na Małą Armię Janosika. Pozdrawiam Państwa gorąco.
3: Ziutosław na pewno robi piękny wyraz twarzy, a nawet pyszczka, a kolejny telefon, który zostanie nagrodzony podwójnym zaproszeniem to...
4: Wejść na spacer, nie mówiąc słowo spacer przy psie, można powiedzieć, idziemy przewietrzyć głowę, bądź też skakujemy w buty. Pozdrawiam.
3: Elegancko i właśnie to są propozycje, które zostały nagrodzone podwójnymi zaproszeniami na sobotni koncert Małej Armii Janosika.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: I dobra wiadomość jest taka, że jutro wracamy do Was jeszcze z tym konkursem, więc jeszcze będziecie mogli brać w nim udział, a za dziś piękne dzięki już mówią.
3: Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rap, Paweł Oliwa jeszcze chwilę popracuje.
3: A mogę dzięki. Jeszcze ja? Mogę jeszcze ja coś powiedzieć?
1: Dawaj, nawiję.
3: Hubert Hurkacz awansował do kolejnej rundy Wimbledonu i pokonał Sebastiana Offnera w trzech setach, także Hubi, brawo, jedziemy dalej.
1: No to huknął, pięknie.
3: Huknął.

0: Reklama.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
1: BYD. Build your dreams.
3: 17 i 18 lipca we Wrocławiu kolejna edycja Raw Sound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na rawsound.com.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny, koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 gwiazda wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
0: Po reklamie.
5: No proszę bardzo, różne zaproszenia na ten weekend, to przed chwilą, ale będziemy je mieli także po godzinie 15, czas na wiadomości.
6: Od dziś kierowcy płacą więcej za paliwo. O północy przestał obowiązywać rządowy mechanizm osłonowy. Część mieszkańców Kamiennika chce odwołać swojego wójta, a w ekonomii m.in. o polskich problemach dotyczących kryptowalut.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: Przygotował jej i przedstawi Daniel Klimczak.
6: A ten serwis zaczynamy od powiatu nyskiego. Mieszkańcy Kamiennika ponownie chcą rozpisania referendum w sprawie odwołania wójta. Do komisarza wyborczego w Opolu wpłynęło zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia głosowania. W studiu jest Monika Matuszkiewicz-Biel.

0: i na rowerach, zażądali jedzenia, a po odmowie zaczęli szarpać kobietę i zabrali jej klucze do domu, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
1: Następnie otworzyli nimi drzwi i weszli do środka. Zabrali artykuły spożywcze, m.in. chleb i kiełbasą, a także odzież. Jeden ze sprawców wyszedł z domu z dwiema wypełnionymi reklamówkami. Chwilę później obaj oddali się. Dzięki skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy mężczyźni zostali odnalezieni na terenie pustostanu w jednej z miejscowości powiatu kluczborskiego. Obaj byli nietrzeźwi.
0: Zatrzymani usłyszeli zarzuty rozboju oraz kradzieży z włamaniem. Grozi im 15 lat więzienia.
2: Twój głos. Twoje sprawy. Twoje Radio Opole.
0: Kierowcy tankują już bez osłon pakietu ceny paliwa niżej. Po północy ceny na stacjach wzrosły o kilkadziesiąt groszy za litr. Znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Do poziomu sprzed działania programu powróciła też akcyza. Jak na zmiany cen zareagowali kierowcy? O to pytał dziś Maciej Szefer.
3: Mocno poszło w górę czy nie?
4: Wczoraj złotóweczkę mniej.
5: Szoku doznam, że to dzisiaj.
6: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa. Nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba. Poza tym jako prawy obywatel powiem, że to jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
0: A prezydent Karol Nawrocki ma zawetować ustawę o prawach uczniów w Polsce. Tak na podstawie swoich źródeł przewiduje akcja uczniowska. Jak poinformowali aktywiści, zapowiadane rozmowy z organizacjami się nie odbyły, a ustawa nie wejdzie w życie, mówi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej.
7: Te informacje spływają do nas z bliskiego otoczenia prezydenta, mówiące, że prezydent będzie zasłaniał się chociażby Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, innymi związkami zawodowymi nauczycieli. Uważamy, że prezydent robi krzywdę polskiej szkole, ale również wszystkim uczniom, uczennicom, młodym osobom.
0: Ustawa zakłada przede wszystkim wprowadzenie funkcji rzecznika praw ucznia w szkołach oraz skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich. I jeszcze sąsiedni region. Wojewoda Dolnośląska powołała zespół zarządzania kryzysowego w związku z sytuacją na Jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr. To reakcja na pogarszającą się jakość wody po opróżnieniu na potrzeby remontu zapory, zbiornika oraz masowe śnięcie ryb. Od wczoraj inspektorzy pobierają próbki wody i osadów dennych poniżej zapory. Do czasu uzyskania wyników badań służby apelują o niewchodzenie do Bobru i unikanie kontaktu z wodą. Równolegle przygotowywany jest sprzęt do natleniania rzeki, a sanepid bada wodę z ujęć i prywatnych studni.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: Prawie 4 minuty po 15.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Joanna Matlak, dzień dobry. Słabe nastroje w polskim przemyśle. Opublikowany przez firmę S&P Global wskaźnik PMI spadł w czerwcu do 46,1 punktów wobec 49,4 punktów w maju. To najniższy odczyt od 11 miesięcy. Polska jest nieprzygotowana na nadzorowanie rynku kryptowalut. Od dziś w całej wspólnocie zaczynają obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować ten rynek. W Polsce nie ma jednak ustawy do stosowania tych unijnych przepisów, bo przygotowane przez rząd przepisy trzykrotnie wetował prezydent. Wiceprezes zarządu Quercus TFI Paweł Karczewski mówi, że firmy działające w obszarze kryptowalut przeniosą się z Polski za granicę.
9: Ponieważ te regulacje, które na razie leżą na stole, których prezydent Nawrocki nie podpisał, są jeszcze bardziej rygorystyczne niż MiCA, czyli jest nałożone tam prawo jeszcze bardziej restrykcyjne, większe wymogi kapitałowe, ostrożnościowe i w związku z tym te firmy w Polsce nie będą operować. Ja nie wiem, czy znam jakąś giełdę szanowaną, która jest zarejestrowana w Polsce w tej chwili.
8: Zmieniamy temat. Od dziś można składać wnioski i oświadczenia z programu Dobry Start. To dodatek w wysokości 300 zł i przysługuje na każde uczące się dziecko do 20 roku życia, a jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, do 24. To przyznawana raz w roku dotacja na szkolną wyprawkę. W ubiegłym roku z takiego wsparcia skorzystało w całym kraju ponad 4,5 miliona osób. Wniosek, oświadczenie można przesłać tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
10: Pogoda. Do 30 stopni prognozowali meteorolodzy, dziś tyle na termometrach i więcej rzeczywiście nie mamy. 30 w Kędzierzynie-Koźlu, 29 w Strzelcach Opolskich, 28 w Opolu, trochę mniej, takie 26, 27 w Kluczborku, Brzegównysie i w Namysłowie. Do końca dnia zachmurzenie może miejscami wzrastać. No, przelotne opady deszczu niewykluczone, podobnie jak i burze, miejscami może nawet z gradem. Co na radarach? Na razie w naszym regionie bez komórek burzowych, no ewentualnie coś gdzieś w okolicach Baborowa, Kietrza, Głubczyc może się tworzyć. Natomiast jeśli chodzi o naszych południowych

0: sąsiadów, tam rzeczywiście burze bardziej dają się we znaki.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wiadomości to już za nami, również było o tym, co niesie nam świat finansów, ekonomii, za nami również prognoza pogody, choć do niej częściej będziemy dziś pewnie powracać. A co przed nami? Kilka godzin, które mam nadzieję spędzimy wspólnie. Paweł Oliwa za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Witamy serdecznie.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wielokrotnie okazji do pomagania.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
5: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
6: Słyszałaś o kompasie jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
9: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
10: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
11: Cześć sąsiad, jak firma?
12: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
11: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
12: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
11: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
12: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Jaki związek mają upały z cenami benzyny? A choćby taki, że może słuchacze też się pod tym podpiszą. Zarówno ceny paliw, jak i temperatury. Jak rosną, to szybko, a jak spadają, to bardzo powoli. Po upalnym weekendzie wiele osób czekało na to, by termometry wskazały mniej, by było czym oddychać. A tu mam wrażenie, że jakoś to tak trochę za wolno idzie, jak z paliwem. Chociaż taki szybki spadek temperatury też by chyba nie był dobry. Ale do soboty ma już być pogoda i temperatura koncertowa, bo w sobotę koncert, na którym mamy zaproszenia, to dla naszych kochanych słuchaczy.
2: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Mowa oczywiście o sobotnim koncercie, który w opolskim amfiteatrze, koncert Małej Armii Janosika. Super grantka dla sympatyków tych małych górali, choć nie tylko małych, ale i może to być propozycja dla tych, którzy na przykład dawno już na żadnym wydarzeniu w opolskim amfiteatrze nie byli i chcieliby się wybrać. Mała Armia Janosika już w sobotę w Radiu Opole do zgarnięcia zaproszenia na ten właśnie koncert. Proszę szykować telefony. Przypominam, nasz numer 774-541-541, ale jest zadanie, któremu musicie sprostać. Niełatwe zadanie. Związane z młodymi skrzypkami. Ale nie tymi z Małej Armii Janosika, bo oni na tych skrzypeczkach no to już nieźle grają. Ale wyobraźcie sobie, tutaj teraz używamy wyobraźni, wyobraźcie sobie, że mały Jasiu od sąsiadów z piętra poszedł do szkoły muzycznej i uczy się grać. Na czym? No oczywiście, że na skrzypcach. Niektórzy pewnie wiedzą, z jakimi wrażeniami wiąże się to dla tych, którzy wokół. No i tu chciałbym wyrazić ogromne uznanie dla rodziców i bliskich wszystkich młodych skrzypków. No ale właśnie, nauka bywa trudna, jej odbiór przez otoczenie, no to bywa czasem jeszcze trudniejsze i tu dochodzimy do zadania dla naszych słuchaczy. W jaki dyplomatyczny sposób pochwalilibyście grę małego Jasia, by sąsiedzi zrozumieli, że bywa to uciążliwe i najlepszym wyjściem byłoby na przykład, gdyby Jasiu ćwiczył, jak jesteście w pracy, a nie na przykład między 20 a 22. Co powiedzieć sąsiadom, by było grzecznie, ale żeby jednak były pewne granice i czas na odpoczynek dla wszystkich w koło. Mówiłem, że dzisiaj zadanie niełatwe, no ale nagroda atrakcyjna. Dwa podwójne zaproszenia do Polskiego Amfiteatru na sobotni koncert Małej Armii Janosika. 774-541-541 to nasz numer telefonu, numer naszej konkursowej skrzynki, na której możecie zostawiać wasze odpowiedzi. Czekamy.
2: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: informacje. Jeśli w internecie, to na www.radioopole.pl, a jeśli wolicie posłuchać, to proszę bardzo, czas na ich skrót. Zaprasza Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: A na zegarach 15.30 zaczynamy od zagranicy. Białoruski reżim uwolnił 32 więźniów, w tym 28 politycznych. Dekret o amnestii podpisał Aleksandr Łukaszenka z okazji tzw. Dnia Niepodległości, czyli rocznicy wkroczenia Armii Czerwonej do Mińska. Białoruskie władze podają, że 28 osób objętych amnestią zostało skazanych za przestępstwa ekstremistyczne. Ekstremistami reżim w Mińsku nazywa działaczy demokratycznych, obrońców praw człowieka i przeciwników politycznych.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Straży Granicznej zatrzymali 7 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej czerpiącej korzyści z nierządu. Grupa od kilku lat miała prowadzić kilkanaście tzw. mieszkań towarzyskich w kilku województwach, w tym na Opolszczyźnie. W lokalach mogło pracować blisko 100 kobiet świadczących usługi seksualne. Dochód z przestępczej działalności szacowany jest na blisko 1 000 000 zł. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia. A w wiadomościach za pół godziny powiemy m.in. o planowanych inwestycjach w opolskich DPS-ach.
3: To zadania, które dotyczą dostosowania budynków, inwestowania w roboty budowlane. Mamy aż 7 podmiotów. Przeznaczamy na to ponad 1,5 miliona złotych.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Środowe popołudnie w wielu miejscach słoneczne, ale w naszym regionie na dziś prognozowany jest jeszcze wzrost zachmurzenia, a do tego opady deszczu czy też burze. A jak burze, to wiatry w prędkości dochodzący nawet do 100 km na godzinę. O takiej prędkości rzadko wspominamy, warto więc sprawdzić na przykład, gdzie parkujemy nasze samochody. Ile teraz na termometrach? 29 stopni w Kędzierzynie-Koźlu, 28 w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku, a także w Opolu. 27-26 takie temperatury w Brzegu, w Namysłowie i w Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Na zegarach mamy już 15.32, a jeśli chodzi o kolejną prognozę pogody, to po wiadomościach po godzinie 16.00.

0: środa, 1 lipca, jeden z pierwszych dni tegorocznych wakacji, a wakacje to taki czas, kiedy ruszamy w Polskę. Niektórzy też poza granice naszego pięknego kraju wyruszają, a nawet można powiedzieć, że większość Polaków wyjedzie co najmniej raz w czasie wakacji. Tak wynika z danych zebranych przez Polską Organizację Turystyczną. Reprezentująca tę organizację Joanna Węglarczyk zauważa, że coraz więcej osób deklaruje przynajmniej jednorazową wakacyjną wycieczkę.
1: Niezmiennie od lat Polacy najchętniej jeżdżą nad morze. Jeżeli chodzi o podział kraj za granicę, to zdecydowanie wybieramy wakacje w kraju. A to, co nas cieszy najbardziej, to że tych Polaków, którzy wyjeżdżają, jest z roku na rok coraz więcej. W tym roku plany wyjazdowe na sezon letni, przy czym my przez sezon letni rozumiemy okres od pierwszego dnia wakacji do końca września, deklaruje aż 74% dorosłych Polaków.
0: Wyjazd na wakacje w Polsce deklaruje prawie 60% Polaków, którzy planują letni wypoczynek. Rzecznik Platformy Travelist.pl Eugeniusz Triasun zwraca uwagę na to, że nadbałtyckie kurorty królują wśród rezerwacji.
2: Sezon letni w tym roku zapowiada się pod znakiem w dużym stopniu morza. Co druga rezerwacja przypada właśnie na miejscowości nadbałtyckie. Jest to powrót do takiego schematu znanego sprzed 5-7 lat. Zeszły rok był nieco wyjątkowy, ponieważ w tym samym czasie, w tym momencie w roku obserwowaliśmy większą niż obecnie popularność kierunków górskich. W tym roku Bałtyk powraca do odprowadzenia.
0: 80% ankietowanych wyjedzie z rodziną. Większość spędzi nad morzem lub w górach od 4 do 6 dni, wydając na to do 2000 zł.

0: Maki, Wonderful Life. Za 9 minut będzie godzina 16. Pozdrowienia dla tych, co na drogach naszego regionu. Teraz o uwagę proszę kierowców ciężarówek, którym zdarza się jeździć w dalekie trasy, na przykład do Holandii. Tam od dziś zaczynają obowiązywać winiety dla ciężarówek. Krajowe i zagraniczne tiry zapłacą za każdy przejechany kilometr. Im czystszy, mniej emisyjny i lżejszy pojazd, tym opłata będzie niższa. To tak w ramach podpowiedzi, a jeśli chodzi o odpowiedzi, to takowe trafiają na naszą skrzynkę 774-541-541. Dziś trudne zadanie dla naszych słuchaczy, no bo jak grzecznie, uprzejmie i elegancko powiedzieć sąsiadom, żeby ich mały Jasiu, który rozpoczął grę na skrzypcach, może niekoniecznie ćwiczył wieczorem, kiedy wszyscy sąsiedzi w domach. Jakieś pomysły?
1: Wydaje mi się, że ja się powinien już nie grać po 20 ze względu na to, że dzieci tracą wenę twórczą. Jeśli wraca ze szkoły, jest wtedy rozkręcony i może wtedy lepiej mu to granie będzie wychodzić.
0: No ale przecież ja się po szkole gra. Tyle, że na komputerze. 774-541-541. Czekamy na kolejne pomysły. Czekamy też na wiadomości Radia Opole. To o godzinie 16, czyli już za 8 minut.

0: Twoje Radio Opole. Radio Opole.
1: Reklama.
2: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
1: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
2: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
1: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
3: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
4: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
3: Ślub?
4: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
3: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
4: Co prawda, to prawda.
5: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
7: BYD. Build your dreams.
9: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. Już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
10: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
11: Środowe popołudnie, pierwsze lipcowe popołudnie w tym roku. Na zegarach już godzina 16 i oczywiście czas na kolejne dziś wiadomości.
12: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zakupu kart podarunkowych w Gdańskim Starostwie.
13: Trafiły do menadżera zespołu, wydatkował karty zgodnie z własnymi potrzebami.
12: Od dziś w niektórych aptekach można wykupić zieloną receptę, a IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami w niemal całym kraju.
0: Wiadomości Radia Opole.
11: Zaprasza Daniel Klimczak.
12: Prudnicka prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej niskiej aferze marynarkowej. Od tego zaczynamy. Śledczy nie dopatrzyli się znamion czynu zabronionego. Zawiadomienia o możliwości jego popełnienia dotyczyły możliwego przekroczenia uprawnień w niskim starostwie, gdzie w styczniu ubiegłego roku wydawano pieniądze przy użyciu kart podarunkowej o łącznej wartości 1500 zł. Zawiadamiający dowodzili, że tymi kartami sfinansowano zakup odzieży dla starosty niskiego, mówi Przemysław Powierski z prokuratury rejonowej w Prudniku.
13: W Neskim Domu Kultury miał miejsce koncert, który był formą podziękowania dla pracowników szpitala za postawę w czasie powodzi. Po tym koncercie postanowiono w starostwie uhonorować uczestników zespół z Kamiennika. Postanowiono wówczas, że starostwo dokona zakupu dwóch kart podarunkowych. Faktycznie

0: zachowania, budynków, dostępności. Mamy aż 7 podmiotów. Te środki to około 50%. W związku z tym instytucje, które otrzymują dofinansowanie, dokładają swoje środki. W związku z tym mówimy o inwestycjach na kwotę około 3 milionów.
1: Dzięki temu modernizację przejdą DPS-y w Gieraucicach, Szymiszowie, Leśnicy, Opolu, Klisinie, a także ZOL w Opolu i Filharmonia Opolska.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
1: Co drugiej aptece można wykupić zieloną receptę. Do programu przystąpiło już 6,5 tysiąca placówek, a 700 czeka na włączenie. Takie rozwiązanie weszło w życie dzisiaj. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
3: Od dziś chorzy mogą wykupić leki z jednej recepty w dowolnej aptece. Nie muszą wracać do tej, gdzie rozpoczęli realizację, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Mając wypisany dany lek, kilka opakowań, pierwsze opakowanie możemy wykupić w jednej aptece, potem stopniowo w każdej innej, która wdrożyła to narzędzie.
3: To ułatwienie szczególnie dla osób, które szukają trudno dostępnych leków, mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków.
5: Taki najprostszy przykład, to jest mama, która poszukiwała dwóch opakowań antybiotyku. Jedno było w jednej aptece, drugie w innej. Nie było możliwości ściągnięcia go z hurtowni. Problem mamy zostaje w ten sposób rozwiązany.
3: Na stronie Ministerstwa Zdrowia można znaleźć mapę aptek, które uruchomiły nową usługę.
1: W wiadomościach teraz ostrzeżenie przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Alerty drugiego oraz trzeciego stopnia obowiązują na południu, wschodzie, północnym wschodzie oraz w centrum kraju. Rzecznik IMGW Agnieszka Prasek wskazuje, że nawalne opady mogą powodować podtopienia.
6: Grunt jest wysuszony, każda ilość opadu konwekcyjnego zamiast infiltrować w głąb ziemi będzie rozchodzić się na boki, powodując tak zwany spływ powierzchniowy, czyli lokalne podtopienia. Do tego wiatr przekraczający 100 km na godzinę, możliwość pojawienia się gradu, superkomórek burzowych, trąb powietrznych, także bardzo trudna sytuacja na przeważającym obszarze kraju do godzin nocnych.
1: Ostrzeżenia przed tymi zjawiskami nie obowiązują jedynie na północnym zachodzie Polski. I jeszcze informacja dla jadących A4 w kierunku Katowic. Na 287 km trasy między węzłami Strzelce Opolskie i Łany doszło do awarii ciężarówki. Ruch w tym miejscu odbywa się tylko lewym pasem.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: A propos tych ostrzeżeń, to patrzymy na to, co na radarach obecnie w województwie lubelskie, tutaj te okolice, Siedlce, też Tarnobrzeg, południowe krańce województwa śląskiego, małopolskiego, okolice Przemyśla, tam zjawiska burzowe. Jeśli chodzi o nasz region, no to raczej nie, ewentualnie takie pojedyncze komórki burzowe gdzieś w okolicach Kietrza obecnie mogą się tworzyć. Tak to wynika z radarów, które oczywiście jeszcze ciągle będziemy śledzić. W naszym regionie temperatury pod 30 dzisiaj podchodziły. Tutaj używam czasu przeszłego, bo jak patrzę na aktualne wskazania, to 30 nie ma, 29 też nie, 28 co najwyżej, tyle w Kędzierzynie-Koźlu i Strzelcach Opolskich, 27 w Kluczborku, 26 w Opolu, na około 25 w Namysłowie, w Nysie i w Brzegu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Na zegarach 5 minut po godzinie 16. Paweł Uliwa za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy, to Twoje Radio Opole.

0: Reklama. Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
1: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
0: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Już 4 i 5 lipca w Jakubowie koło Namysłowa. Wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fish Tival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie.

0: ryba w wodzie. Do zobaczenia na festiwalu ryb w Jakubusie.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Dokładnie tak. Przypominamy o naszym konkursie, w którym do zdobycia dwie podwójne wejściówki do Polskiego Amfiteatru na sobotni koncert Małej Armii Janosika. Ale dzisiaj bardzo trudne zadanie przed naszymi słuchaczami, bo jeśli chodzi o naukę, ja prosiłem, żeby tutaj użyć wyobraźni, mały Jasiu, który uczy się gry na skrzypcach. No i jest naszym sąsiadem. Bywa, że ćwiczy dość późno, na przykład nawet tak po godzinie 20. I co zrobić? W jaki taki dyplomatyczny sposób pochwalilibyście grę małego Jasia, by sąsiedzi zrozumieli, że no bywa to uciążliwe i najlepszym wyjściem byłoby, gdyby Jasiu ćwiczył, jak na przykład jesteście w pracy, a nie tak późno wieczorem. No i jaka kolejna propozycja?
2: Drodzy rodzice, sama jedna nie mogę czerpać pełnymi garściami z talentu naszego synka, więc może by także inni skorzystali i nacieszyli ucho tymi dźwiękami. Jaś ćwiczyłby zaraz po szkole. Po co odkładać to, co dobre na później?
1: Aha, czyli w ten sposób, że Jasiu tak utalentowany, że i inni powinni tego doświadczyć, nie tylko wieczorem, ale też ci, co wcześniej. Dobrze. To taka propozycja, chociaż też troszeczkę tutaj mam wrażenie, w kolejnym telefonie zostało to odwrócone i tutaj tak jakby rodzice Jasia mieli się wypowiadać, o ile dobrze rozumiem.
3: Jasiu uczy się grać na skrzypcach, a sąsiadów to bardzo irytuje. Więc najlepiej wytłumaczyć im to w taki sposób, że proszę spójrzcie, jakie on ma piękne, długie, kręcone włosy. Jak on pięknie śpiewa, posłuchajcie. Brakuje mu tylko tych skrzypiec, które opanuje, naprawdę, uwierzcie. I będzie drugi Wodecki. Dajmy mu szansę. A jak opanuje te skrzypce, to z pewnością weźmie się też na trąbkę.
1: No jakby tego było mało, to jeszcze potem trąbkę. 774541541 to nasz numer telefonu, numer naszej konkursowej skrzynki. Czekamy na wasze kolejne propozycje.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Mówiłem dziś już o tym, co może łączyć wysokie temperatury i ceny paliw. To teraz o bardziej tragicznych, że tak to ujmę, korelacjach, bo wysokie temperatury to też wyższe ryzyko tragicznych zdarzeń nad wodą, bo przy wyższych temperaturach chętniej wypoczywamy właśnie nad wodą, dlatego też co roku policjanci i lekarze apelują o rozsądek, zwłaszcza jeśli odpoczywamy nad naturalnymi zbiornikami wodnymi. Przede wszystkim nie skaczemy na główkę w miejscach, których nie znamy. Jak mówi doktor Izabela Hanek, może się to skończyć tragicznie.
1: Po pierwsze, jak wiemy wszyscy, urazy kręgosłupa szyjnego. Są to zmiany już nieodwracalne i to niestety potem widzimy w oddziałach ortopedii czy w oddziałach intensywnej terapii. I druga rzecz, zmiany dotyczące układu krążenia. W tej sytuacji, kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych, doprowadzi do zatrzymań krążenia, zawałów i różnych tego typu powikłań.
0: Po raz kolejny też taki apel. Nie łączmy wypoczynku nad wodą z alkoholem. Zaburzą zdolność oceny sytuacji i percepcję i takie połączenie z wypoczynkiem nad wodą może mieć naprawdę fatalne skutki. I to skutki, które mogą odczuć zarówno osoby, które uległy wypadkom w wodzie, jak i bliscy oraz znajomi, którzy z ofiarą wypadku wcześniej alkohol nad wodą spożywają.

0: Twoje Radio Pole na zegarach już 16.30. Jak zwykle o tej porze skrót wiadomości. Zaprasza Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: A zaczynamy od południa regionu. Jeszcze w te wakacje może rozpocząć się budowa nowego mostu na ulicy Andersa w Głuchołazach. Do 3 lipca trwa przyjmowanie ofert od potencjalnych wykonawców, a po ich ocenie ruszy inwestycja, która potrwa 16 miesięcy. Przeprawa ma być jednoprzęsłowa, bez podpory w korycie rzeki. Zostanie także ustawiona pod innym kątem niż dotychczas, co poprawi bezpieczeństwo dojazdu od strony ośrodka Skowronek. Na odbudowę mostu gmina otrzymała z budżetu tu państwa ponad 20 milionów złotych.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
2: A w nich teraz sprawy międzynarodowe. Rząd Roberta Ficy zatwierdził priorytety rozpoczynającego się słowackiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Bratysława liczy, że po okresie zastoju uda się ożywić współpracę między Słowacją, Polską, Czechami i Węgrami. Program słowackiej prezydencji opiera się na wzmacnianiu konkurencyjności

0: Unii Europejskiej, wspieraniu procesu rozszerzania wspólnoty, rozwoju współpracy w poszczególnych sektorach oraz pogłębianiu kontaktów międzyludzkich. Bratysława zapowiada organizację spotkań z udziałem państw spoza grupy. Szef słowackiej dyplomacji wyraził również nadzieję na powrót do regularnych spotkań koordynacyjnych przed posiedzeniami Rady Europejskiej. Niewiele brakowało, by policyjna interwencja w Kędzierzynie Koźlu zakończyła się tragedią. Więcej na ten temat powiemy w wiadomościach Radia Opole o 17, czyli już za niespełna pół godziny.
1: 49-latek niespodziewanie wyjął rozkładany scyzoryk. Mężczyzna zranił policjantkę w dłoń.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Pogoda nam się zmienia w naszym regionie. Przybywa takich miejsc, gdzie zachmurzenie wzrasta i chmury przynoszą ze sobą opady deszczu. Meteorolodzy ostrzegają dziś nie tylko przed takimi opadami, które właściwie powinny być z utęsknieniem wyczekiwane przez wiele osób, ale przed burzami. Burzami takimi, przy których prędkość wiatru może wzrastać nawet do 100 km na godzinę. Tak dzisiaj może być w naszym regionie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Temperatury spadają, teraz co najwyżej 26 stopni, tyle w Opolu, Kędzierzynie Koźlu, w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku. 24 notujemy w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie. Natomiast na zegarach już 16:33 i Artur Gadowski.

0: mnóstwo Ukraińców wyjechało. Jak porównujemy te dane eksperymentalne na koniec 2025 i 2024, to się okazuje, że ich przybyło. Na dodatek cudzoziemcy, Ukraińcy również, przebywają głównie w dużych miastach.
1: Największa liczba Ukraińców przebywała w województwie mazowieckim, a także na Dolnym Śląsku. W gminie Murów powstanie pierwsza ścieżka pieszo-rowerowa. Będzie ona prowadzić od dworca kolejowego w miejscowości Kały do centrum Starych Budkowic, zapowiada wójt Michał Golenia.
2: To zdecydowanie polepszy bezpieczeństwo w miejscowości Kały, no bo miejscowość jest mocno rozległa. Ruch rowerowy oczywiście jak najbardziej jest. Jak już będzie wszystko gotowe, no to zapraszamy wszystkich rowerzystów do korzystania.
1: Prace przy budowie 4-kilometrowej ścieżki potrwają do końca roku.
3: Informacje z regionu zawsze na czas.
1: Udało się odzyskać obraz, który zniknął sprzed galerii Op Art w Opolu. Praca autorstwa Łukasza Jaroszewskiego zniknęła w zeszłym tygodniu. Płótno zostało na chwilę pozostawione przed drzwiami galerii w czasie przygotowań do zbiorowej wystawy opolskich artystów. O kulisach sprawy mówi właścicielka Op Artu Urszula Kozińska.
4: Pani, która zabrała go z ulicy, oddała na komisariat. Powiedziała, że obraz został zostawiony, więc myślała, że to jest wystawka.
1: Obraz można już oglądać w galerii przy ulicy Powstańców Śląskich 9. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. O 18:00 przywita się z Wami Katarzyna Plewnia.
5: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
6: Pogoda. No i zacznijmy od tego, co na radarach. Burze, no to głównie w województwie śląskim, małopolskim, jeśli chodzi o wschód od Warszawy, tutaj także takie ogniska burzowe. Natomiast jeśli chodzi o nasz region, no to jedynie gdzieś w okolicach Branic, Głubczyc mogą takie komórki burzowe się tworzyć, tak przynajmniej wynika z tego, co obserwujemy na radarach. Tak czy inaczej, ostrzeżenie, informacje zawarte w prognozie pogody przekazujemy, te informacje o opadach deszczu, a także ostrzeżenia przed burzami. Jeśli takowe się w naszym regionie pojawią, no to prędkość wiatru przy tych burzach może dochodzić nawet do 100 km na godzinę. Co na termometrach? 26 stopni w Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich i Kluczborku, 25 w Opolu, 24 w Namysłowie, a 23 w Brzegu i w Nysie.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: A w nocy temperatura spadnie do dawno niewidzianego przedziału. Od 15 do 17 stopni ma być na termometrach w naszym regionie. Zachmurzenie spore, opady deszczu niewykluczone, burze także w nocy.

0: Daj mnie.
1: Reklama społeczna.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację.

0: i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
1: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
7: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnapszygoda.pl.
8: Miłość nadal w sercach gra.
9: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
10: I już nie.
11: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
12: Po reklamie.

0: twoje Radio Opole.
1: Przed chwilą Bad Boys, utwór pod takim tytułem, z filmu pod tym samym tytułem, pochodzący ze ścieżki dźwiękowej do filmu Bad Boys, Inner Circle. Na zegarze 19 minut po godzinie 17, teraz istotne informacje dla seniorów, jak przed 17 obiecałem, tak też przekazujemy. W kolejnych dniach przewidywane są spadki temperatury, no to może trochę więcej aktywności, może na zewnątrz będzie można się dotlenić i zadbać o tkankę mięśniową. Nawet jeśli nie o powiększenie, to o to, by mięśni nie tracić. Ruch i odpowiednia dieta zapobiega utracie mięśni u seniorów. Lekarze przypominają, że to najważniejsza profilaktyka wielu chorób wieku podeszłego. Stopniowy spadek masy mięśniowej i funkcji mięśni szkieletowych prowadzi do sarkopenii. Pierwszymi objawami jest osłabienie organizmu i szybkie męczenie się, mówi dietetyk kliniczna dr Hanna Stolińska.
2: Co jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia długoterminowo, ponieważ w ogóle wyznacznikiem długowieczności jest ilość mięśni, jaką mamy. Szczególnie badania pokazują, że te mięśnie, które mamy w udach, czyli tych powinno być dużo, żebyśmy byli silni i długo żyli. Natomiast osoby starsze przestają się ruszać, przestają jeść odpowiednio zbilansowane posiłki bogate w białko i masa mięśniowa po prostu wraz z wiekiem bardzo mocno spada. I to się wiąże z tym, że jest spowolnienie, ale też osteoporoza.
1: Dlatego warto wzmocnić mięśnie poprzez ruchy, podkreśla Hanna Stolińska.
2: Co możemy zrobić? Przede wszystkim działać profilaktycznie, ruszać się jak najwięcej. Nawet jeżeli mamy problemy z tym ruchem, pójść do fizjoterapeuty, dobrać do siebie chociaż jakieś ćwiczenia fizjoterapeutyczne, wzmacniać organizm, mięśnie głębokie. Dla kobiet na przykład jakaś joga, pilates, coś takiego delikatnego. Ja nie wysyłam osoby starszej na siłownię, chociaż przydałoby się, szczerze mówiąc. I ja widzę coraz więcej osób starszych na siłowni.
1: Do tego ważne jest odpowiednie odżywianie, przede wszystkim dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości białka, zaznacza dietetyk kliniczna.
2: To jest bardzo istotne, żeby w każdym posiłku było dużo białka, żeby był nabiał, ale nie pełnotłusty. Chude mięso, ryby, rośliny strączkowe, jajka. W każdym posiłku powinno być źródło białka, a niestety osoby starsze o tym bardzo często zapominają.
1: Badanie, analiza składu masy ciała pozwoli ocenić, czy proporcje masy mięśniowej w stosunku do tkanki tłuszczowej są prawidłowe. A po takich badaniach, po diagnozie, gdyby coś trzeba było poprawić, warto się poruszać, do czego gorąco, nie, to niedobre słowo, do czego serdecznie zachęcamy.

0: Twoim Radiopole teraz trochę danych związanych z frekwencją na Mundialu. Taka faza rozgrywek, że drużyn mamy coraz mniej. Natomiast jeśli chodzi o widzów, tu pobity został rekord. Łączna liczba widzów na meczach Mistrzostw Świata przekroczyła 5 milionów. Stało się tak po wtorkowym spotkaniu 1/16 finału pomiędzy Francją a Szwecją na stadionie pod Nowym Jorkiem. Jest to pierwszy przypadek w historii turnieju, kiedy frekwencja osiągnęła tak wysoki poziom. O szczegółach ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski.
1: Przed wtorkowym meczem łączna liczba widzów wynosiła 4 967 416, a komplet publiczności na stadionie MetLife, ponad 80 tysięcy widzów, pozwolił przekroczyć barierę 5 milionów kibiców. Tegoroczne Mistrzostwa Świata już wcześniej pobiły rekord frekwencji, wynoszący ponad 3,5 miliona widzów, ustanowiony podczas poprzedniego turnieju organizowanego przez Stany Zjednoczone w 1994 roku. Bez wątpienia do osiągnięcia rekordowych wyników przyczyniło się powiększenie stawki turnieju do 48 drużyn, jednak średnia frekwencji wynosi 64 511 widzów na pierwszych 77 meczach, a to sprawia, że wskaźnik ten nadal należy do najwyższych w historii rozgrywek. Dla porównania, podczas Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku średnia frekwencja wynosiła 53 191 widzów na mecz.
0: No to powiedzmy jeszcze, jakie mecze przed nami w najbliższym czasie. O godzinie 18 Anglia spotka się z Demokratyczną Republiką Konga, o 22 Belgia zagra z Senegalem, a o 2 w nocy gospodarze Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę.

0: To była Katy Perry. Minęła godzina 17.30 w naszym programie. Coś dla tych, którym poprawne posługiwanie się językiem polskim nie jest obojętne.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, skaldowie śpiewali kiedyś: oj dana dana, nie ma szatana, a świat realny jest poznawalny. Niby nie ma szatana, ale jak powiadają, diabeł tkwi w szczegółach. Dużo wcześniej niż skaldowie na estradach królował chór Dana. Ale to chyba nieliczne przykłady, w których słowo dana użyte jest prawidłowo. Możemy posłużyć się danymi, ale już nie daną.
6: Zdecydowanie. Posługujemy się danymi, a nie daną. W takim zdaniu posłużę się daną chodziło o informacje, wiadomości liczbowe, statystyczne, których przedstawienie miało ułatwić wyobrażenie sobie skali jakiegoś zjawiska. Na przykład na stronie Ministerstwa Cyfryzacji znalazłam następującą informację z 2023 roku. Według badania Brzdąc w sieci, przeprowadzonego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wśród rodziców najmłodszych dzieci już ponad połowa, 54%, maluchów w wieku od 0 do 6 lat korzysta z urządzeń mobilnych takich jak smartfon, tablet czy laptop. Smartfonów używa co trzeci dwulatek i co dziesiąte dziecko przed pierwszym rokiem życia, 12%. Koniec cytatu. Można więc powiedzieć, że w cytowanym zdaniu przywołałam dane na temat korzystania przez najmłodsze dzieci z urządzeń cyfrowych. Dodam, że są to dane bardzo niepokojące z punktu widzenia całościowego rozwoju dzieci, czyli psychospołecznego, poznawczego, emocjonalnego i językowego. Rzeczownik dane nie ma liczby pojedynczej. Nie możemy zatem powiedzieć: podaję taką daną. Oprócz omawianego wcześniej, rzeczownik dane ma także inne, szersze, ogólne znaczenie, jak dane osobowe, dane źródłowe, dane oficjalne czy nieoficjalne, dane uzyskane na podstawie obserwacji, dane wejściowe lub wyjściowe. Mówimy też, że ktoś ma wszelkie dane ku temu albo po temu, żeby osiągnąć sukces. Podsumowując.

0: Kongo nie jest jakimś wybitnym zespołem. Anglicy muszą na to na pewno uważać, że pod względem fizycznym ten zespół w końcówce spotkania naprawdę nie czuje zmęczenia. Natomiast tutaj Anglicy absolutnie mają wszelkie atrybuty ku temu, żeby swojnie ten mecz wygrać, narzucając szybkie tempo, strzelając na początku szybkie bramki i kontrolując ten mecz. Powinni sobie zapewnić awans do następnej rundy.
1: Ten mecz już się rozpoczął. Trwa jego 4. minuta. Na razie wynik 0-0. Wracamy do regionu. Opolskie Zoo oraz Jura Park w Krasiejowie oferują jeden wspólny bilet na obie atrakcje. Taki łączony bilet kosztuje o 1/4 mniej niż gdyby kupić dwie osobne wejściówki. Bilet jest do wykorzystania do końca roku, mówił Łukasz Śmierciak, wiceprezes spółki Ogród Zoologiczny w Opolu.
2: W dowolnym terminie można taki bilet sobie zakupić, odwiedzić jedną i drugą atrakcję. Zwiedzamy te atrakcje w dowolnej kolejności. Na bilecie jest miejsce na pieczątkę, które potwierdza wykorzystanie biletu.
3: Poza samymi dinozaurami oczywiście mamy tunel czasu, który przenosi nas jeszcze dużo wcześniej niż czasy dinozaurów. Można poza samymi dinozaurami oczywiście spędzić miło czas na kąpielisku, które jest już czynne. Miło wypocząć na plaży, która jest wyposażona w parasole, leżaki. Oczywiście parki, rozrywki też są do Państwa dyspozycji.
1: Dodaje Andrzej Szymczak, dyrektor Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Bilety można nabyć w kasach obu placówek oraz online.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
1: 4,5 minuty po godzinie 18.
4: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
5: Katarzyna Zawadzka, 10. Ilustragan pod hasłem Nauka wyruszy w miasto. Wystawa przygotowana przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego będzie dostępna na przystankach autobusowych i City Lightach w stolicy regionu. To wspólna inicjatywa realizowana z Galerią Sztuki Współczesnej i Urzędem Miasta. Zobaczymy ilustracje, które interpretują zagadnienia, pojęcia i ciekawostki ze świata nauki. Kobieca strona stand-upu to wydarzenie proponuje w sobotę klubo kawiarnia Opo w Opolu. Na scenie pojawią się komiczki z różnych stron Polski. Całość poprowadzi Małgorzata Bolek-Hulacka. Zamiast biletu będzie można kupić cegiełkę na Opolskie Schronisko dla Zwierząt. Początek w sobotę o godzinie 19:00. Klubo kawiarnia Opo mieści się przy ulicy Krakowskiej 32. Zespół Manuka wystąpi jutro w Kędzierzynie Koźlu. To 5 różnych wrażliwości, które spotykają się w jednym brzmieniu. 3 wokalistki i 2 gitarzystów tworzą muzykę opartą na harmonii, emocjach, przestrzeni. Ich znakiem rozpoznawczym są wielogłosowe wokale. Początek jutro o godzinie 19:00 w klubie Kameleon w Kędzierzynie Koźlu. 33. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa rozpocznie się w niedzielę we Wrocławiu. To będzie okazja, by posłuchać organów wraz z bogatym instrumentarium w murach gotyckiej kolegiaty. Koncert inauguracyjny w niedzielę o godzinie 19:00 w kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja przy Placu Kościelnym 1 we Wrocławiu. Szczegóły na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty.
4: Pogoda.
6: Miejscami może jeszcze trochę słońca w naszym regionie, ale są też takie miejsca, gdzie zachmurzenie wzrasta, chmury przynoszą ze sobą opady deszczu, a mogą przynieść też burze. Choć na radarach na razie tego jeszcze nie widać. Co innego, jeśli chodzi o naszych sąsiadów, województwo śląskie, gdy ktoś w tamtym kierunku autostradą zmierza, proszę się liczyć na takie utrudnienia na drodze. Teraz informacje o temperaturach. 24 stopnie Celsjusza w Opolu, Kędzierzynie Koźlu, Strzelcach Opolskich i Kluczborku, 23 w Namysłowie, a 22 na termometrach w Brzegu i w Nysie. Co czeka nas w nocy? Też chmury, też deszcz, niewykluczone burze, a na termometrach od 15 do 17 stopni Celsjusza. Natomiast jutro zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, a temperatury od 24 do 26 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: No, czyli jutro temperatura mniej więcej taka jak teraz w naszym regionie. 7 minut po godzinie 18. Paweł Oliwa za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. To twoje Radio Opole i u nas Ed Sheeran.

0: Twoje Radio Opol.
1: Pierwszy dzień lipca w kalendarzu, a na dzisiejszej kartce właśnie w kalendarzu czytamy, że to dzień psa. Ma on przypominać o trosce i opiece, jaką jesteśmy winni czworonożnym przyjaciołom. Dzień psa to także promocja adopcji, bo najwięcej zwierząt zostaje porzuconych właśnie na początku wakacji. Tegoroczne lato przyniosło ekstremalnie wysokie temperatury, a psy źle znoszą upały, dlatego w tym czasie trzeba o nie szczególnie dbać. Przypomina Maryla Rybińska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
2: Lato przed nami, więc jeszcze bardzo, bardzo dużo zmagania jest z tą trudną sytuacją, jaką mają zwierzęta wszędzie. U nas o nie dbamy. Mają wodę, mają jedzenie, mają cień.
1: Ulgę w czasie upałów przyniesie mu także wizyta u psiego fryzjera, tłumaczy wykonujący ten zawód Krzysztof Czarnecki.
3: Każda kąpiel i suszenie pomaga w termoregulacji skóry i pozbywamy się podszerstka, który blokuje dopływ powietrza do skóry, jeżeli mówimy o pieskach podszerstkowych. Tutaj natomiast, jeżeli są pieski, które mają sierść długą, no to jak najbardziej każda pielęgnacja pomaga chłodzenie się pieskowi.
1: Jeśli chodzi o kolejną okazję do świętowania, to psy nie będą musiały czekać całego roku. Dziś bowiem w Polsce obchodzimy Dzień Psa, natomiast Międzynarodowy Dzień Psa obchodzony jest 26 sierpnia.

0: Teraz przypomnienie o tym, że święto tenisa trwa. A co w ramach tego święta? Białe stroje, truskawki ze śmietaną, kolejka po bilety i sztuczna inteligencja za kortem centralnym. Wimbledon, najbardziej tradycyjny turniej tenisowy świata, w tym roku pokazuje także swoją cyfrową twarz. Brytyjskie media zauważają z przekąsem, że część nowych atrakcji wygląda tak, jakby technologia bardzo chciała poprawić coś, co od lat działało bez niej.
1: Kibice na Wimbledonie mogą dziś nie tylko oglądać tenis, mogą też projektować breloki, tworzyć własne perfumy, oddać rakietę do naciągania i sprawdzić, jakim są typem fana. W specjalnej strefie za kortem centralnym sztuczna inteligencja skanuje twarz kibica i przenosi go do komputerowo wygenerowanych scenerii, do Loży Królewskiej albo na słynne wzgórze, z którego fani oglądają mecze na wielkim ekranie. Brytyjskie media zauważają, że większość tych miejsc można odwiedzić osobiście i sfotografować samemu, z jednym wyjątkiem – Loży Królewskiej, do której można wejść tylko na specjalne zaproszenie. Nowością są też meczowe czaty w aplikacji Wimbledonu, podpowiedzi najważniejszych momentów spotkania i wyliczanie szans zawodników na zwycięstwo. Wimbledon oficjalnie mówi o nowych doświadczeniach dla kibiców. Brytyjskie media odpowiadają: może i doświadczenia są nowe, ale urok tego turnieju od dawna polegał właśnie na tym, że nie wszystko trzeba było w nim ulepszać. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.

0: Twoje Radio Opole.
1: Katarzyna Dorosy-Stachoń razem ze mną w studiu. Cześć Kasiu.
2: Witam.
1: Naszych słuchaczy jak zwykle w środę zapraszamy tak trochę wcześniej na to, co będzie później, znaczy w godzinach wieczornych po 22:00 audycja o matko, którą dzisiaj ty będziesz prowadzić. Kto będzie gościem i jaki temat?
2: Gościem będzie pani Agnieszka Jagiełło. To pani, która można powiedzieć, że ma wiele zdolności, bo jest nie tylko pedagogiem specjalnym i doradcą zawodowym, ale także może mianować się tytułem profilaktyka roku 2023. I właśnie o tej profilaktyce przede wszystkim będziemy mówić, o zagrożeniach, jakie dotykają młodych ludzi, przede wszystkim jak też tym młodym ludziom tłumaczyć, co to jest profilaktyka, no bo zwykle nam się to kojarzy z jakimiś pogadankami, zakazami, no a wiemy, że też w wakacje sporo jest tych zagrożeń. No i to co ważne, to że właśnie takie współczesne, nowoczesne podejście do profilaktyki zakłada, że to jest taka współpraca nie tylko właśnie na linii pedagog-dziecko, ale też na linii pedagog-rodzic, pedagog-rodzic-dziecko, więc szeroko o tym, jak tutaj dbać o nasze dzieci, też właśnie w kontekście trochę wakacji i różnych zagrożeń, ale nie tylko używek.
1: No właśnie, bo to może się kojarzyć z czym? Z tym, że skoro wakacje się zaczęły, no mówiłeś o tej współpracy też z nauczycielami, to są takie informacje, które mimo początku wakacji, one mogą przydać się właściwie przez cały rok, w każdym momencie, zarówno rodzicom dzieci młodszych, jak i starszych, a nawet jeśli dzieci czy młodzież słuchałaby tej audycji, to też mogą z niej coś wynieść.
2: Oczywiście jak najbardziej, zwłaszcza, że wiele się mówi o tym, żeby odciągać dzieci od komputerów, od telefonów, a jak słyszymy w wakacje, no na przykład jak są upały, place zabaw są puste. Nie wszyscy chodzą na pół kolonii, więc co te dzieci robią? No pewnie właśnie w domu zajmują się różnymi takimi urządzeniami, które no mogą być źródłem właśnie różnych zagrożeń. Słyszymy też o takich niepokojących zjawiskach jak wykluczenia w grupach rówieśniczych i tutaj niestety media społecznościowe temu sprzyjają, więc też pod takim kątem będziemy rozmawiać, żeby przede wszystkim rozmawiać z dziećmi, bo to jest najważniejsze, żeby też te wakacje spędzać razem. Razem, a nie osobno na leżakach, właśnie z nosami w telefonach.
1: Przede wszystkim rozmawiać z dziećmi, a zanim, drodzy słuchacze, zaczniecie rozmawiać z dziećmi, to warto posłuchać. Posłuchać dzisiejszej audycji, przypomnijmy o której.
2: Po godzinie 22:00, a kto nie zdąży, będzie mógł ją odsłuchać na naszej stronie internetowej w zakładce o matko.
1: Do czego zachęcała Katarzyna Dorosy-Stachoń. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

Twoje Radio Pole. Teraz w naszym programie o tym, co się zbliża. Coraz bliżej, bowiem 19. A co za tym idzie? Blisko już do kolejnych wiadomości Radia Opole. Nadchodzi też czas, kiedy będziemy musieli się pożegnać, ale wcześniej krótko o tym, co w dalszej części naszego programu. Mówiliśmy niedawno o tym, co po 22 w audycji o Matko, natomiast wcześniej, bo po 19 nasza wakacyjna propozycja Sezon Ogórkowy, w którym dziś Katarzyna Zawadzka. Jej gościem będzie reportażysta, fotoreporter, autor wielu książek Bartłomiej Sabela, który zabierze nas do Konga. Będzie też o tym, co w stolicy naszego regionu, o kinie plenerowym, które latem proponuje nam Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu. Natomiast po 21, tak, ja wiem, że już przecież są wakacje, ale będzie o nauce matematyki. Ale takiej nauce, która nie tylko w czasie roku szkolnego i w szkolnych ławach, ale też wakacje mogą minąć z królową nauk. O tym po 21 będzie mowa. Zaprasza Agnieszka Ziętarska. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję realizował Paweł Oliwa. Ja się nazywam Dawid Rajwa. Ponownie spotykamy się oczywiście jutro po godzinie 15. Do usłyszenia.

0: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola. Po reklamie.
1: Zbliża się godzina 19. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Czy Prudnik zawiesi współpracę z nadwórną na Ukrainie? Samorządowców dzieli historia ukraińskich nacjonalistów.
2: Jest to kłamstwo historyczne po prostu i widzę, że nasi partnerzy z nadwórnej chcą w tym trwać.
1: Ponad 400 kilometrów chcą pokonać rowerzyści z Kluczborka i Głuchołaz, by pomóc w leczeniu pani Iwony.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Zaczynamy jednak od informacji o pożarze stolarni w Pisarzowicach w powiecie brzeskim. Działania gaśnicze, w których uczestniczyło 6 zastępów, zostały już zakończone. Przypomnę, zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło do służb około godziny 17.20. Nikt w tym pożarze nie odniósł obrażeń. List mera ukraińskiej nadwórnej negatywnie przyjęli radni partnerskiego Prudnika w styczniu, Zinowij Andriowicz. Kolejny raz w mediach społecznościowych gloryfikował Stepana Banderę. Wówczas wszyscy radni Prudnika podpisali się pod listem do swoich odpowiedników z nadwórnej, przypominając, że Bandera jest synonimem rzezi wołyńskiej. Odpowiedź z nadwórnej z końca czerwca nie spełnia moich oczekiwań, mówi Zygmunt Trojniak, przewodniczący Rady Miejskiej Prudnika.
4: Liczyłem na więcej, na bardziej odniesienie się do tego, co budziło nasze wątpliwości. Bo jednak upamiętnianie bohaterów UPA i mówienie o Banderze jako o swoim bohaterze przez mera nadwórnej, tutaj mamy duże wątpliwości co do współpracy z merem.
1: W liście do prudnickich radnych mer nadwórnej napisał, że rozumie ból narodu polskiego wobec tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Mer podkreśla jednak, że każdy naród ma prawo do własnej pamięci historycznej, a dla milionów jego rodaków bojownicy organizacji ukraińskich nacjonalistów i Stepan Bandera to bohaterowie. Z takim stanowiskiem nie zgadza się prudnicki radny Witold Rygorowicz, wnuk ofiary zbrodni katyńskiej.
2: To narracja powtarzająca dosłownie oficjalną ukraińską rządową narrację na temat ich historii. Jest to kłamstwo historyczne po prostu i widzę, że nasi partnerzy z nadwórnej chcą w tym trwać.
5: Po tym liście uważam, że my jako Rada Miasta powinniśmy zawiesić naszą współpracę, bo być może będzie tak, że zmienią się władze w Ukrainie i może relacje pójdą w dobrym kierunku, a nie w takim jak na obecną chwilę.
1: Dodaje prudnicki radny Edward Mazur. Po ataku Rosji na Ukrainę Prudnik wysłał do nadwórnej m.in. agregaty prądotwórcze, sprzęt strażacki, stację łączności radiowej. Za to wsparcie w kontrowersyjnym liście mer Andriowicz podziękował.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Grupa 13 rowerzystów już w najbliższy piątek, 3 lipca, wyruszy z Kluczborka do sanktuarium w Giedrzwałdzie. Do pokonania będą mieć ponad 400 km w 3 dni i jeden wspólny cel – pomóc Iwonie Glazer w zbiórce pieniędzy na ratującą życie operację w Stanach Zjednoczonych. Kobieta od kilku lat walczy z ciężką kifoskoliozą. Choroba powoduje poważne skrzywienie kręgosłupa, ten uciska serce i płuca. Kobieta przez cały czas korzysta z respiratora. Szansą jest właśnie operacja w Nowym Jorku, ale jej koszt to 5,5 miliona złotych, mówi Renata Sarnicka, współorganizatorka akcji.
6: 4 tygodnie temu, kiedy wpadłyśmy na pomysł, że to organizujemy, brakowało 1,9 mln. Na dzień dzisiejszy brakuje 820, czyli w ciągu 4 tygodni

0: linii Warszawa-Poznań.
1: Udało się przywrócić ruch pociągów na jednym z torów stacji kolejowej Twarzyn. Trwa naprawa urządzeń sterowania ruchem, które uległy awarii w tym miejscu. Wstrzymany ruch pociągów był od godziny 17.20 do 18.20. Obecnie przywracany jest przejazd na linii kolejowej Warszawa-Poznań.
0: Przedstawiciel PKP PLK na razie nie przekazał informacji o konieczności kierowania pociągów alternatywnymi trasami co najmniej do 20. Potrwa natomiast dogaszanie pożaru traw przy linii kolejowej Warszawa-Siedlce. Z tego powodu wstrzymany jest tam ruch pociągów.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A u nas termometry pokazują teraz około 25 stopni Celsjusza. Nie jest więc bardzo gorąco, ale nadal jednak bardzo ciepło. Możemy się spodziewać wieczorem zachmurzenia dużego, a wręcz całkowitego i przelotnych opadów deszczu. Miejscami o umiarkowanym silnym natężeniu. Możliwe są także burze. Miejscami może spaść grad. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono jest na poziomie 1014 hektopaskali. Wiatr jest obecnie słaby i umiarkowany, miejscami tylko porywisty, a wieje ze zmiennych kierunków.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Towarzyszy nam w letnie wieczory, lipcowe i sierpniowe, od godziny 19 do 21 na antenie Radia Opole, a znany format Więcej Kultury powróci we wrześniu. Dzisiaj będziemy podróżować m.in. do Afryki. Bartłomiej Sabela opowie o swojej wyprawie do Konga, o reportażu, który powstawał i opowiadał o tamtejszej kopalni nielegalnie działającej. Będziemy też go pytać o Algierię, którą odwiedza wielokrotnie i o której wiedzę popularyzuje. Będziemy też pytać o kwestie związane z klimatem i takim pasem zieleni, który w Afryce ma być próbą przeciwstawienia się temu, co aktualnie dzieje się z przyrodą.

0: ogórkowy.
1: W tej godzinie sporo o Afryce, widzianej przez pryzmat wrażliwości Bartłomieja Sabeli, który jest dziennikarzem, reporterem, reportażystą, fotoreporterem, wielokrotnie nagradzanym za swoje książki, który podejmuje różne trudne także tematy. Odwiedził m.in. Kongo i Niger. W Kongu był wśród przemytników diamentów i pisał reportaż o tamtejszej działającej nielegalnie kopalni. O tym wszystkim opowie też na antenie Radia Opole.
2: Tak, to ten reportaż, który pisałem właśnie z Demokratycznej Republiki Konga, to już parę lat temu, 2017, jeżeli dobrze pamiętam. Zależało mi na tym, żeby opisać proceder pozyskiwania i przemycania diamentów z Konga przez szereg różnych krajów do Europy. No i wymyśliłem sobie, znalazłem człowieka, który poniekąd się tym zajmuje i też zna lokalne uwarunkowania, teren, miejsca. Namówiłem go, co nie było łatwe, żeby mnie zabrał ze sobą na jedną z podróży i tak wylądowałem w Kongu. Przez miesiąc poruszaliśmy się po kongijskim lesie, po kongijskiej dżungli we wschodnich prowincjach Konga, w południowym Kivu. On robił swoje, czyli starał się kupić diamenty. Ja nie mogłem być w roli dziennikarza, nie mogłem powiedzieć, że jestem w roli, że jestem dziennikarzem, więc musiałem grać jego kompana, tak? Musiałem być jednym z paczki, że tak powiem. No i przez miesiąc, co dało mi fantastyczną możliwość, przez miesiąc bycia bardzo blisko, bycia w kopalniach złota, diamentów, bycia przy stole, przy którym te transakcje się odbywały, obserwowania, co się później z tym dzieje i dalej, jak to trafia do Polski.
1: Jak bardzo się bałeś, który moment był najtrudniejszy?
2: Szereg momentów było trudnych. Jeżeli mówimy o tym Kongo, to taki chyba najbardziej wymagający nerwowo był wtedy, kiedy poszedłem do kopalni złota. Kopalnie złota to często są również poniekąd kopalnie diamentów. Wydobywa się jedno, no i drugie przy okazji. I poszedłem tam sam, bez tych moich kompanów, dwóch. To była wycieczka kilka godzin przez las, później trzeba było się przeprawić przez rzekę. Znalazłem się w tej kopalni, w której myślałem, że będzie w miarę przyjemnie. Okazało się, że zupełnie tak nie jest i że raz moja droga powrotu prowadzi przez rzekę, a nie miałem ze sobą łodzi, a dwa okazało się, że no, na miejscu ci ludzie są super nieprzyjaźnie nastawieni do mnie i był moment, w którym zrobiło się tak bardzo gorąco. No i po prostu musiałem stamtąd uciekać, bo nie było chwili do stracenia. Różnie się to mogło zakończyć. No i widząc taką scenę, że masz naprzeciwko siebie jakiś 20 chłopa, którzy podnoszą, biorą w ręce łopaty, kilofy, młotki, no to się robi się nieprzyjemnie.
1: A to Bartłomiej Sabela, za chwilę powrócimy do rozmowy w audycji Sezon Ogórkowy.

0: Sezon ogórkowy.
1: Bartłomiej Sabela, fotoreporter, reportażysta, wielokrotnie nagradzany za swoje książki, dzisiaj gości na antenie Radia Opole. Pytamy go także, dlaczego decyduje się na tak trudne, niebezpieczne podróże, wyprawy, które są próbą opisania świata.
2: Przede wszystkim jakby samo ryzyko nigdy nie jest tym, za czym dążę. Przeciwnie, robię wszystko, żeby go uniknąć, bo wiem, czym te sytuacje potencjalnie mogą się skończyć. Wiem, że kraje, do których, niektóre z krajów, do których podróżuję, są obiektywnie niebezpieczne, natomiast to nigdy nie jest czynnik, który dla mnie jest jakoś interesujący w postaci samego bezpieczeństwa. To są bardziej okoliczności, które muszę wziąć pod uwagę, chcąc opisać dany temat. To jest dla mnie najważniejsze. Wiesz dlaczego? Wydaje mi się, że po prostu opisywanie tego świata, który tylko pozornie jest bardzo odległy od naszego i niezwiązany, jest super istotne, żeby rozumieć dzisiejszą rzeczywistość, dzisiejsze zjawiska w naszym świecie. I jak jeszcze nie zajmowałem się tym, czym się teraz zajmuję, to bardzo mi imponowały osoby takie jak Wojciech Jagielski, jak Artur Domosławski, wcześniej jak Ryszard Kapuściński, bo uważałem, że to, co robią, jest po prostu bardzo, bardzo potrzebne i dobre. I tak sobie siedziałem w fotelu z tymi książkami i marzyłem sobie, że kurczę, to jest coś, co jest naprawdę istotne i że dokłada jakąś bardzo ważną cegiełkę do naszego świata.
1: To Bartłomiej Sabela, a za chwilę powie więcej o Algierii, którą wielokrotnie odwiedza.

0: sezon ogórkowy.
1: Bartłomiej Sabela, reporterzysta, fotoreporter, ceniony za swoje reportaże. Dzisiaj nam towarzyszy w Radio Opole. Pytamy go teraz o Algierię, o kraj, który nie jest tak turystycznie spopularyzowany jak na przykład Maroko w północnej części Afryki. Jak ten kraj postrzega, w jaki sposób tam funkcjonują dzisiaj ludzie i czy są otwarci na spotkanie z turystami, którzy być może chcieliby to miejsce oglądać, czy w ogóle można mówić o czymś takim jak turystyka w Algierii?
2: No, pytasz o jeden z moich ulubionych krajów. Tak jak mówisz, jestem w Algierii dosyć często i to jest fascynujący kraj i tak bardzo mało znany. Wszyscy jeździmy do sąsiedniego Maroka, a tam Algierię cały czas postrzegamy przez pryzmat wojny domowej z lat 90. No tylko, że to już minęło mnóstwo lat. Algieria jest przepięknym krajem, zarówno pod względem kulturowym, jak i krajobrazowym. Ja twierdzę, że nigdzie nie ma tak pięknej pustyni jak na południu Algierii. Ale pytałaś o społeczność, o unikalną społeczność mieszkającą w dolinie rzeki Mzab, przy miasta Gardaja. Gardaja to jest jedno tak naprawdę z 7 miast Mozabitów w dolinie rzeki Mzab i to jest faktycznie unikalna społeczność, bo to jest tak naprawdę sekta wywodząca się z terytoriów Omanu. Bardzo taki niszowy odłam islamu, który trafił na te tereny i oni pielęgnują tą swoją wiarę w takim bardzo oryginalnym kształcie. Oni mają przepiękną swoją architekturę, zupełnie inną niż architektura arabska czy tuareska na południu. Mają bardzo ścisłe normy życia społecznego. Taki najbardziej charakterystyczny obrazek, który nam się kojarzy z tamtych stron, to co rozmawialiśmy w przerwie, czyli kobiety w takich białych szatach z jednym
1: okiem
2: otworem.
1: Odsłoniętym, tak, tylko. Tak, to jest jedna część ciała, którą widać, tak. To jedno odsłonięte oko.
2: Tak, tak. Przemykające tam uliczkami tych miast. Te bardzo ścisłe normy życia społecznego i religii, one współistnieją jednak z bardzo dużym otwarciem na przyjezdnych. To jest miejsce, w którym naprawdę można się bardzo fajnie, swobodnie to może nie, ale bardzo dobrze czuć. To są wspaniali ludzie. Ja tam uwielbiam jeździć do Gardai, być z nimi, żartować, jeść razem. Okej, to jest społeczeństwo bardzo silnie patriarchalne. No, rola kobiet, dobrym symbolem jest ta szata z jednym okiem.
1: Jest mocno podporządkowana, co tu
2: No absolutnie,
1: kryć.
2: Absolutnie. W każdym wymiarze. No, z drugiej strony nie jest to jakiś wyjątek w społeczeństwach muzułmańskich, chociaż na przykład Algieria ogólnie jest krajem bardzo laickim. I na przykład na północy Algierii, no to wielokrotnie słyszałem, nie będąc pewnym na przykład jakichś różnych sytuacji i zachowań, zwłaszcza jak podróżowałem ze swoją żoną, pytaliśmy się często, nie wiem, czy można to, czy można tamto, to zawsze słyszeliśmy, słuchaj, Algieria jest krajem laickim. Walczyliśmy o to 10 lat w wojnie domowej, żeby takim była. Więc jeżeli masz ochotę pójść na plażę, to idziesz na plażę i się tym nie przejmujesz. Natomiast Algieria jest też krajem bardzo zróżnicowanym. Tak na północy Arabowie, w środku właśnie Gardaja Mozabicka, na południu Tuaregowie. Te zasady, normy, kultura się zmieniają.
1: Na pewno warto też zawsze się dobrze przygotować, jak się takie miejsca odwiedza i znać zasady tamtejszej kultury, ale jak się generalnie podróżuje po Algierii, jeżeli ona nie jest tak turystyczna jak Maroko, czy ma odpowiednią też infrastrukturę do tego, żeby tam jakoś w miarę łatwo się poruszać, znajdować miejsca noclegowe, środki komunikacji?
2: Tak, tak, tak. To tak jak mówisz, to nie jest tak turystyczne miejsce jak znacznie mniej turystyczne miejsce niż Maroko. Ono było turystyczne w latach 80., później to zostało przerwane przez wojnę. Natomiast ta infrastruktura tam jest, tak? Są hotele, są restauracje, są przeloty między miastami, bo Algieria to jest olbrzymi kraj, znacznie większy niż Maroko i ta logistyka bywa wyzwaniem, bo odległości są duże. Miejscami one są zupełnie nie do pokonania lądem. Trzeba korzystać z przelotów, ale te przeloty są. Są biura turystyczne. Zdecydowanie nie jest to aż tak rozwinięte jak w Maroku. To jest, można powiedzieć, przepaść pewnie, ale to jest wszystko i Algieria jest krajem, po którym można podróżować. Uważam, że należy to robić, bo to jest wspaniały kraj.
1: Bartłomiej Sabela, reportażysta i fotoreporter, gościł w tej godzinie programu, a w kolejnej będziemy sprawdzać, jakie ciekawe propozycje ma dla nas latem Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu. Na pewno będzie się działo sporo.

0: Zbliża się godzina 20. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Interwencje strażaków po burzach. Głuchołazy szykują się do budowy nowego mostu na ulicy Andersa. Wołodymyr Zełenski w Dublinie bardziej pojednawczo w sprawie Polski.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. 33 interwencje prowadzą teraz strażacy w regionie, w tym najwięcej, bo 19 w powiecie, w Głubczycach. Najczęściej strażacy wyzywani są do zalanych posesji i piwnic po przejściu frontu atmosferycznego. Przypomnijmy, że do godziny 21 obowiązuje alert drugiego stopnia przed burzami dla 6 powiatów w naszym regionie, dla Głubczyckiego właśnie, a także dla Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Krapkowickiego, Oleskiego, Prudnickiego i Strzeleckiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Może też miejscami spaść grad. Ponad 320 interwencji w ciągu ostatnich kilku godzin odnotowali natomiast strażacy w województwie śląskim. Przez to województwo także przechodzi front burzowy, mówi młodszy brygadier Tobiasz Klama z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
2: Aktualnie prowadzimy 190 interwencji, w tym 270 związanych jest z silnymi wiatrami, czyli tam głównie drzewa i gałęzie, a 50 z opadami deszczu, czyli pompowania wody i tak dalej.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Jest szansa, że w sierpniu ruszy budowa nowego mostu w ciągu ulicy Andersa w Głuchołazach. Obecnie stoi tam most tymczasowy. Do najbliższego piątku, 3 lipca, zainteresowane firmy mogą zgłaszać oferty. Budowa obiektu ma trwać 16 miesięcy. To zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, mówi Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.
3: Chcemy, żeby to był most jednoprzęsłowy, czyli bez podpory w korycie rzeki, tak jak było do tej pory. I będzie mostem w śladzie starego mostu, ale bardziej pod kątem w stosunku do koryta rzeki, tak aby najazd od strony ośrodka Skowronek był bardziej bezpieczny, nie taki ostry jak do tej pory, bo szczególnie zimą, jeśli ktoś nie dostosował szybkości, to zdarzały się wypadki, a wręcz nawet niektóre auta wpadały do rzeki. Też takie historie były.
0: Głuchołazy na odbudowę mostu Świętego Wojciecha w ciągu ulicy Andersa otrzymały z budżetu państwa ponad 20 milionów złotych.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Prezydent Ukrainy bardziej pojednawczo o Polsce. Wołodymyr Zełenski był w Dublinie na inauguracji irlandzkiej prezydencji w Unii Europejskiej. Po spotkaniu z premierem Irlandii pytany był o spór historyczny z Polską, który może przyblokować wejście Ukrainy do Unii. Jeszcze kilka dni temu Zełenski mówił m.in., że nikt nie będzie Ukrainie mówił, jakich bohaterów ma szanować. Teraz wyraźnie nie chciał eskalować sporu. Jeśli są pytania, to zawsze znajdą się odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy sąsiadami. W naszej historii mieliśmy trudności, ale większość krajów w Europie miała w przeszłości problemy, jednak żyjemy teraz, mamy do czynienia z jednym agresorem i musimy myśleć o bezpieczeństwie. Ukraina jest silnym partnerem i dobrym przyjacielem dla sąsiadów. Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z oddziałów armii imię bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Wracamy do regionu. Awanse na wyższe stopnie, medale za wzorową służbę oraz ordery dla funkcjonariuszy w stanie spoczynku wręczono podczas okręgowych obchodów Święta Służby Więziennej. Mundurowi świętowali na Nyskim Rynku. Jak podkreślali, praca ich nie jest łatwa, ale daje dużo satysfakcji.
4: Major Krzysztof Pawelec, dowódca kompanii reprezentacyjnej Służby Więziennej. Praca za murem więziennym nie należy do pracy łatwej, przyjemnej, jak w ogóle każda praca z człowiekiem.

0: swego rodzaju empatia, tak?
1: Oczywiście.
2: A na koniec 2-1 wygrała Anglia w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata z Demokratyczną Republiką Konga, ale jako pierwsi prowadzenie w tym meczu już w 7 minucie objęli Kongijczycy. Po golu Briana Sipengi Anglicy gole zdobyli dopiero w drugiej połowie. Dubletem popisał się Harry Kane, wyrównując w 75 minucie i podnosząc wynik na 2-1 w 86.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Całkowicie zachmurzone niebo, przynajmniej nad Opolem, i z tych chmur może dziś jeszcze popadać. Popadało już na południu regionu, słyszeliśmy, m.in. w Głubczycach. Może też zagrzmieć. Jeśli chodzi o wysokość opadów, to może sięgnąć nawet 50 mm. Temperatura spada teraz 25 stopni w centrum województwa, około 19 na południowych krańcach. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami, jednak porywisty, zmienny.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: To kolejna godzina programu Sezon ogórkowy. Program towarzyszy nam w letnie, sierpniowe i lipcowe wieczory, a we wrześniu powróci znany format Więcej Kultury. Przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, w tej audycji sporo muzyki, ale także informacje ze świata kultury. Odwiedzimy Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, ta chociaż jest w remoncie. W wielu miejscach stolicy regionu proponuje w wakacje ciekawe wydarzenia, za moment będziemy o tym mówić. Będziemy też przypominać, że w kinach gości film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, który został też doceniony Złotą Palmą na festiwalu w Cannes. Ponadto zajrzymy

0: Sezon ogórkowy.
1: Zaczynamy od Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Też ogłosiła swój plan na wakacje. Nie może zabraknąć kina plenerowego. O tym wszystkim opowie nam teraz Marta Miś z galerii.
2: Mimo remontu, mimo tego, że jesteśmy bez siedziby, to jednak pracujemy intensywnie i właściwie nic się w naszej pracy w tym trudnym roku nie zmienia. I wakacje, tak jak zawsze, będą w GSW. Będzie się działo w wakacje. W tym roku oczywiście, jak już Państwo wiecie, realizujemy festiwal Wspólne Centrum, czyli te nasze działania takie w przestrzeni publicznej dotyczą centrum miasta i również to, co robimy w wakacje, w jakim sensie wpisuje się w założenia festiwalu Wspólne Centrum. Dla dorosłych mamy taki nasz stały program, czyli kino letnie, kino pod chmurką. W poprzednich latach realizowaliśmy je tutaj na naszym placu koło galerii, na placu teatralnym i zawsze to było pod takim wspólnym tytułem kino na placu teatralnym. W tym roku nie mamy placu, więc zapraszamy Państwa razem ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy oraz Urban Labem, na teraz Urban Labu, więc to będzie naprawdę kino w centrum. Myślę, że przygotowaliśmy bardzo fajny, różnorodny program, który nas przeprowadzi przez kinematografię, przez właściwie nowe filmy, ale z kinematografii z całego świata, bo będą i filmy amerykańskie, i filmy polskie, i filmy z innych krajów Europy, brytyjskie, francuskie, więc tak naprawdę będzie można sobie zobaczyć, co w tych kinematografiach się ciekawego dzieje, ale też staraliśmy się tak ułożyć program, żeby on był i trochę wzruszający, i trochę refleksyjny, i było też tam sporo do śmiechu, i nawet odrobinę do strachu, ale również z przymrużeniem oka, więc to będą takie naprawdę letnie seanse. Tuż za tym napisem witamy w stolicy polskiej piosenki, więc festiwal Wspólne Centrum i Kino w Centrum to w tym roku jest całość.
1: A ja dodam, że pierwsza projekcja w ramach tego kina plenerowego na dachu Centrum Przesiadkowego w Urban Lab to będzie Perfect Days w reżyserii Wima Wendersa, ten film nakręcony w Japonii, opowiadający, myślę, że o sztuce życia, bardzo ciekawy i wzruszający. Zaplanowano w poniedziałek. Projekcje lipcowe rozpoczynają się o godzinie 21. Za moment powiemy, co jeszcze ciekawego szykuje Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu.

0: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem
1: ćwiczymy aerobik.

0: Jakie będą efekty? Proszę zobaczyć.
1: Sezon ogórkowy.
2: I kontynuujemy jeszcze rozmowę z Martą Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Ta instytucja, choć jest w remoncie, przygotowała wiele ciekawych atrakcji na wakacje.
3: W ramach festiwalu również w lipcu realizujemy dwa spacery społeczne. My być może słuchacze pamiętają, że wiosną ogłaszaliśmy taki open call dla mieszkańców Opola, którzy zechcieliby przedstawić swoje projekty właśnie takich spacerów po mieście jakby ze swojej perspektywy. I wybrałyśmy z Agnieszką Delą-Kropiowską dwa projekty. Pierwszy to jest opowieść o kamienicy Heilborna tutaj w centrum Opola, a drugi to spacer kolej kamienice krajobraz, czyli to będzie taki spacer jednak bardziej architektoniczny, ale też opowiadający o centrum miasta, które bardzo mocno było kształtowane od XIX wieku właśnie przez doprowadzenie kolei. Nie zapominamy również o najmłodszych. Nasi najmłodsi widzowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach letnich, które przez cały lipiec będą odbywały się tutaj w naszej tymczasowej przestrzeni, właściwie obok naszej tymczasowej przestrzeni wystawienniczej w Opolaninie na Placu Teatralnym 13, ale w sierpniu nasi edukatorzy również w ramach festiwalu przygotowują plenery rysunkowe, które będą się odbywały w centrum miasta i będą też taką próbą spojrzenia na miasto i też właśnie z punktu widzenia rysowników. Nie muszą to być, oczywiście nie są to spotkania skierowane do osób, które mają wykształcenie artystyczne albo nawet zdolności, ale będą to też taka możliwość spróbowania się w takiej formule. I na te spotkania obowiązują zapisy. Wszystkie informacje są oczywiście dostępne na naszej stronie, więc serdecznie zapraszamy do udziału. Dodam tylko, że wszystkie nasze letnie aktywności są bezpłatne, również dzięki naszym sponsorom.
2: To Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, a za chwilę przypomnimy, że warto wybrać się do kina.

0: Sezon ogórkowy.
1: Teraz w audycji Sezon ogórkowy będziemy przypominać o tym, że od połowy czerwca w kinach gości film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, jeśli ktoś jeszcze nie widział, Ojczyzna. Została doceniona na festiwalu w Cannes, Złotą Palmę otrzymał reżyser. To film, który opowiada o relacji między Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, i jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim.
2: Choć głównym bohaterem filmu jest wybitny pisarz, to opowiada on o bardzo wielu aspektach życia. Mówił podczas poniedziałkowej premiery Paweł Pawlikowski.
3: Jest o polityce, o historii, ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej.
2: Producentka filmu Ewa Puszczyńska wyjaśnia, że do zrobienia tego filmu Pawła Pawlikowskiego zainspirowała książka Kolma Toibina Czarodziej, która jest autorską biografią pisarza.
4: Paweł nie miał zamiaru, wręcz nie chciał robić filmu biograficznego, ale znalazł fragmencik w tej książce, który wydał mu się ciekawy, czyli ta powojenna podróż Manna po kilkunastu latach mieszkania na wygnaniu do podzielonych Niemiec, do podzielonej Europy.
2: W postać Tomasza Manna wcielił się Hans Zichler. Jego filmową córkę, Erikę, zagrała Sandra Hille. Witold Banach, Polskie Radio.
1: I ten film aktualnie gości w kinach, także w Opolu można go oglądać. Przypomnę, reżyser otrzymał Złotą Palmę w Cannes.

0: I na koniec jeszcze co nieco o festiwalu w Gdyni. Dzisiaj na lotnisku Gdynia-Kosakowo rozpoczął się Open Air Festival. 4 dni, 4 sceny, kilkudziesięciu wykonawców. Impreza jak co roku przyciąga dziesiątki tysięcy fanów muzyki z całego kraju. A teraz posłuchajmy, co mówią uczestnicy festiwalu.
1: Na ile przyjechaliście?
2: Cały festiwal.
1: A skąd?
2: Z Poznania. I ja ze Szczecina.
3: Świętokrzyskie, okolice Ostrowca.
4: Z Krakowa.
5: Z Poznania.
1: Jakby pani miała oszacować w tym pociągu, to jaki procent był takich, co jechali właśnie tutaj na festiwal?
6: Na pewno więcej niż 50%, bo koło mnie wszyscy o festiwalu rozmawiali, a poza tym jeszcze było widać, że jadą na festiwal.
1: Pierwszy raz na festiwalu?
2: Tak, pierwszy raz. Na polu namiotowym też pierwszy.
1: Spakowanie, widzę porządnie.
2: No tak, gotowi na wszystko.
1: Peleryna jest?
2: Jest, peleryna jest, oczywiście.
1: Szuka pan chętnego, który panu bilet odsprzeda?
3: Tak.
1: A to już nie ma? Takich czterodniowych?
3: Są, tylko można zawsze taniej. Dużo jest takich ludzi, którym coś wypada.
0: A gwiazdami tegorocznego openeru są m.in. The Cure czy Florence and the Machine. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Sezon Ogórkowy, która na antenie Radia Opole towarzyszy nam w lipcowe i sierpniowe wieczory. Do usłyszenia. Przy mikrofonie kłania się Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości, a później program Dobry Wieczór tu Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.

0: że na zegarach zbliża się godzina 21, to w Radiu Opole pora teraz na wiadomości. Strażacy w regionie usuwają skutki burz. Te przechodzą głównie nad południem województwa. Sąd odrzucił zażalenie na areszt dla Zbigniewa Ziobry. W tym serwisie także sport, a w nim m.in. o mundialowych meczach 1/16 finału.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia, ale najpierw 46 interwencji podjęli w regionie do godziny 21 strażacy, by pomóc usuwać skutki burz i deszczów. Najwięcej takich interwencji odnotowano w Głubczycach i w Kietrzu oraz w Kędzierzynie-Koźlu. Doszło tam głównie do zalania lub potopień posesji, budynków, pomieszczeń gospodarczych oraz piwnic. Pozalewane zostały także drogi dojazdowe. Nie ma natomiast informacji, by ktokolwiek doznał obrażeń.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, mówi Anna Ptaszek, rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie.
2: Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu, czy to związane z obawą matactwa, czy to związane z zagrożeniem surową karą, czy to związane z kwestią ucieczki, ukrywania się, w związku z czym pan podejrzany utrudnia postępowanie, zostały spełnione. I zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne i uprawnione.
0: To oznacza koniec ścieżki odwoławczej dla Zbigniewa Ziobry w sprawie tymczasowego aresztowania. Prokuratura zamierza złożyć wniosek o ekstradycję. Najprawdopodobniej po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku to sporządzone zostanie w ciągu 7 dni.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Chcemy, aby w Nysie obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 22 a 6 rano, mówią działacze partii Razem, którzy złożyli obywatelski projekt uchwały i liczą, że radni szybko się nim zajmą. Takie zakazy w regionie obowiązują już w Opolu czy w Ołczynie. Zebranie głosów mieszkańców zajęło nam około 3 tygodni, mówi Karolina Kucwir ze Stowarzyszenia Młodzi Razem.
3: Udało nam się zebrać ponad 450 podpisów. Przypominam, że wymagane było 300. Myślę, że tak statystycznie duża większość, około 8 na 10 osób było za takim rozwiązaniem.
4: Takie cisze alkoholowe obowiązują już w tej chwili w ponad 170 gminach w Polsce. Mniejsza kolejka na SOR-ze, bo jest mniej urazów, mniej interwencji policji, w związku z tym większe bezpieczeństwo mieszkańców. Na to wskazują badania prowadzone przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
0: Dodaje Jerzy Przystajko z zarządu Polskiego Partii Razem. Rada na pewno tematem się zajmie, przekonuje Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy.
5: Na pewno się pochyli nad tego typu uchwałą. Taki projekt zapewne trafi na obrady. Kiedy, tego nie powiem, dlatego że to zależy głównie od pani przewodniczącej. Natomiast myślę, że to nas czeka i to pewnie prędzej niż później. Natomiast tak z praktyki wiem, że pani po wakacjach.
0: Zakaz nie dotyczyłby lokali gastronomicznych. Objęte zakazem miałyby zostać sklepy oraz stacje benzynowe. Stabilizują się powoli ceny mieszkań i domów. Wynika z obserwacji Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości. Wpływ na to mają m.in. sytuacja gospodarcza oraz ostrożniejsze decyzje kupujących. Widać, że ceny osiągnęły poziom, który dla wielu osób jest już trudny do zaakceptowania. Mówi Tomasz Mrożek, prezes Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości.
6: Gdzie to też po prostu potencjalni właściciele, no osoby, które zamierzają się z zamiarem zakupu, no nie mają po prostu zdolności kredytowej. I to tak naprawdę dyktuje w dużej mierze po prostu tą cenę i jakby deweloperzy mogą, powiedzmy, testować wysokość cen nieruchomości właśnie pod kątem możliwości nabycia poprzez zdolność kredytową.
0: Rewolucja w podróżowaniu po Słowacji. Od dziś obowiązuje tam zintegrowany bilet, który pozwala pokonać wybraną trasę kilkoma środkami transportu różnych przewoźników. System obejmuje pociągi, autobusy regionalne i komunikację miejską. Pasażer wskazuje punkt początkowy i cel podróży, a system wyszukuje optymalne połączenie i niezależnie od liczby przesiadek generuje jeden bilet w postaci kodu QR. Zintegrowany bilet ma się opierać na aplikacji mobilnej Cyryl, która ułatwi podróżowanie również turystom, a w sieci pojawi się w najbliższych tygodniach. Do tego czasu pasażerowie mogą korzystać z wersji serwisu na przeglądarkę, dostępnej w 7 językach, w tym po polsku. Anglia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 2-1, ale po pierwszej połowie faworyci tego spotkania, synowie Albionu, przegrywali.

0: Anglików w 1/8 będzie Meksyk. O 22:00 czasu polskiego rozpocznie się kolejne spotkanie w 1:16. O awans do kolejnej rundy zagrają Belgia z Senegalem. Pozostajemy przy futbolu. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Holandii Ronald Koeman ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Decyzję podjął po tym, jak Holandia odpadła z mundialu po przegranej w rzutach karnych z Marokiem w 1:16 finału. Zmieniamy temat. Awans Huberta Hurkacza do trzeciej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak pokonał Austriaka Sebastiana Offnera 7-6, 6-4, 6-4. Mecz trwał godzinę i 58 minut. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Tony Paul, 25. zawodnik światowego rankingu.
1: Nieprzyjemny, jak trzy razy on wygrywał, natomiast dobrze gra, ma bardzo dobry return, też świetnie porusza się po korcie i tak, no, w ostatnich latach miał też bardzo dobre wyniki, też był w finale w turnieju Queens 2 tygodnie temu, więc na trawie czuje się dobrze, więc będzie to dobre sprawdzenie moich umiejętności.
0: W pierwszej rundzie debla Karol Drzewiecki i Kamil Majkrzak przegrali z Brazylijczykami Fernando Robolim i Johnem Patrykiem Smithem 7-5, 6-7, 6-7. Do trzeciej rundy awansowała liderka rankingu WTA Białorusinka Aryna Sabalenka, która pokonała Amerykankę McCarthy Kessler 6-1, 7-6. Trener reprezentacji Polski koszykarzy Igor Milicic wybrał 13 graczy, którzy wezmą udział w bezpośrednich przygotowaniach do piątkowego meczu z Austrią w ramach pierwszej fazy kwalifikacji Mistrzostw Świata 2027. Biało-czerwoni, którzy są już pewni awansu do drugiego etapu kwalifikacji, 3 lipca zagrają w Wiedniu z Austriakami, a 3 dni później z Holandią w Krakowie. Piłkarze ekstraklasowego GKS-u Katowice pokonali pierwszoligową Miedź Legnica 2-0 w spotkaniu sparingowym rozegranym w Opalenicy. W innym meczu z udziałem klubu z ekstraklasy Zagłębie Lubin wygrało ze słowackim Żelezniarnym Podbrezowa 3-2. Z kolei Odra Opole zremisowała 1-1 w rozegranym w Austrii sparingu z 8 drużyną czeskiej ekstraklasy FK Pardubice. Bramkę dla niebiesko-czerwonych zdobył Branisław Spacil.
2: Pogoda. Temperatura w centrum regionu spadła do niespełna 22 stopni Celsjusza, na południu województwa do 19,5 stopnia. Możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu, miejscami o umiarkowanym i silnym natężeniu, a także burze, nawet z gradem. Ciśnienie wynosi teraz 1016 hektopaskali, wiatr jest słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wieje z północnego zachodu. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 90 km na godzinę.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
5: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
6: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
7: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
6: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięterska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o matematyce. Co prawda wakacje trwają, dzisiaj jest pierwszy dzień lipca, więc i ciepło, i dzieci pewnie są na świeżym powietrzu, no ale to wcale nie oznacza, że nie można uczyć się matematyki w bardzo różnych przestrzeniach, albo też nacieszyć się z tego, co było przecież na lekcjach przez cały rok. Już ze mną w studio Joanna Świercz, dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24, ale także znana w Opolu matematyczka, przez wiele lat metodyczka Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, a także nauczycielka roku 2021. To wyróżnienie, konkurs organizowany przez Głos Nauczycielski i autorka kilkunastu publikacji, które w kreatywny sposób podchodzą do matematyki. Wiem, że nauczyciele w Opolu korzystają z tych książek. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
0: Jak to jest z tą matematyką? Czy ucznie lubią uczyć się tego przedmiotu? No bo pokutuje takie stwierdzenie, o, ta matematyka jest taka trudna. Jak to wygląda u Ciebie z perspektywy wieloletniego doświadczenia? Czy to zależy od tego, że trzeba odpowiednio zachęcić, czy jednak ta matematyka jest taka trudna? I ja też trochę o to pytam prowokacyjnie, bo sama jestem absolwentką profilu matematyczno-informatycznego i wiem, w jaki sposób to się przekłada potem i na moich studiach, nie tylko polonistycznych, ale też filozoficznych, ten sposób myślenia, widzenia rzeczywistości poprzez cyfry. Zresztą Pitagoras stwierdził, że wszystko tak naprawdę jest cyfrą, że wszystko można zmierzyć, zbadać. Pitagorejczycy tak samo, nawet mówili o muzyce, że można ją też w jakiś sposób pomierzyć.
1: Dużo tematów do poruszenia, ale jeśli chodzi o naukę matematyki, to tutaj kluczowym elementem jest nauczyciel. I ja zawsze podkreślam, że tych nauczycieli matematyki jest bardzo wielu. Pierwszym nauczycielem dziecka jest jego rodzic, jego otoczenie, rodzice, rodzeństwo, tak? Bo tam te liczby spotykamy tak mimochodem. Potem mamy edukację przedszkolną, edukację wczesnoszkolną i dopiero potem ten magister matematyki wkracza. I teraz jaki materiał dostanie, na jakim buduje, no to albo kosztuje go to dużo pracy, albo troszeczkę mniej. I dla mnie po tych 25 latach pracy, bo to już w tym roku tyle, że tak powiem, zleciało pod tablicą, ostatni rok troszeczkę inny, ale jednak klasę jedną też mam, dochodzę do takiego wniosku, że bardzo dużo zależy od nauczyciela i chyba mogę powiedzieć, bo właśnie dostałam od dzieci taki bryloczek do kluczy, dziękowały mi dzieci za to, że pokazałam, że matematyka nie jest taka trudna i dla mnie to też jest taki fajny moment, chociaż nie lubię tego słowa, bo udało mi się nie zgubić bycia nauczycielem matematyki w ogromie tych obowiązków dyrektorskich, więc to też jest dla mnie taki fajny, znowu to słowo, taki bardzo wartościowy moment, że no da się to po prostu pogodzić w mniejszym zakresie, ale tu naprawdę kluczową rolę ma do spełnienia nauczyciel.
0: Pokutuje czasami takie przekonanie, że albo ktoś jest humanistą, albo matematykiem. Czy tak jest? Czy są dzieci, które nie mają zdolności matematycznych? Czy jednak każdy jest w jakiś sposób zdolny matematycznie?
1: Ja bym powiedziała w ten sposób, że jeśli no, jest jakaś część dzieci, które mają te specyficzne trudności w uczeniu się, tak? Ale jakby te matematyczne dyslektycy, znaczy dyskalkulicy, bo to jakby to są te specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, ich jest stosunkowo mniej, no ale jeśli ktoś nie czyta, no to nie będzie też rozwiązywał dobrze zadań z matematyki. No tu jeszcze raz podkreślam, że to, że się mówi, ktoś tam mówi, a ja nie jestem dobry z matematyki, no to zaglądnij w swoją przeszłość i zobacz, że tam nie było nauczyciela, który w odpowiednim miejscu się okazał ci wsparcie i jakby nadbudował to, że ty na przykład czegoś nie umiałeś. No, ja mam teraz taką sytuację, bo ja uczę klasę czwartą tylko i w tej klasie czwartej jest bardzo dużo siatkarek ręcznych i one, właściwie źle powiedziałam, piłkarek ręcznych, już by mnie moi WF-iści poprawili, bo mam oddziały sportowe i bardzo często tych dziewczynek nie ma na zajęciach i ja widzę, że jak one przychodzą, mimo tego, że bardzo fajnie współpraca z rodzicami się rozwija, ja zawsze zgłaszam, że czegoś dzieci nie potrafią, ale nie zawsze rodzice potrafią to dzieciom dotłumaczyć, więc ja jak widzę, że jest jakiś problem, no to na następnej lekcji staram się tak zorganizować pracę, żeby te dzieci, które były na lekcji, pracowały samodzielnie, ewentualnie z moim niewielkim wsparciem, albo wyznaczam osoby, które wspierają, bo widzę, że już, że tak powiem, jak to mówią, dzieci zakumały, a ja siedzę z tymi osobami, które były na zawody, bo po prostu muszę to tłumaczyć, no bo jak nie nadbuduję, no to ten mur umiejętności będzie bardzo taki dziurawy. No i też widzę, że jak dostanę taką solidną dawkę edukacji, te dzieci dostaną w edukacji wczesnoszkolnej, to wtedy naprawdę jest łatwiej i przede wszystkim też takie, no, w uczeniu relacja i nastawienie są bardzo ważne.
0: To jak w takim razie uczyć matematyki? W jaki sposób uczyłaś też matematyków? No bo miałaś zajęcia i szkoliłaś też matematyków. Czy poprzez zabawę, czy poprzez tłumaczenie, czy poprzez odniesienie do rzeczywistości? Wiadomo, że ta matematyka w szkole podstawowej, a potem w szkole średniej, ona dotyka jakichś konkretnych obszarów. To jest głównie arytmetyka i elementy geometrii. Z tego, co ja pamiętam, co było w szkole średniej, więc to nie jest cała matematyka. No to w takim razie jak do tego podchodzić?
1: Znaczy w szkole, jakby o szkole średniej się w ogóle nie wypowiadam, bo to jest nie mój poziom, ja na nim nie uczyłam i nie udaję nigdy specjalisty, który się na tym zna, ale kluczowe jest tak, trzeba wiedzieć po pierwsze, z jakimi umiejętnościami dzieci powinny przyjść, tak? No ja dosyć dobrze znam podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej, też wychowania przedszkolnego, bo tam ta matematyka jest obecna. Potem to jest... powinnam wiedzieć, co dzieci powinny umieć. Potem przychodzą dzieci i wiadomo, że przez pierwszy okres to jest tak zwanej tej obserwacji. Jestem też świadoma tego, że na przykład są takie, no dzieci się różnie rozwijają, tak? Są do tego różne teorie, uczy się tego też na studiach, ale trzeba być tego świadomym, że no wymagamy pewnych umiejętności, ale to dziecko może do nich dojrzeć dopiero na przykład za dwa lata, więc wtedy trzeba mocno pracować nad tym, żeby tego dzieciaka nie zniechęcić. No i tego się nie da robić w taki sposób, że siedzimy i rozwiązujemy kolejną kartę pracy albo robimy 1200 przykład, tylko trzeba to w takim naturalnym środowisku dziecka i tym naturalnym środowiskiem dziecka jest zabawa, ruch. Ja nie mówię, że każda moja lekcja tak po prostu wygląda, ale ja bardzo staram się, żeby dzieci pracowały samodzielnie albo żeby pracowały w parach. U mnie nawet ławki są inaczej ustawione, bo dzieci nie siedzą pojedynczo, nie siedzą w parach, siedzą trójkami, siedzą czwórkami i te miejsca są losowane co tydzień, bo jakbyśmy nie losowali, to oni się tak dobrze ze sobą zgrają, że jestem mniej atrakcyjna niż rozmowy rówieśnicze, więc muszę zrobić coś, żeby jednak przy tą uwagę dzieci przykuć i żeby to się przekładało na jakby też ich efekty, no ale ja mówię, że ja widzę, na przykład są takie tematy, które jeszcze są dla dzieci w czwartej klasie za wcześnie są wprowadzane, więc ja ich na przykład w ogóle nie ruszam, wrzucimy do tego w klasie szóstej, tutaj tak zwane tylko liźnięcie i co jest najważniejsze, ja podążam za dzieckiem, a nie za programem, nie? Bo tu też niektórzy mają jakby problem ze stwierdzeniem, jakby z rozróżnieniem tego, że ważniejsze jest coś, żeby coś przerobić, a niekoniecznie dzieci to rozumieją.
0: A prace problemowe, doświadczenia też są bardzo ważne w uczeniu matematyki. Tego też można doświadczać na lekcji z jakichś problem. Można to przeliczyć, zbadać, poszukać jakiegoś swojego rozwiązania. Mówi się, że dobrze by było, gdyby szkoła rozwiązywała problemy, żeby stawała się takim laboratorium, gdzie można doświadczać i rozwiązywać te problemy służące życiu. No bo wtedy ten młody człowiek jest bardzo mocno zaangażowany. My chcemy rozwiązywać problemy.
1: Znaczy ja bym powiedziała, że tutaj jeszcze jeśli chodzi o szkołę podstawową, to nie do końca są do tego warunki, dlatego że, no nie wiem, mamy te klasy, na przykład ja uczę klasy 25-osobową i praca w grupach większych niż 2- i 3-osobowe jest naprawdę bardzo trudna, bo dzieci nie są w ogóle tego nauczone, tak? Nie są tego procesu grupowego, nie są z nim zaznajomione. Jest duży problem, dla dzieci niestety nauka nie jest wartością, więc uczą się tylko i wyłącznie dla ocen, więc przy pracach w grupie to nie jest, no to nie jest pole do tego, żeby coś na tym budować. No teraz nowa podstawa programowa jakby zakłada to, tak, że będziemy rozwiązywać różnego rodzaju problemy, tylko jakby nowe myślenie na starych podstawach, tak, bo nic się nie zmieni, klasy będą dalej przepełnione, tak, nauczyciele dalej będą mieć po półtora etatu i jeszcze zastępstwa stałe, bo tu też jest ten problem, więc tu jest to bardzo ciężkie. Ja bym raczej postawiła na tym, żeby dzieci uważały, że matematyka jest osiągalne dla nich, że te umiejętności można nabywać i można się matematyką bawić. Dlatego ja na przykład dużo gramy, pojawiają się karty, gry planszowe i to jest taka no, niepozorna matematyka, ale rozwija po prostu logiczne myślenie. No i jeszcze tutaj jednego problemu nie dotknęłam, który też jest bardzo ważny. Brak zadań domowych rozmontował wszystko.
0: No tak, bo potrzebne jest przećwiczenie, to przecież nauczyciel sam decyduje, na ile dzieci mają czas, albo z uczniami ustala, w których tygodniach są obciążeni, kiedy nie, kiedy jest im to potrzebne, żeby przećwiczyć. No tutaj tak mi się wydaje, że chyba dużo zależy jednak od nauczyciela, a nie od regulacji zewnętrznych, bo nam się tak wydaje, że wszystko trzeba kontrolować i porządkować, a mądrość ma też nauczyciel.
1: Właśnie no, tu jest chyba pierwszy raz tak ktoś bardzo mocno wniknął w nasze, w moją codzienną pracę, tak, że wtrącił się mocno, pewnych rzeczy mi zakazał. No jakby staram się to w sobie jakoś zracjonalizować na zasadzie takiej, że no, są nauczyciele, którzy z tą pracą domową naprawdę, jak to mówią uczniowie, przeginają, jest tego za dużo, no dziecko też ma prawo do odpoczynku. A druga sprawa, no pani minister wszystkich nas potraktowała tak samo, tak? I przedmioty egzaminacyjne, i przedmioty te tak zwane, no, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, Michałki, tak? Czy technika, plastyka, muzyka. Wszędzie nie można zadawać zadań domowych, a jednak no, nie da się budować sprawności rachunkowej bez zrobienia czegoś po prostu w domu. I ja pamiętam, jak to zostało wprowadzone, no to uczniowie, którzy mieli piątki i one były takie wypracowane pracą domową, też i systematyczną pracą, no spadli na oceny dostateczne, tak? Więc jakby dużo jest tych rzeczy, z którymi musimy się mierzyć.
0: Czy można oceniać matematykę bez sprawdzianów? Czy te sprawdziany są jednak potrzebne? Bo to jest też takie bardzo dyskusyjne. Jak oceniać tego młodego człowieka w sposób kształtujący?
1: Znaczy matematyka jest takim przedmiotem, który naprawdę, przynajmniej dla mnie, trudno przenieść obszar matematyczny na ocenianie kształtujące, bo na przykład takie będzie kategoria. Potrafi sprowadzać do wspólnego mianownika i ja mu dam taką, jeszcze się musisz tego nauczyć. No i on mi zadaje pytanie, a co to jest wspólny mianownik, tak? Więc to jest dla dzieci jakby ten formalizm, dla dzieci jest tutaj bardzo trudny. Ale ja na przykład w swoim takim codziennym ocenianiu, ja zrezygnowałam z ocen wyrażonych od 1 do 6, bo było mi ich troszeczkę mało, a przeszłam na ocenianie procentowe od 0 do 100% oceniam. A dlaczego? Dlatego, że uczniowie widzą swój postęp, bo na przykład było, zawsze było 4, 4, 4, a to na przykład raz było 68%, a raz było 75%, więc dziecko jakby to widzi. I na przykład ja unikam sprawdzianów. Dlaczego? Dlatego, że na przykład ja uczę z podręcznika, w którym sprawdziany są średnio po 8 jednostkach lekcyjnych. I to jest dla współczesnych dzieci za dużo, więc ja robię tak po 4, 5, ale najpierw to z nimi ustalam, czy oni tak chcą takie duże, czy takie małe. I ja to na przykład nazywam też zielonymi kartkówkami i oni wiedzą, że jak jest coś na zielono wpisane, to mogą to poprawić. A robię to tak no, przewrotnie, bo sprawdzian muszę zapowiedzieć 2 tygodnie wcześniej, a tą kartkówkę mogę powiedzmy prawie z dnia na dzień. Wiadomo, że tam są 1 albo 2 lekcje powtórzeniowe. Sprawdzian mi jest trudno zaplanować na 2 tygodnie wcześniej, bo tak jak mówię, podążam za dzieckiem, a nie za tym, że na przykład na to mam 1 godzinę lekcyjną albo 2 godziny lekcyjne. Jak widzę, że dzieci tego nie rozumieją, to po prostu dalej ten temat wałkujemy, tylko no mówię, że wałkujemy nie robiąc tysięczny przykład, tylko po prostu jakaś zabawa, nie wiem, bardzo często gramy w bingo, w różne takie rzeczy, że dzieciaki pracują w parach, nie wiem, QR-kody po całej klasie porozklejane. No a czasami też technologia nas wspiera.
0: Czyli korzystacie z technologii?
1: Korzystamy. No zobaczymy, teraz komórek nie będzie. No na całe szczęście tyle sprzętu przyszło do szkoły, że jak już, że tak powiem, wszystko zainstalujemy, zabezpieczymy, no to jest tam zestaw, mamy zestaw tabletów, więc będziemy mogli spokojnie je wykorzystywać na lekcji. No bo tabliczkę mnożenia na przykład można ćwiczyć robiąc quiz interaktywny i tam jeden drugiego może okradać albo muszą uciekać przed rekinem, tak? Jak za wolno odpowiadają.
0: I to jest bardzo szybkie, bo można zrobić takie, wiem, że sporo nauczycieli korzysta z takich krótkich quizów pod koniec lekcji, kiedy uczniowie mogą sprawdzić swoje zdolności czy umiejętności nabyte na lekcji. Od razu mają wynik, no bo to od razu jest przeliczone, no i lubią rywalizację.
1: Lubią i ta technologia jest czymś, co im po prostu towarzyszy, tak? Oni się już urodzili w tych czasach, gdzie była komórka, gdzie był komputer i to jest dla nich tak naturalne, jak dla moich czasów było to, że wyszliśmy na trzepak i chodziliśmy do piaskownicy, tak?
0: jesteś także członkiem zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Czy dyskutujecie o tym, jak będzie wyglądało nauczanie matematyki za 10, 15, 20 lat, jakich kompetencji potrzebują młodzi ludzie? No bo zmienia się świat. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo szybko. Sporo osób też mówi o tym, że jest dużo takich treści programowych, które nie są wykorzystywane i są uczone dla samego uczenia, są mocno obciążające dla uczniów. Czy tak jest?
1: Znaczy, jak patrzę na to, czego ja się uczyłam z matematyki, a tego, czego uczą się teraz uczniowie, no to ja już nie wiem, z czego mielibyśmy tą podstawę programową obrać, bo kiedyś to była taka naprawdę gruba cebula. Przecież funkcje trygonometryczne kiedyś, teraz są w pierwszej, w drugiej klasie szkoły średniej. Ja uczyłam się ich w piątej i w szóstej klasie, tak? No, a znowu dobiegam do pięćdziesiątki, więc to aż tak dawno nie było, więc powiem szczerze, że ja już nie wiem, z czego byśmy musieli tą podstawę programową obrać, żeby było po prostu mniej. Ja bym raczej poszła w taką stronę, żeby, bo na przykład jak wygląda system egzaminów w szkołach anglojęzycznych, że oni na przykład mają z matematyki dwa rodzaje egzaminów. Pierwsza część składa się, oni muszą wtedy wykazać się sprawnością rachunkową, tak? A druga część wygląda, są zadania problemowe do rozwiązania, ale wtedy uczeń jakby ten brak sprawności rachunkowej nie obniża jego wyniku, dlatego że dostaje kalkulator do ręki. Więc jeśli to by w tą stronę poszło, to by było dobrze, tak? Żebyśmy mieli, jednak można by było z tego kalkulatora korzystać, bo to też jest takie śmieszne, że do ósmej klasy oni z tego kalkulatora korzystać nie mogą. Mijają dwa miesiące, pojawiają się w szkole średniej i każdy jest z tym kalkulatorem. No i dyskutujemy o tym. My mamy coroczne takie duże spotkania, raz w roku taka krajową konferencję organizujemy. Tam jest od 600 do 800 nauczycieli matematyki i też przedstawiciele środowisk akademickich. Bardzo często też pracownicy na przykład z ORES, IBE się pojawiają i to jest też dla nas taka okazja do wymiany po prostu doświadczeń. Pokazujemy swój warsztat pracy, no ale też rozmawiamy o tych podstawach programowych, jak to powinno wyglądać, jak to nauczanie powinno wyglądać. Tylko ja mam takie wrażenie, że mamy za mało współpracy pomiędzy edukacją wczesnoszkolną 4-8 i szkołami średnimi, że te jakby te poziomy się nie przenikają, że jakby strasznie jest to od siebie jakby oddzielone i często nas spotyka na przykład nauczycieli tych młodszych etapów, że a czemuście państwo tego nie nauczyli? No bo tego nie ma w podstawie programowej, bo się tak po prostu zmieniło, a nie każdy pan profesor uczący, czy pani profesor ucząca matematyki, no podjął trud, żeby po prostu no sprawdzić, tak? No i kolejną rzeczą jest też to, że jest edukacja włączająca i ona wcale nauki nie ułatwia, bo jest to, jeśli miałabym, nie wiem, wszystkie klasy integracyjne do 15 osób, to wtedy można indywidualizować. No ale jak mam na przykład klasę, teraz analizuję właśnie w szkole taką sytuację klasy szóstej, w której mam 28 dzieci, już wiem, że dwójka powtarza rok, więc będą tam trafią, więc będę mieć 30 dzieci i w tej klasie jest dwa orzeczenia, niedosłuch, niedowidzenia i afazja, tak, to się wszystko tam i jeszcze 8 innych opinii, bardzo poważne problemy wychowawcze, no i teraz ja mówię, no jak w takiej dużej klasie uczyć tej matematyki, a oni teraz idą do klasy siódmej, gdzie naprawdę matematyka jest trudna dla dzieci, bo jest dużym przeskokiem, z 6 do 7 jest bardzo duża różnica.
0: Tym bardziej, że potem dzieci tak piszą ten sam test, prawda, dokładnie, w klasie ósmej, więc to jest takie specyficzne, że jest dostosowanie oceniania, podstawy programowe są te same, 30 osób w klasie, bardzo dużo programu, jeden nauczyciel, który ma 45 minut, który ma to wszystko sobą połączyć i jeszcze zająć się dziećmi zdolnymi, wybitnymi, które przygotowują się do olimpiady z matematyki.
1: No to jest po prostu
0: niemożliwe
1: taka...
0: Niemożliwe wręcz.
1: Dokładnie. Znaczy, jeśli ktoś zakłada, że jest to możliwe, to naprawdę się tak nie da. I ja mówię, i znowu jeszcze, my mówimy tak, o tych uczniach ze specjalnymi potrzebami, czyli ten uczeń wymagający wsparcia, uczeń, który jest zdolny, a gdzie środek? Środek, który na przykład z trójki mógłby być czwórkowy. Ale po prostu nie ma takiej no, możliwości. No, w 30-osobowych klasach, a no, widzę, co się dzieje na rynku nauczycieli matematyki, nie ma. Nasz Uniwersytet Opolski już kolejny rok wypuszcza tych absolwentów w kierunku nauczycielskiego 3-4, gdzie potrzeby są naprawdę ogromne. No tego po prostu nie ma. Ja też mam takie doświadczenie od chyba 3 lat pracy na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ja tam prowadzę przedmioty matematyczne i ja widzę, jak mocno te przyszłe nauczycielki i nauczyciele, bo jest kilku panów, są straumatyzowani matematyką. Pytam na pierwszych zajęciach, kto się tych zajęć boi, to prawie wszyscy podnoszą ręce i tam 2-3 osoby. I ostatnio właśnie mieliśmy proces oceny, paka przyjechała i oceniała i tam też były wywiady ze studentami i ci profesorowie właśnie potem mówili, że ci studenci najbardziej przerażeni są tym, że oni będą musieli też te małe dzieci uczyć matematyki, więc tam też jest dużo, dużo jakby do zrobienia i tam też pokazuje, że matematyka to ma być zabawa, a nie podręcznik i kolejna karta pracy.
0: Może to takie osobiste swoje doświadczenia ze szkoły, kiedy straszono matematyką, albo też rodzice bardzo często powtarzają, a ja to z matematyki nigdy nie byłem orłem, ta matematyka to wiadomo, każdy ma problem. I to są takie słowa, które bardzo mocno się wpisują. A no, ja akurat ze swojego doświadczenia, z tej klasy matematyczno-informatycznej, chociaż wybrałam na studiach kierunki humanistyczne, pamiętam, że myśmy się matematyką w szkole średniej bardzo bawili. Była liga matematyczna szkolna. Takie konkursy, różne zabawy na myślenie i rywalizowaliśmy w zespołach. Były zadania, trzeba było te zadania rozwiązać w bardzo taki kreatywny sposób, nieszablonowy i była lista. Walczyliśmy o pierwsze miejsce każdy. Ale to naprawdę to było tak niesamowite, że tam każdy walczył, jak zrobić to zadanie, co można zrobić. Kiedy były zastępstwa, mieliśmy zastępstwa matematyczne. Robiliśmy zadania z podręczników, po prostu po kolei. Każdy jakoś się tym cieszył, więc ta matematyka, ona może być radosna. Może po prostu trzeba zmienić myślenie i tę matematykę postrzegać jako taką formę zabawy. Tym bardziej, że widzę to także, że to są takie kompetencje, które przekładają się na inne przedmioty. Na przykład na język polski, budowa zdania, budowa wypowiedzi, szukanie struktury w tekście. To są też bardzo mocne kompetencje matematyczne.
1: Czy matematyka, bo zawsze tak mówię, a tu tam tyle trzeba liczyć, czy tego, ale to jednak jeśli uważasz na lekcji matematyki i ona sprawia ci radość, tak? Bo te obliczenia naprawdę mogą być takie przyjemne i że dajesz sobie radę, że pokonujesz kolejny etap, no to jest nic innego jak doskonały wstęp do myślenia krytycznego, tak? Że potem, no ja bardzo często w okresach wyborów, no to ja się śmieję z tych wszystkich statystyk, no bo to jest takie po prostu śmiesznie, nierzetelnie wykonane, tak? Potem jak na przykład badamy te wszystkie egzaminy, przyrost wiedzy, no to ja wiem, co leży u podstawy matematycznej tego wszystkiego. No i ja pamiętam, co nam mówili na statystyce, to tam na audycję się nie nadaje do przytoczenia. Mówili prawda, statystyka, więc to jest jeszcze, więc no, tak jak na przykład ktoś mówi, wróćmy do polskiego, tak? No po co się uczyć tego wiersza na pamięć? To już nawet nie chodzi o ten wiersz, to chodzi o tą pamięć, tak? Że ty ją ćwiczysz, że ćwiczysz myślenie. No i mówię, bo nawiązałaś do tej ligi zadaniowej, tak? Że to była rywalizacja, dzieci to bardzo lubią, to była rywalizacja między rówieśnikami, tak? Wyście się spotykali, to też zawiązywały się różne między wami takie, potem jeden pomagał drugiemu, dotłumaczał, uczenie rówieśnicze, to też jest super. Znaczy ja powiem, że ja też jakby działając w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki, współpracując z władzami lokalnymi miasta Opola, my dużo różnych takich działań podejmujemy, na przykład ukierunkowanych na nauczycieli, bo robimy konferencje, ale na przykład też na uczniów mamy. W tym roku już były 4 Mistrzostwa Opola w tabliczce mnożenia, gdzie dzieciaki prawie z wszystkich szkół podstawowych z 3 klasy, one rywalizują ze sobą w ciągu roku szkolnego, potem wyłaniana jest drużyna, oni się wszyscy spotykają. To robimy wspólnie z firmą Karty Grabowskiego i to są po prostu niesamowite narzędzia do tego, żeby uczyć tej sprawności rachunkowej, dodawania do 10, w zakresie do 10 i tabliczki mnożenia. Potem Opole ma taki też fajny program, on od 2018 roku działa Klub Małego Matematyka, to są dodatkowe zajęcia rozwijające dla klasy 1, 2 i 3. I też tak widzimy, że to działa, bo na przykład w tym roku wśród 3 finalistów, laureatów, bo to jest to słowo, konkursu wojewódzkiego, konkursu matematycznego, 2 dzieci to są właśnie absolwenci tamtego małego klubiku, tak, że to się gdzieś tam po prostu zaczyna, ale mówię, to są takie działania ogólnomiejskiej i chwała miastu za to, że znajduje po prostu na to pieniądze, ale mówię, najważniejszym i kluczowym jest, od tego zaczęłyśmy, jest po prostu nauczyciel i to, że trzeba wyjść i zmienić po prostu myślenie o tym, tak, że te metody, których ja się uczyłam na studiach, chociaż nie wiem, czy ja się tam jakichś metod nauczyłam, to już nie działa, tak, to są już inne dzieci, trzeba no, podążać po prostu za nimi. No i jakoś tak w miarę orientować się, czym one żyją, bo przecież no teraz tak zwana akcja 6-7, tak? 6-7. No to co szkodzi w dobie sztucznej inteligencji, żeby wszystkie zadania kończyły się liczbą 67, tak? Będą musieli przeliczyć, ale będą się z tego po prostu cieszyć, nie? Ja też na przykład motywuję dzieci, gramy w tak zwanego agenta. Jeśli ja wybieram jedną osobę, jeśli ta osoba na lekcji robi to, co trzeba, tak? To wtedy dostaję pieczątkę, mamy taką planszę i jak się cała zapełni, to mamy cały dzień, znaczy dzień, no właśnie no dzień, lekcje, gramy w gry planszowe, tak? Ostatni tydzień też graliśmy w gry planszowe. No motywacja musi być.
0: Mam bardzo dużo znajomych nauczycieli, którzy opowiadają mi matematyki, którzy opowiadają mi, że grają nawet ze swoimi prywatnymi dziećmi na podstawie twoich publikacji, bo tam jest i domino i różne inne zabawy. I chciałam trochę podpytać o to, znaczy co mogą zrobić rodzice w czasie wakacji, bo to jest też taki dobry czas, kiedy spędza się z dziećmi dużo czasu, jedzie się na kajaki, w góry tydzień, dwa tygodnie, są wspólne wieczory. Cały czas apelujemy o to, żeby odrywać dzieciaki od telefonów komórkowych, żeby po prostu razem cieszyć się i sobą i sobie różne rzeczy opowiadać, ale przecież też można matematycznie grać w różne rzeczy. Z małymi dziećmi liczyć drzewa, wymyślać jakieś zagadki, no bo wszystko tak naprawdę dookoła jest matematyką, wszystko jest liczbą. Jest taki film animowany Schwankmajera. To co można robić?
1: Znaczy tak, przede wszystkim być tym dzieckiem, bo matematyka wymaga takiej dużej odporności psychicznej. Gdzie się tą odporność buduje? Nie w szkole, nie na lekcji, tylko w tych kontaktach rodzic, dziecko, rodzina. No chociażby to, że jak się gra w karty i dziecko nie zawsze trzeba wygrywać. I to, że ktoś przegra, buduje jego odporność psychiczną. Wystarczy wziąć no, zwyczajną grę planszową, nie wiem, Farmera, Rumikuba, czy wspomniane karty Grabowskiego, tylko to są atrakcje, które robi się w grupie, tak? Czyli to jest niesamowita rola rodziców. Odstawiamy, tak jak mówimy, te smartfony, tablety, komputery i dzieci po prostu są razem z rodzicami, grają z rodzeństwem. No, rynek gier planszowych jest po prostu wypełniony wszelkimi propozycjami, więc no, każda, która będzie dobrą i trzeba po prostu grać razem.
0: Ale też myślę takie codzienne sytuacje, na przykład zakupy, przeliczenie paragonów, ile potrzebnych nam jest pieniędzy, ile kosztuje tyle i tyle gram, jak trzeba zważyć, zmierzyć produkty potrzebne do ugotowania ciasta, bo przecież są owoce sezonowe. To są wszystko takie przecież czynności, które używamy na co dzień i można to wszystko przeliczyć, tylko wymaga to cierpliwości i otwarcia takiej przestrzeni.
1: Znaczy otwarcie tej przestrzeni, bo mam takie wrażenie, że rodzice coraz rzadziej dzieci puszczają na zakupy, bo się boją, że tam się jakaś krzywda stanie po drodze, w sklepie, w drodze powrotnej, ale tak, to jest ta matematyka takiej codzienności, której się uczy. Ja pamiętam, miałam taką sytuację i zawsze ją wspominam, bo dzieci zawsze mówią, po co my się tych wzorów na pola uczymy? I tutaj Justyna przytoczy już naprawdę z czasów gimnazjum. Ona mówi, że kiedyś mieli taką sytuację, że wujkowie przyjechali i kładli nowy trawnik i musieli policzyć, ile tego trawnika muszą kupić. A że trawnik nie był w standardową figurą, czyli prostokątem, więc dziecko weszło tutaj i po prostu wujki były zdziwione, że Justyna to potrafi, bo podzieliła ten trawnik, wujkowie narysowali, ona je podzieliła na mniejsze figury i po prostu pole było obliczone, nie? Ale tutaj to też jest takie niełatwe dla osób dorosłych, żeby dziecko pokazało im, że jednak oni czegoś nie potrafią, a młoda osoba może tutaj po prostu wspomóc, nie? I tak jak mówię, no dom jest dom, nasze życie codzienne jest wypełnione liczbami, tak? Czy starczy mi pieniędzy? Teraz wszyscy zbieramy butelki, no to ile, na przykład nie wiem, mam takie butelki, na których już mam te 50 groszy, a na których jeszcze nie mam, to ile bym musiała, żeby to kupić? No ja pamiętam taką sytuację, że ja zawsze wysyłałam, mama mnie wysyłała po zakupy, tak? I ile mi zostało, to było dla mnie. Ale mam taką śmieszną sytuację. Moja mama pracowała jeszcze za dawnych czasów w spółdzielni fryzjerskiej i tam było takie niepisemna umowa, że jak idzie dziecko pracownika, wynika, to nie płaci za ścinanie. No ale moja mama nigdy się na to nie godziła, no a ja byłam małym dzieckiem, więc mama mnie wysyłała, ja dawałam pieniążki, no i ja nie liczyłam i panie mi oddawały te same pieniążki, tylko w innych monetach. Więc ja byłam przekonana, że zapłaciłam, panie też osiągnęły swój cel, ale mówię, że to pokazywało, że jednak warto się tych liczb uczyć, tak, że to jest nasze życie codzienne. Ja mówię, tylko rodzice muszą odpuścić, troszkę dać na luz. No i że wiadomo, że dziecko za pierwszym razem nie zrobi dobrze, tak? Ale za drugim, za... Te... No ale to są takie procesy, które na lekcji też są. No bo na przykład coś tłumaczy i dziecko po pierwszym przykładzie, ale ja tego nie rozumiem. Ja mówię, no ale jak możesz rozumieć, jak poszedł dopiero pierwszy przykład, tak? To raz wydadzą mu źle, no to potem będzie dokładniej liczył, tak? Albo, nie wiem, wróci się w kasie, bo jednak mu na tego loda nie starczy. A ja widzę, na przykład dzieci idą do McDonalda i dają pieniądze, na przykład te mniejsze, pytają, a starczy mi? I na przykład rachunek jest za 12 zł, a on ma 50 zł, nie? Więc dzieci nie mają tych umiejętności, ale tego się nie da w szkole wykształcić. Od tego jest potrzebny dom.
0: A poza tym można przecież zawsze powiedzieć, że gdybyś umiał, umiała, to nie byłabyś w szkole, a podchodzisz do szkoły, żeby się uczyć. No to jest takie miejsce, żeby cały czas zdobywać nowe umiejętności i mylenie się jest rzeczą ludzką, to wiadomo. Ale ja też sobie przypominam, kiedy razem z moim rodzeństwem, z rodzicami jeździliśmy w dawnych czasach jeszcze za granicę, na wakacje, to my byliśmy odpowiedzialni za to, żeby przeliczać kurs. To znaczy idziemy na lody, ale ile one kosztują na polskie. I my mieliśmy takie zadanie, to już było nasze takie stałe zadanie, żeby znaleźć na przykład najtańsze lody, albo te, które się najbardziej opłacają. Przeliczyć i znaleźć. I to było też takie, bo to nam sprawiało bardzo dużo radości. Myśmy się czuli i odpowiedzialni za organizację tego wyjazdu w jakiś sposób, bo szukaliśmy różnych tanich, ciekawych rozwiązań, no ale to też były bardzo konkretne zadania. Czyli takie współorganizowanie też tego czasu, to też jest przecież matematyka.
1: Przerzucenie odpowiedzialności, tak, na dzieci. Bo ja mówię, no na przykład taka praca w grupach albo praca samodzielna, a nie tylko nauczyciel centralnie na lekcji, no pokazuje, że ja przerzucam odpowiedzialność na nich, tak? To wy jesteście kowalem własnego losu. I potem ja widzę, że na przykład niektórzy ten czas zmarnowali. I teraz pytanie, czy zmarnowałeś, bo naprawdę ci się nie chciało, czy jednak czegoś nie zrozumiałeś, a boisz się tego jeszcze zgłosić, nie? Więc to też jest jakby taka refleksja dla mnie, jest mi ona potrzebna. Ale mówię, no szkoła jest kolejnym nauczycielem matematyki. Pierwszym jest naprawdę dom. I tamte dzieci, no musiałyby wrócić, powiedzmy, te czasy kiedyś my, no jakoś tak, nie wiem, było bezpieczniej, rodzice nam bardziej ufali. Chociaż też jak ja ostatnio mieliśmy spotkanie 30 lat po maturze. Więc jak zaczęliśmy opowiadać, cośmy tam nawyprawiali, to że myśmy to przeżyli, to był cud. Połowy naszej rodzice nie wiedzieli, tak? Albo nawet jednej trzeciej. Ale jednak dawaliśmy radę, no i teraz każdy jest osobą zaradną, radzi sobie, sukces zawodowy też osiągnął. Ale mówię, no, że tutaj jednak takie mam wrażenie, że strasznie to pokolenie teraz, ci rodzice, no, robią z tych dzieci takie, nie wiem, ślamazary, sieroty i uważają, że ci rodzice sobie, że te dzieci sobie z tym naprawdę nie poradzą, a widzę, że naprawdę dają radę, jak tylko trzeba im pozwolić, wiadomo, z delikatną kontrolą, tam trzeba czuwać, ale... I oni tak wtedy też się zmieniają.
0: Bardzo dużo psychologów dzisiaj współcześnie mówi o tym, że rodzice bardzo mocno kontrolują w nadmiarze ten świat rzeczywisty młodego człowieka, czyli to, co jest na zewnątrz. Natomiast w sieci młodzi ludzie nie mają żadnych zasad i żadnej kontroli. Żeby przekierować tę uwagę na to i sprawdzać, co jest w sieci, z czego ten młody człowiek korzysta, a dać więcej tej wolności i tego zaufania w tym świecie zewnętrznym. To jest, myślę, też bardzo ważne.
1: Znaczy, no bo rodzice to jest to, jeszcze to pokolenie, które samo w komórkach nie wzrastało, tak? Ale z drugiej strony, jakby ci rodzice na więcej pozwolili dzieciom, jakby on musiał iść do tego sklepu, miał więcej obowiązków, to też by go odciągnęło od tych komórek, od urządzeń, albo pokazałoby, że to urządzenie też ma wiele takich praktycznych funkcji, tak? Bo ja na przykład mam takie doświadczenie, że idziemy, jest mapa Google'a i dziecko mówi, że ono takiego nie ma. Ja mówię, no jak nie masz? Każdy z nas ma to w komórce. Nie, nie, upiera się czwartoklasistka, że nie ma, na co ja pokazuję, i potem się okazuje, że moja mapa i jej mapa wskazuje tą samą drogę. Więc to jest takie dla dziecka bardzo odkrywcze, tak? I potem nagle ja na przykład wyłączam komórkę i dziecko już nas prowadzi do tej stacji metra w Warszawie, czy gdzieś tam, no ale ja jakby pozwalam, kontroluję delikatnie, no i tak, moglibyśmy trochę offline bardziej pożyć. I to by też matematyce się przysłużyło.
0: Czy można stworzyć taką szkołę podstawową, która jest przyjazna matematyce, która właśnie powoduje i pokazuje, że ta matematyka jest wspaniała, czymś niesamowitym? Pytam, ponieważ jesteś już po roku swojej kadencji bycia dyrektorką dużej szkoły, bo szkoła numer 24 podstawowa w Opolu jest naprawdę bardzo duża i wiem też, że dzieci dziękują za właśnie uczenie matematyki, za radość bycia w szkole. Widziałam i w mediach społecznościowych i też z kilkoma uczniami rozmawiałam. Ta szkoła jest taką szkołą przyjazną matematyce. Jak to zrobić? Jak to stworzyć?
1: Czy to jest współpraca nauczycieli? No musi być ktoś, kto jakby jest tym zapalnikiem, więc jakby z mojej starej szkoły wiele sprawdzonych rozwiązań przyniosłam i to się sprawdza. Ale to jest zmiana, tak? To jest proces, to musi trwać, trzeba współpracować. No ja mam bardzo współpracujące grono edukacji wczesnoszkolnej, więc tam dużo rzeczy, tam wprowadzamy karty Grabowskiego, tam ćwiczyliśmy do mistrzostw. Teraz będziemy sobie robić już pod koniec wakacji takie dłuższe szkolenie o pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki. No ale to jest po prostu zmiana. A ja bym tak powiedziała, że no tu znowu, jeszcze raz, bo cały czas to podkreślam, to jest największą rolą ma tutaj, wiadomo, dyrektor do stworzenia warunków i żeby no tam rodzice pozwolili nauczycielom uczyć, ale no to nauczyciele, jeszcze raz nauczyciele i ich nastawienie.
0: No tak, no bo każdy przecież pracuje sobą, to bardzo ważna jest osobowość. Ja ze swojej szkoły podstawowej nie pamiętam aż tak bardzo dużo treści, no pewnie one są, bo są zinternalizowane, to znaczy, że ja te umiejętności mam w sobie i nie pamiętam, że się ich uczyłam i to jest też wielki sukces szkoły. Bardzo jestem wdzięczna swoim nauczycielom i nauczycielkom, ale pamiętam ich stosunek, ich radość na lekcji. Pamiętam moją panią, która uczyła mnie geografii w szkole podstawowej, która była archeolożką z wykształcenia i która opowiadała o podróżach i o swoich pasjach. I ja potem już jako osoba dorosła zobaczyłam, że ja tak naprawdę jestem na tych szlakach, o których ona opowiadała. To znaczy, że ja sobie jako dziecko je zapamiętałam. Ona rozbudziła we mnie taką ciekawość różnych miejsc świata, że to się stało częścią też mojej opowieści. I z nauczycielami chyba tak jest.
1: No powiem, ja miałam to szczęście, że miałam bardzo fajnych nauczycieli matematyki. Jedni głaskali, ale tak w zdrowy sposób, jedni na przekór nim się uczyłam, dzięki temu na studiach mi bardzo łatwo poszło, bo tam wszyscy mieli taką po prostu postawę. No i zawsze w te liczby człowiek był dobry, ale jakby moja mama jest z wykształcenia chemiczką, więc też chyba trochę w genach przeszło. No, ale... Nauczyciel, tak. I no to musi być po prostu pasja, bo jakby wspomniałaś o moich książkach, tak? No to jest zapis mojej codziennej pracy. Jedna książka, powiedzmy, jest podsumowaniem tak z 3 lat narzędzi wykorzystywanych, dopieszczanych, poprawianych, jakby wspólnie z dziećmi, tak? I ja mówię, ja się zawsze śmieję, że jak ja bym dzisiaj chodziła do szkoły, to bym na pewno jakieś takie ADHD albo jakieś niespokojne nogi miała, bo ja sama się szybko nudziłam, nie? Więc po prostu jak ja się zaczęłam nudzić na swoich lekcjach, to doszłam do wniosku, że jednak trzeba coś wymyśleć i dzieci to po prostu podłapały, ale ja mówię, że tutaj też kluczową rolę odegrało Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, bo tam byli tacy ludzie, od których ja się uczyłam, bo tu na studiach niekoniecznie. Tam, no, metodyka była, był gdzieś taki przedmiot, ale nie umiem sobie przypomnieć, co robiliśmy na tym przedmiocie. Potem, no, to była taka codzienna praca już jako nauczyciela, tak? Ale mówię, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki bardzo dużo zmieniło w moim życiu.
0: To jest takie stowarzyszenie, które gdzie ma siedzibę? W Warszawie? Czy tutaj u nas w Opolu?
1: Nie, właśnie mamy siedzibę, siedziba główna jest w Bielsku Białej, ponieważ tam w 1991 roku, bo to jest już 35 lat działalności, zostało założone, więc dalej tam jest siedziba, ale mamy swoje oddziały takie regionalne, koła, grupy robocze, na przykład jest grupa origami, grupa gier planszowych, więc jakby takie rzeczy mamy i mamy oddział w Opolu, więc tak, no jest szeroko i działamy dosyć prężnie.
0: No to wspaniale, że takie stowarzyszenie jest i że nauczyciele matematyki się jednoczą. Zresztą to jest też taka bardzo ciekawa grupa zawodowa, nauczyciele matematyki.
1: Specyficzna.
0: Tak, specyficzna, ale też taka zawsze bardzo mocno zaangażowana, bo jak czasami bywam na różnych konferencjach dydaktycznych, to widzę, że nauczyciele matematyki stoją razem i sobie opowiadają wszyscy o zadaniach. Bardzo mocno tym żyją. To znaczy nie znam niezaangażowanego nauczyciela matematyki. Być może tacy na te konferencje jeszcze, którzy są zaangażowani, ale zawsze tym żyją, opowiadają o różnych przypadkach. To też bardzo mocno cieszy, że jest taka pasja wśród nauczycieli.
1: To jest prawda, ja zawsze się tak śmieję, jak ktoś tak niepochlebnie wypowiada się o nauczycielach, to ja zawsze mówię, ja mam kilka etatów wolnych już teraz w szkole, zatrudnię polonistę, matematyka, więc jak tylko ktoś chce się uczyć, to ja zapraszam, ale to naprawdę nie jest łatwe, tak? Ale mówię, że no ja mogłam powiedzieć, no 25 lat przy tablicy, mogłam już skończyć, tak? Ale cały czas szukam rozwiązań, tak? Też mam to szczęście, że operuję sprawnie językiem angielskim, więc jakby uczę się z tamtych metodyk, bo oni też jakby troszeczkę inaczej niż my i to też wzbogaca jakby mój warsztat pracy. Szukam takich rozwiązań, które na przykład algorytmy w Polsce nie działają, a na przykład te zagraniczne już działają, jest to dla dzieci łatwiejsze, no ale cały czas ta nieustanna praca, co nie jest łatwe.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za te opowieści. Czego życzymy nauczycielom, czego życzymy dzieciom, czego życzymy dyrektorom na ten okres wakacji? Dzieci już się cieszą wolnym, nauczyciele i dyrektorzy pracują, bo to nie jest tak, że te wakacje są dla nauczycieli wbrew powszechnym opiniom i dyrektorów.
1: Ja zawsze mówię, że to jest dla nauczycieli taki przymusowy urlop, że nigdy nie można jechać w tym terminie na urlop, który się chce, tylko wakacje. Czego życzyć? Zdrowia, siły, odpoczynku, współpracy i żeby te trzy środowiska, czyli nauczyciele, rodzice, uczniowie, żeby to równanie z tymi trzema zmiennymi zawsze dało się po prostu rozwiązać. Tej po prostu takiej zwyczajnej, codziennej współpracy, zaufania, wsparcia. No, dużo takich dużych i ważnych słów.
0: To tego wszystkiego życzymy i oczywiście dużo radości też z tego wakacyjnego czasu. O tym wszystkim Państwu opowiadała Joanna Świercz, matematyczka, dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 w Opolu, ale też metodyczka, autorka wielu publikacji, no i oczywiście zrzeszona w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I dobrego lipcowego wieczoru dla Państwa.

0: na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Na zegarach już prawie godzina 22 pora, więc na serwis informacyjny. Zażalenie na areszt dla Zbigniewa Ziobry odrzucone przez sąd. Odnalazł się obraz Łukasza Jaroszewskiego. Praca zaginęła sprzed galerii Opart w Opolu. Głupczyce gotowe na obchody Dni Miasta.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak 58 interwencji podjęli dotąd w regionie strażacy przy usuwaniu skutków burz i deszczów. Najwięcej takich działań ma miejsce w powiatach głubczyckim i kędzierzyńsko-kozielskim. Doszło tam głównie do zalania lub podtopienia posesji, budynków, w tym gospodarczych, także piwnic i dróg dojazdowych. Nie ma poszkodowanych wśród ludzi. Ponad 2300 razy interweniowali strażacy w całym kraju. Najwięcej pracy mieli po sąsiedzku w województwie śląskim, odpowiadając tam na prawie 750 wezwań.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Sąd okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd wyższej instancji podtrzymał więc lutowy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze, który ukrywa się w USA, 26 zarzutów, m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
2: Posiedzenie aresztowe nie rozstrzyga o winie, ale sąd uznał, że za najpoważniejszymi zarzutami wobec Zbigniewa Ziobry stoją wiarygodne dowody.
3: Tam, gdzie w grę wchodzi bardzo duża szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa, te zarzuty zostały w ten sposób uprawdopodobnione.
2: Powiedziała rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. Adwokat Bartosz Lewandowski powiedział, że w ocenie jego klienta sprawa ma charakter polityczny.
4: W składzie zasiada sędzia, który już rozpoznawał tę sprawę w wątku dotyczącym Marcina Romanowskiego. Nie powinno tak być.
2: Prokurator Piotr Woźniak zapowiada wniosek o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
5: Jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
2: Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz są zgodni w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, poinformował wiceszef MON-u Paweł Zalewski. Był to jeden z tematów dzisiejszego spotkania prezydenta z ministrem obrony narodowej. To było bardzo dobre i merytoryczne spotkanie, mówił Paweł Zalewski w TVP Info.
6: Pan premier Kosiniak-Kamysz przedstawił stanowisko na Ankary, na szczyt NATO. Pan prezydent zaakceptował te propozycje, które są wynegocjowane w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Współpracujemy bardzo blisko, wspieramy stanowisko polskie. Natomiast jeżeli chodzi o bazy, tak naprawdę od samego początku mieliśmy również to samo stanowisko, to samo zdanie, że te bazy należy w Polsce rozwijać.
0: Rozmowy w kwestii budowy stałej bazy amerykańskiej trwają. Największe szanse na przyjęcie żołnierzy mają Poznań lub Wrocław.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Odzyskano obraz, który zaginął sprzed galerii Op Art w Opolu. Praca Łukasza Jaroszewskiego zniknęła sprzed siedziby NTO w zeszłym tygodniu. Płótno zostało na chwilę pozostawione przed drzwiami galerii. W czasie przygotowań do wystawy, jak przekazała właścicielka Op Artu Urszula Kozińska, policji udało się pracę odzyskać. Funkcjonariusze pojawili się u nas w poniedziałek, aby zobaczyć nagranie z monitoringu. Wyjaśnia.
7: Pani, która zabrała go z ulicy, oddała na komisariat, powiedziała, że obraz został zostawiony, więc myślała, że to jest wystawka.
0: Obraz Łukasza Jaroszewskiego jest częścią zbiorowej wystawy Sztuka Opola w jednym miejscu i można go już oglądać w galerii Op Art przy Powstańców Śląskich 9 w Opolu. Koncerty, wesołe miasteczko, zwiedzanie ekspozycji w muzeum czy wejście na wieżę widokową ratusza to główne atrakcje tegorocznych Dni Głubczyc. Do udziału w nich zachęca Dominik Wąsik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach.
8: Mnóstwo dobrej zabawy, energia, muzyka taneczna, no bo między innymi Miły Pan, Topki, Klaudia Zielińska, polski raper BRO. Mnóstwo dobrej zabawy energetycznej. Oprócz tego nasi lokalni artyści, którzy no, zachwycają nas za każdym razem, tym razem są również z nami.
0: Dni Głubczyc odbędą się 10 i 11 lipca. Wszystkie koncerty i imprezy towarzyszące zaplanowano przed miejskim ratuszem.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po godzinie 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
9: Вечір добрий, з вами Олександра Піаста. Інформаційні підсумки дня до вашої уваги. Верховна Рада України сьогодні підтримала законопроєкт про український національний пантеон. Документ передбачає створення в Києві загальнонаціонального меморіального простору, де вшановуватимуть найвидатніших постатей української історії від часів Русі до сьогодення. Закон також визначає прозору процедуру відбору осіб, які можуть бути перепоховані в пантеоні. За ухвалення проголосували 287 народних депутатів.

0: O matko!
1: Minęła godzina 22. Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. To jest nasza cośrodowa audycja O matko. A dzisiaj w naszym studiu gościmy Agnieszkę Jagiełło, nauczyciela i pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, doradcę zawodowego i certyfikowanego trenera umiejętności społecznych. Ale przede wszystkim pani Agnieszka może się tytułować profilaktykiem roku 2023. Dobry wieczór.
2: Witam Państwa serdecznie.
1: Pani Agnieszko, dużo tych tytułów i pewnie będziemy nieraz do tego wracać z racji Pani fachu. Dodamy jeszcze, że pracuje Pani w zespole szkolno-przedszkolnym w Bielicach i w Jasienicy Dolnej. Jest Pani też wychowawcą, tak? A tematem, jakim dzisiaj się będziemy bardzo szeroko zajmować, to jest oczywiście profilaktyka. Myślę sobie, że z jednej strony będziemy tutaj trochę sobie dyskutować o tym, jak też przekonać dzieci do profilaktyki, żeby ich nie zniechęcać, jak tutaj współpracować się z rodzicami, ale też z racji wakacji to może jakieś złote rady na koniec powiemy, żeby te wakacje minęły po prostu bezpiecznie. To takie pytanie na początek w ogóle. Gdy słyszymy profilaktyka, to już pewnie na wielu twarzach się pojawia, ojej, znowu jakiś nudny wykład, jakieś pogadanki i pewnie zakazy. No to tak naprawdę czym jest ta nowoczesna profilaktyka i jak tutaj pracować z dziećmi i z młodzieżą? No właśnie, żeby na przykład dorobić się takiego tytułu profilaktyka roku.
2: Myślę, że profilaktyka to nie jest jednorazowe działanie, to jest przede wszystkim takie podejście holistyczne, takie podejście ja też w swoim życiu zawodowym preferuję. Jestem jakby bardzo bliska profilaktyce zintegrowanej, która jakby w całości podchodzi do działań, w których muszą być zaangażowani wszyscy, czyli dzieci, rodzice, nauczyciele. To jest tak, jak się mówi często, że cała wioska musi wychować jedno dziecko, to właśnie w profilaktyce te działania są wszędzie. Moim zdaniem profilaktyka zaczyna się każdego dnia, kiedy rodzice jedzą razem z dzieckiem śniadanie na przykład, albo kiedy jedziemy na wspólny wyjazd, bo profilaktykami każdy z nas w swoich działaniach może być ważny, żeby te działania były po prostu przemyślane, nie były na zasadzie presji czasu, że ktoś się spieszy, że zamyka temat, bo po prostu to nie jest ten moment. W profilaktyce potrzebny jest czas, potrzebna jest przestrzeń i potrzebne są dobre chęci. I to jest też duża praca. Praca, która naprawdę przynosi ogromną satysfakcję, czasami niewidoczną. Mhm. Czasami jest tak, że to nie jest taki efekt jak po sprawdzianie z fizyki, że od razu mamy ocenę, ale jeżeli na przykład są wakacje i przychodzi uczeń i zawiesza kwiatki na furtce z karteczką, z podziękowaniem, to myślę, że to wszystko po prostu jest cenne, co się robiło i no, ma się wrażenie i takie no, bardzo mocne wtedy poczucie sprawczości. A w moim zawodzie mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi ma taką potrzebę trochę misyjności i potrzebę też pomagania. Ja jestem osobą szczególnie, mówię, nadwrażliwą na takie tematy. Od lat po prostu mój samochód jest zaopatrzony we wszystkie rzeczy, które inni się pozbywają i przywożą i mówią, że może komuś się przyda, tak? Mam wsparcie, to jest też ważne, bo w profilaktyce ważni są ludzie, którzy po prostu też otaczają nas i mi jest o tyle dobrze planować pewne rzeczy, bo mam po prostu bardzo stabilne życie prywatne i moje życie idzie w zgodzie z tym, co ja, jakie ja mam po prostu przesłanie i jaki ja mam taki już wypracowany taki kręgosłup moralny i łatwiej mi jest patrzeć na pewne rzeczy, może przez pryzmat tego, że już niejedno widziałam, niejedno doświadczyłam, bo jestem też przewodniczącą Gminnej Komisji Alkoholowej. Na komisję trafiają także klienci, którzy byli moimi uczniami na przykład w gimnazjum, bo ja 19 lat pracowałam wcześniej w gimnazjum i są trudne sytuacje. Są trudne sytuacje takie wynikające z tego, że mi jest ciężko patrzeć na tego człowieka przez pryzmat tego, co widziałam jakby wcześniej, tak? Mhm. I często sobie zastanawiam pytanie, co się takiego wydarzyło, tak? Ale nie zmienia to w ogóle patrzenie moje na tego człowieka pod kątem, że on jest dalej dobrym człowiekiem. W sensie nie przekreślam go i uważam, że skoro przyszedł i się stawił na tą komisję, to on oczekuje pomocy. To, co ja mówię, to jest wszystko wypracowane przez lata. Ja pracuję w swoim zawodzie 25 lat, już teraz też wiek, w którym jestem i osobiste przeżycia, które doświadczyłam, nauczyły mnie bardzo ważnej rzeczy. Żeby być dobrym w tym, co się robi, to ja muszę mieć wypracowaną taką równowagę też w sobie, czyli zadbać o moje zdrowie psychiczne.
1: No właśnie, a tutaj pewnie często ciężko pogodzić te wszystkie pola tak naprawdę i życie rodzinne, które pewnie niejednokrotnie cierpi na takich działaniach, prawda?
2: No bo... Takie sytuacje, w których, powiem szczerze, po 7 latach pracy w gimnazjum pierwszy raz mi się przydarzył taki epizod, że po zakończeniu roku szkolnego straciłam przytomność. W momencie, kiedy zamknęłam gabinet, wyszłam ze szkoły i odcięło mnie po prostu. No to wynikało z tego, że żyłam na takiej wysokiej adrenalinie i po prostu organizm dał sygnał i dlatego właśnie w tym wszystkim jest siła, że trzeba o siebie zadbać. Ta uważność na własne emocje i potrzeby w tym wszystkim jest najważniejsza, żeby to nie było kosztem tego, że my jako jednostka wpędzamy się w jakieś stany chorobowe, a tracą też przy tym nasi bliscy. Moi bliscy są bardzo zaangażowani czasami w te moje pomysły, bo są takie dni, kiedy ja wracam do domu, po prostu potrzebuję przestrzeń, żeby odpocząć i nic nie mówię. Ale są takie dni, kiedy wracam
1: i trzeba wyrzucić z siebie,
2: tak. I wyrzucam z siebie i bliscy dają mi tą przestrzeń. A w szkole często słyszę historie, które są trudne, które po prostu są też trudne do rozwiązania. I myślę, że jako profilaktyk trzeba czerpać z tego, co się ma dookoła. I ja jako przewodnicząca Gminnej Komisji właśnie rozwiązywania problemów alkoholowych w naszej gminie staram się tak planować tą profilaktykę, aby zacząć ją od najwcześniejszych lat. Żeby zaplanować programy, warsztaty, spotkania już od przedszkola.
1: No właśnie, chciałam o te przedszkolaki zapytać. Dlaczego warto już od przedszkola i jak ta profilaktyka w przedszkolach wygląda?
2: Myślę, że każdy wie, już rodzic, że najważniejsze lata i to, co po prostu najwięcej możemy wypracować i w sposób taki bardzo silny wzmacniać, to są zachowania właśnie takie wczesnodziecięce. Przez te moje takie podejście zintegrowane, że to wszystko musi ze sobą współgrać i nie ma działań takich w pojedynkę, że jeżeli ja coś zainicjuję, no to po prostu ten temat dalej, czy te potrzeby będą widziały też osoby, które są blisko tych dzieci. Więc staram się tak, żeby w przedszkolach zaplanować, czy w sensie takim pomóc nawet tym paniom, które są, bo naprawdę wykonują ogromną robotę. Warsztaty czy spotkania, no na przykład taki mam rekomendowany program poruszający bajki o emocjach. Świetnie dzieci na takie warsztaty reagują, uczą się określać różnego rodzaju emocje, odpowiadać na swoje stany emocjonalne. Przede wszystkim to przecież my dorośli musimy ich nauczyć rozpoznawać różne swoje potrzeby i mało tego potrzeby innych. Ja często mówię już do takich nastolatków, którzy są zbuntowani, mówią, bo pani nie wie, pani nie rozumie, rodzic nie rozumie. To jest ciężki temat, bo przy nastolatkach to jest, ja zawsze powtarzam rodzicom, wierzcie mi, że bycie rodzicem nastolatka jest bardzo trudne, ale bycie nastolatkiem jest 100 razy bardziej trudne, tak? I to my dorośli musimy po prostu zadbać o to i myślę właśnie nawiązując do tego przedszkola, że jak ile włożymy wtedy tych naszych starań w to, żeby te dzieci w tym okresie przedszkolnym uwierzyły w siebie, czyli po prostu wzmocnimy ich dobre predyspozycje, rozwiniemy zainteresowania, ponazywamy emocje, o których nie wiedzą, przytulimy, przecież najlepszą witaminą, która istnieje na świecie, to jest witamina M, miłość. Dzieci to czują. Dzieci to bardzo, bardzo potrzebują i przedszkole to jest taka baza. Z tej bazy później będziemy czerpać. I ja wiem o tym i widzę to, zresztą badania to też pokazują, statystyczne. Ja współpracuję z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej, zresztą ta nagroda, którą dostałam, to właśnie od pana doktora Szymona Grzelaka. I weszłam jakby w to środowisko profilaktyków. Ja się poczułam tam bardzo dobrze, bo po prostu tak sobie pomyślałam, Boże, nie jestem taka sama wariatka. Oni też tak mi pokazali, że tak właśnie powinno się patrzeć na tą profilaktykę. Ona się nie kończy w pewnym momencie, że ja wchodzę, no przykładowo, ja nie mogę być nieautentyczna. Że jeżeli ja idę, 25 lat chodzę z happeningiem, z dziećmi, kiedy jest Światowy Dzień Bez Papierosa i krzyczę przez megafon, rzuć palenie razem z nami, no to ja nie
1: sama
2: palę.
1: Nie mogę iść za rogi na papierosy, tak.
2: Tak, więc po prostu to są rzeczy, które nie mogą być sprzeczne z tym, co ja myślę. I dlatego ja się też dobrze w tym czuję, bo ja to robię w zgodzie całkowitej ze sobą. Nie spalam energii na rzeczy, które wydają mi się już nieważne. Ja jestem już w takim, ja to tak nazywam, w takim fajnym wieku, że po prostu dużo rzeczy mniej mnie drażni. Chciałabym mieć tą mądrość kilkanaście lat temu, tak, że bardziej się spalałam, bardziej walczyłam sama ze sobą. Mnie często system czy instytucje, które jakąś tam bezradnością się wykazują, to mnie bardzo irytowało i ja się z tym nie zgadzałam. i nie rozumiałam jakby tego, że moja rola się w pewnym momencie kończy.
1: Że nie można całego świata naprawić,
2: właśnie.
1: Tak?
2: I to było tak, że ja ciągle miałam takie poczucie, że może jeszcze gdzieś muszę zadzwonić, muszę coś zrobić. I jedna z takich przesłanek właśnie tej profilaktyki zintegrowanej to jest to odpuść sobie, tak? Zrobiłaś już wszystko, co mogłaś. Bo chodzi też właśnie o to takie samospalenie, nie? Żeby się nie wpędzać po prostu, no bo ja mam takie sytuacje bardzo często. Ja mam dzieci po samookaleczeniach, miałam po próbach samobójczych, miałam uczennicę, która była w ciąży, w drugiej klasie gimnazjum zaszła, w trzeciej urodziła. Więc ja przechodziłam różne etapy naprawdę takich problemów, które wymagały dużego zaangażowania, ale też właśnie dużej uważności na swoje granice, na swoje zdrowie, choć bardzo trudno jest to sobie wypracować. I ten epizod tam, który się wydarzył po tych 7 latach mojej pracy, no to był taki hamulec. To ja wiedziałam, bo wtedy moja koleżanka psychiatra powiedziała do mnie: Agnieszka, albo nauczysz się oddzielać te rzeczy, albo zmień pracę. I wiedziałam, że nie zmienię pracy, bo ja po prostu bardzo to lubię. I mnie cieszą drobne rzeczy. I czasami jak jest gorszy dzień i jeżdżę, bo ja jeżdżę, więc przemieszczam się też między szkołami i coś się wydarzy i może jadę trochę taka w sensie zamyślona czy po prostu zmartwiona pewnymi rzeczami. I mam na przykład w jednej szkole mam taką Anetkę, która jest w 4 klasie i od 1 klasy Anetka mnie wita codziennie przytulasem. I sobie myślę, jak ona mi robi dzień, że pani to rozumie, że ja po prostu dochodzę do drzwi i ja już mam po prostu uśmiech na twarzy, bo ja ją zaraz zobaczę.
1: Że ja nie jestem mogę wiedzę, że ona tam
2: właśnie,
1: będzie, tak.
2: Ja nie mogę przecież pokazać jej, że ja mam jakieś zmartwienia i po prostu ona będzie zasmucona tym. Chociaż jestem zwolennikiem tego też, żeby mówić o tym, co się czuję jako dorosłym, przepraszać i być uważnym na wszystko, co robimy. A przede wszystkim to tak jak kiedyś takie było chyba stare powiedzenie, że ojciec mówił do syna: uważaj, gdzie stawiasz kroki, a syn powiedział: to ty uważaj, bo ja idę po twoim śladzie, nie? Więc to jest na tej zasadzie, że my musimy naprawdę jako dorośli wykazać się tą autentycznością, bo dzieci najbardziej nie lubią, jak jesteśmy sztuczni, jak odgrywamy jakieś role, jak długo nie ma jakiegoś zainteresowania i nagle rodzic rozlicza i nastolatkowie to często mówią, że to jest nie w porządku, że mama czy tato ograniczają mi dostęp do telefonu na przykład, a sami cały czas ich widzę z tym telefonem, tak? Więc po prostu musimy być wiarygodni i w tych działaniach profilaktycznych, w tych programach, które po prostu tak sobie planuję, żeby każdy wiek był objęty programem. I tych programów naprawdę udaje się sporo tutaj zaplanować. Czyli te bajki i te wszystkie działania, które robią fantastyczne panie w przedszkolu, od tego, że uczą razem jeść, razem wyjść na spacer. Przecież to są proste czynności, ale to jest właśnie integracja grupy. To jest pokazanie dziecku, że ty jesteś ważny, ale twój kolega też jest ważny. Żeby po prostu też dzieci uwrażliwić na inne zachowania dzieci. Przecież mamy coraz więcej dzieci w spektrum.
1: Tak.
2: Mamy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które też są w naszych zespołach, czy w szkole, czy w przedszkolu. I to jest pokazanie dzieciom, że ta nasza różnorodność jest potrzebna, bo uczymy się właśnie bycia w grupie poprzez to, że każdy z nas jest inny. I myślę, że te pierwsze 10 lat to jest takie, które można dużo, te panie z nauczania początkowego. Przecież to są fantastyczne zajęcia, oprócz tego, że jest nauka, ale tam jest dużo przez zabawę, przez jakieś umiejętności techniczne, manualne. Przecież to jest taki naturalny jakby trening sensoryczny i te panie to robią po prostu w ramach swoich zajęć, tak? Więc czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to wszystko gdzieś jest przeplatane tak, żeby jak najwięcej te dzieci zyskały.
1: Jeśli chodzi o tą rolę rodziców w skutecznej profilaktyce, oni faktycznie chętnie współpracują? Jak te wasze działania potem się przekładają? To spotykacie się, rozmawiacie i co dalej?
2: Ja jestem w ogóle zwolennikiem programów takich profilaktycznych, które zapraszam do szkoły, aby były w treści tych programów warsztatów, także warsztaty dla rodziców. ile nauczycieli. Uważam, że po prostu większa jest szansa na dalsze jakby działanie, gdyż na przykład jak jest Archipelag Skarbów, Noe, Debata, to są takie programy, które realizujemy, to oprócz tego, że nam robią jakąś diagnozę, zostawiają nam jakąś ankietę, którą dzieci wypełniają, czyli dostajemy jakiś obraz sytuacji, tak? Także zostawiają scenariusze, zostawiają jakiś po sobie ciąg dalszy, że możemy to pociągnąć. Rodziców w różny sposób można zaangażować, co nie jest też łatwe ze względu na to, że towarem takim deficytowym w naszym codziennym życiu to jest czas. I na przykład mamy takie pomysły, jak robiłyśmy z moją koleżanką, psycholożką ze szkoły, tydzień przeciwdziałania przemocy, to scenariusze wysyłaliśmy do wszystkich rodziców. I to nie były takie scenariusze do przeprowadzenia zajęć, ale to były takie gotowe jakby polecajki do rozmowy z dzieckiem.
1: Czyli takie punkty zaczepienia.
2: Tak, jak rozmawiać, a czego lepiej nie używać w tej rozmowie z nastolatkiem czy z dzieckiem, bo dostosowałyśmy to jakby do poziomu rozwoju. I te programy, które jakby są przyporządkowane danej klasie, od przedszkola po klasę ósmą, też są dostosowane do poziomu rozwoju dzieci. I to jest też ważne. Przy tych wszystkich działaniach profilaktycznych ważne jest to, żeby to było dostosowane.
1: Tak. Jak rozmawiać z nastolatkami właśnie o bezpieczeństwie, o zdrowiu psychicznym czy o używkach? Bo te komunikaty gdzieś się cały czas w przestrzeni pojawiają na różnych etapach. No i teraz tutaj trzeba przykuć uwagę takiego młodego człowieka i przede wszystkim zbudować ten autorytet i przekazać te treści tak, żeby były interesujące i zostały na dłużej.
2: To jest sprawa też taka indywidualna. Ja na przykład widzę, jak prowadzę warsztaty nawet w tych dwóch szkołach, to czasami tego samego dnia, godzina po godzinie, w jednej klasie, w jednej szkole kliknie i poszło i fajne zajęcia wyszły, a w drugiej może akurat tego dnia, nie wiem, dzieci mają gorsze samopoczucie, przecież to też trzeba brać pod uwagę, albo po prostu im ten temat nie podszedł, tak? No i nie poszły tak fajnie, jak było wcześniej. I to też jest okej, tak? To po prostu wynika z tego, że no w tym momencie inne były potrzeby tego zespołu. Natomiast jeżeli chodzi o takie rozmowy indywidualne, to są różne te rozmowy. Są takie, które na przykład nastolatek potrzebuje posiedzieć i pomilczeć. Potrzebuje usłyszeć, że nie jestem sam. I ja myślę, że jeżeli na przykład była taka sytuacja, mieliśmy lekcję online z panią Lucyną Kicińską, która prowadzi telefon zaufania dla dzieci, i ona opowiadała, z jakimi problemami dzieci dzwonią. I pamiętam, że po tej lekcji kilka osób się zgłosiło, tak indywidualnie, chciało przyjść, pogadać i powiedziały, kurczę, jak to było dobre. Ja mam takie same problemy, nie? Że to można zadzwonić, to można porozmawiać, że to nie jest wstyd, to jest odwaga. Więc to jest właśnie to, czego my musimy te dzieci w coś wyposażyć, tak? I właśnie ta umiejętność tego proszenia o pomoc od tego przedszkola właśnie, tak? To zaowocuje dalej. Że jeżeli nawet coś w życiu tego nastolatka wystąpi, co zagrozi jego bezpieczeństwu psychicznemu na przykład, tak? To, że on będzie wiedział, kiedy podejść i powiedzieć, że potrzebuje pomocy. I czy to będzie w szkole osoba, czy rodzic. I w ankietach też często teraz, jak robiliśmy właśnie z archipelagu, to wychodzi, że na pierwszym miejscu dalej jest rodzic, jest autorytet tego rodzica. Wbrew temu, co często nastolatkowie mówią, prawda? Mhm. I my się cieszymy, jako specjaliści mówimy, że okej, że nie odbierajmy tego rodzicom, że jeżeli dziecko mówi, że w pierwszej kolejności by powiedział mamie, no to myślę, że to jest dobra rzecz. Tylko pamiętajmy, że w wieku tego nastolatka, który stoi z tym problemem, pojawiają się rówieśnicy. Często jest tak i na przykład mam takich rodziców, którzy mówią, to jest niemożliwe, że moje dziecko, mamy taki super kontakt, jest wszystko okej, jak ja mogłem czegoś nie dopatrzeć, tak? Przecież to się nie mogło dziać, nie w moim domu, tak? No właśnie. Zadziało się dlatego, że w tym momencie ten rówieśnik stał się większym autorytetem dla tego dziecka. Mhm. Stał się bardziej może potrzebny w tym momencie, tak? Dlatego w okresie, kiedy nasze dzieci są nastolatkami, to uważność to jest za mało. To jest dwa razy uważność, naprawdę do kwadratu. To trzeba być tak czujnym, zwłaszcza w naszych czasach teraz. Tyle jest rzeczy, które są w zasięgu ręki. I mówienie o używkach, to jest bardzo ważna rzecz, o tym, jakie to jest zagrożenie i patrzenie często na to, ja mam takie wrażenie, jak przyjeżdża Noe, to jest taki program, w którym mój przyjaciel, dyrektor Monaru z Krakowa przyjeżdża z psychoterapeutą, który wcześniej był jego klientem w ośrodku i I on opowiada o swoim wyjściu z nałogu i w ogóle, no mówię, takie doświadczenia bardzo osobiste. Ja to słucham 25 lat, bo tyle lat przyjeżdżają do mnie. I za każdym razem, i mam zawsze takie poczucie, niech z tej setki, czy tam, no teraz już mniej dzieci jest w naszych szkołach, niech chociaż jedno, niech dwoje kiedyś sobie przypomni te słowa, tak? To już jest sukces. No nie wiem, bo rodzice często pytają, ja już tyle razy rozmawiałam i to nie działa. Ja zawsze mówię, no to kolejny raz rozmawiamy, tak? Nie przestajemy.
1: Aż do skutku.
2: Nigdy nie przestajemy. Mhm. Jest ciężko. Jest ciężko przełamać pewne rzeczy, bo nastolatek, no mówię, to akurat bym mogła odesłać właśnie do książki, która no, dla mnie jest w tym momencie bardzo istotna i ważna. Tomasza Bielińskiego, Unieważnieni. Pytania zadaje Marek Kaczmarzyk i tutaj to są takie dwie osobowości bardzo ważne, jeżeli chodzi teraz o współczesną profilaktykę. To są osoby, które są bardzo blisko nastolatków. I te pytania są właśnie o nastolatków i Tomek mówi to w bardzo taki przejrzysty sposób i trochę inny. Mi jako osobie, która pracuje w tym temacie jakby tyle lat, bardzo dużo rzeczy się jakby poukładało. Zresztą przecież przechodziłam jako rodzic też etap. Mój syn ma już 23 lata, ale różne momenty w naszym życiu były, gdzie też mi się wydawało, że ja, mnie się nie oszuka. Zresztą mój syn zawsze mówi, że ja powinnam po prostu w jakichś kryminalnych pracować, tak? Bo po pierwsze, że mnie wszyscy znają, jeżeli chodzi o gminę, więc jak w gimnazjum kupił energetyka, to do mnie ze sklepu pani zadzwoniła, pamiętam. I rozmowa i wszystko, i on mówi, pamiętam jak on do mnie, no miał żal ogromny, że to on ma przekichane po prostu, tak? Że ma taką mamę, którą znają i że od razu cokolwiek by zrobił, to zadzwonią, tak? Mhm. A ja byłam bardzo wdzięczna oczywiście, zresztą uważam, że taka pomoc między rodzicami, że jeżeli ja widzę, że sąsiada dziecko, czy koleżanki dziecko jest w jakimś towarzystwie, czy robi jakąś rzecz, która byłaby jakby zagrażająca jego zdrowiu, życiu, bądź po prostu no, w tym momencie jakaś ryzykująca, tak? To dzwonię. To nie jest tak, że ja uprzejmie donoszę, tylko wydaje mi się, że rodzice też sobie mogą pomóc w pewnych rzeczach, tak? Dlatego mówię, profilaktyka musi być dla wszystkich i wszyscy powinniśmy być w nią zaangażowani. I pani nauczycielka z każdego przedmiotu, która prowadzi lekcje i że podniesie głowę nad biurka i popatrzy, że ktoś płacze tam w kącie. Ona nie musi prowadzić terapii z tym dzieckiem, zresztą my terapii w szkołach nie prowadzimy.
1: Oczywiście.
2: Ale dać sygnał, tak? Że coś jest nie tak. I na tym jej rola się kończy. Są specjaliści, zresztą ja cały czas powtarzam na każdym spotkaniu, czy z dzieckiem, czy z rodzicami, że jeżeli nie ja, to ja znajdę kogoś, ale nie zostawię państwa z tym samym, tak? O to bardziej chodzi, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, sprawczości takiej, że to nie jest problem taki, że się zamyka na zasadzie nie da się z tym nic zrobić i nie wiem, musicie sobie sami poradzić. Kiedyś jeszcze tak może bardziej było trudniej, no bo nie było tyle specjalistów, nie było tyle gabinetów, nie było, po prostu no była poradnia, tak? Funkcjonowała tylko poradnia. A teraz, no myślę, że to jest naprawdę już większy dostęp. Zresztą dla mnie jako specjalisty teraz, po tych 25 latach, to ja jestem po prostu zakochana w tym wszystkim, co się wokół dzieje. Jeżeli chodzi o dokształcanie, doskonalenie się, jest tak świetna oferta wszędzie. Ja nie wiem, tydzień temu miałam szkolenie z autyzmu, jeżeli chodziło o dzieci właśnie doświadczające przemocy w szkole z autyzmem. I pani była z Anglii, mieszkająca Polka w Anglii, prowadziła zajęcia i sobie myślę, kurczę, jak fajnie, nie? Że ja, naprawdę, no możemy z każdej strony świata jakby korzystać z tych możliwości i poznajemy ludzi, którzy potrafią przekazać te rzeczy, które ja na przykład na studiach nie słyszałam, a przecież to wszystko się też zmienia. Także ja się cały czas dokształcam, cały czas coś kończę, jakieś studia. Ostatnio skończyłam w styczniu tutoring pierwszego stopnia, także mam jeszcze dodatkowy tutaj do pracy, bo to jest wszystko po to, żeby właśnie się lepiej w tych rozmowach z dziećmi odnaleźć. Bo w rozmowie z dzieckiem przede wszystkim my mu musimy towarzyszyć, a nie udzielać jakichś porad, od razu krzyczeć, jakieś morały wyciągać. Po prostu towarzyszyć, być, powiedzieć, że nie jest sam, w to zaangażować rodziców, bo przecież każdemu dziecku, które przychodzi i zaczyna mówić różne rzeczy też osobiste, to często te dzieci zaczynają od tego, ja coś pani powiem, ale proszę nikomu o tym nie mówić, nie? I to jest trudne, bo ja zaraz odpowiadam, że jeżeli usłyszę coś, co będzie zagrażało twojemu zdrowiu bądź życiu, moim obowiązkiem jest powiadomić rodziców, ale nie martw się, zrobimy to tak, żeby po prostu twoi rodzice nam tu pomogli w tym, co tu się dalej wydarzy, tak? Więc łatwiej się pracuje z dziećmi, kiedy rodzice są sojusznikami, więc naszą rolą jest zrobienie wszystkiego, żeby ten jak najwięcej nas wokół było tych sojuszników. W tym właśnie to, co wcześniej mówiłam, że my wszyscy będziemy dbać o to jedno dziecko, tak? W tym momencie, które potrzebuje tego wsparcia. I im więcej osób jest to zaangażowanych, tym jest większa szansa, że efekt tej naszej pracy będzie lepszy. I tak jak sobie zawsze życzę, że no w przyszłości to dziecko może nie będzie musiało wybierać między zachowaniem ryzykownym, bo będzie miało już tak ukształtowane poczucie, nie wiem, empatii, asertywności, wypracowany taki właśnie szkielet emocjonalny, że on po prostu sobie z tym poradzi, tak? A jeżeli nie, to będzie wiedział, gdzie się ma zwrócić po pomoc i co dalej z sobą zrobić. I to jest ważne.
1: No to właśnie, jak już rozmawiamy o dzieciach i z dziećmi, z jakimi problemami zgłaszają się ci młodzi ludzie do pani? Jakie są te teraz współczesne problemy nastolatków? Wiemy też, że te używki się bardzo zmieniają. To już nie tylko przecież papierosy i alkohol, czy nawet te takie najbardziej popularne narkotyki.
2: Często, myślę teraz tak na gorąco powiedzmy, są to sprawy związane z czymś, co dla mnie obecnie jest trudnym tematem, w sensie wcześniej, gdzieś tam pamiętam w gimnazjum, mniej ten temat był obecny. Chodzi mi o przemoc w relacjach, wykluczenia. To jest coś, co po prostu trudno mi jest zrozumieć, bardzo ciężko to zobaczyć. Ja nieraz tak sobie patrzę na dzieci i myślę, kurczę, poznałabym, że jest pod wpływem jakiegoś środka, tak? No bo ma tu źrenice, tu wszystkie jakieś tam objawy. Jestem w stanie to rozpoznać. Rozpoznam, nie wiem, ból głowy, ból zęba, coś tam. Ale to, że dziecko cierpi, bo inne osoby ją wykluczyły na przykład, tak? W tym dniu zbycia w grupie. Ja tego nie zobaczę, dopóki to dziecko faktycznie nie będzie gdzieś z boku i nie będzie płakało. A często jest tak, że te dzieci udają, że jest wszystko w porządku, tak? Noszą wewnętrzny straszny ból i dopiero to bycie w grupie pokazuje, jak dla nich to jest ważne. Ja miałam takie sytuacje, kiedy dziewczynka rano nie wchodziła do szkoły, bo na grupie klasowej nie polajkowali jej wszyscy jakby tego pozwolenia, że ona dzisiaj może być w szkole. Coś nowego. Dla mnie to było po prostu, no, nie rozumiałam, gdzie jak wchodziłam do tej klasy, to one wszystkie były, to chodzi bardziej o dziewczyny, one wszystkie były uśmiechnięte i w ogóle tak jakby nic się nie wydarzyło. A tamta po prostu stała pod szkołą i ja ją prowadzałam jakby, tak? To jest coś, co jest trudne do zobaczenia, ale...
1: Ale ma miejsce.
2: Ale ma miejsce i to w bardzo naprawdę takim, no, poważnym, jest to poważny problem. Coraz więcej tego typu właśnie zachowań, właśnie wypisywanie na tej grupie, odizolowanie, patrzenie tak na zasadzie, że na przykład mi dziewczynka tak to tłumaczyła, ja mówię, to jak to wygląda? Ona mówi, one wszystkie się na mnie tak dziwnie patrzą. A ja mówię, ale skąd wiesz, że one myślą o tobie? Wiem, ja to czuję. No i już jest koniec i ona już jest tak pozamykana, poblokowana, że po prostu znowu potrzebujemy czasu, żeby to wszystko przepracować. No i wchodzimy z warsztatami do klasy, bo to trzeba z całą klasą, wiadomo, z każdą też z osobna. I proszę sobie wyobrazić, że ta przemoc relacyjna często w tej samej grupie potrafi przechodzić z osoby na osobę. I to mnie już w ogóle zadziwia, że dzisiaj to jest jedna koleżanka, a druga to będzie ta, która tą właśnie dzień wcześniej...
1: Była wykluczona?
2: Będzie następna, tak? I ja się zastanawiałam naprawdę długo nad tym mechanizmem. Kiedyś zapytałam jedną z uczennic, przecież ty byłaś tydzień temu, to przeżywałaś, dlaczego to robisz tej swojej koleżance? I ona mi powiedziała coś takiego, wie pani co, bo ja wolę być po tej stronie, co to robi,
1: niż być ofiarą.
2: Żeby się nigdy nie znaleźć po tej stronie, która tak...
1: To czyli dostanie. Taki mechanizm obronny.
2: Naprawdę. To jest straszne, bo to są dzieciaki przecież, to są naprawdę osoby, które fundują sobie, one nie funkcjonują dobrze wtedy w szkole. To jest wszystko oparte na emocjach tego, jak co się wydarzy, tak? Czy na przerwie, jak wyjdę, to podejdą do mnie, czy będę musiała stać w kącie gdzieś tam korytarza, tak? Czy dzisiaj mi powiedzą cześć, czy nie? Czy jak będę odpowiadać przy całej klasie, no to będą się śmiać? To są, wydawałoby się, tematy, które często dorosłym się mogą wydawać takie błahe. I właśnie ta książka Tomka Bielickiego, Unieważnieni, to jest właśnie o takich problemach, gdzie dzieci mówią często rodzicom, a rodzice jakby robią, właśnie mówią, że no nic się takiego nie dzieje.
1: Bagatelizują.
2: Właśnie, a z tych takich małych problemów rodzą się
1: duże problemy. Skąd się bierze w ogóle to zjawisko? Tak, możemy sobie nad tym podyskutować, zastanowić się, gdzie jest początek całej tej historii?
2: Znaczy myślę, że obecnie dużo przemocy, tego hejtu dzieci doświadczają poprzez internet i może to wynika z tego, że właśnie zaczyna się gdzieś tam, bo właśnie tutaj nie ma relacji twarzą w twarz. To się odbywa na zasadzie bardziej właśnie tego napisania czegoś na tej grupie, czy tam do tej osoby.
1: Ale wbrew pozorom, tak sobie myślę, nie jesteśmy wtedy anonimowi, tak. Bo jesteśmy tam na tej grupie, zakładając, że to jest grupa przez konto społecznościowe, media społecznościowe, czy jakiegoś WhatsAppa, więc wiemy, że pod tym numerem telefonu jest na przykład Ania, Zosia, tak. czy Janek, więc z jednej strony nie ma tej całkiem anonimowości, no ale nie ma też kontaktu takiego bezpośredniego.
2: I myślę też, że to, o czym często rozmawiam z nastolatkami, że trzeba im uzmysławiać to, że każdy z nas ma jakąś granicę wytrzymałości i taką tą wrażliwość na różnym poziomie. I to, że ta osoba na przykład tak robi, że namawia innych do odtrącenia na przykład koleżanki, to często wynika z tego, że ona też wcale nie jest taka silna, tylko mówimy często o tym, że to są osoby, które naprawdę mają zaniżoną samoocenę i po prostu tak właśnie budują
1: tak,
2: swój obraz, tak?
1: Maski, tak.
2: Właśnie. W każdej historii o przemocy trzeba pomóc, zapewnić pomoc ofierze, ale także sprawcom i świadkom. Mhm. Bo każdy z nich ma swój jakby udział w tym całym procesie i myślę, że tego się nie da tak po prostu interpretować na zasadzie, że się to wydarzyło i każdy jakby z tym rozchodzimy się i nie ma problemu. Nie może tak być, bo po takich sytuacjach ja też miałam takie zachowania, że dziecko nie przychodziło do szkoły, więc przyjazd do szkoły zaczynał się tego, że ja o 7 rano jechałam do domu, do ucznia i siedzieliśmy najpierw godzinę w jego pokoju, potem siedzieliśmy godzinę w moim samochodzie, potem siedzieliśmy godzinę pod szkołą, potem siedzieliśmy kolejną godzinę w gabinecie i o godzinie 11:30 poszedł sam na lekcję, wrócił do klasy. I to jest z jednej strony sukces, ale z drugiej strony proszę mi wierzyć, że ja czasami się zderzam właśnie z taką niemocą. Taką, że myślę, jak możliwe, że dzieci dzieciom potrafią taką krzywdę
1: wyrządzić. Takie coś robić.
2: Tak, że przecież tyle jest tego zła na świecie, że powinniśmy się tym dobrem obdarowywać, a nie po prostu fundować sobie takie rzeczy. I właśnie znowu wracając do tej profilaktyki wczesnych lat, że jeżeli dziecko ma utrwalone takie zachowania, jest pewny siebie, jest kochany, ma wsparcie, ma z kim o tym przegadać, wie, że po prostu to nie jest tak, że jest z tym sam, jest większa szansa, że on sobie z tym poradzi, tak? Niż dziecko, które z tym zostaje samo, że rodzice z różnych przyczyn, bo naprawdę to nie, ja nie szukam nigdy winy w rodzicach, bo po prostu to na pewno nie jest tak, że przecież każdy rodzic dla swojego dziecka chce jak najlepiej. Tylko no pewno czynniki jakieś tam zaistniały, tak? Mhm. Ale to chodzi o to, żeby się po prostu wzajemnie spotkać i jako, mówię, kilka głów zawsze tych dorosłych może wymyśleć jakiś pomysł na to, żeby zadziałać, żeby było dobrze, bo to jest ważne. Po prostu nie bać się też dzieci. Nie wiem, ja po prostu, ja uwielbiam dzieci. Mhm. I dla mnie po prostu nie jest problem, nie wiem, tak się z nimi bardzo emocjonalnie zżyć, albo że oni dużo wiedzą o moim jakimś tam życiu prywatnym, to w ogóle dla mnie nie jest jakaś przeszkoda. Teraz na zakończenie roku szkolnego u mnie w domu była moja klasa i tak sobie patrzyłam na to, jak oni grają w sen, chyba graliśmy, czy w jakieś inne gry planszówki i patrzyłam sobie, myślę, kurczę, 4 lata jestem z nimi, a te chyba 4 godziny, które tutaj są u mnie, zrobiły lepszą robotę niż ja przez te naprawdę sytuacje, które przeszliśmy, bo naprawdę też było i trudnych sytuacji w klasie, ale ja czułam taką wdzięczność, że oni byli. Naprawdę, nie było to w ogóle wymuszone ani jakąś potrzebą chwili, to było zaplanowane, myśmy się umawiali na to wcześniej. Myślę, że to niewiele czasami kosztuje naszego zaangażowania, a możemy sobie po prostu zafundować coś, co nam pomoże później w przyszłości jakby do tych dzieci dotrzeć.
1: Dotrzeć,
2: nie?
1: Tak. To na koniec chciałam zapytać, bo przed nami wakacje i teraz takie pytanie mi się narodziło, mówiąc o tym wcześniejszym przypadku, czy nie będzie takich sytuacji jak te wykluczenie, no bo dzieci nie chodzą do szkoły? Czy teraz po wakacjach będzie to ryzyko, że znowu te problemy nowe wrócą? Albo coś przez wakacje może się wydarzyć? Jak tutaj możemy zadbać o naszych nastolatków?
2: Zawsze mamy w głowie czy powinniśmy mieć z tyłu w głowie taki czujnik, który mówi bądź uważny. Duża rola oczywiście w czasie wakacji to są rodzice, ale myślę, że też działania, które czy w gminach, czy w miejscowościach, w których dzieci są, też mogą jakby pomóc, wesprzeć i te działania też profilaktyczne też istnieją w mojej gminie. Na przykład będzie tydzień profilaktyki dla wszystkich dzieci z 5 świetlic i też będą warsztaty z psychologiem w tych dniach, będzie teatr profilaktyczny, zajęcia z psychoterapeutą, więc myślę, że to też pomoże, jeżeli ktoś nie ma pomysłu jakby na to, gdzie dziecko może ten czas spędzić. A dorośli w swoich domach, to myślę, że wakacje to jest taki czas, w którym można do tego czasu jako rodzic też trochę więcej zagospodarować. I to nie chodzi o ilość, tylko jakość, nie? To wiemy wszyscy, że po prostu pewne rzeczy, czy tworzenie jakichś tam rytuałów pomaga w utrzymaniu tych relacji rodzinnej, bo pamiętajmy, że rodzina to jest podstawa. I w każdej sytuacji kryzysowej większe szanse są wyjścia z tego, jeżeli jest wsparcie rodziny. Więc ten czas właśnie na planszówki, na granie, na spacery, na bycie po prostu, położenie się koło dziecka i pomachanie jak pachnie na przykład, tak? Dbanie o takie rzeczy, które są ważne, a często zapominamy. Ja na przykład od 25 lat co niedzielę z moją rodziną chodzę na obiad do moich rodziców. I to już jest taki stały element. Mam to szczęście, że mam jeszcze rodziców i cenię sobie to. Im jestem starsza, tym bardziej sobie to cenię. I wiem, że po prostu to są takie stałe kotwice, które gdzieś w życiu pewnie mój syn gdzieś też tam dalej, mam nadzieję przynajmniej, że wyniesie i że kiedyś sobie to przypomni. Ale od nas rodziców właśnie to jest bardzo zależne. Nie wiem, ja na przykład robiłam do końca gimnazjum w moim domu pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Może to komuś coś też, jakąś taki pomysł. Myśmy zaczynali każdy rok szkolny tortem. Kupowaliśmy sobie mały torcik i jak po rozpoczęciu syn wracał do domu, zawsze czekał na niego ten tort. Myśmy wracali z pracy i krótka nawet. To nie musi być nie wiadomo ile godzin, ale celebracja tej chwili, nie? Szliśmy po prostu w ten nowy rok z takim fajnym, z taką fajną energią i takie małe rzeczy to budują, tak? Nie wiem, ja na przykład mojemu dziecku nigdy nie mówiłam, który wychodził do szkoły, bądź grzeczny. Zawsze mówiłam, baw się dobrze. Pewne rzeczy, które możemy przekazać naszym dzieciom, wymagają po prostu więcej naszego myślenia i zatrzymania się w tych emocjach, bo czasami szybko używamy takich słów przemocowych, które zamykają jakby ten dostęp do dziecka. Albo mamy tak dużo na głowie, bo jesteśmy naprawdę bardzo zaganiani, tak? Że w momencie, kiedy on przychodzi i patrzy na nas z jakimś sprawą, tak? I mówi, mamo, mogłabyś? A my mówimy, nie teraz, nie?
1: Później,
2: no
1: tak.
2: No właśnie, to później nie będzie. Także też musimy, to my dorośli, wykazać się tym zainteresowaniem, tym wyhamowaniem, tą uważnością, no i właśnie tym czasem, nie? To musi być przestrzeń, żeby usiąść, żeby po prostu, mówię, nawet pomilczeć, nie wiem, popatrzeć teraz, jak świetliki latają, bo ja już od lat nie widziałam w tym roku, pierwszy raz w ogrodzie moim się pojawiły, więc po prostu, no mówię, celebrować małe chwile, małe rzeczy, żeby pokazać dzieciom, że no, życie jest piękne po prostu, że nie warto ryzykować, nie warto siedzieć w komputerze, zobaczyć wszystko, nie wiem, podróżować, cały świat przed nimi jest, także tą ciekawość świata musimy przekazać my, dorośli, i to jest nasza rola.
1: I myślę, że tutaj postawimy kropkę i tak, drodzy Państwo, spędźmy te wakacje, ten czas może wyjazdów właśnie na tym, żeby ze sobą pobyć, może pomilczeć, ale odłożyć te telefony i przede wszystkim skupić się na sobie, żeby wszyscy bezpiecznie wrócili po tych wakacjach właśnie czy to do przedszkoli, czy do szkół i do pracy. No tematów jeszcze wiele do rozmów, czas niestety nas goni, więc pewnie będzie jeszcze okazja nieraz się spotkać w naszym programie. A ja przypomnę, że w studiu Radia Opole gościliśmy panią Agnieszkę Jagiełło.
2: Dziękuję, przesyłam moc życzliwości.
1: Do danych wakacji i pewnie jeszcze do usłyszenia. O matko!

0: Zbliża się godzina 23. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na ostatni dziś serwis informacyjny. Ponad 2000 interwencji strażaków w całym kraju po przejściu frontu burzowego w Opolskim, kilkadziesiąt wezwań. Koniec tzw. afery marynarkowej w Nysiu, umorzenie sprawy jest prawomocne. 42 tysiące puzli do ułożenia w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Ponad 2300 razy interweniowali strażacy w całym kraju. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, odpowiadając na prawie 750 wezwań. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej powiedział Polskiemu Radiu, że w pozostałych województwach liczba interwencji strażackich była mniejsza.
2: W lubelskim 344, kujawsko-pomorskim 222, świętokrzyskim 215 i na terenie Mazowsza około 173. zdarzeń. W pozostałych województwach już zdecydowanie mniej. Działania głównie polegają na usuwaniu powalonych drzew, gałęzi, ale też zabezpieczeniu dachów budynków, które zostały uszkodzone, wzmocnieniu ich konstrukcji oraz odpompowywaniu wody z zalanych posesji, dróg i niższych kondygnacji.
0: W Opolskiem strażacy podjęli wieczorem 61 interwencji przy usuwaniu skutków burz i deszczów, najwięcej w powiecie głubczyckim 42. Gwałtownych burz nad Polską należy się spodziewać także w nocy, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas nawałnic będzie intensywnie padać i mocno wiać.
1: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: Śledztwo w tak zwanej Nyskiej aferze marynarkowej umorzone. Podstawą jest brak ustawowych znamion czynu zabronionego. Zawiadomienia w sprawie od mieszkańców Nysy i Opola dotyczyły przekroczenia uprawnień w Nyskim Starostwie w związku z wydatkowaniem pieniędzy przy użyciu kart podarunkowych o wartości 1500 zł. Zawiadamiający dowodzili, że kartami sfinansowano zakup odzieży dla starosty Nyskiego, mówi Przemysław Powirski z prokuratury rejonowej w Prudniku.
3: W Nyskim Domu Kultury miał miejsce koncert, który był formą podziękowania dla pracowników szpitala za postawę w czasie powodzi. Po tym koncercie postanowiono w starostwie uhonorować uczestników zespół z Kamiennika. Postanowiono wówczas, że starostwo dokona zakupu dwóch kart podarunkowych. Faktycznie trafiły do menadżera tego zespołu. Wydatkował te karty zgodnie z własnymi potrzebami.
0: W charakterze świadków przesłuchano pracowników starostwa, starostę Nyskiego Daniela Palimonka i obdarowanego przedstawiciela zespołu z Kamiennika. Prokuratura oceniła, że starostwo było uprawnione do takiej formy gratyfikacji. Karty zaksięgowano z przeznaczeniem na zakup koszul i krawatów dla zespołu, natomiast obdarowani nabyli dwie marynarki. Pokłosiem tych wydarzeń jest zawieszenie członkostwa Daniela Palimonki w Koalicji Obywatelskiej. Zmieniamy temat. W 23 dni trzeba ułożyć w Opolu 42 tysiące puzli. W namiocie WBP wystartowała wakacyjna, największa w mieście układanka w puzlach. Dookoła świata znajdziemy m.in. krajobrazy, widokówki miast, mapy świata, zwierzęta. Do otworzenia obrazu można dołączyć w każdej chwili. Wystarczy przyjść od poniedziałku do piątku między godziną 13 a 17. Puzzle to fantastyczna rzecz. Kto nie układał, niech spróbuje, zachęca Adam Drosik, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
4: Kroczek po kroczku na pewno uczy to cierpliwości, relaksu, a co jest ważne i o co nam chodzi, tak żeby przyjść razem, żeby spędzić to w gronie najbliższych, albo jeśli ktoś przyjdzie sam, to pozna nowe osoby, tak żeby wspólnej zabawie spędzać czas w bibliotece.
5: I właśnie zastanawiamy się, jak to złożyć, żeby to miało swój kształt, a podobno mamy wszystkie zwierzęta tej planszy, a ich jest sporo.
6: Dobrze, to idzie tak, jestem zadowolona, że po prostu potrafię jeszcze coś ułożyć z takich malutkich klocków, ale do przodu.
0: Akcja układania puzli potrwa do 30 lipca.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Letnie Laboratorium Talentów odbywa się już po raz czwarty w Raszowej koło Tarnowa Opolskiego na terenie przy szkole podstawowej. Dzieci z całego regionu biorą tam udział w wyjątkowych półkoloniach organizowanych przez stowarzyszenie Pro Liberis Silesie.
7: Przerabiamy koszule na jakieś różne spódniczki lub sukienki. Nie potrafiłam zbytnio jakoś też za bardzo szyć, ale jednak się tu wiele nauczyłam.
8: I jestem na dziale robotyki. My tutaj budujemy różne rzeczy. Teraz buduję samochód.
9: Mamy obszar kreatywny, robotykę i Lego. Jest kuchnia dziecięca, w której przygotowują dzieci pyszne smakołyki. Mamy tutaj 110 dzieci na placu. Odciągamy te dzieci od komputerów, od elektroniki i pokazujemy im, że często z prostych materiałów, czasami bezkosztowo, można naprawdę bardzo dużo zrobić i dajemy im taki zastrzyk po prostu fajnej energii na wakacje.
0: Dodaje Barbara Walusz ze Stowarzyszenia Pro Liberis Silesie. Ostatniego dnia, w piątek 3 lipca, dzieci zaprezentują nabyte umiejętności na pokazie talentów z udziałem rodziców.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie będzie duże, nad ranem na zachodzie większe przejaśnienia, wystąpią też przelotne opady deszczu, możliwe są także burze, temperatura minimalna wyniesie od 15 do 17 stopni Celsjusza, wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko miejscami porywista, wiać będzie z północnego zachodu. Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo jednak duże, ale na wschodzie regionu temperatura maksymalna wyniesie w dzień, od 24 do 26 stopni Celsjusza. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, życzę dobrej, chłodnej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka.

Kielca i Szczecina. Więc zachęcam, można odwiedzić stronę festiwalu, bo są tam rzeczy naprawdę bardzo, bardzo oryginalne, często wyłamujące się z konwencji. Nie tylko i wyłącznie klasyka, ale właśnie często połączona czy to z folklorem, czy z muzyką współczesną, elektroniką, czasami z jakimiś performansami, przedstawieniami. Naprawdę intrygujący, ciekawy festiwal, którego organizatorzy robią wszystko, żeby było to coś więcej niż tylko koncerty, i to im się kolejny rok udaje. Ale na potrzeby naszej audycji chciałem też wspomnieć, i posłuchamy jednej z płyt, które właśnie wydawane są w ramach tego festiwalu, całego tego przedsięwzięcia, dlatego że płyta, poza tym, że mamy nazwę kwartetu, oczywiście autorów kompozycji, których będziemy słuchali, również jest wydawana pod marką All Improviso. I trzymam bardzo mocno kciuki, żeby to się wszystko udawało. Dwie płyty, ja wybrałem dla Państwa jedną, na której są kwartety Karola Kurpińskiego, Franciszka Lessela i Zygmunta Noskowskiego. Posłuchamy ich za chwilę, ale najpierw kilka słów o też pomyśle, dlaczego akurat te kwartety. Tutaj autor opracowania też, Bartosz Witkowski, posłużył się Oskarem Kolbergiem i definicją z jego encyklopedii, zresztą pierwszej w polskiej takiej kompleksowej kompendium encyklopedii w Rzeczpospolitej właśnie na te tematy, bo głównym wątkiem jest tutaj fantazja. I Kolberg pisze tak: fantazja w kompozycji muzycznej jest to dzieło nie mające stałej formy lub dla odróżnienia go od kaprysu logicznie w pomysłach rozwijać się winne. Dziś każdy niemal wirtuoz, korzystając z pozornej bezforemności tego rodzaju kompozycji, ulepia dla siebie tak zwaną fantazję, nie będącą nieraz niczym innym, jak niesfornym zbiorem różnorodnych, błyskotliwych pomysłów. Przepiękna jest ta, przyznaję, definicja. Musiałem się z tym dawnym językiem polskim też oswoić, bo wiele wyrazów jest zupełnie inaczej pisanych, więc proszę o wybaczenie drobnych potknięć. Jak się już wejdzie, oczywiście, to bardzo fajnie się tę fantazję później czyta. I takie jest też podejście kwartetu do tych właśnie kompozycji, ale też same kompozycje takie są, bo jak pisze dalej Witkowski, z powyższej definicji Kolberga wyczytać można także dwa podgatunki fantazji. Pierwszy w typie swobodnym, bliskim temu, co zapoczątkował Karl Philipp Emanuel Bach, a drugi to wiązanka tematów często o proweniencji operowej. Pierwszy pojawia się w polskiej muzyce fortepianowej za sprawą chociażby właśnie Franciszka Lessela, ale też Marii Szymanowskiej. Tutaj Marii Szymanowskiej kompozycji nie mamy, natomiast drugi kwartet to będzie właśnie fantazja na kwartet smyczkowy Franciszka Lessela. I to jest ten jeden typ, który wyróżnia. Natomiast jest jeszcze typ drugi. Przeniesienie fantazji klawiszowej na skład kameralny przypomina niektóre eksperymenty Haydna, zwłaszcza drugą część słynnego kwartetu Es-dur op. 76, numer 6, czy Beethovena, też z kwartetu smyczkowego B-dur op. 18. I tutaj do tego nawiązuje Karol Kurpiński. To jego kwartet będzie jako pierwszy, fantazja na kwartet smyczkowy. Co ciekawe, u Kurpińskiego muzyka instrumentalna pozostawała w ogóle poza główną orbitą jego zainteresowań. W jego tece kompozytorskiej znaleźć można jedynie 5 utworów instrumentalnych, w tym właśnie ową fantazję, której będziemy słuchali. No ale tym bardziej wielki, wielki smaczek. Uważam, że aż szkoda, że tak niewiele tej muzyki instrumentalnej u niego. No i jako ostatni, jako trzeci, najstarszy z nich, znaczy najstarszy, najpóźniej się urodził, bo jeżeli chodzi o Kurpińskiego, no to mamy 1785-1857, Lessel 1780-1838, a Noskowski to 1846-1909, trzeci kwartet smyczkowy e-moll Fantazja. Wszystkie mają tę fantazję wprost nawet w tytule. Nie trzeba specjalnie zgadywać i szukać definicji, chociaż jak mówiłem, ta definicja jest oczywiście o wiele bardziej rozbudowana, ale całej nie będę Państwu przytaczał. Zawsze można zerknąć do biblioteki, do Kolberga i przeczytać sobie znacznie więcej, bo są tam przepyszne jego uwagi na temat tego, czym rzeczywiście fantazja jest. A więc, drodzy Państwo, za chwilę przed Wami kwartet. Oczywiście wypada i w dobrym tonie jest, żeby Państwu powiedzieć, kto ten

kwartet tworzy. Są w płycie dołączone bardzo ładne biogramy wszystkich wykonawców i wykonawczyń. Sulamita Ślubowska na skrzypcach, Małgorzata Malkę drugie skrzypce, Anna Nowak-Pokrzywińska na altówce i Tomasz Pokrzywiński na wiolonczeli. Zapraszam do wysłuchania płyty i przypominam, jeżeli jesteście ciekawi, chcielibyście też wziąć udział w koncertach na żywo, odwiedźcie stronę festiwalu All Improviso w Gliwicach. I już, bo po muzyce najpewniej wybrzmi ta muzyka do końca audycji, więc od razu też życzę Wam dobrej, spokojnej nocy i mam nadzieję, że będzie to wspaniała muzyczna uczta. Do usłyszenia.

0: Sezon ogórkowy.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Audycja Sezon ogórkowy towarzyszy nam w letnie wieczory, lipcowe i sierpniowe, od godziny 19 do 21 na antenie Radia Opole, a znany format Więcej Kultury powróci we wrześniu. Dzisiaj będziemy podróżować m.in. do Afryki. Bartłomiej Sabela opowie o swojej wyprawie do Konga, o reportażu, który powstawał i opowiadał o tamtejszej kopalni nielegalnie działającej. Będziemy też go pytać o Algierię, którą odwiedza wielokrotnie i o której wiedzę popularyzuje. Będziemy też pytać o kwestie związane z klimatem i takim pasem zieleni, który w Afryce ma być próbą przeciwstawienia się temu, co aktualnie dzieje się z przyrodą.

0: ogórkowy.
1: W tej godzinie sporo o Afryce, widzianej przez pryzmat wrażliwości Bartłomieja Sabeli, który jest dziennikarzem, reporterem, reportażystą, fotoreporterem, wielokrotnie nagradzanym za swoje książki, który podejmuje różne trudne także tematy. Odwiedził m.in. Kongo i Niger. W Kongu był wśród przemytników diamentów i pisał reportaż o tamtejszej działającej nielegalnie kopalni. O tym wszystkim opowie też na antenie Radia Opole.
2: Tak, to ten reportaż, który pisałem właśnie z Demokratycznej Republiki Konga, to już parę lat temu, 2017, jeżeli dobrze pamiętam. Zależało mi na tym, żeby opisać proceder pozyskiwania i przemycania diamentów z Konga przez szereg różnych krajów do Europy. No i wymyśliłem sobie, znalazłem człowieka, który poniekąd się tym zajmuje i też zna lokalne uwarunkowania, teren, miejsca. Namówiłem go, co nie było łatwe, żeby mnie zabrał ze sobą na jedną z podróży i tak wylądowałem w Kongu. Przez miesiąc poruszaliśmy się po kongijskim lesie, po kongijskiej dżungli we wschodnich prowincjach Konga, w południowym Kikiwu. On robił swoje, czyli starał się kupić diamenty i ja nie mogłem być w roli dziennikarza, nie mogłem powiedzieć, że jestem w roli, że jestem dziennikarzem, więc musiałem grać jego kompana, tak? Musiałem być jednym z paczki, że tak powiem. No i przez miesiąc, co dało mi fantastyczną możliwość, przez miesiąc bycia bardzo blisko, bycia w kopalniach złota, diamentów, bycia przy stole, przy którym te transakcje się odbywały, obserwowania, co się później z tym dzieje i dalej, jak to trafia do Polski.
1: Jak bardzo się bałeś, który moment był najtrudniejszy?
2: Szereg momentów było trudnych. Jeżeli mówimy o tym Kongo, to taki chyba najbardziej wymagający nerwowo był wtedy, kiedy poszedłem do kopalni złota. Kopalnie złota to często są również poniekąd kopalnie diamentów. Wydobywa się jedno, no i drugie przy okazji. I poszedłem tam sam, bez tych moich kompanów, dwóch. To była wycieczka kilka godzin przez las, później trzeba było się przeprawić przez rzekę. Znalazłem się w tej kopalni, w której myślałem, że będzie w miarę przyjemnie. Okazało się, że zupełnie tak nie jest i że raz moja droga powrotu prowadzi przez rzekę, a nie miałem ze sobą łodzi, a dwa okazało się, że na miejscu ci ludzie są super nieprzyjaźnie nastawieni do mnie i był moment, w którym zrobiło się tak bardzo gorąco. No i po prostu musiałem stamtąd uciekać, bo nie było chwili do stracenia. Różnie się to mogło zakończyć. No i widząc taką scenę, że masz naprzeciwko siebie jakichś 20 chłopa, którzy biorą w ręce łopaty, kilofy, młotki, no to się robi się nieprzyjemnie.
1: A to Bartłomiej Sabela, za chwilę powrócimy do rozmowy w audycji Sezon Ogórkowy.

0: sezon ogórkowy.
1: Bartłomiej Sabela, fotoreporter, reportażysta, wielokrotnie nagradzany za swoje książki, dzisiaj gości na antenie Radia Opole. Pytamy go także, dlaczego decyduje się na tak trudne, niebezpieczne podróże, wyprawy, które są próbą opisania świata.
2: Przede wszystkim jakby samo ryzyko nigdy nie jest tym, za czym dążę. Przeciwnie, robię wszystko, żeby go uniknąć, bo wiem, czym te sytuacje potencjalnie mogą się skończyć. Wiem, że kraje, do których, niektóre z krajów, do których podróżuję, są obiektywnie niebezpieczne, natomiast to nigdy nie jest czynnik, który dla mnie jest jakoś interesujący w postaci samego bezpieczeństwa. To są bardziej okoliczności, które muszę wziąć pod uwagę, chcąc opisać dany temat. To jest dla mnie najważniejsze. Wiesz dlaczego? Wydaje mi się, że po prostu opisywanie tego świata, który tylko pozornie jest bardzo odległy od naszego i niezwiązany, jest super istotne, żeby rozumieć dzisiejszą rzeczywistość i dzisiejsze i zjawiska w naszym świecie. I jak jeszcze nie zajmowałem się tym, czym się teraz zajmuję, to bardzo mi imponowały osoby takie jak Wojciech Jagielski, jak Artur Domosławski, wcześniej jak Ryszard Kapuściński, bo uważałem, że to, co robią, jest po prostu bardzo, bardzo potrzebne i dobre. I tak sobie siedziałem w fotelu z tymi książkami i marzyłem sobie, że kurczę, to jest coś, co jest naprawdę istotne i że dokłada jakąś bardzo ważną cegiełkę do naszego świata.
1: To Bartłomiej Sabela, a za chwilę powie więcej o Algierii, którą wielokrotnie odwiedza.

0: Sezon ogórkowy.
1: Bartłomiej Sabela, reportażysta, fotoreporter, ceniony za swoje reportaże. Dzisiaj nam towarzyszy w Radio Opole. Pytamy go teraz o Algierię, o kraj, który nie jest tak turystycznie spopularyzowany jak na przykład Maroko w północnej części Afryki. Jak ten kraj postrzega, w jaki sposób tam funkcjonują dzisiaj ludzie i czy są otwarci na spotkanie z turystami, którzy być może chcieliby to miejsce oglądać, czy w ogóle można mówić o czymś takim jak turystyka w Algierii?
2: No, pytasz o jeden z moich ulubionych krajów. Tak jak mówisz, jestem w Algierii dosyć często i to jest fascynujący kraj i tak bardzo mało znany. Wszyscy jeździmy do sąsiedniego Maroka, a tam Algierię cały czas postrzegamy przez pryzmat wojny domowej z lat 90., no tylko, że to już minęło mnóstwo lat. Algieria jest przepięknym krajem, zarówno pod względem kulturowym, jak i krajobrazowym. Ja twierdzę, że nigdzie nie ma tak pięknej pustyni, jak na południu Algierii. Ale pytałaś o społeczność, o unikalną społeczność mieszkającą w dolinie rzeki Mzab, przy miasta Gardaja. Gardaja to jest jedno tak naprawdę z 7 miast Mozabitów w dolinie rzeki Mzab i to jest faktycznie unikalna społeczność, bo to jest tak naprawdę sekta wywodząca się z terytoriów Omanu. Bardzo taki niszowy odłam islamu, który trafił na te tereny i oni pielęgnują tą swoją wiarę w takim bardzo oryginalnym kształcie. Oni mają przepiękną swoją architekturę, zupełnie inną niż architektura arabska czy tuareska na południu. Mają bardzo ścisłe normy życia społecznego. Taki najbardziej charakterystyczny obrazek, który nam się kojarzy z tamtych stron, to co rozmawialiśmy w przerwie, czyli kobiety w takich białych szatach z jednym
1: okiem
2: oforem.
1: Odsłoniętym tak, tylko. Tak, to jest jedna część ciała, którą widać, tak. To jedno odsłonięte oko.
2: Tak, tak. Przemykające tam uliczkami tych miast. Te bardzo ścisłe normy życia społecznego i religii, one współistnieją jednak z bardzo dużym otwarciem na przyjezdnych. To jest miejsce, w którym naprawdę można się bardzo fajnie, swobodnie to może nie, ale bardzo dobrze czuć. To są wspaniali ludzie. Ja tam uwielbiam jeździć do Gardai, być z nimi, żartować, jeść razem. Okej, to jest społeczeństwo bardzo silnie patriarchalne. No, rola kobiet, dobrym symbolem jest ta szata z jednym okiem.
1: Jest mocno podporządkowana, co tu
2: No absolutnie,
1: kryć.
2: Absolutnie. W każdym wymiarze. No, z drugiej strony nie jest to jakiś wyjątek w społeczeństwach muzułmańskich, chociaż na przykład Algieria ogólnie jest krajem bardzo laickim. I na przykład na północy Algierii, no to wielokrotnie słyszałem, nie będąc pewnym na przykład jakichś różnych sytuacji, zachowań, zwłaszcza jak podróżowałem ze swoją żoną, pytaliśmy się często, nie wiem, czy można to, czy można tamto, no to zawsze słyszeliśmy, słuchaj, Algieria jest krajem laickim. Walczyliśmy o to 10 lat w wojnie domowej, żeby takim była. Więc jeżeli masz ochotę pójść na plażę, to idziesz na plażę i się tym nie przejmujesz. Natomiast Algieria jest też krajem bardzo zróżnicowanym. Tak na północy Arabowie, w środku właśnie Gardaja Mozabicka, na południu Tuaregowie. Te zasady, normy, kultura się zmieniają.
1: Na pewno warto też zawsze się dobrze przygotować, jak się takie miejsca odwiedza i znać zasady tamtejszej kultury, ale jak się generalnie podróżuje po Algierii, jeżeli ona nie jest tak turystyczna jak Maroko, czy ma odpowiednią też infrastrukturę do tego, żeby tam jakoś w miarę łatwo się poruszać, znajdować miejsca noclegowe, środki komunikacji?
2: Tak, tak, tak. To tak jak mówisz, to nie jest tak turystyczne miejsce jak znacznie mniej turystyczne miejsce niż Maroko. Ono było turystyczne w latach 80., później to zostało przerwane przez wojnę. Natomiast ta infrastruktura tam jest, tak? Są hotele, są restauracje, są przeloty między miastami, bo Algieria to jest olbrzymi kraj, znacznie większy niż Maroko i ta logistyka bywa wyzwaniem, bo odległości są duże. Miejscami one są zupełnie nie do pokonania lądem. Trzeba korzystać z przelotów, ale te przeloty są. Są biura turystyczne. Zdecydowanie nie jest to aż tak rozwinięte jak w Maroku. To jest, można powiedzieć, przepaść pewnie, ale to jest wszystko i Algieria jest krajem, po którym można podróżować. Uważam, że należy to robić, bo to jest wspaniały kraj.
1: Bartłomiej Sabela, reportażysta i fotoreporter, gościł w tej godzinie programu, a w kolejnej będziemy sprawdzać, jakie ciekawe propozycje ma dla nas latem Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu. Na pewno będzie się działo sporo.

0: Sezon ogórkowy.
1: To kolejna godzina programu Sezon ogórkowy. Program towarzyszy nam w letnie, sierpniowe i lipcowe wieczory, a we wrześniu powróci znany format Więcej Kultury. Przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, w tej audycji sporo muzyki, ale także informacje ze świata kultury. Odwiedzimy Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, ta chociaż jest w remoncie. W wielu miejscach stolicy regionu proponuje w wakacje ciekawe wydarzenia, za moment będziemy o tym mówić. Będziemy też przypominać, że w kinach gości film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, który został też doceniony Złotą Palmą na festiwalu w Cannes. Ponadto zajrzymy na festiwal Open Air do Gdyni.

0: Możecie pastila. Statek nasz.
1: Letni wieczór z Radiem Opole.
2: To było najsmutniejsze lato. Zgasło słońce nad Jamajką. Zgasło słońce nad fregatą. Hator.

0: sezon ogórkowy.
1: Zaczynamy od Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Też ogłosiła swój plan na wakacje. Nie może zabraknąć kina plenerowego. O tym wszystkim opowie nam teraz Marta Miś z galerii.
2: Mimo remontu, mimo tego, że jesteśmy bez siedziby, to jednak pracujemy intensywnie i właściwie nic się w naszej pracy w tym trudnym roku nie zmienia. I wakacje, tak jak zawsze, będą w GSW. Będzie się działo w wakacje. W tym roku oczywiście, jak już Państwo wiecie, realizujemy festiwal Wspólne Centrum, czyli te nasze działania takie w przestrzeni publicznej dotyczą centrum miasta i również to, co robimy w wakacje, w jakim sensie wpisuje się w założenia festiwalu Wspólne Centrum. Dla dorosłych mamy taki nasz stały program, czyli kino letnie, kino pod chmurką. W poprzednich latach realizowaliśmy je tutaj na naszym placu koło galerii, na placu teatralnym i zawsze to było pod takim wspólnym tytułem Kino na placu teatralnym. W tym roku nie mamy placu, więc zapraszamy Państwa razem ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy oraz Urban Labem, na teraz Urban Labu, więc to będzie naprawdę kino w centrum. Myślę, że przygotowaliśmy bardzo fajny, różnorodny program, który nas przeprowadzi przez kinematografię, przez właściwie nowe filmy, ale z kinematografii z całego świata, bo będą filmy amerykańskie, i filmy polskie i filmy z innych krajów Europy, brytyjskie, francuskie, więc tak naprawdę będzie można sobie zobaczyć, co w tych kinematografiach się ciekawego dzieje, ale też staraliśmy się tak ułożyć program, żeby on był i trochę wzruszający, i trochę refleksyjny, i było też tam sporo do śmiechu i nawet odrobinę do strachu, ale również z przymrużeniem oka, więc to będą takie naprawdę letnie seanse. Tuż za tym napisem Witamy w stolicy polskiej piosenki, więc festiwal Wspólne Centrum i Kino w Centrum to w tym roku jest całość.
1: A ja dodam, że pierwsza projekcja w ramach tego kina plenerowego na dachu Centrum Przesiadkowego w Urban Lab to będzie Perfect Days w reżyserii Wima Wendersa. Ten film nakręcony w Japonii, opowiadający, myślę, że o sztuce życia, bardzo ciekawy i wzruszający, zaplanowano w poniedziałek. Projekcje lipcowe rozpoczynają się o godzinie 21. Za moment powiemy, co jeszcze ciekawego szykuje Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Jakie będą efekty? Proszę zobaczyć.
1: Sezon ogórkowy.
2: I kontynuujemy jeszcze rozmowę z Martą Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Ta instytucja, choć jest w remoncie, przygotowała wiele ciekawych atrakcji na wakacje.
3: W ramach festiwalu również w lipcu realizujemy dwa spacery społeczne. My być może słuchacze pamiętają, że wiosną ogłaszaliśmy taki open call dla mieszkańców Opola, którzy zechcieliby przedstawić swoje projekty właśnie takich spacerów po mieście jakby ze swojej perspektywy. I wybrałyśmy z Agnieszką Delą Kropiowską dwa projekty. Pierwszy to jest opowieść o kamienicy Heilborna tutaj w centrum Opola, a drugi to spacer kolej kamienice krajobraz, czyli to będzie taki spacer jednak bardziej architektoniczny, ale też opowiadający o centrum miasta, które bardzo mocno było kształtowane od XIX wieku właśnie przez doprowadzenie kolei. Nie zapominamy również o najmłodszych. Nasi najmłodsi widzowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach letnich, które przez cały lipiec będą odbywały się tutaj w naszej tymczasowej przestrzeni, właściwie obok naszej tymczasowej przestrzeni wystawienniczej w Opolaninie na Placu Teatralnym 13, ale w sierpniu nasi edukatorzy również w ramach festiwalu przygotowują plenery rysunkowe, które będą się odbywały w centrum miasta i będą też taką próbą spojrzenia na miasto i też właśnie z punktu widzenia rysowników. Nie muszą to być, oczywiście nie są to spotkania skierowane do osób, które mają wykształcenie artystyczne albo nawet zdolności, ale będą to też taka możliwość spróbowania się w takiej formule. I na te spotkania obowiązują zapisy. Wszystkie informacje są oczywiście dostępne na naszej stronie, więc serdecznie zapraszamy do udziału. Dodam tylko, że wszystkie nasze letnie aktywności są bezpłatne, również dzięki naszym sponsorom.
2: To Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, a za chwilę przypomnimy, że warto wybrać się do kina.

0: Sezon ogórkowy.
1: I teraz w audycji Sezon ogórkowy będziemy przypominać o tym, że od połowy czerwca w kinach gości film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, jeśli ktoś jeszcze nie widział, Ojczyzna, została doceniona na festiwalu w Cannes. Złotą Palmę otrzymał reżyser. To film, który opowiada o relacji między Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, i jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim.
2: Choć głównym bohaterem filmu jest wybitny pisarz, to opowiada on o bardzo wielu aspektach życia, mówił podczas poniedziałkowej premiery Paweł Pawlikowski.
3: Jest o polityce, o historii, ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej.
2: Producentka filmu Ewa Puszczyńska wyjaśnia, że do zrobienia tego filmu Pawła Pawlikowskiego zainspirowała książka Kolma Toibina Czarodziej, która jest autorską biografią pisarza.
4: Paweł nie miał zamiaru, wręcz nie chciał robić filmu biograficznego, ale znalazł fragmencik w tej książce, który wydał mu się ciekawy, czyli ta powojenna podróż Manna po kilkunastu latach mieszkania na wygnaniu do podzielonych Niemiec, do podzielonej Europy.
2: W postać Tomasza Manna wcielił się Hans Zichler, jego filmową córkę Erikę zagrała Sandra Hille. Witold Banach, Polskie Radio.
1: I ten film aktualnie gości w kinach, także w Opolu można go oglądać. Przypomnę, reżyser otrzymał Złotą Palmę w Cannes.

0: I na koniec jeszcze co nieco o festiwalu w Gdyni. Dzisiaj na lotnisku Gdynia-Kosakowo rozpoczął się Open Air Festival. 4 dni, 4 sceny, kilkudziesięciu wykonawców. Impreza jak co roku przyciąga dziesiątki tysięcy fanów muzyki z całego kraju. A teraz posłuchajmy, co mówią uczestnicy festiwalu.
1: Na ile przyjechaliście?
2: Cały festiwal.
1: A skąd?
2: Z Poznania. I ja ze Szczecina.
3: Świętokrzyskie, okolice Ostrowca.
4: Z Krakowa. Z Poznania.
1: Jakby pani miała oszacować w tym pociągu, to jaki procent był takich, co jechali właśnie tutaj na festiwal?
5: Na pewno więcej niż 50%, bo koło mnie wszyscy o festiwalu rozmawiali, a poza tym jeszcze było widać, że jadą na festiwal.
1: Pierwszy raz na festiwalu?
6: Tak, pierwszy raz. Na polu namiotowym też pierwszy.
1: Spakowani, widzę porządnie.
6: No tak, gotowi na wszystko.
1: Peleryna jest?
6: Jest, peleryna jest, oczywiście.
1: Szuka pan chętnego, który panu bilet odsprzeda?
6: Tak.
1: A to już nie ma? Takich czterodniowych?
7: Są, tylko można zawsze taniej. Dużo jest takich ludzi, którym coś wypada.
0: A gwiazdami tegorocznego openeru są m.in. The Cure czy Florence and the Machine. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Sezon Ogórkowy, która na antenie Radia Opole towarzyszy nam w lipcowe i sierpniowe wieczory. Do usłyszenia. Przy mikrofonie kłania się Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości, a później program Dobry Wieczór tu Opole.